To był kwintet na instrumenty dęte Tadeusza Szeligowskiego. Grał zespół Kwintofonia w składzie Jagoda Krawczyńska-Flet, Jakub Jackowski-Obój, Adam Eliasiński-Klarnet, Rafał Zason-Fagot i Michał Kanawka-Róg. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w grudniu 2021 roku w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Harmonies na orkiestrę Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil to utwór z cyklu dzieł kompozytorki określanych mianem eko-muzyki. Tym razem nie ma tu muzycznych wspomnień z odbywanych podróży. To dźwiękowa refleksja nad ładem, przestrzenią oraz odwiecznymi prawami rządzącymi naturą i kosmosem, czytamy w komentarzu. Gra Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej dyryguje Jacek Rogala. Słuchamy nagrania ze Światowych Dni Muzyki, które odbyły się w 2014 roku we Wrocławiu.

wybrzmiały Harmonies na orkiestrę Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Grała Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej, dyrygował Jacek Rogala. To było nagranie ze Światowych Dni Muzyki, które odbyły się w 2014 roku we Wrocławiu. Usłyszymy teraz powstały około 1830 roku septet de Dur na skrzypce, flet, klarnet, altówkę, wiolonczele, kontrabas i fortepian Józefa Elsnera. Utwór składa się z czterech części, a są to Allegro, Andante, Minuetto, Allegro, Finale, Allegro. Oto wykonawcy. Maria Machowska skrzypce, Zofia Neugebauer flet, Adrian Janda klarnet, Mateusz Doniec altówka, Magdalena Bojanowicz wiolonczela, Tomasz Januchta kontrabas i Jakub Kuszlik fortepian.

To był septet de dur na skrzypce, flet, klarnet, altówka, wiolonczele, kontrabas i fortepian Józefa Elsnera. Przypominamy wykonawców. Maria Machowska skrzypce, Zofia Neugebauer flet, Adrian Janda klarnet, Mateusz Doniec altówka, Magdalena Bojanowicz wiolonczela, Tomasz Januchta kontrabas i Jakub Kuszlik fortepian. Słuchaliśmy nagrania z trzeciego festiwalu kompozycji romantycznych, który odbył się w Warszawie w 2021 roku. Magiczna podróż, koncert na akordeon i orkiestrę kameralną Marty Ptaszyńskiej to podróż przez różne muzyczne pejzaże, gdzie przewodnikiem jest akordeon z jego rozległą skalą możliwości wirtuozowskich. Po utrzymanej w ciemnych barwach części pierwszej następuje jaśniejsza część druga. Oto wykonawcy. Solista Klaudiusz Baran, dla którego utwór powstał, i orkiestra Polskiego Radia w Warszawie dyryguje basem Akiki. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2021 roku w Warszawie.

Magiczna podróż. Tak brzmi tytuł koncertu na akordeon i orkiestrę kameralną Marty Ptaszyńskiej. Jako solista wystąpił Klaudiusz Baran. Towarzyszyła mu orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował basem Akiki. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2021 roku w Warszawie. Agata Zemla jest kompozytorką, performerką, a także absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie mikrobiologii. Jednym z dowodów jej wielokierunkowych zainteresowań jest skomponowany w 2024 roku na zamówienie Muzeum Narodowego w Warszawie utwór What Field Whispers, o czym szepcze pole, na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Zamówienie związane było z wystawą obrazów Józefa Chełmońskiego. Kompozycja Agaty Zemli to rozedrgane i chropowate partie smyczków, odgłosy zasuszonej łąki. Czytamy w komentarzu. Podczas wykonania na festiwalu Stulecia Istnienia Związku Kompozytorów Polskich artystka towarzyszyła orkiestrze smyczkowej grą na amplifikowanym obrazie polnym, pełnym owych szepczących traw. My będziemy pozbawieni warstwy wizualnej, ale dotrze do nas muzyka. Gra Orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją Krystiana Danowicza.

To był utwór Agaty Zemli Watfield Whispers, O czym szepcze pole, na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Grała orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją Krystiana Danowicza. Słuchaliśmy wykonania z festiwalu Stulecia Związku Kompozytorów Polskich, który odbył się w Warszawie w 2025 roku. Dominik Karski w szczególny sposób upodobał sobie flet jako instrument o wielu możliwościach. Oto trzeci utwór z cyklu Streamforce. Ten tytuł tłumaczy kompozytor, odnosi się do nieustających przemian różnych stanów muzycznych w przebiegu formy. Oto Streamforce numer 3 na flet, flet altowy i harfę. Gra duet Flute O'Clock w składzie Ewa Lipchen i Rafał Jędrzejewski oraz harfistka Zofia Dowgiał-Łozych.

Duet Fleet O'Clock w składzie Ewa Lipchen i Rafał Jędrzejewski oraz harfistka Zofia Dowgia-Łozych byli wykonawcami utworu Dominika Karskiego Streamforms nr 3 na flet, flet altowy i harfę. W koncercie skrzypcowym jego twórca Zygmunt Krause sięga, jak w kilku innych swoich utworach, do tradycji muzyki bałkańskiej. Nie są to jednak proste stylizacje, lecz odrębny świat dźwiękowy z wyczuwalnym folklorystycznym źródłem wielu pomysłów. Oto koncert na skrzypce i orkiestrę Zygmunta Krausego. Jako solistę usłyszymy Piotra Pławnera. Towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Michał Klauza.

wybrzmiał koncert na skrzypce i orkiestrę Zygmunta Krausego. Jako solistę usłyszeliśmy Piotra Pławnera. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Michał Klauza. Wirtuozowski utwór Hanny Kulenty na fortepian na cztery ręce powstał w 2014 roku na zamówienie Ambasady Królestwa Niderlandów z okazji oficjalnej wizyty pary królewskiej w Warszawie. Utwór nosi tytuł Van. To, jak wiadomo, element popularnych nazwisk z okolic Niderlandów. Przodkowie jednego z wielkich kompozytorów niemieckich pochodzili z Niderlandów, stąd w jego nazwisku znalazł się ów Van. A pełne imię i nazwisko tego twórcy – Ludwig van Beethoven. Ale to poza muzyczne skojarzenia. Posłuchajmy utworu Hanny Kulenty. Grają Julia Samojło i Piotr Kopczyński.

Julia Samojło i Piotr Kopczyński grali utwór Hanny Kulenty Van na fortepian na cztery ręce. To było nagranie z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień z 2014 roku. Posłuchajmy jeszcze jednej miniatury Hanny Kulenty, Martwa natura ze skrzypcami. To utwór, który został zamówiony przez Muzeum Narodowe w Warszawie w 1985 roku z okazji wystawy formistów. Prawykonanie odbyło się na otwarciu wystawy. Solistą był Krzysztof Bąkowski. Dziś też usłyszymy tego artystę, ale będzie to nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, który odbył się w 2011 roku.

Krzysztof Bąkowski grał utwór Hanny Kulenty Martwa natura ze skrzypcami. To było nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2011 roku. Flash na perkusję i zespół instrumentalny Agaty Zubel to utwór zamówiony przez Fundację Muzyczną imienia Sergiusza Kusewickiego, wspierającą młodych artystów na całym świecie. W 1922 roku podczas festiwalu Warszawska Jesień dzieło zabrzmiało w wykonaniu znakomitego Talea Ensemble. Sześcioro muzyków na czele z perkusistką i pod wodzą dyrygenta Jamesa Bakera ukazało bogactwo muzycznej wyobraźni kompozytorki prowadzącej słuchacza od momentów refleksyjnych po tytułowe błyski. Oto wykonawcy. Clara Warner, perkusja, Barry Crawford, flet, René Moore, klarnet, Karen Kim, skrzypce, Lia Ashler, altówka i Christopher Gross, wiolonczela. Dyryguje James Baker.

i zespół instrumentalny. Usłyszeliśmy solistów Talea Ensemble w składzie perkusistka Clara Warner, flecista Barry Crawford, klarnecistka Rane Moore, pianista David Fried, skrzypaczka Karen Key, altowiolistka Leah Asher, wiolonczelista Christopher Gross, dyrygował James Baker. To było nagranie z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku. Sinfonietta na orkiestrę smyczkową Krystyny Moszumańskiej-Nazar powstała w 1983 roku i po raz pierwszy była wykonana na sławnych spotkaniach muzycznych w Baranowie Sandomierskim w 1986 roku. Dziś usłyszymy sinfoniettę w wykonaniu zespołu Korda Krakowia, który prowadzi Maciej Tworek. Część utworu Allegretto, Andante, Con Brio.

To był utwór Agaty Zubel, Flash, na perkusję.

Wybrzmiała sinfonietta na orkiestrę smyczkową Krystyny Moszumańskiej-Nazar. Grał zespół Korda Krakowia pod dyrekcją Macieja Tworka. Twórczość Antoniego Szałowskiego uznawana jest za kwintesencję neoklasycyzmu, nurtu, w którym klasyczne wzory formalne połączone są z nowoczesną harmoniką. W przypadku twórczości Antoniego Szałowskiego krytycy dodają jeszcze takie określenia jak elegancja i jasność rysunku muzycznego. Posłuchajmy koncertu na obój, klarnet, fagot i orkiestrę. Utwór powstał w 1958 roku na zamówienie Radia Francuskiego. We Francji odbyło się też pierwsze wykonanie części koncertu Allegro, Andante, Allegro. Oto wykonawcy. Maksymilian Lipień – obój, Piotr Lato – klarnet, Damian Lipień – fagot. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia dyryguje José María Florencio.

To był koncert na obój, klarnet, fagot i orkiestrę Antoniego Szałowskiego. Przypominamy wykonawców. Maksymilian Lipień – obój, Piotr Lato – klarnet, Damian Lipień – fagot, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyrygował José María Florencio. Usłyszymy teraz pieśni na baryton, multiperkusje i organy Hammonda Ignacego Zalewskiego. Kompozytor wykorzystał na poły żartobliwe wiersze rzymskiego poety doby starożytnej Gajusza Valeriusza Catullusa w tłumaczeniu Mateusza Żaboklickiego. Utwór zawiera 4 pieśni i 3 intermezza instrumentalne. Oto wykonawcy. Maciej Nerkowski baryton, Leszek Lorent perkusja i Dariusz Przybylski organy Hammonda.

pierwsze przeklęte, stronie tego szmarne, Katulu soli wysłałeś drugiemu. Zgładzić mnie chyba pragnąłeś, ach czemu? Takie

0: biega mu tego porregale zgarniał, zgarniał, zgarniał, zgarniał, zgarniał. Trudny poezjo podobne, trudny poezjo podobne, a cię on płacze pięknym za nadobne. Pan zaś kałastro chętnie ci pokaże, żywi rybami breczną. Głośni tekściarze.
1: Usłyszeliśmy pieśni na baryton, multiperkusję i organy Hammonda Ignacego Zalewskiego do słów Gajusza Waleriusza Catullusa w tłumaczeniu Mateusza Żaboklickiego. Przypominamy wykonawców: Maciej Nerkowski baryton, Leszek Lorent perkusja i Dariusz Przybylski.

Tatiany Hamonda. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, który odbył się w 2018 roku. Orsi na orkiestrę smyczkową Martyny Koseckiej z 2014 roku to utwór zbudowany na perskiej skali ćwierćtonowej Bajate Turk. Posłuchajmy. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

Egzotycznie brzmiące Orsi na orkiestrę smyczkową Martyny Koseckiej wybrzmiało w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Ducz-Malmrus. Gwiazda to monolog wewnętrzny starzejącej się aktorki, próbującej ustalić swą tożsamość. To słowa autora sztuki Helmuta Kaisera. W 1981 roku Zygmunt Krause skomponował operę kameralną do libretta napisanego przez autora sztuki. W wersji pierwotnej opera ma oryginalny skład. Dwa soprany, dwa mezzosoprany, alt, saksofon tenorowy, trąbka, perkusja, akordeon, gitara elektryczna, skrzypce i kontrabas. Choć sztuka jest monologiem, kompozytor rozmnożył głosy kobiece, aby zwiększyć możliwości ekspresyjne głównej postaci. Jedną z wersji utworu jest powstała specjalnie dla Agaty Zubel, wersja elektroakustyczna, której współautorem jest Cezary Duchnowski. Oto fragmenty opery Gwiazda Zygmunta Krausego w wykonaniu Agaty Zubel, sopran, i adaptacji elektroakustycznej Cezarego Duchnowskiego. Nagranie pochodzi z koncertu z cyklu Portrety kompozytorów, który odbył się w Warszawie w 2006 roku.

Słuchaliśmy fragmentów opery Gwiazda Zygmunta Krausego do libretta Helmuta Kajzera w adaptacji elektroakustycznej Cezarego Duchnowskiego. Wystąpiła Agata Zubel, a nagranie pochodzi z koncertu, który odbył się w Warszawie w 2006 roku w cyklu Portrety kompozytorów. Contre-gambier, wyraz trudny do przetłumaczenia, wywodzący się ze slangu dotyczący tańca. To tytuł kwartetu smyczkowego Andrzeja Kwiecińskiego z 2014 roku. Kompozytor często czerpie inspiracje z muzyki dawnej. Tak było i tym razem, choć nie ma tu bezpośrednich cytatów. Inspiracji dostarczyło kilka tańców Jeana Philippa Rameau, przyznał twórca. Oto Contre-gambier na kwartet smyczkowy Andrzeja Kwiecińskiego. Gra Royal String Quartet w składzie Izabella Szałaj-Zimak i Elwira Przybyłowska skrzypce, Marek Czechaltówka i Michał Pepol wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Kwartesencja, który odbył się w 2014 roku.

Okay.

Kontrgambie. Taki jest tytuł kwartetu smyczkowego Andrzeja Kwiecińskiego. Utwór powstał na zamówienie Royal String Quartet, który dokonał jego prawykonania podczas festiwalu Kwartesencja w 2014 roku. Przedstawiliśmy Państwu nagranie z tego festiwalu. Posłuchajmy teraz czterech pieśni Grażyny Bacewicz skomponowanych do słów poetów polskich. Oto jest noc do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Smuga cienia do słów Władysława Broniewskiego. To utwory powstały kolejno w 1947 i 1948 roku. Dwie pieśni do słów Adama Mickiewicza, Nad wodą wielką i czystą oraz Dzwon i dzwonki, zostały skomponowane w 1955 roku. Śpiewa Joanna Freszel-Sopran, towarzyszy jej na fortepianie Bartłomiej Kominek.

Joanna Freszel-Sopran i towarzyszący jej na fortepianie Bartłomiej Kominek wykonali cztery pieśni Grażyny Bacewicz do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Broniewskiego i Adama Mickiewicza. Posłuchajmy na zakończenie symfonii kameralnej na orkiestrę smyczkową Jana Astriaba, kompozytora przez wiele lat związanego z Poznaniem. Skomponowany w 1998 roku utwór składa się z trzech części. Są to preludium pierwsze, preludium drugie i pasakalia. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Agnieszka Duczmal.

wybrzmiała Symfonia Kameralna na Orkiestrę Smyczkową Jana Astriaba. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczwal. I tym utworem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Reklama.

0: Tu Dwójka, program drugi Polskiego Radia, jest siódma. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program realizuje Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Dziś niedziela, 13 września, 256 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło 6 minut po 6, a zajdzie 3 minuty przed 19. To znaczy, że dzień będzie trwał 12 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą dziś Apolinary, Aureliusz, Eugenia, Jan, Filip i Maria. Wszystkim składamy najlepsze życzenia, a teraz już pierwsza dziś porcja Wiadomości Kulturalnych i Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa serdecznie i zapraszam, a na początek przenosimy się na Lido. Duński film Woman Unknown w reżyserii Mai El-Tuki zdobył Złotego Lwa, główną nagrodę 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji.
2: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach.

0: Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Chang-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagh. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Amedeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury Dokument NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy też, że na początku festiwalu honorowe Złote Lwy za całokształt twórczości odebrali Ellen Burstyn i George Clooney. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi powstaje nowa wystawa stała – Mechaniczne oko. Montowane są już pierwsze eksponaty. Wystawa pokaże, jak na przestrzeni lat rozwijała się technologia kinowego obrazu, wyjaśnia wiceminister kultury Maciej Wróbel.
2: Niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, do tej, na której pracuje się dzisiaj.
3: Od czasów współczesnych, poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce.
1: Dodaje Monika Głowacka z Centrum Nauki i Techniki EC1. Wystawa będzie interaktywna. Zwiedzający będą mogli sami sprawdzić, jak działają prezentowane technologie. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku, a pierwsi goście zwiedzą ekspozycję wiosną 2028. W Biskupinie trwa 31. festyn archeologiczny. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Archeo Medicus, od magii do medycyny. Publiczność może dowiedzieć się, jak przed setkami lat dbano o zdrowie i leczono choroby.
4: To jest stanowisko wolwy, czyli takiej wieszczki, dawnej takiej pierwszej pomocy w sprawach zdrowotnych, czyli jak najbardziej wpisujemy się tutaj w klimat takiej pramedycyny.
5: Bardzo udała nam się podgoda, wszystko i zwiedzamy. Ja pierwszy raz, mimo że mam 74 lata, to pierwszy raz tutaj jestem.
6: Podobał mi się sokół, który tam pan niósł i też domki są fajne, chatki ładne w środku.
7: Tutaj mamy taką pracownię artystyczną, nazywa się Wielka Apteka Natury. I zajmujemy się ziołami.
8: Widzieliśmy różne stoiska, zwierzątka i idziemy na bitwę.
1: Festyn archeologiczny w Biskupinie potrwa do środy. W ukraińskiej stolicy, w Narodowym Teatrze imienia Łesi Ukrainki, odbyła się premiera Kasandry w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Znany polski reżyser i ponad 30 ukraińskich aktorów przez ostatnie tygodnie pracowali nad spektaklem w ostrzeliwanym przez Rosjan Kijowie. Efektem jest współczesna interpretacja antycznej historii o wojnie, a z Grzegorzem Jarzyną rozmawiał tuż przed premierą w Kijowie Paweł Buszko.
9: Tytułowa Kasandra, grana przez ukraińską aktorkę Natalię Kobiskę, to nie tylko wieszczka, ale też kobieta próbująca odzyskać pamięć. Jak wyjaśnia reżyser Grzegorz Jarzyna, w przedstawieniu przeplatają się dwa światy, antyczny i współczesny. Osnową zaś jest wojna, pokazana nie bezpośrednio.
10: Wszystko się toczy wokół lamentu, żegnania się z bliską osobą. Na przykład jest duża scena pogrzebu Hektora, ta słynna historia właśnie z Iliady.
9: Reżyser podkreśla, że kontekst współczesny to wojna na Ukrainie. W Kijowie wciąż słychać wybuchy, a ofiary są jak najbardziej realne.
10: Bombardowania się nasilają od czasu, kiedy tu przyjechaliśmy. Mój asystent przedwczoraj był na pogrzebie swojego przyjaciela, który właśnie zginął w ataku w zeszłym tygodniu.
9: Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Scenariusz na podstawie tekstów antycznych napisali Grzegorz Jarzyna i Roman Pawłowski. Muzykę do spektaklu skomponował Karol Nepelski, a kostiumy są dziełem Anny Akser-Fijałkowskiej. To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.
11: Pogoda. Dziś zachmurzenie będzie na ogół duże, miejscami opady deszczu, tylko na południowym wschodzie stopniowe przejaśnienia i tam też rozpogodzenia. Temperatura

0: Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, także w sumie wciąż dość ciepło. Chłodniej miejscami może być w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
1: Autopromocja.
2: Świętkowa w Holondku, tytułowa Hanka w monodramie Mianują mnie Hanka. Aktorka najważniejszych śląskich scen i ambasadorka tego regionu, Grażyna Bułka, będzie bohaterką Zapisków ze współczesności.
3: Moja serdeczna przyjaciółka Barbara Guzińska była hodowcą psów, kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni. I w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. Kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze Kores w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. I proszę Państwa, myślę, że to wszystko przez te psy.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
1: Autopromocja.
0: A teraz 7 minut po 7. Zaczynamy niedzielny poranek dwójki. Zaczynamy od Bacha i od kolejnego fragmentu z płyty, na którą wciąż czekamy. Płyty islandzkiego pianisty, który przyjechał w tym roku na festiwal Chopin i jego Europa i wzbudził dość skrajne emocje i oceny. Niektórzy byli nim zachwyceni, niektórzy niekoniecznie. No a jaka będzie ta nowa płyta Wikingura Olofssona? Na to jeszcze musimy poczekać, by ocenić ten album w całości. No ale wydawca przekazał nam kolejny fragment.

Víkingur Ólafsson, jak zawsze w swoim świecie i budujący w swoich nagraniach także taką specjalną atmosferę i przestrzeń brzmieniową. Ta płyta bachowska nowa, Continuum 2, ukaże się w całości w listopadzie, 6 listopada tego roku premiera, a to był jej fragment, druga część z koncertu F. Mollu Schmidera, pozycja 1056, Víkingur Ólafsson i Sigi Quartet. Dziś w poranku dwójki mogą się Państwo spodziewać naszych stałych propozycji. Za nieco ponad kwadrans lumen. O 8 z kolei nadamy nabożeństwo Kościoła Adwentystów dnia 7, a o 9:30 jak zawsze spotkanie z Aleksandrą Łapkiewicz w gabinecie osobliwości, czyli Kunstkamera. Dziś mowa będzie o portrecie Anieli Radziwiłłówny. Ja mam dla Państwa trochę nowości płytowych, nie tylko Víkingura Ólafssona, no i zaproszeń, przypomnień o tym, co ciekawego będzie się działo na naszej antenie dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu, bo żegnamy już lato, od jutra wraca jesienna ramówka. A dziś o 19:00 transmisja skończącego się właśnie festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej. Koncert na naszej antenie, ale także w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego można się na ten koncert wybrać.

Bardzo łagodnie wchodzimy w tę niedzielę. To była kołysanka z cyklu trzech utworów Walentyna Sylwestrowa. Grali Janusz Wawrowski, skrzypce, a na fortepianie Gediminas Gelgotas. Dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19:00 rozpocznie się finałowy koncert 12. Festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej. W programie kompozycje Romana Prydatkiewicza, Borysa Latoszyńskiego, Jewchena Stankowicza i Iwana Nebesnego. Grać będzie Orkiestra Symfoniczna Narodowej Filharmonii Ukrainy z Kijowa. Pod dyrekcją Teodora Kuchara solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. Koncert rozpocznie się o 19:00 w naszym radiowym studiu, ale także na naszej antenie. Proszę tego wieczoru nie przegapić. A teraz już 18 minut po godzinie 7:00. Dzisiaj rocznica urodzin Klary Schumann. 207 lat temu urodziła się żona Roberta Schumanna, no ale przecież także wybitna pianistka i kompozytorka.

0: Muzyka Klary Schumann, koncert fortepianowy Amol, skomponowany jeszcze, gdy nazywała się Klara Wieck i nie była żoną Roberta Schumana. Allegro Maestoso, pierwszą część koncertu op. 7 Klary Wieck Schumann, grała Beatrice Rana, towarzyszyła jej Orchestra of Europe, dyrygował Janik Neze Segę. Dzisiaj rocznica urodzin Klary Schumann, ale dzisiaj, 13 września, 95 lat kończy wielki, wybitny lektor i speaker Polskiego Radia, pan Ksawery Jasiński. Prawdziwa legenda mikrofonu, nazywany księciem lektorów. Człowiek o niezwykłym głosie, który przez ponad 7 dekad kształtował wrażliwość językową i dźwiękową Polaków. Proszę posłuchać, w jak niezwykle lekki, taki można nawet powiedzieć niefrasobliwy sposób opisywał kuchnię swojej pracy.
1: Wchodzimy do studia lektorskiego. Ma takie podwójne, mocne drzwi, które zamykamy po to, żeby żaden obcy dźwięk nie dotarł tutaj i nie przeszkadzał nam. Krzesełko i dwie lampy, które zapalam. Mikrofon jest przede mną już ustawiony. Jest tutaj kubek z wodą, która pomaga, jeżeli człowiek się już bardzo zmęczy, także sobie wtedy może popijać.
0: Kubek z wodą, studio, mikrofon. Wszystko to właściwie mam ze sobą. No ale gdzież mi? Do pana Ksawerego Jasińskiego, który urodził się 13 września 1931 roku w Radomiu. Do Polskiego Radia trafił w pewnym sensie przez przypadek. Jako student doznał urazu kręgosłupa, leżał w szpitalu i umilał czas innym pacjentom, czytając im na głos książki.

a gdy w radiu ogłoszono konkurs na speakera, pacjenci z sali szpitalnej wręcz wymusili na nim, by startował w tym właśnie konkursie. Pokonał setki kandydatów i 1 lipca 1953 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu. Dziś pan Ksawer Jasiński kończy 95 lat. Składamy najlepsze życzenia. No i chętnie wracamy do nagrań, bo ten głos ma właściwości terapeutyczne.

0: Cecilia Bartoli i Sol Gavetta muzyka Antonia Vivaldiego, aria z opery Titus Manlius, którą Sol Gavetta i właśnie Cecilia Bartoli zarejestrowały z zespołem Sol Gavetty. Słuchają Państwo niedzielnego poranka dwójki, już 7:02.
1: Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Małgorzata Glabisz. Dom pisarzy przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie od 1935 roku był domem jezuitów zaangażowanych w pracę pisarską, wydawniczą i intelektualną, stając się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i religijnego Warszawy. W stulecie prowincji wielkopolsko-mazowieckiej Dom Pisarzy przypomina o dziedzictwie pokoleń jezuitów, którzy poprzez słowo, refleksję i działalność apostolską współtworzyli życie Kościoła i kultury w Polsce, mówi gość audycji ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie.
3: Żeby zrozumieć, skąd się wzięli jezuici na warszawskim Mokotowie, to trzeba sięgnąć do 1928 roku. Otóż, co się stało w tym roku? Na zewnątrz właściwie nic takiego szczególnego, ale w Rzymie spotkało się dwóch hierarchów, mianowicie kardynał arcybiskup metropolita warszawski Aleksander Kakowski z ojcem generałem Włodzimierzem Leduchowskim. I podczas rozmowy został wysunięty przez kardynała Kakowskiego pomysł, żeby w Warszawie powstał coś, co już istniało w Polsce, prowadzone przez jezuitów dzieło, mianowicie jakiś ośrodek wydawniczy, miejsce, gdzie jezuici mogliby oddziaływać poprzez słowo pisane. Czyli chodziło o to, żeby właśnie w tej dzielnicy, która wówczas się bardzo prężnie rozwijała, na warszawskim Mokotowie, jezuici mogli zacząć prowadzić jakąś działalność, ale skierowaną głównie do inteligencji, ponieważ ta grupa społeczna tutaj zamieszkiwała dość licznie. 28 rok i pada pomysł, no ale od pomysłu do realizacji jest jeszcze daleka droga, prawda? I trwa poszukiwanie odpowiedniego miejsca, gdzie można by zbudować taki dom. Zresztą takim protektorem tego pomysłu był sam papież Pius XI, który, jak wiadomo, wcześniej był nuncjuszem w Polsce, zanim został papieżem. Trwa poszukiwanie odpowiedniego miejsca. Parcele są wtedy w Warszawie, szczególnie na Mokotowie, bardzo drogie. I w końcu udaje się znaleźć teren, czy wzrok jezuitów pada na plac, działkę przy ulicy Rakowieckiej, położoną przy polach mokotowskich. Ta parcela należy do wojska. No i trzeba zacząć pertraktację z ówczesnymi dowódcami polskiej armii. Jak wiadomo, głównym był marszałek Józef Piłsudski, no ale jego taką prawą ręką w owym czasie był generał Daniel Konarzewski, który pełnił ważną funkcję w Ministerstwie Obrony Narodowej. I wtedy, po długich staraniach, w końcu doszło do takiej transakcji po bardzo korzystnej cenie. Dzięki właściwie tym dwóm politykom, ważnym postaciom II Rzeczpospolitej, marszałkowi Piłsudskiemu i generałowi Konarzewskiemu, dzięki nim doszło do transakcji zakupu działki, na której jezuici zaczęli budować Dom Pisarzy, bo tak to się miało nazywać. I tu mamy, proszę zobaczyć, zdjęcia takie, można powiedzieć, unikalne z początku budowy tego jezuickiego Domu Pisarzy. Tu widzimy na jednym ze zdjęć szkołę Wawelberga, położoną dzisiaj przy ulicy Narbuta, róg świętego Andrzeja Boboli. I tu powstaje budowa. Jak wiadomo, budowy wtedy nie były tak szybko prowadzone jak dzisiaj. Powiedzmy, metody były bardziej takie proste. To była ciężka fizyczna

0: praca dla wielu osób, ale przez właściwie 2-3 lata udało się dom skończyć i doprowadzić go do takiego stanu, jak tu widzimy od strony ogrodów miejskich. 1 stycznia 1935 roku dom w stanie surowym już jest postawiony, no i czeka na wyposażenie, pracę wewnątrz budynku.
1: Budowa rozpoczęła się w roku 1933, zakończenie w 1935.
0: W 1935 uroczyste otwarcie tego domu pisarzy nastąpiło 11 grudnia 1935 roku. I mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcie z tej uroczystości. Proszę zobaczyć, kto tutaj jest na tym zdjęciu. W środku stoi prezydent Ignacy Mościcki. Tutaj obok niego kardynał Aleksander Kakowski. Jest też premier Marian Zyndram Kościołkowski. Nuncjusz apostolski arcybiskup Francesco Marmaggi. Czyli można powiedzieć, że najwyższe czynniki państwowo-kościelne. I tutaj stoi skromnie obok cały spiritus movens tej inwestycji, mianowicie ojciec, ówczesny prowincjał po raz drugi, mianowany tym przełożonym prowincjałem Stanisław Sopuch. I ojciec Sopuch ma takie przemówienie, którego treść mniej więcej znamy, dlatego że następnego dnia w prasie pojawiła się relacja kuriera warszawskiego, ściśle relacjonująca przebieg tej uroczystości. Między innymi ojciec Stanisław Sopuch zaznacza i podkreśla, że dom ten powstał w stolicy państwa na wyraźne życzenie Ojca Świętego Piusa XI. I tegoż papieża Piusa XI, zresztą wielkiego przyjaciela Polski, uznaje się za takiego fundatora, dlatego że on przeznaczył dość dużą sumę pieniędzy na budowę tego domu. No i dzięki tym funduszom ten dom w niełatwym czasie mógł powstać. Oczywiście ojciec Sopuch, który był w dość dobrych relacjach z nieżyjącym już wtedy marszałkiem Józefem Piłsudskim, podkreśla jego zasługi, głównie dlatego, że właśnie dzięki marszałkowi Piłsudskiemu ta działka, ten teren dostał się właśnie w ręce jezuitów i na nim mogła być wzniesiona ta budowla. Ojciec Sopuch podkreśla też zasługi generała Konarzewskiego, który jako wiceminister spraw wojskowych w momencie otwarcia nieżyjący też ma duże zasługi dla tej budowli. 35 rok, rok 36 i następne, proszę zobaczyć na tym zdjęciu, to jest już pocztówka, która przedstawia budynek bardzo elegancki, nowy, właśnie stojący już tutaj i służący do tego, do czego miał być przeznaczony, mianowicie jako dom pisarzy, zgodnie z tą koncepcją wysuniętą przez kardynała Kakowskiego, miał stać się miejscem zwłaszcza redagowania ważnych tytułów prasowych, takich periodyków o charakterze, powiedzmy, intelektualno-formacyjnym. To były takie pisma jak Przegląd Powszechny, Misje Katolickie, Sodalis Marianus, Moderator, Oriens, a także potem kwartalnik Myśl Rekolekcyjna. Publikowano też serię zatytułowaną Biblioteka Życia Wewnętrznego. Książki naukowe, popularno-naukowe, wydawnictwo dysponowało też własną drukarnią i introligatornią. Nie zmieniło się do tej pory. Proszę zobaczyć, tutaj mamy to główne wejście z tej strony od ulicy Andrzeja Boboli. Tu mamy ten narożnik i tutaj mamy tą dawną kaplicę, w której przechowywano relikwie świętego Andrzeja Boboli. I tutaj chciałbym przejść do drugiej ważnej misji jezuitów w tym miejscu na Mokotowie, że oprócz wydawania, redagowania, pisania mądrych artykułów i książek, no była też kaplica publiczna. I ta kaplica publiczna bardzo zyskała na znaczeniu, na randze, kiedy sprowadzono tutaj relikwie świętego Andrzeja Boboli. A kiedy to się stało? Stało się to w 1938 roku, po jego kanonizacji.

i w Rzymie. Zresztą kanonizował go papież Pius XI, jak wspomniałem, fundator tego domu pisarzy w Warszawie. Była to wielka uroczystość w Bazylice Świętego Piotra i później, jak mówią opisy, kroniki, ciało świętego Andrzeja Boboli specjalnym pociągiem wieziono do Polski i ten pociąg zatrzymywał się w różnych miastach, no i tam były kilkudniowe uroczystości. Tu mamy też takie unikatowe zdjęcia, na przykład przedstawiające uroczystości w Poznaniu w czerwcu 1938 roku. To proszę zobaczyć, Andrzej Bobola, czy właściwie trumna z Andrzejem Bobolą jest niesiona w uroczystej procesji do kościoła jezuitów. Tutaj w Warszawie też odbywają się później wielkie uroczystości religijno-państwowe z udziałem najwyższych władz. Jest takie zdjęcie, na którym widać, jak prezydent Ignacy Mościcki składa swój krzyż niepodległości z mieczami na trumnie świętego Andrzeja Boboli. Oczywiście zawsze dom zamieszkują, zasiedlają ludzie. I oni są najważniejsi. Budynek owszem, ale też ważny jest skład osobowy. Mamy tutaj takie też unikalne zdjęcie wspólnoty jezuitów, zrobione prawdopodobnie jesienią 1938 roku, czyli rok ten akademicki czy szkolny 1938-1939, rok przed wojną, przed II wojną światową. No i mamy tutaj ojców, redaktorów, którzy zostali skierowani właśnie do Warszawy, ponieważ trzeba też zaznaczyć, że było to dzieło obu prowincji, nie tylko prowincji tak zwanej warszawskiej, czyli prowincji wielkopolsko-mazowieckiej, ale też prowincji tak zwanej krakowskiej, czyli prowincji małopolskiej. Przede wszystkim przełożonym tego domu był ojciec, który przyjechał tutaj z Krakowa, ojciec Edward Kosibowicz. Niezwykła postać, człowiek bardzo wykształcony, wcześniej kształcił się no oczywiście w Polsce, ale też za granicą, w Anglii między innymi, w Belgii, interesował się historią porównawczą religii, studiował etnologię, religioznawstwo. No i w Krakowie, gdzie jeszcze do 1936 roku była redakcja Przeglądu Powszechnego, tam został redaktorem Przeglądu i innych pism. Tam też zasłynął jako znakomity kaznodzieja. No i skierowano go w 1936 roku do Warszawy, gdzie objął funkcję przełożonego tej wspólnoty domu pisarzy, bo tak to się wtedy nazywało. Pisarze, czyli ci, którzy zajmowali się słowem pisanym. Obok ojca Kosibowicza skierowano tutaj no, takich doświadczonych, można powiedzieć, i znanych pisarzy, redaktorów, publicystów. Tutaj warto zwrócić uwagę na dwóch takich ojców. To jest Jan Pawelski, który zresztą, tak jak Kosibowicz, zginie w tej masakrze 2 sierpnia 1944 roku, bestialsko zabity przez hitlerowców. To, co się podkreśla przy okazji mówienia o nim, to, że utrzymywał kontakty z ówczesną elitą literacką, między innymi ze Stanisławem Wyspiańskim, Elizą Orzeszkową, a w Warszawie, gdzie trafił później w latach już międzywojennych, był organizatorem stowarzyszeń katolickich, promotorem Ligi Katolickiej, opiekunem Towarzystwa Piotra Skargi, bo wtedy w 1936 roku odbywał się w Polsce wielkie obchody rocznicy urodzin Piotra Skargi. To było 400-lecie. Drugim takim ważnym redaktorem w tym gronie był ojciec Jan Urban, także po ojcu Pawelskim redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego w Warszawie. I byli młodzi redaktorzy, mianowicie ojciec Józef Warszawski. Ojciec Józef Warszawski odegra później wielką rolę podczas Powstania Warszawskiego jako jeden z głównych kapelanów tego powstania. I drugim takim redaktorem wówczas młodym był ojciec Stanisław Wawryn,
Ojciec Stanisław Wawryn, który po wojnie był między innymi prowincjałem,

0: ale też redaktorem Przeglądu Powszechnego, który no, został w 1953 roku zawieszony na wiele lat.
1: Gościem audycji był ojciec Krzysztof Dorosz, dyrektor Archiwum Jezuitów w Warszawie. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie, który przygotowała i prowadziła Małgorzata Glabisz. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień o tej samej porze.

Bruce Liu i jego najnowsza płyta Lunaris. Płyta, na której znalazły się dwie sonaty Beethovena, Księżycowa op. 27 i Waldsteinowska op. 21. I wokół tych sonat Bruce Liu snuje swoje rozważania. No, my tę płytę już dość mocno eksploatowaliśmy na naszej antenie, ale w najbliższym tygodniu będą Państwo mogli stać się jej posiadaczami, bo to będzie nasza płyta tygodnia od poniedziałku aż do soboty w poranku dwójki. Cóż miniony tydzień przyniósł? Jakie wieści jeszcze? Otóż wiemy coraz więcej na temat zbliżającego się konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. W minionym tygodniu w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa. Wiemy już, kto zagra jako pierwszy, a zagra Wojciech Niedziułka, najwyżej sklasyfikowany Polak na poprzednim konkursie Wieniawskiego. Czy to jest nagroda, czy kara? Trudno powiedzieć, no ale Wojciech Niedziułka będzie się musiał zmierzyć z faktem rozpoczynania przesłuchań konkursowych, a z kolei Bartłomiej Nizioł, czyli szef jury, przewodniczący składu jurorskiego nadchodzącego konkursu Wieniawskiego, jest teraz bardzo zajęty, ale jeszcze przed rozpoczęciem konkursu nas odwiedzi w ramach cyklu Z klasyką przez Polskę. Ten koncert to spotkanie w studiu imienia Władysława Szpilmana 26 września o godzinie 17. Już teraz mogą Państwo pisać w tej sprawie, by zapewnić sobie wejściówki na to spotkanie i koncert. Bartłomiej Nizioł wystąpi z Hughiem Lee przy fortepianie 26 września o 17. Trzeba zarezerwować sobie bezpłatną wejściówkę, pisząc do nas najlepiej na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. No a teraz muzyka Henryka Wieniawskiego i Bartłomiej Nizioł przy fortepianie. Andrzej Tatarski.

0: Autopromocja.
1: Superbohater jest kimś innym, skrajnie zdeterminowanym, obdarzonym mocą, której nie mają zwykli ludzie. Ale czy ta wyjątkowość jest źródłem siły, czy raczej samotności? W finałowym odcinku cyklu W 79 dni dookoła multiversum porozmawiamy o obcości, przynależności, wykluczeniu i potrzebie akceptacji. Zapraszam dziś o 14.30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Minęła ósma. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy teraz do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Powitanie, tekst biblijny i modlitwa Małgorzata Rykucka. Kazanie pod tytułem Silni wobec słabych, słabi wobec silnych wygłosi pastor Piotr Stachurski.

Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym nabożeństwie w Podkowie Leśnej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Powiem szczerze, że mnie tu troszkę nie było i stęskniłam się za wami, za tym miejscem. Cieszę się, że Bóg pozwolił mi dzisiaj tutaj już być i cieszę się, że każdy z was tutaj jest. Witam każdego z was serdecznie. Witam też osoby, które oglądają nas przez internet czy słuchają przez radio. Niech Bóg sprawi, żeby ten czas nabożeństwa był dla każdego z nas piękny, budujący, ale mam taki apel do każdego z nas, żebyśmy nie tylko dzisiaj brali, ale przede wszystkim dawali. Więc jeżeli widzimy obok siebie albo gdzieś z tyłu, z przodu kogoś, kogo może nie do końca znamy albo dawno nie widzieliśmy, to zapraszam, żeby się teraz uśmiechnąć do tej osoby albo nawet do tego, kogo znacie. Uśmiechnijcie się, przywitajcie, żeby tu nikt nie czuł się jak obcy, tylko żebyśmy naprawdę czuli się jak w Bożej rodzinie. Wierzę, że to jest Boża wola. Kochani, jak zwykle nasze nabożeństwo rozpoczniemy uwielbieniem. Będziemy śpiewać pieśń na chwałę Bogu. Pieśń Twoim być, o Zbawco. Pieśń pod numerem 364.

Czytam teraz tekst przewodni do dzisiejszego kazania z listu do Galacjan, 6 rozdział. Jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Przecież i tak każdy poniesie swój własny ciężar. Zapraszam, abyśmy uklęknęli. Kto może, zapraszam do uklęknięcia, do modlitwy. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za ten piękny sobotni dzień, za to nabożeństwo, za tę społeczność, ale przede wszystkim za to, że Ty jesteś z nami, po to, żeby nas pocieszać, żeby nas uczyć, ale też napominać. I Boże, bardzo Cię proszę, otwórz nasze serca i umysły na Twoje słowo, żebyśmy nie przyjmowali Twojego słowa wybiórczo, ale tak, jak Ty tego chcesz. I proszę Cię, żeby Twoje słowo nas zmieniało i żeby zmieniało nasze serca na żywe, gorące i żarliwe dla Ciebie i dla naszych sióstr i braci. I Boże, proszę Cię, błogosław pastora. Prowadź go Twoim Duchem Świętym, żeby przemawiał do nas Twoimi słowami, Panie. Prosimy Cię o to i dziękujemy za wszystko w drogim imieniu Jezus. Amen.

0: Zapraszam teraz pastora Piotra Stachurskiego do mówienia do nas słowami Bożymi, a kazanie ma dzisiaj tytuł Silni wobec słabych, słabi wobec silnych. Zapraszam.
1: Wdzięczny jestem Bogu, drodzy przyjaciele, bracia, siostry, że możemy dzisiaj razem w tym gronie stanąć w Bożej obecności, przybliżyć się do Pana Boga i wierzę, że tak jak w tej pieśni, którą śpiewaliśmy kilka chwil wcześniej, w Jego mocy skryć dzisiaj każdą naszą słabość. Bo Bóg jest silny i bez względu na to, czy dziś czujesz się duchowo silny, a może słaby, możesz do Niego przyjść, możesz do Niego się przybliżyć i odebrać wiele Jego błogosławieństw. No właśnie, siła i słabość. One są nieodłączną częścią naszego życia. Jedni są silni, inni słabi i mam na myśli absolutnie każdą sferę ludzkiego życia. Zazwyczaj nie zdarza się tak, że ktoś jest w życiu albo tylko silny, albo tylko, choć bywają wyjątkowe sytuacje. Najczęściej jednak musimy odnaleźć się zarówno w sile, jak i w słabości. Są sytuacje, w których jesteśmy silni. Mamy wpływ, wiedzę, zdrowie, środki, pozycje, ale są też takie, w których jesteśmy słabi. Wtedy, kiedy to my potrzebujemy wsparcia, pomocy, zrozumienia czy współczucia. Biblia, drodzy, uczy nas, że sposób, w jaki traktujemy słabszych, sami będąc silniejszymi, ale także sposób, w jaki odnosimy się do silniejszych, wtedy, kiedy sami czujemy się słabszymi, wiele mówi nam o naszym sercu i o tym, czy podążamy za Chrystusem. W tym skażonym grzechem świecie wielu postępuje według przesłania silni wobec słabych, ale słabi wobec silnych. I kieruje się zasadą wykorzystaj słabości innych, tych słabszych od ciebie, a jednocześnie schlebiaj tym silniejszym, czy bądź im uległy, aby mieć z tego korzyść. Popatrzmy do Pisma Świętego. Księga Koheleta, rozdział 4, werset 1. Możemy słuchać tych słów, gdy będą czytane, ale możemy zaangażować też nasz wzrok, do czego zachęcam, jeżeli chcecie otwierać też Słowo Boże, aby jeszcze pełniej mogło ono do nas przemawiać. Księga Koheleta, rozdział 4, werset 1. Znowu spojrzałem na wszelki ucisk, który panuje pod słońcem. Oto łzy znękanych, których nie sposób pocieszyć. Wobec potęgi ciemięzców nie ma nikogo, kto podniósłby ich na duchu. Popatrzmy, w jak smutny i przeraźliwie prawdziwy, przygnębiający sposób ten werset opisuje sytuację niejednej osoby na tej ziemi. Czytamy o tym, jak wielu odczuwa słabość i nie są pokrzepieni, nie są pocieszeni wobec tego ucisku, wobec przemocy, której doświadczają, bo nie ma tego, kto tą pomoc by przyniósł. Słabi i silni. Nic dziwnego, że wielu mogłoby utożsamić swoje uczucia, swój ból czy swoją udrękę ze słowami modlitwy psalmisty Dawida, który w psalmie 142, a w wersecie 7 modli się takimi oto słowami. Usłysz wołanie moje, bo jestem bardzo słaby. Ratuj mnie przed tymi, którzy mnie prześladują, bo są silniejsi ode mnie. Może znalazłeś się w takiej sytuacji i te słowa są tobie tak bliskie. Może przeżywasz dzisiaj podobną sytuację. W Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 19, Pan Bóg zawarł bardzo ciekawe prawo. Ono pierwotnie skierowane było do sędziów, którzy rozstrzygali różne sprawy, różne kwestie, ale tak naprawdę może towarzyszyć nam w różnych sytuacjach życia. 19 rozdział Księgi Kapłańskiej i tam werset 15. Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz w niesprawiedliwy sposób oceniał. Nie będziesz w niesprawiedliwy sposób wyrokował. A dalej rozwijając tę myśl, Bóg mówi: nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów na bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Popatrzmy, jak Pan Bóg przestrzega przed stronniczością i zdecydowanie nawołuje do prawości, do prawej i sprawiedliwej oceny sytuacji człowieka. Mówi: nie powiesz, no tak, wprawdzie on źle uczynił, ale on jest ubogi, biedny, wezmę to pod uwagę. Ani nie powiesz, wprawdzie on źle uczynił, ale przecież on jest bogaty, wpływowy, zmienię swoją ocenę ze względu na jego pozycję. Nie, mówi Bóg, sprawiedliwie będziesz oceniał. Kiedy stajemy wobec siły, wobec słabości, pomyślmy proszę o pewnych czterech zasadach życia. Życia w sile i w słabości, nad którymi chciałbym teraz zastanowić się razem z wami. Po pierwsze, gdy jesteś silny, pamiętaj o słabych. Siła ta wszelkiego rodzaju, czy to dotycząca stanowiska, umiejętności, wiedzy, możliwości, czy jakichkolwiek zasobów, którymi dysponujemy, ona nie jest nam dana po to, aby dominować. Ona nie jest nam dana po to, aby niszczyć, po to, aby wywyższać się. Jest nam dana po to, aby służyć. I dotyczy to każdej sfery życia, właściwie każdej relacji. Czy to rodziców wobec dzieci, czy przełożonych wobec pracowników, czy bogatszych wobec biedniejszych, czy tych, którzy więcej potrafią, wobec tych, którzy potrafią mniej, czy tych, którzy więcej wiedzą, wobec tych, którzy wiedzą mniej, czy zdrowych wobec chorych, czy dojrzałych wierzących wobec tych, którzy dopiero wzrastają w wierze. Rodzica kochającego swoje dziecko nie trzeba przekonywać do tego, aby wszelkiej swojej siły używał dla dobra swego dziecka, prawda? Oby taka postawa mogła towarzyszyć nam w każdej relacji. I tak jak zawsze, tym najdoskonalszym przykładem jest nasz Zbawiciel, Pan Jezus, który chociaż posiadał wszelką władzę, posiadał wszelką moc, przyszedł nie, aby Jemu służono. Przyszedł, aby służyć. Posiadał wszelką potęgę, wszelką wiedzę, moc i mądrość, ale nigdy nie wykorzystał ich dla własnej korzyści, ale dla dobra tych słabszych. Apostoł Paweł w 15 rozdziale listu do Rzymian, warto spojrzeć głęboko w te słowa, i tam w pierwszych trzech wersetach tak oto napisał: my natomiast, mocni, powinniśmy nosić słabości słabych, a nie myśleć sami o sobie. Niech każdy z nas stara się podobać bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Chrystus przecież nie miał upodobania w sobie samym, ale jak napisano, na mnie spadły urągania tych, którzy urągają Tobie. Inspirując się przykładem Zbawiciela Chrystusa, apostoł Paweł zachęca nas do postawy, która będzie starała się naśladować ten jego wzór. Chrystus, co za zadziwiające słowa, nie miał upodobania w sobie samym, ale przyjął na siebie te urągania człowieka wobec Boga. Pełen mocy, pełen doskonałości Zbawiciel przyjmuje grzechy i słabości, nasze ludzkości, po to, aby nas z tej słabości wydźwignąć. Zdumiewające jest Boże poświęcenie dla naszego ratowania, dla naszego zbawienia, dla naszego dobra. Bo prawdziwa siła objawia się nie w tym, że kogoś potrafimy pokonać, ale raczej w tym, że kogoś potrafimy podnieść. I silnym nie jest ten, kto pokonuje słabszych, ale ten, kto ich podnosi. Tak jak czynił to Zbawiciel, Pan Jezus. A więc, gdy jesteś silny, pamiętaj o słabszych. Po drugie, gdy jesteś słaby, nie trać nadziei. Słabość nie musi być powodem do wstydu. Pismo Święte wielokrotnie pokazuje Bożą troskę szczególnie o osoby bezsilne, bezradne czy słabe. W psalmie 35 i w wersecie 10 czytamy słowa, psalm 35 i werset 10: Wszystkie moje kości powiedzą, Panie, kto jest równy Tobie? Ty ratujesz słabego przed silnym, a ubogiego i biednego przed grabieżcą. Panie, kto jest Tobie równy? A ta Twoja niezwykłość, to piękno Twego charakteru, to piękno Twojej dobroci objawia się też w tym, że Ty ratujesz słabego przed silnym. Bezradnego przed tym, wobec którego nie potrafi sobie poradzić.

Kiedyś apostoł Paweł, wspominając swoje doświadczenie i swoją modlitwę do Boga, wspomniał słowa, które usłyszał: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy, mówi Bóg, okazuje się w słabości. Człowiek często chce ukrywać swoje słabości. Tymczasem Bóg może właśnie przez nasze słabości, w naszych bezsilnościach, w naszych ograniczeniach, może działać najpotężniej, najskuteczniej. Bo kiedy uznajemy własne ograniczenia, tym chętniej polegamy na Bogu i Jego mocy. Gdy dostrzegamy, jak bardzo potrzebujemy Boga, tym pełniej pozwalamy Mu działać w naszym życiu. Gdy jesteś słaby, drodzy, jednocześnie jednak, kiedy czujemy słabość, to nie znaczy, że powinniśmy iść drogą bierności czy rezygnacji, ale raczej zaufania. Nawet w trudnościach Bóg przecież pozostaje obecny w twoim życiu. W słabościach i ograniczeniach Bóg pozostaje obecny w naszym życiu. Dlatego, gdy jesteśmy słabi, nie użalajmy się nad sobą. Raczej wzmacniajmy się. Raczej pokonujmy niemoc, zwracając się do Boga i współpracując z Nim w tych zmianach, których On może dokonać w naszym życiu, aby poprawić tę sytuację, poprawić ten los, w którym czujemy się słabi. W słabości nie możemy przyjąć postawy: nic nie będę robił, przecież jestem słaby. To wszyscy mnie powinni współczuć, wszyscy mnie powinni pomagać, przecież jestem słaby. Nie. W słabości miejmy nadzieję na Bożą pomoc, ufając, że On, czy to sam, czy przez ludzi, których pośle, udzieli nam wsparcia i pokrzepienia. Po trzecie, nie schlebiaj silnym i nie pogardzaj słabymi. W Słowie Bożym, szczególnie w liście Jakuba, znajdujemy takie poważne ostrzeżenie przed faworyzowaniem drugiego człowieka ze względu na jego pozycję, ze względu na jego majętność. A jako ludzie niestety mamy taką naturalną pokusę, skłonność, żeby bardziej podziwiać tych bogatszych, żeby bardziej zabiegać o względy tych wpływowych, a może z mniejszym szacunkiem traktować tych, którzy niewiele osiągają czy niewiele znaczą, ale nie powinniśmy. Nie powinniśmy ulegać takiemu sposobowi myślenia, bo Pan Bóg patrzy inaczej. W księdze proroka Ezechiela w rozdziale 34 i tam przeczytamy trzy wersety od 20 do 22 opisana została taka oto sytuacja. Dlatego tak mówi do nich Pan Bóg. Oto ja sam rozsądzę między owcą tłustą a owcą chudą, ponieważ bokiem i grzbietem odpychaliście, swoimi rogami bodliście wszystkie słabe, odpędzaliście je na zewnątrz. Przyjdę więc z pomocą moim owcom, nie będą więcej łupem, rozsądzę między owcą a owcą. To opis absolutnie tragicznej sytuacji w Bożym ludzie, w Bożym Kościele, gdzie silniejsi nie zadbali o słabszych, ale raczej dbaniem o swoje własne interesy odpychali tych słabszych od Boga i od Kościoła. A przecież w Bożych oczach wartość człowieka nie zależy od jego statusu, wiedzy, majętności. I my powinniśmy mieć takie spojrzenie. Bóg raczej zachęca do postawy, która tak pięknie została opisana przez proroka Izajasza w 25 rozdziale jego księgi i w wersecie 4.

0: bowiem jesteś schronieniem biednego,
1: pisze prorok,
0: ucieczką dla ubogiego w jego utrapieniu, schronieniem przed ulewą, osłoną przed skwarem. Tchnienie okrutnych zaś jest jak deszcz ulewny. Ten werset opisuje postawę

Nigdy nie zapominajmy, że jest stworzeniem stworzonym przez Boga. Dlatego, że drodzy, ten, kto naśladuje Chrystusa, ten ani nie kłania się przed ludzką potęgą, ani nie depcze ludzkiej słabości. Kto naśladuje Chrystusa, nie będzie kłaniał się przed ludzką potęgą i nie będzie deptał ludzkiej słabości. I po czwarte, pamiętajmy, że tak naprawdę to wszyscy jednocześnie jesteśmy i silni, i słabi. Chociaż często dzielimy ludzi na te dwie grupy, silni, słabi, ale w rzeczywistości każdy z nas jest i jednym, i drugim. Są sytuacje, w których czujemy się silni i takie, w których czujemy słabość i bezradność. Ktoś może być silny w dobra materialne, ale słaby w swoich emocjach. Ktoś może być silny, mając bardzo dobre wykształcenie, ale zupełnie bezradnym w obliczu cierpienia, nie potrafiąc sobie poradzić w takich sytuacjach. Ktoś może świetnie radzić sobie w swojej pracy, gdy w tym samym czasie jego małżeństwo się rozpada. Ktoś może pomagać innym, ale sam bardzo potrzebuje pomocy i wsparcia. Jednocześnie silni i słabi. To dlatego też tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Wspólnoty ludzi wierzących, Kościoła, który nie jest miejscem doskonałych ludzi, ale jest miejscem ludzi, którzy gotowi są wspierać siebie wzajemnie. Jedni drugich. Może dzisiaj ty podtrzymasz kogoś słabszego, a jutro ktoś podtrzyma ciebie. Może dzisiaj ty wzmocnisz czyjąś wiarę, ale jutro ktoś wzmocni twoją. A przede wszystkim, jako wierzący w naszych słabościach, zawsze możemy zwrócić się do naszego potężnego Zbawiciela. Jak pisał apostoł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 4, tam 15 i 16 werset, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, ale takiego, który rozumie, który współczuje. Dlatego, jak dalej w tych słowach czytamy, przystąpmy więc, zbliżmy się śmiało, z ufną odwagą, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę do pomocy. Bo dla każdego, choćby najsłabszego, Chrystus jest siłą. Chrystus jest mocą i potęgą, gdy do Niego przychodzimy. Gdy tą swoją słabość składamy w Jego silne ręce. Dlatego w życiu znajdujemy się w różnych sytuacjach. I w tych, gdy czujemy się silni, i w tych, gdy czujemy się bezsilni. Co wtedy robić? Może, gdy jesteś silny i możesz uczynić coś dla kogoś, kto teraz potrzebuje wsparcia, to przypomnij sobie, gdy ty byłeś w chwili potrzeby i pomóż w taki sposób, jak chciałbyś, aby wtedy ktoś pomógł tobie. A gdy jesteś słaby, to pomyśl, jak pragnąłbyś, aby udzielono ci pomocy. I następnym razem, gdy będziesz silny, pomóż podobnie. Tym, którzy będą słabsi obok ciebie. Podsumowując, zbierając te myśli, Pan Bóg wzywa nas do takiej duchowej dojrzałości, w której chce, abyśmy będąc silnymi, służyli słabszym. Abyśmy będąc słabymi, ufali Bogu i nie poddawali się. Abyśmy nie ulegali też tym silniejszym od nas kosztem prawdy czy rezygnacji z prawości i abyśmy okazywali szacunek i współczucie każdemu człowiekowi. Dlatego niech to kazanie przełoży się na nasze praktyczne życie
I wobec tego

pomyślmy, tak każdy osobiście, w czym jestem dziś silny? Co jest mą siłą, którą dał mi Bóg? Komu mogę pomóc tą siłą, doświadczeniem, może czasem, w tych najbliższych dniach? A jak reaguję na tych, którzy są silniejsi ode mnie, bardziej wpływowi? Czy powinienem coś zmienić w mojej postawie? I czy potrafię przyznać się do własnej słabości i zaufać Bogu? Bo prawdziwie chrześcijańska siła, ona nie polega na panowaniu nad innymi, ale na okazywaniu współczucia i takiej miłości, która potrafi komuś pomóc nieść ten jego ciężar. Jak czytamy w liście do Galacjan w rozdziale 6 i 2 wersecie, jedni drugich ciężary noście i w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Zwróćmy uwagę na te słowa jedni drugich, czyli wzajemnie. Jedni drugich. Nie tylko silniejsi słabszych, ale i słabsi silniejszych, choćby w modlitwach, czy w dobrym słowie wsparcia, bo nie tylko słabi niosą ciężary życia, silni także, choć często inne. I ta potrzeba wzajemnego wsparcia, wzajemnego zrozumienia tak bardzo pomaga nam wszystkim w wędrówce do nieba. Witam wszystkich bardzo. Niestety często zdarza się w tym świecie, a bywa, że i w Kościele, że pojawiają się działania według zasady silni wobec słabych, słabi wobec silnych. Gdy ktoś boi się silniejszych, a wykorzystuje słabość tych słabszych, ale przecież tak nigdy być nie powinno. Chcąc naśladować Zbawiciela, powinniśmy z Bożą pomocą i przez wiarę mieć zawsze tę odwagę, godność wobec tych, którzy są silniejsi oraz wsparcie i współczucie wobec tych, którzy są słabsi. Dlatego nie ulegajmy ludzkiej sile, ale nie wykorzystujmy swojej przewagi nad drugim człowiekiem w czymkolwiek przeciwko niemu, ale dla jego dobra. Bo żyjąc w ten sposób, będziemy mogli uwielbić Zbawiciela. Jezus Chrystus, wszechmocny, silny, potężny, wielki, wziął na siebie ciężary słabych, bezsilnych, stroskanych i swoje życie poświęcił dla nas, aby każdy z nas jakąkolwiek swoją słabość mógł skryć w Jego sile, jakąkolwiek swoją siłę mógł poświęcić dla Jego chwały. I na koniec przyjmijmy słowo pięknej Bożej obietnicy, które niech wzmocni i pokrzepi nasze serca. Słowa te zapisane są w rozdziale 40 Księgi Proroka Izajasza i tam od wersetu 28 do 31 czytamy. Czy nie wiesz? Może nie słyszałeś? Pan jest Bogiem wieczności, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Jego rozumu nie można zgłębić. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły słabego. Młodzi ludzie męczą się i nużą, młodzieńcy chwieją się z wyczerpania, lecz ci, którzy ufają Panu, odnawiają siły. Unoszą się na skrzydłach jak orły, biegną bez zmęczenia, podążają bez znużenia. Oto Bóg, w mocnych dłoniach którego możemy złożyć nasze życie. Ten, który wzmacnia bezsilnych i pomnaża siły słabych.

0: Niech te słowa, za łaską Bożą, będą prawdziwe każdego dnia w naszym życiu. I niech Bóg prowadzi nas zarówno w sile, jak i w słabości, byśmy naśladowali naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Amen.
1: Zapraszam teraz, powstańmy i będziemy na chwałę Panu śpiewać pieśń "Gdy pokój niebieski Bóg wlał". Pieśń pod numerem 359.

Z nami, ponieważ

Wszechmogący Panie, dobry Boże, ukochany Ojcze, dziękujemy. Dziękujemy za Twoją potęgę, siłę, wszechmoc, wszechwiedzę. Dziękujemy Panie.

Panie, że Tobie nikt nie dorówna i dziękujemy, że to wszystko, co masz i kim jesteś, zawsze wykorzystujesz dla dobra swoich stworzeń, a nigdy przeciwko. To tylko my, egoistyczni ludzie, tak postępujemy, że różnego rodzaju siła, która jest nam dana, nie zawsze służy dobru. Dobry Panie, chcemy Ci podziękować, że w całej Twojej potędze i sile nie gardzisz naszą nędzą, ale wyciągasz do nas swoje ręce, wołając: przyjdź, przyjdź w całej Twojej słabości, przyjdź. I dziękujemy, drogi Jezu, za Twoje zwycięstwo na krzyżu Golgoty, które otworzyło nam drogę do pozbycia się tej największej słabości każdego człowieka, jaką jest grzech. Dziękuję, że w Twojej sile możemy skryć naszą słabość. I dzisiaj, Panie, prosimy, weź nasze życie. To wszystko, w czym jesteśmy silni, bo przecież dałeś nam tak wiele. Pomóż, aby służyło tym, którym może pomóc, zachęcić, wesprzeć w tej wędrówce do nieba. To wszystko, w czym jesteśmy słabi, Panie, prosimy, żeby nas nie przygniotło. Ale pomnóż naszą siłę. Pomóż nam i wzmocnij nas. I daj, Panie, abyśmy wszyscy wspierając się, wzmacniając, posilając, pokrzepieni Twoim duchem i Twą siłą, z ufną odwagą, krok za krokiem, zdążali drogą do nieba, gdzie już nie będzie słabości, ale Ty będziesz wszystkim we wszystkich. A póki jesteśmy tutaj, błagamy, bądź naszą siłą i czyń nas błogosławieństwem dla słabszych. A to wszystko dla chwały i uwielbienia Twojego imienia. Drogi Ojcze, Panie Jezu i Duchu Święty. Amen.

Biblijny i modlitwę wygłosiła Małgorzata Rykucka. Kazanie pod tytułem Silni wobec słabych i słabi wobec silnych wygłosił pastor Piotr Stachurski. Śpiewał zespół zboru.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Teszek.
1: I właśnie programu Drugiego Polskiego Radia słuchają Państwo w niedzielę, 13 września, jest 9. Dzień dobry, witamy ponownie tych, którzy są z nami od 7 i tych, którzy dopiero wstali. Szczególnie serdecznie Magdalena Wojtulanisz program realizuje, przed mikrofonem Agata Kwiecińska. 13 września, 256 dzień roku. Słońce wzeszło 6 minut po 6 i zajdzie 3 minuty przed 19. Imieniny obchodzą dziś Apolinary, Aureliusz, Eugenia, Jan, Filip i Maria. Wszystkim składamy najlepsze życzenia, a teraz już wiadomości kulturalne i ponownie Katarzyna Sowińska.
2: Ponownie witam Państwa i zapraszam. Złoty lew dla duńsko-egipskiego filmu Woman Unknown. Srebrny lew, wielka nagroda jury dla południowo-koreańskiego Possible Love. Wieczorem zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Wyróżnienie specjalne trafiło do twórców dokumentu NASA. To rzecz o śledztwie dotyczącym wykorzystania przez Izrael sztucznej inteligencji do namierzania celów w Gazie.
3: Brytyjska produkcja izraelskiego duetu Yuvala Abrahama i Rachel Shore była najdłużej oklaskiwanym filmem na tegorocznym festiwalu. 25 minut owacji po projekcji i na koniec nagroda specjalna jury dla filmu pokazującego mechanizmy działania izraelskiego wojska w strefie Gazy. Wierzę, że zaprzeczenie zbrodni pozwala jej trwać, dlatego właśnie szczególnie ważne jest, żeby Izraelczycy zobaczyli ten film. To nasz kraj popełnia te zbrodnie. Ważne, by dokument został obejrzany we Włoszech i Niemczech, bo rządy tych krajów blokują naciski na Izrael, mówił Yuval Abraham. Na konferencji prasowej przyznał również, że po projekcji filmu pojawiały się oprócz setek komentarzy również groźby. NASA był jednym z najbardziej politycznych i komentowanych filmów tegorocznego festiwalu w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: W wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu dobiegają końca prace nad filmem Jeleń w reżyserii Izumi Yoshidy. Poklatkowa animacja powstaje na podstawie niezrealizowanego młodzieńczego pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego. Wytwórnia pozyskała prawa do 8 napisów.

0: pisanych przez niego szkiców scenariuszy. Ich realizacja ma stworzyć swoisty pomost pomiędzy wrażliwością Kieślowskiego a nowym pokoleniem filmowców. W pierwszej kolejności zajęliśmy się Jeleniem z uwagi na jego bardzo aktualne, ekologiczne przesłanie, podkreśla dyrektor wytwórni Robert Banasiak.
1: Gdy przeczytaliśmy raptem te pół strony tego pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego, nagle doszliśmy do wniosku właściwie, skąd on to wiedział, znaczy jak on to przewidział, jak to jest w ogóle możliwe, że on pisząc jako młody student taki pomysł, przewidział, że rzeczywiście takie sytuacje będą. Ten krótkometrażowy film i ten przekaz Krzysztofa Kieślowskiego i Izumi nasz ma być dla współczesnych właśnie taką przestrogą, w którym kierunku my pójdziemy, jeżeli nie będziemy dbać o nasze środowisko, o zwierzęta, o las, o wszystko, co nas wokół otacza.
0: Ukończona animacja ma mieć około 7-8 minut. Premiera filmu Jeleń planowana jest na przyszły rok. Spektakle artystów ze Szwajcarii, Francji, Norwegii, Belgii, konkurs na najlepsze solo taneczne składają się na program tegorocznego 18. Gdańskiego Festiwalu Tańca. Zaplanowano też interesujące prelekcje. Dziś dr Joanna Czajkowska opowie o historii tańca. A po wykładzie organizatorzy zapraszają na spektakl Spell, mówi kuratorka wydarzenia Maria Miotk.
2: Będzie to spektakl o tym, że wszyscy mamy wspólne, gdzieś zakorzenione nasze doświadczenia zbiorowe, jakieś traumy, że są gdzieś w genach mózgu i możemy o nich mówić, opowiadać, możemy je uleczyć za pomocą rytuałów, pieśni, śpiewów, oddychania, aktów rytualnych i to właśnie nam pokażą na bieżąco artyści z różnych stron świata. Myślałam, zapraszając ten spektakl, że będzie to spektakl z Niemiec, a okazało się, że będą w nim i Egipcjanie, i Norwedzy, i nawet nasi polscy wolontariusze tutaj z Trójmiasta.
0: Od jutra w Gdańsku solowe pokazy konkursowe Festiwal Tańca w klubie Żak potrwa do 20 września. A w Warszawie w Muzeum Narodowym finisarz wystawy kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski. Bohater stworzył swój zbiór na przełomie XIX i XX wieku. Obrazy zamawiał u polskich artystów wykształconych w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, uczelni, której sam był studentem przez kilka lat. Wyjaśnia kuratorka wystawy Renata Hickersperger.
3: Miał okazję od 1871 roku poznać cały kwiat najlepszych nazwisk naszych artystów i to właśnie oni byli twórcami obrazów, których Milewski zapraszał do swojego grona, do swojej kolekcji. Przede wszystkim Aleksander Gierybski, oprócz tego 10 prac Józefa Chełmońskiego, 10 prac Jacka Malczewskiego. Wspaniałą reprezentację największych artystów od Witolda Pruszkowskiego, Juliana Fałata, Wincentego Wodzinowskiego.
0: A kto chce obejrzeć tę pracę, powinien się spieszyć. Dziś już ostatni dzień wystawy kolekcjoner w Muzeum Narodowym w Warszawie. Instytut Literacki, jedna z najważniejszych placówek polskiej powojennej emigracji we Francji, obchodzi 80-lecie. Uroczystości odbyły się w Maison Lafitte pod Paryżem, gdzie przez lata wydawano słynny miesięcznik Kultura. Jubileuszowi towarzyszyły obchody ustanowionego przez Sejm i Senat roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego.
4: Podczas uroczystości podkreślano, że 26 lat po śmierci Jerzego Giedroycia i ukazaniu się ostatniego numeru Kultury, dorobek Instytutu Literackiego cieszy się rosnącym zainteresowaniem.
5: Na pewno jest coraz więcej wystaw, konferencji i również sporo publikacji. Do nas dochodzą prośby o wykorzystanie zdjęć, jakichś artykułów.
4: Powiedziała Polskiemu Radiu prezes Instytutu Anna Bernhardt. Jednym z przykładów tego zainteresowania jest cykl filmów dokumentalnych opowiadających o twórcach Instytutu. Przedpremierowy pokaz jednej z części odbył się podczas uroczystości w Maison Lafitte.
6: I tutaj mała grupka, garstka osób utworzyła coś, co nie ma precedensu w historii emigracji.
4: Podkreślał reżyser Jan Czarlewski. Do ożywienia pamięci o kulturze przyczynia się również Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. Z Maison Lafitte dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej ciekawych informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl.
7: Pogoda. Dziś nie możemy liczyć na zbyt wiele słów.

0: Słońca, ale nie powinno też zbyt dużo padać. Zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu tylko na południowym wschodzie, większe przejaśnienia i rozpogodzenia i tam bez opadów. W niektórych rejonach mogą się jeszcze utrzymywać mgły. Temperatura za to bardzo przyjemna, chyba idealna na wrzesień. Od 17 stopni Celsjusza do 25, chłodniej tylko w rejonach podgórskich od 15 do 17. Wiatr będzie słaby i umiarkowany tylko na zachodzie. Chwilami porywisty.
1: Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona szalonych dni muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
0: Jeśli rozpoczyna się festiwal Warszawska Jesień, a to już w najbliższy piątek, także na naszej antenie, to już chyba nie możemy udawać, że lato wciąż trwa. Prawie 11 minut po godzinie 9. Z drugiej strony, no cóż, skoro jeszcze trwa Wratislavia Cantans, ten festiwal, który kończy sezon letnich festiwali, no to może jeszcze tak możemy się czuć w tę niedzielę 13 września. Dziś na Wratislavii Cantans zamknięcie i szósta symfonia Gustawa Malera, którą zagra Staatskapelle Dresden pod dyrekcją Daniele Gattiego. Będziemy ten koncert nagrywać i retransmitować. No a teraz w naszym niedzielnym poranku ten właśnie zespół Staatskapelle z Drezna pod dyrekcją Christiana Tillemana i fragment pierwszej symfonii Johannesa Brahmsa.

Pierwsza symfonia C moll Johannesa Brahmsa, Un poco allegretto e grazioso, czyli trzecią część, grała Staatskapelle Dresden pod dyrekcją Christiana Tilemana. We Wrocławiu kończy się dzisiaj w Wratislavia Cantans, a z kolei w Apulii, w Teatru Petruccelli w Bari włoskim, trwają ostatnie przygotowania. Już jutro, 14 września, na scenie tego właśnie teatru operowego odbędzie się premiera opery Bona Sforza Zygmunta Krausego oraz Vincenzo de Vivo. Ten spektakl, ta premiera, to efekt współpracy Opery Krakowskiej i Teatru Petruccelli. Światowa prapremiera włosko-polskiej koprodukcji odbyła się 9 listopada 2024 roku w Krakowie. Reżyserem inscenizacji jest Michał Znaniecki, kierownictwo muzyczne objął Piotr Sułkowski. No i właśnie teraz włoska premiera. Jutro kolejne spektakle 16, 18 i 20 września. Zygmunt Krause wyrasta teraz na najbardziej płodnego polskiego kompozytora operowego. Kolejne tytuły się pojawiają. No i właśnie

fragment kompozycji Kancona na zespół instrumentalny. To jest utwór Zygmunta Krause z 2011 roku. Grała orkiestra Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Ten czas, połowa września, to jest taki moment, w którym ja próbuję jeszcze zatrzymać lato w różnych formach. Mogą to być powidła na przykład, zamknięte w słoiku, ale może być to muzyka, która ma w sobie bardzo, bardzo dużo słońca. I niedawno ukazała się płyta, do której chętnie w dwójce wracamy. Płyta znakomitej skrzypaczki Mari Dueñas, która z Gustavo Dudamelem i Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela zarejestrowała swój album poświęcony pamięci Jaszy Hajfeca, Homage to Hajfec. Na tej płycie, poza koncertem Ericha Korngolda, który jest niezwykle słoneczny, znalazła się także symfonia hiszpańska Eduarda Lalo.

Dużo słońca od Marii Dueñas z jej nowej płyty Omasz tu Heifetz. To jest niedzielny poranek dwójki, 26 minut po godzinie 9:00. O 10:00 w naszej radiowej Kafe Muza Krzysztof Gradziuk, perkusista, który wraz z grupą RGG obchodzić będzie w tym roku 25-lecie działalności. O planach na to, jak zespół będzie świętował, ale także o najnowszej chopinowskiej płycie opowie Andrzejowi Zielińskiemu w Kafe Muza. Jak zawsze będą Państwo mogli do nas pisać i dzwonić, by zadać Krzysztofowi Gradziukowi jakieś pytanie.

Around Again i trio RGG, którego perkusista Krzysztof Gradziuk będzie naszym gościem dzisiaj w audycji Cafe Muza, dokładnie za pół godziny. Ta audycja się rozpocznie. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Andrzeja Zielińskiego. Minęła 9:30.

0: Kunstkamera.
1: Patrzy na nas trochę nonszalancko, trochę z takim rozmarzonym wzrokiem, przepięknie upięte, niby lekko splecione włosy, lokowane, opadające na szyję, wdzięczna, miła, młodzieńcza twarz, która zachęca do patrzenia.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Elisabeth Wigée-Lebrun była jedną z najbardziej znanych i modnych portrecistek drugiej połowy XVIII wieku. Portretowała władców i arystokratów, a wśród nich liczne grono Polaków. Odwiedzając Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, wśród rodzinnych portretów warto odnaleźć niewielki obraz przedstawiający młodą, piękną dziewczynę.
1: Znajdujemy się w buduarze, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Pałacu Nieborowskim. Jest to ewidentnie miejsce przeznaczone dla kobiety. Było to pomieszczenie Heleny Radziwiłłowej, pierwszej właścicielki z rodziny Radziwiłłów Nieborowa i Arkadii.
2: Monika Antczak, kuratorka Muzeum w Arkadii i Nieborowie.
1: I w tym pomieszczeniu jest jeden z najcenniejszych i z najpiękniejszych portretów w naszej kolekcji, a mianowicie portret Anieli z Radziwiłłów Czartoryskiej, córki Heleny Radziwiłłowej i Michała Hieronima Radziwiłła. Portret ten został namalowany przez wybitną francuską malarkę Elisabeth Wigée-Lebrun. Został on namalowany, kiedy malarka już wróciła z wieloletniego wygnania do Paryża. Natomiast sam szkic przygotowujący ten portret powstał w Petersburgu w 1801 roku, kiedy rodzina Radziwiłłów przebywała właśnie na dworze carycy Katarzyny II. Ten przepiękny szkic się zachował, jest w zbiorach paryskich, natomiast sam obraz został namalowany rok później, dokładnie w czerwcu 1802 roku. I co ciekawe, zachowała się korespondencja między artystką a ojcem Anieli, Michałem Hieronimem.

No nie mamy tutaj powodu do dumy, dlatego że artystka kilkukrotnie naciskała na Michała Hieronima Radziwiłła, aby wreszcie obraz od niej odebrał i wreszcie za niego zapłacił. Michał Hieronim dosyć długo się wahał, dlatego że nie znał finalnego efektu, nie wiedział, czego się spodziewać. Natomiast już przy takich naciskach także małżonki i córki zdecydował się wreszcie obraz zakupić ku uciesze rodziny, ale także dzisiaj ku uciesze

0: tutaj trochę uległ modzie, no bo nie oszukujmy się, Vigée LeBrun była wówczas modna, każdy chciał mieć jej portret. Michał Hieronim do końca nie był przekonany do tej fanaberii, ach, no muszę mieć portret Vigée LeBrun. Artystka starała się przekonać Michała Hieronima, jak bardzo wartościowy jest to portret. Mówiła nawet, że w pracowni miała już 3 kupców na ten obraz, ale ona nie mogła sobie pozwolić, żeby go sprzedać, ponieważ portret przedstawiał konkretną osobę i ona obiecała, że ten portret przyjedzie do rodziny. Natomiast jest bardzo ciekawy opis, który ona sporządziła, że przedstawiła tak przepiękną dziewczynę na błękitnym tle, w takiej antycznej, lekkiej tunice i ona nawet opisała, że odwoływała się do delikatnego materiału, jakim jest krepa, że użyła kolorów żółcieni, zieleni, to wszystko było połączone z bielą i ta lekkość tej tuniki była, ona dokładnie użyła takiego słowa, przyjemna dla skóry, więc my patrząc dzisiaj na ten portret, widzimy, jak ta suknia jest zwiewna, jakiś delikatny wiatr muska tą delikatną tkaninę. No i przepiękna dziewczyna, Aniela, która no niestety niedługo po namalowaniu tego portretu zmarła jako młoda dziewczyna, natomiast niezwykle wdzięczna, niezwykle urokliwa. I portret ten tak naprawdę znajduje się tutaj od 1802 roku, jest udokumentowany w inwentarzach radziwiłłowskich, które były sporządzane sukcesywnie raz na kilkanaście lat, więc on zmieniał swoje lokalizacje, ale pierwotnie znajdował się tutaj w buduarze, dlatego też go tutaj dzisiaj pokazujemy.
1: Powiedziała pani, że ten obraz powstał, kiedy artystka była na emigracji. Ona musiała wyjechać przez rewolucję francuską.
0: Dokładnie tak. No była nadworną malarką Marii Antoniny, więc wiedziała, jaki los ją czeka, więc odbyła takie grand tour po całej Europie, malując no, wybitne postacie dworów europejskich, co dzisiaj naprawdę jest taką wyjątkową kartoteką ikonograficzną ówczesnie panujących władców. Każdy znał Vigée LeBrun i każdy chciał mieć jej portret.
1: To była bardzo świadoma artystka, prawda, która budowała tę swoją karierę z dużym znawstwem.
2: Ona należała do nielicznego grona kobiet, które były członkami Akademii Królewskiej z Malarstwa i Rzeźby.
1: Iwona Danielewicz, kuratorka wystawy Elisabeth Vigée LeBrun i Polacy, którą można było oglądać w Pałacu w Nieborowie. Nagranie z 2016 roku.
2: W związku z tym miała, jeśli chodzi o status artysty, bardzo wysoki status. Jedyne, co jej nie przysługiwało, to dotacja królewska. Inni artyści mieli to, ona tego nie miała, ponieważ była przyjęta, jak to się mówiło, poza konkursem. W związku z tym nie miała prawa do rekompensat i nie miała prawa do korzystania z atelier, którzy bardzo znani artyści mieli na terenie Louvru. Ale resztę miała te same przywileje, co inni francuscy artyści, czyli mogła wystawiać na przykład na co dwuletnim salonie w Paryżu. Ona została przyjęta, no można powiedzieć, na prośbę królowej Marii Antoniny. I dyrektor Akademii Królewskiej, który był jednocześnie tak zwanym pierwszym malarzem królewskim, był przeciwny przyjęciu Vigée LeBrun do Akademii, ponieważ twierdził, że ona jest rzeczywiście znakomitą malarką, ale posiada pewien niedosyt wiedzy, na przykład w zakresie anatomii, że wykonywane przez nią kompozycje historyczne czy alegoryczne wskazują na to, że ona nie radzi sobie z niektórymi ujęciami. Kobiety artystki w XVIII wieku głównie zajmowały się portretami. Po prostu one nie przechodziły studiów anatomicznych, nie malowały z modela. W związku z tym często nie miały takich umiejętności, żeby malować duże kompozycje historyczne. W związku z tym wspaniale malowały portrety. I w dziedzinie portretu Vigée LeBrun była absolutnie bardzo wysokiej klasy specjalistą. Ona przede wszystkim wprowadziła, można powiedzieć, do sztuki portretu pewien element prywatności. Ona prezentowała siebie na przykład w scenach macierzyńskich. Miała wielką odwagę malowania swoich autoportretów, ale poza wszystkim miała taki własny sposób widzenia modela, z taką pewną czułością.
0: My nie wiemy, jak wyglądała Aniela. Ciężko jest porównać, bo nie ma jej innych wizerunków. Czy faktycznie to jest taki portret malowany z natury, czy on nie jest wyidealizowany, bo ona idealizowała, zwłaszcza portrety kobiece. I myślę, że dostawała też wskazówki od swoich zleceniodawców, no, żeby wyglądali godnie na tych portretach i

0: być odbierani tak, jak oni chcieli, a nie do końca tak, jak artystka ich widziała. Natomiast ona była uległa, jeżeli chodzi o te kwestie portretowe i to widać. To widać zwłaszcza w tych kobiecych przedstawieniach, w takiej miłej aparycji, w tych pełnych takich kształtach, jeżeli chodzi o twarz. Te postacie są troszeczkę w takim odmaterializowanym tle, neutralnym. Nie ma żadnej architektury, nie ma żadnego punktu odniesienia. Cudowne portrety, które pokazują, jak w XVIII wieku postrzegano także kanon kobiecego piękna.
1: Te obrazy rzeczywiście tak na mnie oddziaływują. One zresztą były tak malowane, żeby się podobać. I te kobiety miały się te podobać, i te obrazy miały się podobać, bo ona z tego żyła, że one musiały się podobać. Co jej zresztą w Anglii zarzucano. Jak ona pojechała do Anglii i spędziła tam 3 lata, i to nie był triumfalny pochód, tak jak w Rosji. Ona tam miała ciężkie życie w tej Anglii, bo tam z kolei no, szkoła portretowa no, po prostu niewiarygodna. No to jej wytykano błędy warsztatowe, wytykano jej nieumiejętności. Więc rzeczywiście, może nie powinna mówić o pięknie, no ale tak mi się ciśnie na usta.
2: Aniela czy Angelika? Bo te dwa imiona pojawiają się w kontekście portretowanej.
0: Angelika to był jej przydomek nadany przez rodziców. Tak pieszczotliwie do niej mówiono, ale ona była Anielą. Natomiast w rodzinie miała taki przydomek uroczą Angeliką. No i tutaj też jest taki ciekawy wątek połączenia dwóch rodzin Radziwiłłów i Czartoryskich, dlatego że Aniela wyszła za mąż za Konstantego Czartoryskiego, syna Izabeli Czartoryskiej. I poprzez to małżeństwo dwa wielkie rody arystokratyczne powiązały się i razem funkcjonowały. Niestety Aniela zmarła w 1808 roku na gruźlicę. Konstanty Czartoryski ożenił się po raz drugi. Prochy Anieli zostały złożone w innym miejscu, natomiast tutaj w Arkadii księżna Helena chciała być blisko córek, ponieważ jej 3 wspaniałe córki zmarły w bardzo młodym wieku i serce zarówno Anieli, jak i 2 poprzednich córek, czyli Krystyny i Róży, zostało złożone w tak zwanym grobowcu złudzeń w Arkadii. Dzisiaj już ten grobowiec nie istnieje, natomiast urna się zachowała.
2: Powiedziała pani, że właśnie Aniela młodo zmarła, ale jakieś takie zapiski rodzinne, jaki miała charakter, jaka była, coś o niej wiadomo?
0: Tak, w listach Antoniego Henryka, czyli brata Anieli do Heleny, do matki, pojawiają się jakieś takie sformułowania mówiące o tym, że Aniela była niezwykle mile usposobioną, łagodną i dobrą dziewczyną. On zawsze kazał ją pozdrowić. On już mieszkał wtedy w Berlinie. Zresztą Radziwiłłowie córki wychowywali w takim duchu nie tylko kultu sztuki i kultury, ale także takiego obycia. Więc tak, brat ją wspominał jako miłą, dobrą, uczynną siostrę.
2: Ten obraz przez wiele lat był po prostu pięknym portretem rodzinnym. W którym momencie zwrócili na niego uwagę historycy sztuki, kiedy on gdzieś się pojawił jako to wybitne, cenne dzieło?
0: No XX wiek. To przede wszystkim jest ten moment, kiedy kolekcja została już powojennie dosyć szczegółowo opracowywana. W momencie, kiedy powstawał inwentarz muzealny, tak lata 50. to jest ten moment, kiedy zostało to dzieło dostrzeżone. Tam także było wskazywane już w momencie spisywania z natury, powiedzmy, tak, poprzez zarządców tutaj majątków, że to jest bardzo wybitne dzieło znanej malarki Elisabeth Vigée-Lebrun. Więc była świadomość ceny tego obiektu i jego wartości. Natomiast no, oczywiście wielka wystawa, która miała miejsce kilka lat temu, wystawa monograficzna Elisabeth Vigée-Lebrun w Paryżu, potem w Nowym Jorku, jeszcze bardziej podkreśliła charakter tego portretu. Niestety on nie mógł pojechać wówczas na tę wystawę, natomiast jest w opisie katalogowym. Wówczas na wystawie pokazywano jedynie szkic. No, naszym wielkim marzeniem jest, żeby także kiedyś w przyszłości pokazać ten szkic, który powstał w Petersburgu z oryginałem, który malarka przygotowała już w Paryżu. I co ciekawe, ona także namalowała inny portret z rodziny Radziwiłłów, a mianowicie Ludwiki Hohenzollern, która była żoną Antoniego Henryka, brata tejże Anieli. Z kolei to zlecenie dała jej matka, Helena Radziwiłłowa, która przebywała również w Petersburgu troszeczkę wcześniej niż ten pobyt, kiedy Aniela zapragnęła mieć

0: swój portret, bo to była jakaś końcówka lat 80. i wtedy pojawił się pomysł namalowania portretu Luizy Hohenzollern i to też jest przepiękny portret, ona jest zwrócona w takiej pozie 3/4, w pięknej granatowej sukni. On znajdował się także tutaj w kolekcji Nieborowskiej do 1956 roku, natomiast decyzją ówczesnej dyrekcji i także spadkobierców rodziny doszło do takiego porozumienia i obraz ten był wymieniony na inne dzieło sztuki i obraz finalnie trafił do rodziny Radziwiłłów do Nowego Jorku i tam został sprzedany wiele lat później na aukcji w Sotheby's i dzisiaj znajduje się w kolekcji prywatnej. No nie ukrywam, że czyniliśmy starania, żeby ten portret do nas powrócił. No niestety nie ma takiej woli właścicieli, ale kto wie, temat monitorujemy i byłoby cudownie naprawdę, gdyby te dwa portrety powróciły do Nieborowa i te dwie cudowne, piękne kobiety na siebie spoglądały, bo wiemy także z tych inwentarzy muzealnych, że one w tym jednym pomieszczeniu się znajdowały i zdobiły tak naprawdę pokój Heleny Radziwiłłowej. Natomiast Aniela przykuwa wzrok. To nie da się ukryć, bo mimo, że oglądamy to pomieszczenie za sznura ekspozycyjnego, natomiast ten portret naprawdę rzuca się w oczy. Tym bardziej jeszcze mieliśmy kilka lat temu wystawę o strojach kobiecych z różnych epok i też powstała rekonstrukcja jej sukni, która przy tym portrecie stanęła. Ona została wykonana z tych samych tkanin, których wskazówki tak naprawdę dała nam w swoim liście Elisabeth Vigée-Lebrun. Więc suknia przykuwa, a jeżeli wzrok pokierujemy wyżej, to jest i właścicielka sukni, czyli Aniela Radziwiłłówna.
1: Monika Antczak i Iwona Danielewicz opowiadały o portrecie Anieli Radziwiłłówny, który można oglądać w Pałacu w Nieborowie, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Aleksandra Łapkiewicz, do usłyszenia.
2: Za kwadrans będzie 10:00, właśnie słońce zaświeciło za oknem w Warszawie, no ale jeśli u Państwa słońca nie za wiele, to ja dzisiaj muzycznie proponuję różne słoneczne utwory. No i myślę, że Concierto de Aranjuez, jeśli wyjmiemy z niego tę niezwykłą drugą część, nostalgiczną, liryczną, no to jest absolutnie słonecznym utworem.

Concierto de Aranjuez. Zawsze mnie zadziwia ta pierwsza i trzecia część, że one okalają coś tak niesamowitego jak część druga. No ale dzisiaj jednak Słońce i pierwsza część hitu Joaquina Rodrigo, ale w transkrypcji na harfę, transkrypcji tego koncertu gitarowego grał Xavier de Maistre z orkiestrą Radia Austriackiego, dyrygował Bertrand de Billy. I to już prawie wszystko muzycznie, co mam dla Państwa dziś w poranku dwójki. Przypominam, że dziś ostatnia transmisja w ramach letniego festiwalu muzycznego. Od jutra wraca ramówka jesienna, a więc wieczorami będziemy się spotykać w Filharmonii Dwójki. Wracają także audycje autorskie o godzinie 15:00, Nowa Polska, Płytomania, Chopin osobisty. W przyszłą niedzielę już powróci także cykl Giganci. Kto będzie jego bohaterem? Proszę uważnie nas słuchać, sprawdzać, nasłuchiwać. No a teraz jeszcze jeden utwór, który mam nadzieję przyniesie Państwu dużo słońca. Życzę dobrej niedzieli. Za kilka minut moje miejsce zajmie Andrzej Zieliński i rozpocznie się audycja Cafe Muza, której bohaterem będzie Krzysztof Gradziuk. Nasz program nadal realizuje Magdalena Wojtulanis, a ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia. Agata Kwiecińska.

0: Autopromocja. To się czyta.
1: Beata Izdebska-Zybała. Iwaszkiewicz. Przyjaciele i wrogowie. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Po latach nawiązała do jego opowiadania matka Joanna od aniołów. To o tobie. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz, ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Polecam Państwu tę książkę. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 10:00.
0: Kafe Muza.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze o poranku, może tak to nazwijmy, bo w końcu już jest niedziela. Andrzej Zieliński, a z nami zapowiadany gość Kafe Muza, naszej muzycznej kawiarenki, Krzysztof Gradziuk, perkusista, kierownik sekcji jazzu w Szkole na Bednarskiej, obecnie na Mysłowskiej, ale to, co nas najbardziej będzie dzisiaj interesować, jeden ze współzałożycieli tria RGG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A to dlaczego nas to najbardziej interesuje? To fakt, że trio RGG obchodzi ćwierćwiecze w tym roku, ćwierćwiecze powstania. 25 lat temu dwudziestoparolatkowie, studenci, absolwenci Wydziału Jazzu w Katowicach postanowili stworzyć ten zespół. Wszystkiego najlepszego.
4: Dziękuję w imieniu tria.
3: Dlatego dzisiaj zanurzymy się, proszę Państwa, w historię tria RGG. Posłuchamy nagrań, których na antenie nie było od bardzo, bardzo dawna. Ale może zacznijmy od początku. Jeżeli dobrze liczę, ty miałeś 22 lata, kiedy zaczynałeś w trio RGG?
4: Tak, dokładnie.
3: Tylko wtedy nazywało się to Raminiak Grabowski.
4: Grabowski
3: Gradziuk, tak?
4: Tak, tak, tak. Trio... Wtedy była pełna nazwa, po czym została skrócona. Najpierw do RGG trio, a później stwierdziliśmy, że to trio już w ogóle nie jest potrzebne. To
3: no wiadomo, że trzy. No to...
4: Dokładnie.
3: Co dodawać trio. No właśnie, trio fortepianowe, proszę Państwa. Trio jazzowe fortepianowe to bardzo istotne. Perkusja, kontrabas i fortepian. Wielka tradycja modern jazzu, zainicjowana niejako przez Oscara Petersona, później Billa Evansa, słynne tria, które współtworzyli w latach 50., 60. Tria skupione na pianiście. Później te tradycje kontynuowali wielcy liderzy, Keith Jarrett, Brad Mehldau, nawet trio AST było skupione wokół zbiorna Svenssona, mimo że to był trochę inny typ tria. Ale wy wówczas, w tym 2001 roku, zaproponowaliście trochę inną orientację, inne podejście do materii, co widać właśnie w nazwie RGG, czyli pierwszej litery waszych nazwisk. Na czym polegała ta inność?
4: No tutaj myślę, że XXI wiek przyniósł pewne zmiany. Oczywiście cały czas ta muzyka ewoluuje. Mieliśmy takie poczucie, że troszeczkę jakby personalnie, z racji tego, że nie było jednego lidera, albo byliśmy we trzech liderami, to stwierdziliśmy, że na scenie dokładnie tak samo chcielibyśmy, żeby żaden z instrumentów nie był wiodący, bądź też wszyscy byli wiodący, bądź też wymieniali się swoimi rolami.
3: Pianista nie chciał być wiodący, to nie chce się... Nawet w to wierzyć.
4: No, oczywiście.
3: Tak

0: gitarzysta nie pogłaśniał gitary w trakcie stylówki.
1: I z Przemkiem, i z Łukaszem zawsze przyświecał nam taki właśnie cel, że my się wymieniamy nawet rolami, bo jest bardzo często, gdzie ja jako perkusista nie gram partii perkusyjnej, wręcz przeciwnie, po prostu jakby moje te wszystkie struktury grane są bardziej kolorowaniem, są graniem melodii, a na przykład rytmikę przejmuje w tym momencie fortepian. Zresztą no, fortepian, instrument, no umówmy się, doskonały, który ma w sobie rytm, melodię, harmonię, wszystko, co można, co jest potrzebne do tworzenia muzyki.
0: Perkusyjny instrument po prostu.
1: Tak, oczywiście. Myśmy tak naprawdę nie kalkulowali tego, jak to będzie wyglądało. To było dla nas coś wspaniałego, że znaleźliśmy się wtedy tam, w tych Katowicach, jeszcze z peronu w Gorzowie Wielkopolskim dzwoniliśmy do Maćka Garbowskiego, bo to było nasze pierwsze spotkanie. To był egzamin kończący nasze studia zaoczne, bo zanim dostaliśmy się z Przemkiem na studia dzienne, byliśmy najpierw na studiach zaocznych i to był licencjat. Mhm. I tam pierwszy raz wydaliśmy wspólne dźwięki. Ale później, jak po latach już pytaliśmy Macieja, wiadomo, już jak byliśmy już przyjaciółmi, już się tak, że tak powiem, zespół na tyle ułożył, wykrystalizował, to pytaliśmy, co on czuł wtedy. No, jak dzwoniliśmy do niego, to nic nie czuł. No, wiedział, że mamy się spotkać na próbie i mamy wykonać cztery kompozycje, które mamy wykonać na egzaminie.
0: Kolejny koncert po prostu.
1: Tak, ale jak wyszliśmy do tej sali numer 6 w Katowicach na Krasińskiego 27 i zagraliśmy, Maciej powiedział, że on po prostu czuł, że to jest właśnie to, czego on tak naprawdę szukał, mimo że Maciej już był na studiach. Myśmy dopiero się dostali wtedy na pierwszy rok. To tak bardzo naturalnie wyszło. I do dziś dnia myślę, że to jest siła tego zespołu, z czym wiele ludzi ma, z jednej strony bardzo to ceni i szanuje, ale byli tacy również, którzy mieli niestety z tym problem, że tworzymy taki monolit, nazywając nas wręcz spółdzielnią.
0: No tak, za chwilę o tym porozmawiamy, myślę. Bardzo ciekawe to, co mówisz, czyli zgrały się kwestie muzyczne i osobowościowe w jednej sytuacji. No chyba inaczej być nie może, jeżeli tak długo gra się w jednym zespole z tymi samymi trzema muzykami.
1: Tak, bo i w przypadku Przemka i Łukasza, z Łukaszem chyba jeszcze bardziej to wszystko nabrało takiej mocy. I
0: z Łukaszem Majdaną, który później tak, zastąpił.
1: Tak, tak. No chociażby to, że z Przemkiem nagraliśmy 5 albumów, z Łukaszem nagraliśmy 12. A 13 już czeka na wydanie w przyszłym roku, ale to o tym...
0: Dużo tych albumów, ale na razie porozmawiajmy jeszcze trochę o idei Tria RGG, o tym wczesnym, początkowym okresie. Równość kompozycyjna, równość brzmieniowa, równość na estradzie?
1: Tak, oczywiście. Zawsze była równość i tutaj też chyba, no, myślę, że to jest też siłą, bo nawet jeżeli jeden z nas ma gorsze chwile słabości, to jest jeszcze pozostałych dwóch, którzy to wszystko dźwigają i dalej jest ta energia, która daje tą siłę, żeby dalej coś robić. No, wiemy, no, w natłoku wydawnictw i zespołów, tego, co się dzieje na świecie, również w Polsce, bo coraz młodsi grają wspaniale, mam poczucie, że no, trio nasze jest mimo wszystko w jakimś sensie unikatowe, bo tutaj nikt nikogo nie musi do niczego namawiać, prosić, namawiać. To jest bardzo naturalne. Myślę, że tak, żeby w skrócie powiedzieć, o co, jaka jest filozofia i zawsze była, to była taka, że myśmy to bardzo poważnie traktowali. I muzykę bardzo poważnie traktowaliśmy, i to, co się działo poza sceną, i to było bardzo serio traktowane. I do dziś dnia myślę, że to nas niesie po prostu.
0: Masz rację, bo gdy obserwuje się waszą dyskografię, gdy obserwuje się waszą drogę, to widać, że to nie są przypadkowe etapy. Nawet te same początkowe płyty Straight Story, album inspirowany filmem Davida Lyncha, albo Unfinished Story, Remembering Kosh, czyli na długo przed tym, jak stało się to modne i to wielkie zainteresowanie Czesławem Koszem, wy już kilkanaście lat wcześniej nagraliście album jemu poświęcony. Zresztą na marginesie to Białe Kruki, nie da się tych płyt dostać praktycznie.
1: No nie da
0: sam
1: się...
0: ich nie mam, mogę się przyznać, a mam wiele waszych płyt.
1: Powiem więcej. Ja ich nawet nie mam, bo ostatnio spotkałem w Olsztynie, podszedł do mnie pan i mówi, panie Krzysztofie, ja oddam wszystkie pieniądze, ja

0: po prostu potrzebuję płytę Skandynawia. To nasza pierwsza płyta, tak, którą nagraliśmy poza Dymce. Ja mówię, muszę pana zmartwić, ja sam nie mam tej płyty.
1: No właśnie, chciałem cię o to zapytać poza anteną, czy masz może tę płytę, bo ja jej nigdy nie słyszałem. Skandynawia, rozumiem, że nawiązująca do miłości do skandynawskiego jazzu?
0: To był pierwszy utwór w ogóle, który powstał dla Tria. Przemek napisał ten utwór i to był, od tego utworu tak naprawdę zaczęła się cała przygoda RGG. To był pierwszy utwór, który wykonaliśmy wspólnie z Maciejem i z Przemkiem właśnie w Katowicach i był zatytułowany Skandynawia.
1: Nie posłuchamy go dzisiaj, proszę państwa, bo ani ja, ani Krzysztof Gradziuk nie mamy tego nagrania. Mamy za to wiele innych płyt, ale po nie teraz nie sięgam, dlatego że powiedziałem, że będziemy słuchać nagrań, których dawno nie było na żadnej antenie Polskiego Radia i myślę, że ty też dawno ich nie słyszałeś. Nie mogłem się powstrzymać, gdy zobaczyłem tytuł tego utworu, który przed nami. Musiałem po niego sięgnąć, dlatego że kto w końcu słyszał Trio RGG w tym standardzie, to musi pamiętać na pewno sam początek kariery tego zespołu. Najstarsze nagranie w zasobach archiwum Polskiego Radia, 2005 rok. Nic więcej nie powiem, proszę posłuchać.

0: The Atom Leaves. No właśnie, jesień za oknami i trio RPG w standardzie jazzowym Atom Leaves. Proszę Państwa, to jest dopiero biały kruk. Tego Krzysztof Graciuk chyba jeszcze nigdy nie słyszał na antenie.
1: Na antenie nie słyszałem. Przypomniałem sobie, że kiedyś graliśmy podczas koncertu. Wydaje mi się, że to był koncert laureatów z racji wygrania właśnie Bielskiej Zadymki.
0: Możliwe.
1: Graliśmy na bis. Stwierdziliśmy, że chcemy zagrać standard. Ale później zdecydowaliśmy, że absolutnie nie chcemy tego umieszczać na płycie. Co więcej, jak byliśmy w Geczo, nie wygraliśmy wtedy tego festiwalu. Zdobyliśmy nagrodę publiczności i komisja, która przyszła, spytała nas, dlaczego nie zagraliście tego Autumn Leaves, które wysłaliście nam jako płytę, żeby się dostać do konkursu. My się powiedzieli, my chcemy grać naszą muzykę. Wygralibyście, jakbyście to zagrali. To nas trochę zmartwiło, a z drugiej strony nas bardzo ucieszyło. Zmartwiło nas to, że komisja wydawałoby się kompetentna na tak dużym konkursie i festiwalu w Geczo w Hiszpanii, no jednak będzie miała świadomość tego, żeby jednak promować swoją muzykę, no jednak świat, żeby...
0: Autorską.
1: No tak, no żeby świat się, nie wiem czy rozwijał, bo on nie zawsze się rozwija przez to, ale na pewno się zmienia, no ale no umówmy się, no też się rozwija, no trzeba proponować coś nowego, bo gdybyśmy cały czas odtwarzali coś, co było, no to ten świat by stał w miejscu, czyli by się cofał de facto. No jednak na tym to polega. Tak jest ten świat skonstruowany i stwierdziliśmy, że jednak nie zagramy tego i komisja nam powiedziała, gdybyście zagrali to, to byście wygrali to. Wygralibyście ten konkurs.
0: No właśnie, wydaje mi się, że wy specjalnie, celowo nie wykonywaliście tych standardów jazzowych z songbooka amerykańskiego, mówiąc tak.
1: Nie chcieliśmy tego robić. Powiem więcej, nadal jak przychodzimy przed koncertem, mamy soundcheck, to bardzo często się rozgrywamy na standardach. No, to jest język jazzu niepodważalny i nawet nie ma tutaj specjalnie co, no, ci, którzy zostali wychowani na muzyce jazzowej i tak bardzo szanują i kochają, a ja jestem tego przykładem.

0: przykładem, to nadal tej muzyki słucham i też lubię ją wykonywać, tylko niekoniecznie ją nagrywać i prezentować światu, bo wiem, że są nagrania, które są znacznie lepsze niż te, które ja mógłbym zaproponować, tym bardziej, że to już było. No, chciałbym pójść o chociaż kroczek dalej.
1: No właśnie, to jest esencja, proszę państwa, tria RGG, czyli cały czas poszukiwanie, cały czas wykorzystywanie nowych dróg, szukanie swojej drogi, szukanie swojego brzmienia również. Każda płyta jest inna tak naprawdę, ale celowo zaprezentowałem to The Atom Leaves, by pokazać ten zapas materiałowy, który wy macie cały czas w rękach, że ten jazz tam u was cały czas jest, że wy macie tak dobry stary Mercedes, zapas materiałowy, w którym możecie niejako wykorzystać do tego, żeby wykonywać muzykę, którą chcecie nagrywać, a że ona jest różna, to macie tą elastyczność dzięki temu warsztatowi do tego, by zmieniać i dostosowywać sposób gry do tego, co chcecie przekazać. Czy dobrze to odczytałem?
0: Absolutnie tak. No ja młodzieży, z którą mam przyjemność pracować, zawsze tłumaczę, że no nie można budować domu na bagnie. Muszą być solidne fundamenty. To, co później powstanie dalej, to już jest nasza wyobraźnia. Tu jedyna jest jakby bariera, która może się pojawić, to jest tylko nasza wyobraźnia, bądź też jej brak. Ale absolutnie musi być fundament i oczywiście można by tutaj dywagować, jest mnóstwo ludzi, którzy by to podważali. Ja nie mogę albo nawet nie chcę wyzbywać się tych swoich korzeni, od których wyszedłem, a że one się wszystkie połączyły, czyli ta spuścizna amerykańskiego jazzu, no z tą moją tu słowiańską wrażliwością dała i moich kolegów dała taki efekt, jaki dała i daje nadal. Także myślę, że to jest clue tego jak dla mnie fenomenu, bo tak sobie któregoś razu siadłem i pomyślałem i tak mi się łezka wokół zakręciło, bo pomyślałem sobie, że to jest 25 lat wspólne i to jest 17 płyt. To jest, po prostu poczułem się sam przed sobą dumny, no nie będę ukrywał.
1: Myślałem, że powiesz, że poczułem się stary.
0: Nie, w kosza całe wakacje chodziłem z synem grać, także jest jeszcze wszystko działa, wszystko dobrze.
1: No tak, Krzysztof Gadziuk, gdyby nie był perkusistą, mógłby być koszykarzem.
0: No, brakuje z 10 centymetrów.
1: Jeszcze brakuje?
0: Tak, z 10 centymetrów brakuje do koszykarza, nie należy do najniższych, bo jest 1,84 m, no ale jakby było 1,94 m, no to na pewno by było łatwiej grać w kosz.
1: No tak, no, może rzeczywiście. Słuchaliśmy twojego koncertu, waszego koncertu, koncertu Tria RGG z 2005 roku. Powiedziałem, że to jest najstarsze nagranie, ale no, żeby przejść już do tego waszego konkretnego brzmienia Tria RGG, posłuchajmy też koncertu, które zarejestrowały mikrofony Polskiego Radia 2 lata później, w 2007 roku w klubie Akwarium. Tak już wtedy brzmiało Trio RGG.

0: Sunrise, kompozycja Przemysława Ramieniaka, trio RGG, Jazz Club Aquarium 2007 rok. No i tutaj już bliżej tego brzmienia, które znamy, trio RGG, bardzo dużo przestrzeni w tej muzyce u was jest, prawda? W tej przestrzeni pomiędzy trzema muzykami wydajecie dużo oddechu.
1: Zaraz po płycie Skandynawia, na której to jeszcze były takie naleciałości, że tak powiem, muzyki Brada Meldała, bo nawet jeden z utworów na Skandynawii to nosi tytuł Free for Brad. Zaraz już przy następnej płycie i przy tej Straight Story, tej poświęconej pamięci Mieczysława Kosza, tam już absolutnie tam już moim zdaniem jest tak w 100% wyczuwalny ten styl, ta przestrzeń i to, o co nam chodzi w muzyce, czyli takie łamanie trochę tego takiego postrzegania muzyki poprzez właśnie amerykańskie standardy, czyli temat, improwizacja, fortepian, kontrabas, perkusja, jakieś tam czwórki i temat, tylko absolutnie właśnie przechodzenie między tymi częściami. Myślę, że tutaj muzyka klasyczna.
0: No właśnie, dochodzimy tutaj do tego momentu.
1: Właśnie bardzo powoli dochodzimy do tego, że jednak ta muzyka klasyczna odcisnęła piętno i nie ma tutaj co też jakoś się wzbraniać przed tym, bo i moje 12 lat w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i granie na ksylofonie, wibrafonie, granie koncertów Bacha, etiud fletowych, bo jeszcze wtedy nie było takiej literatury typowo perkusyjnej.
0: Etiudy fletowe grałeś na wibrafonie?
1: Nie, grałem na ksylofonie, etiudy fletowe, ale grałem również koncerty Bacha, także i Mozarta graliśmy skrzypcowe na dwa wibrafony. No i Maciej, który oprócz tego, że skończył wydział jazzu, skończył również wydział klasyczny. Grał przez 3 lata, z tego co pamiętam, w orkiestrze Auxo. No ale jednak miłość do jazzu była większa niż granie po prostu w stałym składzie orkiestrowym. Także myślę, że muzyka klasyczna tutaj odegrała olbrzymią rolę i nadal odgrywa.
0: Tak, Maciej Garbowski zresztą chyba jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o kompozycje w trio RGG. Bardzo wiele kompozycji na waszych płytach jest jego autorstwa.
1: Tak, i jego autorskie projekty, zresztą nawet tutaj w jednym ze studiów Szpilmana grał, pamiętam, Lutosławskiego swojego z Andersem Jurminem, z Leną Willemark, z Dominikiem Wanią. I to też były poddane kompozycyjnie po prostu przetworzeniom utwory przez Macieja. No, Maciej uprawia taką współczesną kameralistykę, bym powiedział, co oczywiście, z czego oczywiście korzystamy również w trio.
0: Dochodzimy powoli do 2011 roku. Tu następuje zwrot w historii tria RGG, o którym dzisiaj opowiadamy w Cafe Muza, bo naszym gościem jest Krzysztof Gradziuk, perkusista tego zespołu. Odchodzi Przemysław Ramieniak, no czyli to R na samym początku RGG. Zastępuje go Łukasz Ojdana. Minęło już dużo czasu. Czy możesz powiedzieć, co się wtedy wydarzyło? Dlaczego ta zmiana?
1: No, żeby tak od razu rozwiać jakieś wszelkie wątpliwości, bo wielokrotnie to było już wybrzmiewało w momencie, kiedy to nastąpiło, a to się okazuje, że z Łukaszem gramy już w tym momencie dłużej niż z Przemkiem. Z Przemkiem nadal jesteśmy przyjaciółmi. Zresztą Przemek zawsze, jak jest w Warszawie, odwiedza mnie i spędzamy miło czas. Po prostu to był taki moment, kiedy nasza pierwsza płyta z Łukaszem to była płyta Szymanowski.
0: No właśnie.
1: Szymanowski. I ten pomysł powstał już znacznie wcześniej. No i tak próbowaliśmy się z tym zmierzyć i no, mieliśmy takie poczucie, że Przemek coraz mniej chce iść z nami w tym samym kierunku, w którym myśmy chcieli iść z Maciejem. Przemek miał zawsze inklinację do tego, żeby grać na instrumentach elektronicznych, zawsze gdzieś tam oprócz fortepianu zawsze pasjonowały go różnego rodzaju keyboardy, syntezatory i tak dalej. Co wtedy się gdzieś tam już zaczęło mocno przejawiać. No i tak wspólnie doszliśmy do wniosku, że chyba nasza wspólna droga no, dobiega końca powoli. Tym bardziej, że na zakładkę pojechaliśmy.

0: pojechaliśmy na Kalatówki, do Zakopanego z Maciejem i również był tam Łukasz Ojdana.
1: Młodziutki pianista wówczas. Młodziutki, ile
0: jeszcze
1: miał
0: lat? Jeszcze był wtedy uczniem szkoły na Bednarskiej. To był mój pierwszy rok prawdopodobnie uczenia na Bednarskiej, tak mi się wydaje. I chyba po pierwszym roku mojego nauczania w szkole.
1: Wy już macie ugruntowaną pozycję jako trio RGG i przychodzi na zupełnie nowy pianista,
0: tak,
1: zupełnie
0: znowu,
1: z nową koncepcją.
0: I znowu
1: też.
0: RGG pokazało, że idzie troszeczkę pod prąd tego wszystkiego, bo myśmy znowu nie kalkulowali, czy Łukasz Ojdana wtedy jako młody, nikomu nieznany pianista przyjmie się w środowisku, czy nie. Myśmy o tym nie myśleli w ten sposób. Wiedzieliśmy, że to jest ten młody człowiek, który absolutnie wpasowuje się w idiom tego tria, w filozofię, w sposób grania, sposób postrzegania nawet tych standardów, no bo na Kalatówkach no to jest formuła tygodniowa, gdzie codziennie wieczorem przychodzą wszyscy muzycy i jest grany jam session, czyli grane są...
1: To Atom Leaves, o którym...
0: Dokładnie tak. No i muszę powiedzieć, że po pierwszym wieczorze, jak wyszliśmy na scenę, żeby zagrać, to się okazało, że po pierwszym utworze zostaliśmy sami. Bo wszyscy zrezygnowali z grania. Bo to było tak nasze, a tak nie ich, że postanowili, że nie chcą... Ja nie chcę tutaj odbierać tego, że nie wiedzieli, co mają zagrać, tylko
1: nie,
0: bardziej postrzegam, że oni chcieli nas zostawić, bo poczuli, że to jest coś... Tym bardziej, że Jacek Namysłowski po tych Kalatówkach, a to jeszcze minęło od tych Kalatówek kolejny rok, zanim Łukasz się na stałe pojawił w zespole, Jacek Namysłowski, pamiętam, powiedział, czyli co, OGG będzie.
1: OGG, czyli...
0: I to było oczywiście w żartach.
1: Ojdana...
0: Tak, Garbowski, Gradziuk. Ale po roku okazało się, że jednak po prostu zaproponowaliśmy Łukaszowi granie na stałe w zespole. Nazwa pozostała, która została również ustalona, to wszystko z Przemkiem. Zapytaliśmy go po prostu jak koledzy, czy nie będzie miał nic przeciwko, jeśli nazwa pozostanie, bo już po tylu latach tak naprawdę ludzie zapomnieli o tym, skąd się wywodzi dokładnie ta nazwa i stwierdziliśmy, że to już jest jakby marka sama w sobie RGG i to już nie jest skrót od trzech nazwisk, tylko po prostu jest nazwa zespołu. Przemek nie miał z tym absolutnie problemu. Łukasz też stwierdził, że to będzie lepiej dla zespołu, jeśli zostanie nazwa RGG.
1: Proszę państwa, jesteśmy na żywo i w stereo. Jeżeli chcieliby państwo dołączyć do naszej rozmowy, zadać pytanie Krzysztofowi Gradziukowi albo złożyć mu życzenia z okazji 25-lecia istnienia jego zespołu, proszę do nas dzwonić 22 645 22 22. Agata Kwiecińska czeka przy telefonach i z chęcią z państwem porozmawiam. 22 645 22 22. A ja chciałbym jeszcze zapytać cię o tę jedną kwestię, którą poruszyłeś. Powiedziałeś, że wszyscy wyszli. Wszyscy przestali grać podczas Kalatówek, kiedy znaleźliście się we trzech na jednej estradzie. I rzeczywiście coś takiego jest w triu RGG, że wy macie taką bardzo centryczną energię, że gracie bardzo razem. Jak to funkcjonuje, kiedy dołącza do was, do waszego tria na przykład Tomasz Stańko albo inny wielki solista, Parker, Pochiola i tak dalej, i tak dalej.
0: No, myślę, że to właściwsze by było zadanie pytania tym muzykom, jak oni się czują wtedy, bo my czujemy się bardzo
1: ale mam
0: dobrze.
1: Mam ciebie w studiu.
0: Tak. Znaczy, sama decyzja o zaproszonych gościach, może oprócz Tomasza Stańko, który to on nas zaprosił do grania, ale pozostałych, których już wymieniłeś, to jednak są muzycy, których myśmy zaprosili. Oni zostali zaproszeni i nadal tych, których zapraszamy, bo muszę powiedzieć, że teraz również koncertujemy czasami z Adamem Pierończykiem i z Tomkiem Dąbrowskim. Po prostu dobieramy takich muzyków, którym nie musimy niczego tłumaczyć, oni rozumieją sposób realizacji dźwięków na scenie, w sensie tej takiej stuprocentowej wolności. Bo ja mam poczucie, że czasami muzycy jazzowi mówią o tej wolności, o tym, że wszystko można, a jednak gdzieś tam z tyłu głowy bardzo są spięci w tym wszystkim i kierują się jakimiś pewnymi normami, które zostały ustalone.
1: No masz absolutną rację. Ja czasami bywam w jury konkursów muzycznych, no i są muzycy, którzy też zasiadają ze mną w tym

0: jury i mówią: Andrzej, ale tam nie ma jazzu, tam nie ma swingu, tam nie ma harmonii jazzowej. Ja mówię: ale jest energia, jest drive, jest współpraca. Nie, ale muszą zgadzać się piony, on tu gra
1: oczywiście
0: septymkę.
1: Tak, powinny się zgadzać, nie ulega wątpliwości, ale to jest to, o czym mówiłem na samym początku, o pewnym, o tym fundamencie, który musi się zgadzać. Ale oprócz tego fundamentu musi być coś ponad jeszcze, jeśli to faktycznie ma poruszać ludzi w XXI wieku, w momencie, kiedy mamy natłok i nagrań, i zespołów, i wytwórni, i streamingów, i jesteśmy zalewani codziennie tak dużą liczbą muzyki.
0: Bo muzyka to nie antykwariat, no nie oszukujmy się.
1: Dokładnie, dlatego po prostu jest... Są muzycy, którzy rozumieją filozofię naszego grania i z takimi staramy się po prostu grać.
0: A to co z Tomkiem Stańko tak średnio wychodziło? Bo tak ominąłeś ten temat.
1: Nie, tylko tutaj bardziej mówiłem o tym, że to jednak Tomasz Stańko nas zaprosił. Mhm. Co prawda dopiero z nas zaprosił w momencie, kiedy mnie usłyszał z Andy Shepardem, mimo że nas miał tutaj na wyciągnięcie ręki. No ale dobrze, że tak się wydarzyło. Usłyszał mnie na Bielskiej Jesieni Jazzowej, zaprosił mnie do swojego domu, wypiliśmy herbatkę i za miesiąc już dostaliśmy propozycję pierwszego wspólnego grania. Łukasz jako pierwszy pojawił się u pana Tomasza w domu, żeby rozwiać wątpliwości harmoniczne, że tak powiem. A później już się spotkaliśmy w zasadzie przed pierwszym koncertem. Pierwszy nasz koncert to było w Sanoku, graliśmy na festiwalu. Mhm. I w zasadzie nasza próba nie było próby muzycznej, to była próba akustyczna, podczas której zagraliśmy 7 czy 8 kompozycji, które notabene później ukazały się na płycie. Co prawda nie z naszym udziałem, ale myśmy jako pierwsi zagrali December Avenue.
0: A, naprawdę? Nie,
1: oczywiście. Myśmy byli pierwsi, którzy testowali te utwory.
0: No wiesz, ale zastępstwo było godne. No.
1: Oczywiście tak.
0: Dlatego, amerykański skład, tak. Tam nie było żartów.
1: No. Nie było. Bardzo, także nie no, Tomasz zawsze pytał nas, jak to się dzieje, że wy wiecie, jak grać moją muzykę. A myśmy powiedzieli: panie Tomaszu, skoro ja od 25 czy 30 lat słucham pana nagrań, to jest bardzo naturalnym, że po prostu wiem, jak grać tą muzykę. Bo ona po prostu płynie w moich żyłach. Dlatego myślę, że to było clue tego, że Tomasz Stańko wziął nas do zespołu, bo myśmy tak dobrze wiedzieli, jak wykonywać tą muzykę. A oprócz tego myśmy mu przypomnieli jego lata, gdzie muzyka jego nie była jeszcze tak wygładzona, że tak powiem, tylko była bardziej drapieżna, bardziej otwarta, bardziej free jazzowa. I myśmy, no zresztą nam o tym po prostu powiedział kiedyś, że przypominamy mu najlepsze lata grania free jazzowego z czasów Bosonosy i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak. Almost Green.
0: Tomasz Stańko i historia, który, no człowiek, który szukał, który miał nosa do muzyków i ten nos w pewnym momencie poczuł również trio RGG, o którym dziś w Cafe Muza opowiada Krzysztof Gradziuk, dlatego, że trio RGG obchodzi 25-lecie istnienia. Już są pierwsze telefony. Pan Sławomir z Otwocka. Jakbyś mógł, Krzysztofie, założyć słuchawki, żeby móc usłyszeć naszego gościa. Halo, halo, słyszymy się?
2: Halo, jestem, tak.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam serdecznie obu panów.
0: Eter, antena jest pana, może pan zadać pytanie.
2: Właśnie, no, chciałbym zapytać o inspirację.
1: Inspirację tria, tak?
2: Tak, inspiracje, które przez te 25 lat, one się pojawiały, pewnie znikały, modyfikowane były, ale jaki jest, nie wiem, czy precyzyjne to pytanie jest i wiem, że... Główne inspiracje, no bo brat Meldał i tak dalej tam.
1: Dobrze, bardzo dobre
0: muzyczne
1: pytanie.
0: Muzyczne, rozumiem, Stańko, tak, świetne pytanie, tak.
2: No, ale może też być trochę Coltrane'a jakieś.
1: No dobrze, myślę...
2: Nie, ale to niekoniecznie to musi być, absolutnie.
1: Dobrze, no odpowiem na to pytanie. No pierwsza płyta jeszcze, tak jak mówiłem, była jeszcze pod wpływem fascynacji Brad Meldau Trio, ale już od drugiej płyty i w zasadzie do dziś dnia naszym takim flagowym triem jest trio Boba Stensona z Andersem Jorminem, no i jeszcze wtedy z Jonem Christensenem, później z Polem Motianem, teraz obecnie z Jonem Feltem. I myślę, że do dziś dnia to jest nasze takie flagowe trio, które prezentuje muzykę, która i sposób poruszania się po niej, które jest nam chyba najbliższe.

0: cisza i jeśli miałbym odpowiedzieć tak najkrócej, to Bobo Stenson Trio.
1: 22 645 22 22, jeżeli mają Państwo pytania do Krzysztofa Gradziuka, proszę do nas dzwonić. Mamy też płyty, najnowsze płyty Tria LGG, zupełnie inne od tego, co było do tej pory. Może nie zupełnie, ale

0: Trium RGG. Za chwilę do tej płyty przejdziemy, ale mamy 3 albumy dla Państwa. Proszę do nas dzwonić 22 600 45 22 22. A ja chciałbym Cię właśnie zapytać przy tym momencie o muzykę poważną. No bo przychodzi do Was Łukasz Ojdana, wracając do tego 2011 roku. Czekacie 2 lata na wydanie kolejnej płyty, 2013, i to muzyka Szymanowskiego. Który oczywiście znów nie mam, bo płyta jest niedostępna.
1: To taką ci przyniosę akurat.
0: O, dziękuję.
1: No tutaj myślę, że potrzebowaliśmy troszeczkę czasu z różnych powodów. I tych muzycznych, ponieważ chcieliśmy troszeczkę ze sobą pograć, przesiąknąć tak już na 100%, no bo jednak po 11 latach grania z pianistą, no potrzebowaliśmy, mimo tego, że wiedzieliśmy, że Łukasz jest absolutnie tutaj najlepszym wyborem i jedynym, bo nie będę ukrywał, ale no myśmy poszukiwali pianistę. Oczywiście to się odbywało na zasadzie rozmów tylko z Maciejem, że kto mógłby w takim razie zastąpić Przemka.
0: No to nie zawsze się udaje, na przykład Debet Plus. Jak zmieniał się pianista, nagle zespół się rozpadał i to rozpadał się przez wiele, wiele lat.
1: Tak.
0: Zmieniał się w kwartet, potem wracał do tria.
1: Dlatego stwierdziliśmy, że jeżeli to ma dalej funkcjonować, to nie może to być ktoś, kto już jest na rynku, kto już ma swoje aktywności muzyczne, bo wiedzieliśmy, że absolutnie ta osoba nie poświęci swojego czasu i swojego dorobku, żeby z nami być.
0: Ale powiedz o tym Szymanowskim.
1: No i Szymanowski, no potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby ze sobą pograć. Później potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby jednak tego Szymanowskiego przygotować, bo to było naprawdę zmierzenie się, zwłaszcza pod kątem tym aranżacyjnym i kompozycyjnym, no dla Łukasza i Macieja, bo ja, no to oni tutaj, że tak powiem, odgrywają główną rolę. I potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby przygotować ten materiał. Ale byliśmy na pewno przekonani, że będzie to Karol Szymanowski, bo ten pomysł, tak jak już mówiłem, powstał jeszcze za czasów Przemka. No tylko, że to się nie udało z Przemkiem, dlatego z Łukaszem doszło do nagrania i później koncertowania z tą muzyką.
0: I muzyka poważna tak naprawdę w waszym triu no, zagościła na stałe, bo to i Henryk Mikołaj Górecki i wiele innych kompozytorów, którzy pojawiali się i pojawiają się wciąż w waszych repertuarach.
1: To jest dla mnie bardzo proste do wytłumaczenia. Po prostu my podchodzimy z tak olbrzymim szacunkiem dla tej muzyki, wiedząc, że to jest królowa, no bo no, pomówmy się, no, jak jazz się pojawiał, no to muzyka klasyczna już, że tak powiem, była po kilkunastu geniuszach po prostu
0: Myślę, że po 2000 lat.
1: No, dlatego o tym mówię, że my zawsze podchodzimy do tego z olbrzymim szacunkiem, grając muzykę poważną, jakby przekładając na nasz język, zawsze podchodzimy z tym samym szacunkiem, nie chcemy jej urazić, w jakiś sposób skazić, zadrapać, mówiąc kolokwialnie. Zawsze to jest bardzo ryzykowne, bo wiemy, że tak jak i jazzowi puryści nie zawsze dobrze postrzegają dźwięki nie jazzowe, tak muzycy klasyczni, ci, którzy mocno są zapatrzeni, że tak powiem, w ten świat kompozytorów klasycznych, no nie zawsze popierają, czy są za tym, żeby jednak tą muzykę w jakikolwiek sposób przetwarzać, a na pewno nie robić z niej jazzowych impresji.
0: Ale bardzo mi się to podoba, bo historia zatacza koło. Jeżeli wy sięgacie teraz po muzykę poważną, a no, możemy stwierdzić z granicą pewności, że trio fortepianowe zostało zaczerpnięte do jazzu z muzyki poważnej. Bill Evans, całkowita inspiracja muzyką poważną, jeżeli chodzi o harmonikę i tak dalej. Więc teraz wy, przetwarzający muzykę poważną na nowo, ale tą dwudziestowieczną na przykład, to jest zatoczenie historii, pewnego koła przez historię.
1: Dokładnie tak, a tym samym wychodzimy poza tą taką jazzowość i znowu, żeby wyjść poza to postrzeganie naszego tria i naszej muzyki jako stricte jazzowej, tylko jednak czasami staramy się, żeby jednak mówić o naszej muzyce jako po prostu o muzyce.

0: improwizowanej. Są z nami kolejni słuchacze, pan Maciej z Krakowa. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować dzisiejszemu gościowi tylu lat obecności na scenie i tak bogatej dyskografii. Jednocześnie moje dwa pytania są bezpośrednio właśnie z nimi związane. Mianowicie moje pierwsze pytanie, którą z płyt w tej bogatej dyskografii darzy pan największym sentymentem? I drugie pytanie, również związane bezpośrednio z tą przebogatą, fantastyczną dyskografią. Która z nagranych płyt według pana wymagała, mówiąc kolokwialnie, największej artystycznej krwawicy włożonej w jej tworzenie?
0: Bardzo dziękujemy za te pytania.
2: Dobrze, odpowiadam na pytanie numer jeden. Czuję się jak w wielkiej grze. Chciałbym państwu powiedzieć coś ważnego i myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, ale jak pojawia się kolejny album, to proszę mi uwierzyć, że to jest najważniejsza rzecz, jaka się dzieje w danym momencie. I jak się pojawia kolejny album, to ma się poczucie, tak, to już jest ta płyta, to jest już ten, to jest ten wspaniały album, który grałem. Jestem z niego dumny, jestem dumny ze swoich kolegów, przyjaciół. Będziemy grali muzykę, to ta muzyka pozostanie, nawet jak już nas nie będzie. No i później to przemija i pojawia się kolejny. Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć, który album jest mi najbliższy. Każdy ma jakąś historię, każdy jest z czymś związany, każdy jest z kimś związany.
0: A do któregoś wracasz? Słuchasz w ogóle swoich płyt?
2: Nie, bo ja nie lubię słuchać siebie, bo zawsze słyszę, żebym to teraz zagrał lepiej, a tutaj można było tego nie zagrać, bo coraz częściej mam takie poczucie, że można było tego tutaj nie zagrać.
0: No, to z wiekiem chyba przychodzi.
2: Bardzo możliwe. Także, no mówię, każda z tych płyt ma coś w sobie. Oczywiście, no płyta z koszem była wyjątkowa, bo oprócz tego, że że tak powiem, RGG troszkę szerzej się pojawiło w środowisku jazzowym, bo jednak wskrzesiliśmy pianistę jazzowego, który był zapomniany przez długie lata.
0: Tak.
2: No i mój sentyment tutaj polega na tym, że no, ja się wychowywałem w klubie Jazz Club Kosz w Zamościu. No i stąd też był między innymi pomysł na tą płytę, bo chodząc tam praktycznie codziennie po szkole muzycznej, żeby tam posiedzieć, posłuchać jazzu i robić próby z moim pierwszym zespołem, jaki powstał, no to tu jest ten sentyment jednak do płyty koszowej.
0: A drugie pytanie?
2: Krwawica. Do każdej płyty podchodzimy również z wielką taką...
0: Poważnie po prostu.
2: Bardzo poważnie. Tak. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Nie wiem, przy tym Szymanowskim naprawdę mieliśmy dużo roboty, bo tu tam trzeba było kompozycyjnie, aranżacyjnie dużo zrobić. Nie wiem, mam takie wrażenie, że już ostatnie... 5 płyt, mówimy o studyjnych, oczywiście nie mówimy o tych koncertowych, bo one to są bardzo proste. Wychodzimy na scenę, gramy koncert, godzina 10, godzina 15 i to, co zostało zagrane, tutaj już nie ma żadnych poprawek. Jeśli chodzi o te triowe płyty, proszę mi uwierzyć, że w większości z nich są nagrywane po jednym take'u i tam nie ma żadnych poprawek.
0: No, czyli te się nie napracowali, proszę państwa, członkowie Triarchy.
2: Pani Urszula jest... to 25 lat.
0: Żartuję. Pani Urszula jest razem z nami. Halo, halo.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry
3: panu. Bardzo miło mi panu słyszeć. Moje pytanie będzie trudne, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy to byłoby pytanie na wielką grę. Ja bym chciała sięgnąć do pana wykształcenia muzycznego klasycznego i do tego, że pan w tej chwili teraz sięga do Chopina i zapytać pana, jak grać Chopina, ale tak klasycznie na konkursie chopinowskim, gdyby pan uczestniczył, jakby pan grał. Drugie pytanie jest takie, wiążące się z tym pierwszym. Czy istnieje coś takiego jak styl chopinowski, bo Wiem, że trwa tutaj burzliwy spór w tym temacie o styl chopinowski. I trzecie pytanie związane z płytą poświęconą Chopinowi, którą żeście państwo nagrali. Czy

0: są granice, które można przekroczyć grając Chopina? Czy jest jakaś czerwona linia, poza którą już wyjść nie można? Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Dobrze, po kolei. Czyli pierwsze pytanie było odnośnie... Jakbym zagrał Chopina na konkursie chopinowskim?
1: Na wibrafonie. No,
2: znaczy, gdybym był pianistą i grałbym tego Chopina, to prawdopodobnie nie przeszedłbym już eliminacji, bo zazwyczaj, bo jestem czynnym uczestnikiem każdego konkursu, w sensie słuchaczem. Chodzę na...
1: To jest jeden z elementów muzyki, czyli odbiorca.
2: Absolutnie tak. Zresztą na ostatnim festiwalu Chopinego Europa również byłem na wspaniałym koncercie Pletnewa. Cóż, nie chciałbym tutaj znowu dyskredytować komisji, aczkolwiek no, ja osobiście nie jestem fanem wszelkich konkursów. Dla mnie zawody to mogą się odbywać na 100 metrów w biegu i wtedy jest wszystko bardzo jasne. Po prostu ten, który dobiega pierwszy, wygrywa złoty medal i tu jest, to jest koniec. Ponieważ mój akurat faworyt nie wygrał konkursu.
1: Jesteś rozżalony.
2: Nie jestem rozżalony. Podejrzewałem tego, że tak będzie.
1: A kto nie był?
2: Kto nie był, to był ten Krikuli, dobrze mówię? I no, tam czułem, że tak powiem, najbardziej to romantyczne podejście do materii i takie, mimo tego, że muzyka klasyczna, no, to jest znowu temat na inną audycję, ale no, jednak stałą jest te 90%, 90 nawet więcej, 5% to jest materiał, który został zapisany, 5% to jest interpretacja. W muzyce jazzowej jednak te proporcje są znacznie inne. Drugie pytanie było odnośnie...
1: Czy istnieje coś takiego jak idiom chopinowski?
2: Idiom chopinowski.
1: I możemy połączyć to z trzecim, czy jest jakaś granica?
2: Granica polega na tym, że uważam, że powinno się podchodzić do tego absolutnie z wielkim szacunkiem do muzyki po prostu klasycznej. To jest pewna, nie chcę nazywać świętość, ale w jakimś sensie tak, dlatego dla mnie wszelkie formy pastiszowe podchodzenia do tej muzyki niestety są nieakceptowalne. No i czy istnieje jakiś wzorzec? Nie wiem, no chyba on wynika po prostu z epoki romantyzmu po prostu i te dźwięki. Trudno mi jest jakoś jednoznacznie to określić. No.
1: I ostatni telefon, ostatni słuchacz, który się do nas dodzwonił, pani Irena. Halo, halo.
3: Dzień dobry. Pozdrawiam obu panów.
1: Pozdrawiamy.
3: Ja mam takie pytanie. Chcę wrócić do pańskich pacholęsk lat szkolnych. Czy już wtedy od razu był pan jak gdyby zarażony jazzem, czy jednak zespoły rockowe tamtego okresu również pana fascynowały? Bo ja tak się powiem, że ja jestem z pokolenia pańskich rodziców, ale w moich młodych latach no zakochałam się w tym nowoorleańskim jazzie, więc Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, no i cała ta czarna ekipa. Czy właśnie ten... A drugie pytanie, to jeżeli chodzi o koncerty, przypominam sobie, że pan koncertował ze swoim triem chyba 4 lata temu, w czasie pandemii. Czy taka gra... I potem to było przez Filharmonię, można było obejrzeć na streamingu. I czy taka gra do pustej sali w rezultacie, czy to wtedy jakoś wpływa tak deprymująco na zespół, czy jednak wolicie, jak ta jest żywa publiczność, która klaszcze, która się entuzjazmuje wykonaniem. Także dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.
3: Serdecznie.
1: Świetne pytanie. Może zacznijmy od tego drugiego, bo mnie się wydaje, że Trio RGG jest takim koncertowym zwierzęciem, które bardzo lubi koncertować.
2: No, czas pandemii myślę, że dla wszystkich był okrutnym czasem, no tak trzeba sobie to powiedzieć. Pozamykani w domach, nie mogąc wyjść, nie mogąc robić tych podstawowych rzeczy, a co mówić, już grać muzykę dla ludzi. Absolutnie granie muzyki na koncercie z publicznością to jest coś najpiękniejszego. I muszę państwu powiedzieć, że najpiękniejsze momenty to dla nas znowu są prawdopodobnie inne niż dla wszystkich.

0: wszystkich. Bo najpiękniejsze momenty dla tria RGG to są wtedy, kiedy po utworze zapada grobowa cisza i masz poczucie, że ludzie nie chcą oddychać, żeby ci nie przeszkadzać, bo tak są zatopieni w tą muzykę i tą warstwę muzyczną, że nie chcą ci w tym wszystkim przeszkadzać, boją się oddychać, co mówiąc, żeby jeszcze klaskać. I to jest coś najwspanialszego, dlatego czas pandemii nie był najlepszy dla nas, zwłaszcza, że no ta cisza...
1: Grobowa cisza była cały czas.
0: Mhm. Grobowa cisza była cały czas i to nie była ta cisza, którą uwielbiamy.
1: Której
0: a co do inspiracji, no to zanim pojawił się Coltrane, Davis, Ornette Coleman, Bobo Stenson, Jarrett, Brad Meldow i tak dalej, to moje początki były związane z Deep Purple na czarnych płytach, Led Zeppelin, The Doors, trochę muzyki bardziej, że tak powiem, na tamten czas obecnej, czyli Rage Against the Machine, Nirvana i tak dalej. No, zresztą mocno do dziś dnia czasami lubię sobie po prostu włączyć tak
1: w samochodzie.
0: Tak włączyć w samochodzie, żeby to sobie zagrało. Także ten jazz tak sobie powoli dojrzewał troszkę w klubie jazzowym, a troszeczkę na próbach big bandu, który to powstał w Zamościu. No i tak z tą muzyką klasyczną urodziło się to moje postrzeganie też grania. No, takie no, mimo wszystko bardziej sonorystyczne niż rytmiczne, jakbym miał je nazywać.
1: Mamy jeszcze 8 minut, a ja bym chciał, byśmy powiedzieli o 3 płytach i posłuchali przynajmniej 2 z nich. Nie wiem, czy nam się to uda, ale postaramy się. Płyta, którą trzymam w ręku, Aura, RGG, to wasz debiut międzynarodowy, wydany przez Sony Records, 2015 rok, to już właśnie z Łukaszem Ojdaną album, wasz pierwszy krok, jeżeli chodzi o tę międzynarodową karierę. Czy spełniła ona pokładane oczekiwania, no, nadzieje?
0: No nie do końca. Znaczy, na pewno spełniliśmy marzenie, bo pojawiliśmy się w szerszym gronie, bo w tym momencie, na tamten czas, jak wydawaliśmy płytę właśnie w tym Okeh Records, które jest pod Sony Music, no to akurat tam znalazły się płyty między innymi Branforda Marsalisa.
1: Tak, tam to był mocny start tej podwytwórni,
0: także, nazwijmy
1: to.
0: Na pewno pojawiliśmy się w wielu miejscach, pojawiły się recenzje na całym świecie, ale żeby się coś spektakularnego wydarzyło, nie wydaje mi się. Znowu po tylu latach trudno określić, może to się działo, tylko nawet nie wiedzieliśmy, że to się dzieje. No.
1: Bo trochę później zmieniliście kierunek i właśnie przeszliście w tą bardziej otwartą formę, bardziej free jazzową, bardziej koncertową, nagrywanie płyt w mniejszych wytwórniach?
0: Tak, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy jakby się denerwować całym tym zapleczem, które nie jest najlepsze. No nie będę ukrywał tutaj i mówił, że jest cudownie. Po prostu my chcemy być... To zawsze wynika z tego samego. Wolność na scenie i wolność poza sceną. No, chociaż... Tutaj po prostu po tej płycie pożegnaliśmy się, już nie było propozycji, zresztą tam zmienił się cały ten dyrektor, cały ten szef tego Okeh Records i to się jakoś tam rozmyło. Ale myślę, że gorsze doświadczenia są z kolejną dużą wytwórnią, no, której to musieliśmy niestety zapłacić karę umowną, żeby się z niej...
1: Czy ty mówisz o...
0: płycie w słynnej serii Polish Jazz, naprawdę? Przez Warner, tak. I muszę to powiedzieć, ponieważ to jest, uważam... Znaczy, myślę, że po prostu państwo sobie sami ocenicie. Po prostu nasz materiał kolejny nie został zaakceptowany i po prostu kara umowna spowodowała, że mogliśmy być wolnymi ludźmi i wydawać płyty z powrotem sami i grać muzykę taką, którą chcemy. No i to jest chyba, mówię, tak jak mówię, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że nagraliście płytę, żeby się wywiązać z kontraktu i ona nie została zaakceptowana?
0: Nie, ta płyta została zaakceptowana, tylko kolejna.
1: Kolejna, mówię, tak.
0: Ponieważ mieliśmy kontrakt na 4 płyty.
1: Na 4 płyty mieliście.
0: No i już kolejna płyta nie została zaakceptowana, a to była płyta nagrana z okazji 20-lecia. Mysterious Monuments on the Moon.
1: I co się z nią stało, z tą płytą?
0: No, tam pod Aurą ona jest, tylko że już została wydana.
1: A, to jest ta płyta, okej,
0: rozumiem. To jest ta płyta, tylko że już została wydana po prostu bez udziału.
1: Też w ważnej wytwórni.
0: Tak jest.
1: No proszę państwa, dowiadujemy się ciekawych rzeczy i bardzo chciałbym, żebyśmy powiedzieli o waszej współpracy z tym artystą jeszcze.

0: tego artysty poznaje się po pierwszym zaśpiewie, jak dobrego jazzmana. No, Więckiewicz i RGG. Jak doszło do tej współpracy i rozumiem, że takim motywem przewodnim był pan Lem.
1: Bardzo krótko. Podczas 20-lecia Tria powstał pomysł, żeby zagrać 3-dniową rezydencję w klubie Jasmin. No, ale żeby nie grać codziennie tego samego materiału, to pierwszego dnia zagraliśmy w kwintecie naszą interpretację płyty Astigmatic Krzysztofa Komedy. Następnego dnia był premierowy koncert z płytą Mysterious Monuments on the Moon. No i trzeci dzień był do wypełnienia. No i z menadżerami klubu doszliśmy do wniosku, że chyba ciekawe to by było, gdyby pójść jeszcze krok dalej, czyli zrobić coś zupełnie niestandardowego, czyli może tym razem zaprosić aktora jakiegoś. No i tak, żeby nie opowiadać całej długiej historii, po prostu spotkaliśmy się z Robertem Więckiewiczem. Porozmawialiśmy, powiedzieliśmy mu, jak to ma wyglądać. Przekonaliśmy go do tego, że to nie będzie muzyka w tle do jego czytania, tylko to będzie, no, to będzie kwartet, gdzie Robert również będzie swoją narracją decydował o tym, co się dzieje w partii tej triowej. No i tak ta przygoda trwa, muszę powiedzieć, 5 lat, bo nadal gramy te koncerty i czujemy się świetnie, zaprzyjaźniliśmy się z Robertem, jesteśmy już nie tylko jako trio plus znany aktor, tylko jako Robert Więckiewicz plus 3 chłopaków, którzy razem siadają czasami i po prostu piją herbatę.
0: Tak, no właśnie, czyli to, co próbowaliśmy Państwu przekazać przez ostatnią godzinę, czyli to, że trio RGG to konglomerat, który cały czas eksperymentuje, cały czas szuka z eksperymentu ze Stanisławem Lemem, z aktorem, przez muzykę fortepianową, jazzową, po klasyczną, no i właśnie wybrzmiewający Mazurek Amol, no, o którym trochę dzisiaj powiedzieliśmy, o waszej ostatniej, najnowszej płycie chopinowskiej, ale mam nadzieję, że powiem jeszcze więcej na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Krzysztof Gradziuk był naszym gościem kawiarenki. Powiedz tylko dwa słowa o tym utworze, jak ci się grało Chopina.
1: To muszę powiedzieć, że nie było nawet takiego planu na początku, ale nasza wizyta w ubiegłym roku w Osace na Expo spowodowała, że ponieważ zostaliśmy tam zaproszeni przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, postanowiliśmy mimo wszystko stworzyć naszą wizję i muzyki Fryderyka Chopina. No a później stwierdziliśmy, że skoro wykonaliśmy tak dużą pracę, to nagrajmy tą muzykę. Tak.
0: No właśnie, a Państwo już jej słuchają. Krzysztof Gradziuk był gościem naszej muzycznej kawiarenki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Andrzej Zieliński, do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00.

0: słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Reklama. Minęła 11.

0: Las Książek.
1: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. 25 sierpnia, niedługo po swoich 50 urodzinach, a więc zdecydowanie przedwcześnie, zmarł Ignacy Karpowicz, pisarz obdarzony ogromną wrażliwością społeczną i językową, a także erudycją i poczuciem humoru. W programie drugim Polskiego Radia kilkukrotnie rozmawiała z nim Katarzyna Nowak i będziemy dziś do jej audycji z cyklu Świat Młodych powracać. Zanim oddamy głos przyjaciołom pisarza, a przede wszystkim profesorowi Przemysławowi Czaplińskiemu, który twórczości Ignacego Karpowicza towarzyszył jako czytelnik i krytyk od samego początku, posłuchajmy krótkiego kwestionariusza z audycji z 2011 roku.
2: A więc, Ignacy, wiek?
3: 37.
2: Waga?
3: 75.
2: Wzrost?
3: 1,78 m.
2: Oczy?
3: Piwne, powiedzmy.
2: Orientacja seksualna?
3: Przyjemna.
2: Orientacja światopoglądowa?
3: Mizantropia plus empatia.
2: Narodowość?
3: Podlaska.
2: Stosunek do ofiar Holokaustu?
3: Empatyczny.
1: Wątki związane z tożsamością, relacjami międzyludzkimi i empatią pojawią się w dalszej części audycji, podobnie jak fragmenty książek Ignacego Karpowicza. Tymczasem przenieśmy się na jego rodzinne Podlasie, gdzie został pochowany na cmentarzu w Grudku 27 sierpnia. Po pogrzebie Dorota Sokołowska z Radia Białystok rozmawiała z jego przyjaciółmi.
4: Był pisarzem, którego podziwiałam. Był człowiekiem, który świetnie czuł to moje Podlasie, prawosławno-białoruskie.
5: Aneta Prymaga-Oniszk.
4: Ja szczególnie lubię Sonikę. Myślę, że to jest jedna z absolutnie najgenialniejszych książek w naszym kraju, a o Podlasiu najgenialniejsza. No, był człowiekiem, którego będzie nam po prostu bardzo brakowało. I straciliśmy gigantyczny potencjał i wspaniałą wrażliwość. I no właśnie człowieka, który no, był stąd i przepięknie, bardzo wnikliwie, przenikliwie o tym pisał.
5: Łączyła was przyjaźni?
6: Tak, to była z jednej strony przyjaźń starszego kolegi z młodszym.
5: Leon Tarasewicz.
6: A poza tym jesteśmy skolegowani rodzinnie. To dlatego tak też jakoś utrzymywaliśmy kontakty.
5: Ignacy był człowiekiem, który mimo, że wyjechał ciągle Podlasie, tak jak pan miał w sobie i był w tym niepodrabialny i to jest właściwie dla mnie symbol, że on tutaj spoczywa na tej ziemi.
6: No inaczej być nie

0: Może, bo teraz długo będziemy czekać na jakiegoś pisarza. Odszedł Sokrat Janowicz, teraz odszedł Ignacy i na razie zostaje pustynia. Zobaczymy, czy ktoś się pojawi.
1: Co umiera z Ignacym, a co zostaje?
2: Taki rodzaj twórczości, na które Podlasie bardzo długo czekało i które bardzo szybko nie nastąpi.
1: Profesor Marek Kochanowski.
2: Myślę, że on był wyjątkowy, zwłaszcza w tych jego pierwszych powieściach, zanim się wyprowadził do Warszawy. Odnalazł głos w tych utworach bardzo dużo mniejszości różnych. Mniejszość białoruska, prawosławna, ale też inteligenci. I po prostu czekaliśmy na tego typu twórczość. No wielka strata. Myślę, że długo, długo nie będzie tutaj w literaturze niczego.
1: Takie krótkie życie, 50 lat, a jednak pokazał nam paletę tego, co może zajmować człowieka, jak może się rozwijać, dojrzewać, jak może się zmieniać.
2: Myślę, że zostawił nieopracowane i jeszcze nie dobrze zinterpretowane, zwłaszcza ostatnie powieści, jak Cicho, cichutko, jak Miłość. One nie znajdowały aż tak szerokiego kręgu odbiorców jak pierwsze. Sońka jest kultowa w ogóle, Sońka jest znana w całej Polsce, natomiast te ostatnie, one trochę tak przemykały. Myślę, że to wynikało też z samego innego modelu, który Ignacy wybrał na opisywanie świata, ale to jest do zrobienia i to chyba jest też taki testament, żebyśmy może powrócili do tych jego ostatnich powieści i jeszcze raz je przeczytali.
3: To zalecenie od profesora Marka Kochanowskiego. Ale z profesorem Przemysławem Czaplińskim chciałabym zacząć od spraw bardziej ogólnych. Od miejsca Ignacego Karpowicza na naszej mapie literackiej. On nie należał, jak mi się wydaje, do żadnej fali, nurtu czy środowiska. Zmieniał się z książki na książkę i wydaje mi się bardzo mocno osobny.
4: Ta osobność wydaje mi się ciekawym określeniem. Ono jest nieprecyzyjne, niehistoryczno-literackie, ale właśnie dlatego może jest wystarczająco pojemne, żeby jakoś dopasować się do twórczości Ignacego Karpowicza, bo to określenie ma w sobie coś socjologicznego, takiego społecznego. O osobności mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą, która nie do końca się stowarzysza, albo nawet jeśli się stowarzysza, to nie do końca przynależy. Więc tak myślę, że było tak zarówno w życiu, o którym wiem bardzo niewiele, jak i w literaturze, to znaczy istnieją w twórczości Karpowicza bardzo wyraziste motywy, problemy, bohaterowie, wątki, które poruszały całą literaturę, całą kulturę polską na początku XXI wieku. To znaczy przede wszystkim różnica pomiędzy wolnością upragnioną, wolnością pożądaną, zwłaszcza w zakresie stanowienia o tym, kim się jest i z kim się jest. Taką wolnością projektowaną, postulowaną, poszukiwaną, a wolnością faktyczną. Czyli Karpowicz wciąga nas do świata, w którym bohaterowie chcieliby, widzą, że mogliby żyć innym nieco życiem, swobodniejszym, wolniejszym w zakresie wyboru ról płciowych, w zakresie wyboru ról życiowych, a zarazem znajdują się w świecie, w którym społeczeństwo, otoczenie w dalszym ciągu żyje w granicach wcześniejszych, bardzo stereotypowych, normatywnych, nieco sztywnych reguł. Więc to jest taki problem, który oczywiście literaturę pewnie od bardzo dawna zajmował, pisarzy zajmował. To się nasila wtedy, gdy w danym społeczeństwie wolności tak w ogóle, zwłaszcza dla normalsów, jest coraz więcej, a dla odmieńców, ludzi sytuujących się właśnie na marginesie, patrzących na społeczeństwo z dystansu, tej wolności jest mniej. W tym sensie Karpowicz był podobny trochę, powiedzmy, do Masłowskiej, do Sieniewicza, żeby wymienić pisarzy, którzy debiutowali. Odija troszkę chyba wcześniej debiutował. Ale tak czy owak, jeśli byśmy patrzyli na twórczość Karpowicza z takiej perspektywy uwzględniającej przede wszystkim właśnie tematykę najogólniej pojętą, no to byłby wspólny, byłby stowarzyszony. Natomiast jeśli zobaczymy, jak on to rozwiązywał, jak to przepisywał na fabułę, jak to rozpisywał na postaci, no to wtedy dostrzeżemy właśnie tę osobność. To bardzo ładne określenie.
3: Cieszę się, że wspomniał pan o tych w mniej więcej podobnym czasie debiutujących pisarzach, bo właśnie kiedy myślałam o tej osobności, zastanawiałam się, że ona nie była tak do końca od początku, że w pewnym sensie debiutujący w 2006 roku w wieku 30 lat powieścią Nie halo Ignacy Karpowicz wpisywał się w taki nurt częściowo realistycznego, czy wyrastającego z realizmu, choć niekoniecznie pozostającego tylko przy nim nurtu opowieści o prowincjuszach. To właśnie na swój sposób nawet Masłowska, czy Mirek Nachacz, czy nawet Agnieszka Drodkiewicz, która pisała wprawdzie o mieście wielkim i

0: wielkomiejskich dziewczynach, ale to już właśnie z kolei były te początki prekariatu i właśnie też ci ludzie, którzy próbują się wybić w środowiskach, tak, powiedzmy intelektualnych, ale mając bardzo małe zasoby, bardzo trudny start. I Niehalo trochę się wpisywało w ten nurt, aczkolwiek już właśnie sposób, w jaki poprowadzona była fabuła, tak jak pan profesor zwrócił uwagę, pokazywał, że to będzie trochę inna literatura.
1: Rzeczywiście takich narracji, które upominały nas, żebyśmy przestali patrzeć na świat z perspektywy centralnej, z perspektywy dużych aglomeracji Warszawy, Wrocławia, Krakowa. Takich powieści było sporo. One uświadamiały nam nie to, że świat jest wieloperspektywiczny, że ma tysiąc spojrzeń, ale przede wszystkim uświadamiał nam, że w tym świecie nadal istnieje ogromna nierówność. Nierówność pozycji, z której się startuje, miejsc, w których się żyje i przede wszystkim możliwości prowadzenia swojego życia. Więc pod tym względem Michał Olszewski, wspomniany przez panią Nachacz, oczywiście, że debiut Doroty Masłowskiej, to były takie książki, które się ustawiały w kapitalnej takiej pozycji kontry w stosunku do tego, co silniejsze, centralne, dominujące, w tym również takiego spojrzenia protekcjonalnego. Ej, wy tam, co wy tam robicie, prawda, poprawcie się, zacznijcie wreszcie mówić w pięciu językach, opanujcie sztukę posługiwania się komputerem, Excelem, Wordem, tak, załóżcie własne firmy i przestańcie wreszcie marudzić, że wam jest ciężko. No to te powieści takiego realizmu antykapitalistycznego, które zaczęły powstawać na przełomie XX i XXI wieku w polskiej literaturze. One się z tego wyłamywały. To nie była skarga. To były powieści bardzo krytyczne, podejrzliwe. One miały w sobie sporo ciekawych propozycji socjologicznych. Mówiły przede wszystkim o tym, że tamta różnica pomiędzy siłą i słabością jest również różnicą języka, jest różnicą pewnej dominującej kultury, która zawłaszcza rozmaite słowa i nie pozwala tak naprawdę wypowiedzieć w pełni tego, na czym człowiekowi zależy i o co mu chodzi.
2: Trzymają mnie już pół roku. Nie wyleciałem chyba tylko dlatego, że 3 miesiące temu nasza bezpośrednia konkurencja, dziennik Orzeł i Pogoń, wtargetowany na niemal takich samych debili jak Szajs, z którym się udzielam, napisał: Wiadomości Podlasia to enklawa, gdzie ukrywają się bezkarnie komuniści, zdrajcy narodowej sprawy, zgrzybiali nepoci i spekulanci, gdzie korupcja i warcholstwo, etc. Wtedy to dostałem miejsce na piątkowy quasi-felieton Tuba Młodości. Moim zdaniem to jest raczej zguba młodości, ale moje zdanie w wiadomościach się nie liczy. I tak nikt tego nie czyta. Niech Maciek pisze do innych młodych, burczał szef, że jest dobrze. Niech ci gówniarze w konkurencji widzą, że w naszych wiadomościach jest miejsce dla młodych, niezależnych, przebojowych i ambitnych. Dla prawdziwych Europejczyków. O, pomyślałem sobie, czyżby mnie skomplementowano? Chętnie nadstawię drugi policzek. Szef już zbierał się do swojego boksu, to jest gabinetu, pardon, ale widać, uznał, że zrobiła się jakaś taka atmosfera nieokreślona, podejrzanie sympatyczna. Odwrócił się do mnie z tym swoim zezem mierzącym we mnie i mój cień. Chyba Maciek może sobie wyobrazić, jak to jest być młodym, niezależnym, przebojowym i ambitnym. I poszedł do boksu. Dopiero wtedy.
0: To był fragment Niehalo właśnie w interpretacji Łukasza Lewandowskiego z audycji Katarzyny Nowak z 2006 roku.
1: Różnica chyba w przypadku Karpowicza, kiedy spoglądamy na jego Niehalo, polegała na tym, że on od razu objawił się jako taki pisarz gotów podważać również literaturę albo odsłaniać właśnie mechanizmy, dzięki którym literatura powstaje. Tak? I to będzie znak rozpoznawczy, przy czym to, co Karpowicz robił, robił w sposób prestidigitatorski, bo z jednej strony potrafił pokazywać, że świat składa się ze słów, z opowieści, z narracji, a z drugiej strony właśnie dzięki temu częściowo odsłaniał taką reżyserię przygotowywanego przez siebie spektaklu. Dość powiedzieć, że w powieści debiutanckiej Niehalo bohater i narrator stopniowo bardzo niezadowolony z rzeczywistości, w której żyje, to jest student jakiejś filologii, w mieście nie halo, to znaczy właśnie w mieście, w którym nie widać perspektyw na dalsze jakieś ciekawe życie.
0: A który jest Białymstokiem.
1: No ale w gruncie rzeczy to mogłyby być inne, średnie

0: i wielkości miasto, które w pewnym sensie pozoruje własną wielkość, ponieważ nie daje tak naprawdę takich możliwości, jakie powinno na miarę swojej wielkości dawać. No więc ten bohater stopniowo dobiera się do tej rzeczywistości umysłowo. Najpierw jest po prostu zgryźliwy, reaguje ironią albo szyderstwem na wszystkich ludzi, którzy mają dla niego jakieś dobre rady, a potem zaczyna dobierać się do tego świata i odpowiadać sobie na pytanie, jak on jest skonstruowany, aż dochodzi do kulminacyjnej, kapitalnej sceny, w której on rozumie, że świat to jest zbiór narracji i że pod tymi narracjami nie ma nic, że to jest pewnego rodzaju cebula. Pod warstwą pierwszą, drugą, trzecią nie będzie nic. Nie istnieje nic takiego jak pestka cebuli. Więc pod spodem tej rzeczywistości, która jest taką narracją, konstrukcją, zgodnie z którą żyjemy, bo to o to tutaj chodzi, prawda? Że my żyjemy jakby według pewnych wzorców. Pod tą konstrukcją, pod tą warstwą nie ma nic.
1: Marszałek podchodzi do ściany ratusza. Mdło kremowej, świeżo odmalowanej z okazji podpisania konstytucji. Dzielą go od niej ze 2 metry, kiedy robi coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej. Najpierw wydało mi się, że trzyma ręce w powietrzu. Zdjął rękawiczki, jakby chciał pokazać, że nie oszukuje, że gra czysto. A on zwyczajnie jakby chwycił to wszystko. W tym miejscu 2 metry od ściany ratusza. Jakby utrafił w ten punkt. Punkt G. Rzeczywistości, z którego rozbiegają się w świat szalone wektory, ołtarze nauki i grafitowe strzałki. A kiedy zwyczajnie ucapił się tego miejsca, dowolnie przesuwanego z plotu słonecznego białego stoku, wtedy obraz ratusza, nadal o 2 czy ile tam metry oddalonego od niego, jakby się spłaszczył. Jak papier, jak pocztówka zwijana w rulon, plakat nieświeżego filmu, idola demodé, za mało seksji, za dużo zmarszczek, nie dość w głowie, nie dość w spodniach. A on skręcał rulon zewnętrznego świata. Tapety, tła, szumu newsów, ratusza, białego stoku, tytularnych tylko faktów na TVN, kwitnącej głupoty, nierówności i równości, dobrych chęci brukujących piekło, czyli czemu nie? Rynek Kościuszki z niezamieszkanym chwilowo cokołem pomnika. Spojrzałem w to miejsce, które się odsłoniło, w którym nie było kawałka ściany, refleksów światła, cieni przechadzających się ludzi. Spojrzałem i nic nie zobaczyłem. Nic. Nie ma... Nic, powiedziałem. Ani piekła, ani nieba, ani niepotrzebnego i szarego czyśćca. Nie ma nic. Nic się za tym wszystkim nie ukrywa.
2: To znów fragment powieści Niehalo w interpretacji Łukasza Lewandowskiego, w którym opuściwszy swój pomnikowy cokół, marszałek Piłsudski rozmawia z Maćkiem, a więc głównym bohaterem książki.
0: I to jest właściwy wstęp do twórczości Ignacego Karpowicza. Czy da się w miejsce tej narracji zdjętej, tej, która decyduje o tym, jak żyjemy przeciętnie, normalnie, zasadniczo na co dzień, czy da się w miejsce tej narracji skonstruować nową i nałożyć ją na tę pustą w środku rzeczywistość? To znaczy, czy da się zaproponować ludziom, bohaterom taki sposób życia, który będzie swobodniejszy?
3: Myślę, że właściwie jeżeli nie ma esencji cebuli świata, to jeśli chodzi o esencję pisarstwa Ignacego Karpowicza, właściwie do samego końca, to tu jesteśmy blisko tej esencji, ale ja chciałabym cofnąć się parę kroków, wprawdzie przeskoczyć na chwilę kilka tytułów, 3, i sięgnąć po Balladyny i romanse, czyli tę książkę, która po wcześniejszym Niehalo dostrzeżonym cudzie i gestach komentowanych, Balladyny i romanse przyniosły taki jednoznaczny sukces Ignacemu Karpowiczowi, mierzony choćby paszportem polityki, ale też właśnie tym, jak bardzo doceniono być może ten bardziej nieco ostentacyjny gest pokazujący, jak mierzymy się z tymi nałożonymi z zewnątrz narracjami na nasze życie.
0: Jest to powieść fenomenalna. Chociaż 2 wcześniejsze, czyli Cud z 2007 roku i Gesty, chyba rok czy 2 lata późniejsze, też są kapitalne. Ale Balladyny i romanse miały w sobie coś olśniewającego, ponieważ

0: to jest jakiś rodzaj takiej powieściowej wypowiedzi na temat nie ma Boga, są bogowie. Konsekwencje takiego stwierdzenia są równie duże, znaczące, ogromne, co w przypadku tego pamiętnego stwierdzenia Friedricha Nietzschego. Tylko że Karpowicz podchodzi do tego od innej strony. Nie ma Boga, są bogowie, a skoro są bogowie, to znaczy, że każdy z nich jest albo historyczny, przywiązany do swojej epoki, albo regionalny, geograficzny. To znaczy istnieją bogowie tej części Europy, tamtej części Europy, północy, południa. Także oczywiście istnieją bogowie azjatyccy, afrykańscy itd., itd. A skoro istnieje wiele bogów, to znaczy, że Boga nie ma. I to jest opowieść o tym, jak kończy się niebo i to niebo schodzi na ziemię. To znaczy wszyscy bogowie z rozmaitych mitologii, przede wszystkim z mitologii greckiej, ale także i z rzymskiej, egipskiej, przychodzą do Polski, a wszystko zaczyna się od takiego drobnego zakłócenia rzeczywistości. Tutaj chyba dochodzimy do kolejnego znaku rozpoznawczego twórczości Karpowicza. Ja bym go nazwał anomalistą.
1: Tak.
0: Karpowicz był anomalistą, to znaczy takim pisarzem, który prowadził opowieść o rzeczywistości tak, żeby ona się w pewnym momencie o coś potknęła. Potem ona się nie wywraca, ale dzięki temu widzimy, co leżało na ziemi, jak się ta rzeczywistość porusza. W powieści, baladyny i romanse, bardzo obszernej, bogatej, takim momentem potknięcia się rzeczywistości jest coś zdumiewającego, a mianowicie w świecie kapitalistycznym zaczyna brakować towarów. I to takich towarów, jakbyśmy powiedzieli, od czapy. To znaczy nie ma żelazek i kawy. Ale Karpowicz nie prowadzi nas w stronę powieści antykapitalistycznej. Nie chodzi mu o to, jeżeli coś z tym byłoby związane, z takim myśleniem rynkowym, obrazowaniem rynkowym, no to właśnie ta kwestia nadmiaru i niedoboru. W świecie nadmiaru, w świecie przesytu jesteśmy w gruncie rzeczy pozbawieni czegoś, czy nie mamy dostępu do czegoś, co byłoby tutaj jakąś wartością esencjalną. No więc do tego świata polskiego przychodzą wszyscy bogowie ze starych mitologii i stają się naszymi znajomymi. Nic się strasznego nie dzieje, chociaż oczywiście ci bogowie muszą się jakby dopasować do rzeczywistości, bo oni są i nie są bogami.
1: Jeżeli ktoś z Państwa nie zna tej książki, to myślę, że już po tym streszczeniu wyczuwa nutę groteski, która jest ogromną siłą stylu z kolei Ignacego Karpowicza.
0: Tak, ale to jakby znowu chodzi o podobną rzecz, czyli została zdjęta pewna warstwa transcendencji z naszej rzeczywistości i Karpowicz nie próbuje opisać pustki ziejącej pod spodem, tylko na nowo jakby zagospodarowuje ten świat, czyli opowiada o tym, czy możliwy byłby taki właśnie blok mieszkalny, w którym obok siebie żyją Ozyrys i zwykły pan Kowalski, albo Chrystus i państwo Nowakowie. Co by się wtedy zaczęło dziać? Bo przecież w gruncie rzeczy to myśmy tych bogów wymyślili. Bez względu na to, czy zostali stworzeni 3000 lat przed naszą erą, czy w naszej erze, to my przydaliśmy im konkretne przymioty, to my wyposażyliśmy ich w historię.
1: Wróćmy na chwilę do rozmowy Katarzyny Nowak z Ignacym Karpowiczem. Ta nagrana została po nagrodzeniu Balladyn i Romansów Paszportem Polityki w 2011 roku.
2: Bóg rzeczywiście istnieje, ale istnieje w kulturze i to jest jedyne potwierdzone istnienie Boga. Jeśli chodzi o religię, no jakby nie mam odpowiedniej wiedzy, żeby ocenić, czy religie były potrzebne. Pewnie były, skoro od tylu tysięcy lat różne religie trwają, umierają, rodzą się, no to pewnie jest jakaś w człowieku potrzeba posiadania, czy kontaktu, czy wiary w to, że jest jakiś inny byt. Ale to, co ja chciałem powiedzieć, to ja nie jestem przeciwnikiem religii. Znaczy, jeżeli ktoś ma ochotę sobie wierzyć, proszę bardzo, to jest jego sprawa. Ja natomiast jestem zdecydowanie przeciwnikiem kościoła, rozumianego jako struktura. I tutaj nie mówię o, nie wiem, kościele rzymskim, wszystko jedno. Czyli jakby tych, którzy obsługują i tłumaczą Słowo Boskie. No jakby ta koncepcja, nie wiem, islam, prawda, chrześcijaństwo, to jest przy wszystkich różnicach, to jest jednak dość podobne. Moim zdaniem ten element dzisiaj nie jest potrzebny, czyli ci, którzy tłumaczą i obsługują, nie wiem, powiedzmy zbawienie, czy obsługują przejście z naszego świata do tamtego świata.
3: I dlatego w twojej książce tych pośredników nie ma.
2: Tak, w mojej książce tych pośredników nie ma. No i rzeczywiście bogowie zstępują do Polski, do krajów promocji i jest to, tak jak powiedziałaś, kraj niepełnowartościowy, ale też, no ja chciałem powiedzieć, że bogowie zstępują również do innych krajów, tylko one jakby nie pojawiają się w powieści. Tam jest tylko mowa o tym, że Zeus w Indiach się usadowił i urósł mu ogon. Więc tak to wygląda. No a skąd pomysł na to, żeby bogowie zeszli? Znaczy po pierwsze jakby no,

0: tak naprawdę nie jest to nic nowego w literaturze. A po drugie, no, mi chodziło o pokazanie dwóch rzeczy, które trochę się wykluczają. Rzecz pierwsza, że nawet jeżeli Bóg będzie obok człowieka na ziemi, to w żadnym razie to człowiekowi nie pomaga. Bóg na ziemi nie ma mocy zmiany świata. To po pierwsze. A po drugie...
1: Jeżeli mogę ci tutaj wejść w słowo, powiedziałeś o tym, że ten koncept, że bogowie schodzą na ziemię, to nie jest nic nowego w literaturze. Ja sobie od razu, jak czytałam Balladyny i romanse, przypomniałam wielkiego inkwizytora z braci Karamazow. No, kiedy tam Jezus schodzi na ziemię w czasach wielkiej inkwizycji, to on ewidentnie przeszkadza. No, inkwizytor mówi mu, przeszkadzasz nam tutaj, jutro cię spalę. No i przede wszystkim nic nie możesz powiedzieć. Milcz, ponieważ wszystko to, co miałeś powiedzieć, to już powiedziałeś. No i nie masz prawa nic mówić, ponieważ każde twoje nowe słowo będzie przeszkadzało nam. No a twoi bogowie właśnie schodzą na ziemię i tak naprawdę nikt ich nawet nie zauważa. Czy nikomu nie przeszkadzają, ani nie pomagają.
0: Znaczy tak, oni się rzeczywiście jakby wtapiają dość płynnie w środowisko, mają, prawda, znajomych, toczą zupełnie, czy prawie zupełnie zwyczajne życie. Ale to jest jakby, no nie wiem, w tym tekście mam wrażenie, czy mam nadzieję, że zawarł się taki koncept, też nie nowy koncept, ale o tym, że w dzisiejszym świecie, w tym świecie tego, co nazywamy, powiedzmy, zachodem, stosunkowo zamożnym zachodem, Bóg w ogóle nie jest potrzebny. I jasne, może Bóg zejść na ziemię, może sobie żyć, może sobie głosić, ewangelizować i nie wiem, czynić to, co mu do głowy przychodzi, ale tak naprawdę Bóg na ziemi świata nie zmienia. Bóg na ziemi jest już niepotrzebny.
2: Jak jednak wyglądać może Bóg na ziemi? Proszę posłuchać. Fragment Balladyn i romansów czyta Marcin Przybylski.
3: Ostatnio rzeczywiście nie byłem w najlepszej formie. Jednak jestem, jakkolwiek by patrzeć, Bogiem miłości. To zupełnie jak ja, wypaliła Afrodyta. Też powstałeś z morskiej piany i spermy? Jezus roześmiał się, niby szczęśliwy, psotny chłopiec. Odpowiedział... Nie, my, chrześcijanie, rozmnażamy się za pomocą zwiastowania. Tego jeszcze nie próbowałam, stwierdziła Afrodyta. Czy to boli? Nie pozwoliłam Jezusowi na odpowiedź. Sama zadałam pytanie. Jeszcze kilka godzin temu siedział przybity, teraz euforia. Czyżby jednak cyklofrenik? Jezu, co cię tak odmieniło? Zapytałam. Zrozumiałem, na czym polegał mój błąd. Wiem, jak go naprawić. I to jest piękne. I dobre. Jezus, radosny i roześmiany, kumpel każdego człowieka. Trzeba mu będzie zmienić ziemską ikonografię, inaczej rozłożyć akcenty, krzyż dyskretnie usunąć w cień, nie afiszować się z jego rodziną. Ci ze Starego Testamentu to praktycznie przestępcy. Przyda się też lekka opalenizna i siłownia. Może delikatny tatuaż? Z rybą, gdzieś pod pępkiem. W sumie całe chrześcijaństwo zaczęło się od tego kółka rybackiego. Ichtys, spocona skóra, świetnie wypadnie na sesji fotograficznej. Wahałam się nad klatą, wydepilować czy zostawić, jak jest. Macho czy metroseksualizm? Będę musiała się skonsultować ze specjalistami od wizerunku idei. Gdzie tkwił błąd? Zapytałam bezwiednie, mając przed oczyma odmłodzony, spocony wizerunek Jezusa. Masz ambrozję? Przywołałam dryadę, napełniła kryształowe puchary błękitnym trunkiem. Za błąd! Jezus wzniósł kielich. Spełniliśmy toast. Nie trzymaj mnie w niepewności, mój drogi. Gdzie tkwił błąd? W zmartwychwstaniu. W zmartwychwstaniu?
2: Jak państwo słyszą, wiele się w tej historii zgadza, choć akcenty są śmiało poprzesuwane. Żarty czają się zresztą też w porozsupływanych związkach frazeologicznych. No i wszystko staje się dość przyziemne.
4: Oni przychodzą z tymi swoimi biografiami i dokładnie tak samo jak my. Zaczynają cierpieć na przypadłości ludzkie. Czyli to, że Boga nie ma, ponieważ są bogowie, nie oznacza, że nie zostają te sprawy definiujące człowieka i relacje międzyludzkie, a mianowicie to, kim jestem i w odniesieniu do kogo chciałbym tym kimś być. W gruncie rzeczy, jeżeli Bóg istnieje, teraz odwracam to wcześniejsze twierdzenie, jeżeli Bóg istnieje, to istnieje On tylko i wyłącznie pomiędzy ludźmi.

0: ludźmi. I to jest ta opowieść, którą snuje Karpowicz, skądinąd już właściwie przygotowując się do następnej powieści, to znaczy do tej, która odpowie na to pytanie, co się dzieje ze światem, w którym nie ma już mocnej struktury, nie ma twardego kośćca, tylko mamy do czynienia ze światem, który opiera się na ościach, a więc na strukturze bardziej giętkiej, elastycznej, słabszej.
1: Zanim jednak dotrzemy do ości, to chciałabym zrobić mały krok wstecz w kierunku cudu, dlatego że właśnie w cudzie jest ta fantastyczna gra z takim niewielkim aspektem metafizyczności, jakim jest ciało człowieka i to, co się z nim dzieje po śmierci. To, co wyznacza nasze istnienie, życie, trwanie lub nieistnienie. Wydaje się, że będąc przeciwnikiem takiej religii strukturalnej, metafizyka była dla Ignacego Karpowicza istotnym komponentem świata. Być może też doświadczenia z pobytu w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej na to miały wpływ.
0: Tutaj pewnie ryzykując akademickość, upierałbym się przy tym, że metafizyka jest u Karpowicza dużo bardziej fizyką niż meta, tak? Bo metafizyka oznacza, że istnieje pewien poziom meta, czyli poziom nadrzędny, znajdujący się ponad naszą przygodną rzeczywistością, tą rzeczywistością ludzką. Istnieje taki poziom, z którego można na naszą rzeczywistość spojrzeć. Jest to poziom absolutu, a więc poziom stabilny, niezmienny, niepodlegający wszystkim tym prawidłowościom, którym podlega świat ludzki. Otóż w świecie Karpowicza czegoś takiego nie ma. To nie znaczy jednak, no na tym właśnie polega, powiedzmy tak, ten kapitalny wątek, który się u niego rozwija od cudu do ości. Co jest możliwe w świecie, który jest jednak zasadniczo niemetafizyczny. Chciałbym bardzo wyraźnie to podkreślić. To nie jest świat antymetafizyczny. Karpowicz nie był zajadłym antyklerykałem. Nie za bardzo go to interesowało w ogóle i słusznie. Jego interesowało właśnie to, co się dzieje w świecie, który pod wieloma względami już dawno poluźnił rozliczne struktury. Strukturę społeczną, zawodową, hierarchiczną, klasową. Natomiast w dalszym ciągu ten świat nie chce odpuścić na przykład strukturze płciowej, strukturze seksualnej, czyli takim wyrazistym podziałom. No więc do tych wszystkich zagadnień, które go interesowały, tych problemów, które on widział pod postacią osób, bohaterów i fabuł, do tych wszystkich opowieści nie pasuje koncepcja jakiejś ukrytej metafizyczności, słabej metafizyczności, czyli takiej transcendencji rozumianej jako stabilny punkt wszechświata. Czegoś takiego nie ma. Najlepszy dowód, że przywołana przez panią powieść Cud jest kapitalnym żartem, a mianowicie Karpowicz wciąga nas w fabułę, w której ciało zmarłego nie traci temperatury, czyli w dalszym ciągu ma 36,6.
1: To jest to potknięcie.
0: Wokół tego ciała. Tak, i wokół tego ciała zaczyna tworzyć się kult. Powstają oczywiście mniejsze i większe ruchy społeczne, pojawiają się interpretacje, no ale właśnie w pewnym sensie widzimy, można by tę powieść z tego powodu nazwać taką religious fiction, tak? Istnieje taka odmiana fantastyki, czyli fikcja religijna, bo to jest powieść, która mówi o tym, jak rodzi się religia, jak religia się zakotwicza w zbiorze pewnych przekonań, w pewnych zachowaniach, zaczynają rodzić się jakieś rytuały, wspólne postępowania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj Karpowicz mówi o tym, że nawet cud jest bardzo fizyczny, bardzo cielesny, bardzo materialny, prawda? On dotyczy zmarłego ciała. I znowu tutaj można by dostrzec tę problematykę, która pojawi się w następnych powieściach, zwłaszcza w balladynach i romansach i w ościach, a mianowicie, jeżeli nie ma Boga, a są bogowie, to co człowiek zrobi ze swoim pragnieniem nieśmiertelności? Ponieważ to jest niesłychanie istotne pytanie. Jeżeli Boga nie ma, to zmienia się nasza ekonomia wieczności. Nie mamy już nadziei na to, że po życiu doczesnym nastąpi życie następne, drugie, późniejsze, w związku z czym dużo więcej uwagi przywiązujemy, albo nawet wyłącznie przywiązujemy się do życia doczesnego. I to jest taki problem poszukiwania jakiejś nieśmiertelności w obrębie śmiertelnego życia. To, co się pojawi u Karpowicza w miłości i w ludziach z nieba.
1: Myślę, że jedna z odpowiedzi na to pytanie o to właśnie, co pozostanie z nas, czy w jaki sposób zastąpić tę ideę nieśmiertelności religijną, czy też z drugiej strony ten punkt odpowiedzialności, ten obszar, wobec którego jesteśmy odpowiedzialni, skoro nie obawiamy się boskiej kary. Chodzi mi o to sformułowanie relacji międzyludzkie, które właściwie, jeśli chodzi o powieści Ignacego Karpowicza, to w najbardziej złożonym

0: ułożony sposób właśnie w ościach jest zaprezentowane.
1: Tak, w ogóle specjalnością Karpowicza, obszarem jego najgłębszych poszukiwań i zarazem materią, w której wykazywał największą maestrię, były relacje międzyludzkie. To, jak on potrafił je opisywać, było czymś absolutnie niezwykłym. Dość powiedzieć, że Gesty, czyli trzecia powieść Karpowicza z 2008 roku chyba, to jest powieść o relacji między dorosłym synem a matką starzejącą się, która pewnego pięknego dnia doznaje kontuzji, łamie rękę chyba, a syn musi do niej w związku z tym przyjechać, żyje.

0: się przyjechać do niej i razem z nią być, pomagać jej w takich codziennych czynnościach. Jest to powieść absolutnie niezwykła, jak chodzi właśnie o opis relacji pomiędzy synem i matką. To, jak Korpowicz potrafi skupiać się na pojedynczych gestach właśnie i odczytywać całą ich złożoność przy tej nieuchronnej trywialności, bo to są czynności takie jak te, które i my wykonujemy codziennie. Zrobić komuś śniadanie, posprzątać ze stołu, myć naczynia, pójść na spacer. No nie ma w tym absolutnie nic niezwykłego. Rozmowa wieczorna przy kawie, komentowanie jakiegoś artykułu w gazecie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest normalne, bardzo normalne życie rodzinne. A zarazem ta specjalność Karpowicza, ta jego maestria polegała na tym, że on potrafił w tym dostrzec cały mikrokosmos. Jest opisywany przez niego z niesłychaną dbałością, subtelnością, jakiej właściwie chyba nie spotkamy w żadnej innej twórczości.
1: Proszę jednak nie sądzić, że ta relacja bardzo ważna, ale też trudna, jest opisana w jakkolwiek czułostkowy sposób. Posłuchajmy zresztą fragmentu w interpretacji Krzysztofa Banaszyka.
2: Wieczorem wróciłem do mieszkania, bardzo zmęczony i niespokojny. Wypiłem szklaneczkę whisky. Alkohol nie podziałał rozluźniająco. Wypiłem drugą szklaneczkę, bez rezultatu. Próbowałem się czymś zająć, lecz nie udawało mi się skupić. Wtedy odsłuchałem wiadomości. Co prawda nie odbieram stacjonarnego telefonu, ale z przyzwyczajenia płacę abonament i raz na tydzień odsłuchuję sekretarkę. Wiadomość od matki. Cześć, synek. To ja, mama. Matka chrząka, szuka słów. Nie macie w domu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zdechł Cezar. No to dobranoc. Dobranoc. Ile moja matka ma lat? Policzyłem w pamięci 65. Ile jeszcze przed nią? Tego nie umiałem policzyć. Jak często się widujemy? Nie umiałem policzyć. Myliłem się w rachubach. Okazywało się, że ręka ma za dużo palców. Jak często? Raz na rok, czasem dwa. Ile metrów kwadratowych ma dom, w którym mieszka? 190. Ile osób mieszka na 190 metrach kwadratowych? Ile? Jedna. Bolała mnie ta matematyka emocji. Te ćwiczenia z geometrii uczuć. Lata, metry, spotkania, osoby. Jaka trudna do rozwiązania nierówność. Jaki bolesny, trudny do zaakceptowania wynik. Naraz zrozumiałem to, co wiedziałem zawsze. Moja matka od 5 lat jest absolutnie sama. Jak palec w bucie. Wytrzymała 5 lat. Zdechł Cezar. Siedziałem przy biurku w wygodnym fotelu z 3 szklaneczką whisky i gapiłem się w wyświetlacz telefonu. Nacisnąłem guzik. Cześć, synek. To ja, mama. Matka chrząka, szuka słów. Nie macie w domu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zdechł Cezar. No to dobranoc. Dobranoc.
0: Teraz pozwolę sobie nawiązać jeszcze do tego, o czym pani przed chwilą mówiła i ewentualnie domknąć ten poprzedni wątek. Na tym jakby właśnie polegał cały pomysł jego twórczości, że po upadku nieba na ziemię, po odejściu Boga, według Karpowicza jest możliwa więź międzyludzka. Są możliwe ości, czyli właśnie wszystkie te zjawiska, które dzieją się pomiędzy ludźmi i które decydują o możliwości innego, nieco lepszego społeczeństwa, czyli odpowiedzialność, miłość, przyjazność, lojalność i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co uznajemy za stare pojęcia, które oczywiście w warunkach upadku nieba na ziemię muszą ulec przemodelowaniu. To pierwsze przemodelowanie po prostu polega na tym, że nie mamy już tego transcendentnego odniesienia. Nie istnieje żadna metafizyczna miara poprawności bądź niepoprawności naszych czynów. A zarazem miarą wartości naszych czynów jest po prostu drugi człowiek. Jeżeli wyrządzimy mu podłość, nikczemność, to wówczas popełnimy po prostu zło, tak? I problem polega na tym, żebyśmy mogli to zło ocenić, osądzić, opowiedzieć w naszym świecie bez odwoływania się do Boga, a także, żebyśmy mogli zachować względem siebie miłość, lojalność, koleżeństwo i tak dalej, i tak dalej. Po upadku Boga nadal relacje międzyludzkie, człowieczeństwo rozwijające się, to wszystko nadal

0: ale jest możliwe.
1: Posłuchajmy jeszcze, co o ościach mówił sam Ignacy Karpowicz. Tym razem to będą wypowiedzi zaczerpnięte z dwóch audycji Świata Młodych Katarzyny Nowak i moich książek Magdaleny Mikołajczuk.
2: Kiedyś były izmy, jak gdzieś przeczytałem, teraz są ości. No to jest jakby końcówka bez tematu. Czytelnik sam właściwie sobie dobiera, czy to jest jakieś tożsamości, miłości, radości, lojalności. Ja to tak traktuję, że dostajesz jakąś formę, tak, ości, i sam musisz ją wypełnić treścią. I zależnie od tego, jakim jesteś człowiekiem, z którego miejsca czytasz, te odpowiedzi będą różne. Świat tych bohaterów, którzy się pojawiają w ościach, dla mnie to jest świat zwyczajny, to jest świat normalny. Nie dziwią mnie ani związki na przykład starszej kobiety z bardzo młodym mężczyzną, nie dziwią mnie związki homoseksualne, nie dziwią mnie takie układy, powiedzmy, rozszerzone, to znaczy żona, kochanek, kochanka. To jest trochę mój świat. Jeżeli jestem w mieście, to właśnie w taki świat wpadam. No i teraz, że jeszcze wrócę do tego, jak ta książka jest czytana. Bardzo pięknie wychodzi, kto ma tolerancję bądź nie, tak? Czyli na przykład ktoś mówi, że to są właśnie zupełnie zwyczajne historie, nasz świat, a inni twierdzą, że bohaterowie to jest banda świrów, porąbańców, jakieś kurioza.
1: To jeszcze fragment ości w interpretacji tym razem samego autora.
2: Zastanawiał się chwilę nad strojem. Domowa niedbałość, czy jednak coś bardziej oficjalnego? Zdecydował się na nowe szorty w szkocką kratę, okropnie modne i drogie. Stał boso, w modnych szortach i z niepokojem, z dyndającą metką przy lewym udzie, opiewającą na nieprzyzwoitą liczbę funtów przed lustrem, próbując dobrać górną część garderoby. Wybrał najbardziej zniszczony i poplamiony t-shirt. Uzyskany efekt niezbyt Andrzeja satysfakcjonował, lecz przecież nie będzie żałować róż, gdy płoną lasy, i to już za pół godziny, jeżeli okażą się punktualni. Przyszli, o dziwo, punktualnie. Ding-dong, Krzyś i Maja, ding-dong, już otwieram. Maja, wiek 36 lat, waga, zależna od samopoczucia, wzrost, zależny od przygnębienia, oczy piwne, orientacja seksualna Xanax ze skłonnościami do astmy, orientacja światopoglądowa, gdzie jest mój mąż, gdy go potrzebuje, narodowość, język polski, stosunek do ofiar Holokaustu, empatyczny, niezmiennie.
1: Prymat relacji i tego, co dzieje się między ludźmi i jaką mają wzajemną odpowiedzialność, czy właśnie miłość, nie tylko obok, czy przeciw porządkowi religijnemu, ale też historycznemu. O tym jest moja ulubiona powieść Ignacego Karpowicza, czyli Sońka.
0: No, to jest rzeczywiście jedna z najważniejszych powieści w dorobku Karpowicza. Też bardzo ważna w polskiej literaturze drugiej dekady naszego stulecia. W skrócie powiedzmy tylko, że to jest trochę jakby Karpowicz sparafrazował swoje własne gesty, a mianowicie dochodzi do spotkania pomiędzy młodym człowiekiem i staruszeczką, bardzo już zaawansowaną wiekiem kobietą. Więc jest to jakby scenariusz troszkę podobny do gestów, tylko tutaj oczywiście nie ma pokrewieństwa. Ten młody człowiek znalazł się na wsi, w której mieszka ta starsza pani, zupełnie przypadkiem, nie chciał tam być, jego samochód się popsuł i zostaje u tej Sońki, u pani Soni, zostaje na kilka dni i zaczyna słuchać jej opowieści o jej życiu, a przy tym on jest artystą, twórcą, reżyserem z Warszawy, w związku z czym, kiedy słucha jej opowieści, to natychmiast zaczyna przekładać tę narrację na wielką inscenizację. I oczywiście robi to w sposób niesłychanie cyniczny, to znaczy zdając sobie sprawę z tego, jakimi regułami kieruje się dzisiejszy świat show biznesu. Tutaj trzeba, czyli kiedy słucha tej opowieści Sońki, to myśli sobie, tutaj trzeba dać płacz dziecka, a tutaj jakaś grupa ludzi, a tutaj damy oddalenie, a tutaj zrobimy kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Więc on już układa w głowie całą tę opowieść po to, żeby wywołać konkretny efekt emocjonalny wśród publiczności. Otóż ponad tym bohaterem jest narrator, który ustawicznie nie pozwala nam zapomnieć o tym, że to jest mechanizm, to co sobie w głowie myśli ten reżyser, to jest mechanizm dzisiejszego świata, czy to jest prawidłowość dzisiejszego świata, w którym sztuka w pewnym sensie kolaboruje z cynizmem, kolaboruje z obojętnością, ponieważ przerabia bardzo zróżnicowane opowieści, czasem tragiczne, czasem śmieszne, mniej więcej na to samo kopyto, wedle tych samych schematów, zaprawia je.

0: odpowiednimi dozami śmiechu, okrzyków, płaczu i tak dalej, potem my dostajemy już gotowe danie. Czyli ta narracja jest jakby przeciwko temu, co chce zrobić ów reżyser.
1: Bardzo to, można powiedzieć, wieszcze, antycypujące stan, który jest w obecnej kulturze. W 2014 roku to jeszcze przed serwisami streamingowymi, serialowymi, to jeszcze nie było tak oczywiste dla wszystkich. Ignacy Karpowicz czuł to już wtedy.
0: Trochę tak, chociaż oczywiście można by powiedzieć, że te same mechanizmy to są takie zębiska, albo to jest taka paszcza, która pożera rzeczywistość pewnie od czasu, kiedy istnieją środki masowego przekazu. Więc już w XIX wieku i w XX wieku to był sposób na przerabianie każdej dowolnej historii na bardzo podobny schemat. Tak czy owak u Karpowicza, dzięki temu kontrapunktowi pomiędzy bohaterem i narratorem. Narrator komentuje, wtrąca swoje uwagi, nie pozwala nam do końca zanurzyć się w tę opowieść. Dzięki temu owe zęby z paszczy kultury masowej zostają, przynajmniej kilka z nich, zostaje wybitych. To znaczy do nas dociera okrucieństwo i taka nieprzetwarzalność historii Sońki. To, że ona zakochała się w niemieckim żołnierzu podczas II wojny światowej, że została za to wielokrotnie ukarana. Wyrzekła się jej rodzina, została zgwałcona przez własnego brata, jej kochanek zginął. Więc Sońka żyje u schyłku swojego życia absolutnie samotna. Właściwie Karpowicz opowiada tę historię po to, żeby pokazać, że ona jest jakby właśnie nieprzerabialna na żaden schemat. Że mieści ona w sobie zawsze pewną nadwyżkę w stosunku do narracyjnych modeli. To jest opowieść o małej ojczyźnie, ale ta mała ojczyzna jest okrutna, śmierdząca, przepraszam bardzo za określenie, brutalna, nie ma w niej niczego pięknego.
1: Tak, zresztą w rozmowie o ościach tę powieść zapowiadał sam autor.
2: Będzie to historia bardzo lokalna, taka troszkę wiejska, z Podlasia czy z tych wsi, gdzie moja rodzina się wywodzi, czy tam nawet jeszcze nadal mieszka. No i gdybym miał tak sproblematyzować, to szłoby tutaj o próbę, znaczy jakby o walkę z historią. Z historią, która już dawno temu opuściła gabinety naukowców i stała się czymś politycznym, a przez to zawsze skłamanym, tak? Zawsze wykorzystywanym do jakichś celów. To jest taka podrugowojenna tęsknota niektórych z bohaterów tego tekstu właśnie za życiem poza historią. Za takim, nie wiem, odpoczynkiem od tego, co nas spotyka. Taki bardzo istotny fragment to jest, jeden z bohaterów zrobił przedstawienie teatralne i został nazwany, jakby z pełną świadomością to zrobił, ale został nazwany, czy sam określił na prywatny użytek, że on jest cynikiem Holokaustu. I to też jest taki temat dość drażliwy, ale jak chcemy zasmucić kulturalnego odbiorcę, no to na przykład obóz, tak? Czy ten Holokaust, który już w ogóle przestał cokolwiek znaczyć. Wzruszamy się na liście Schindlera, ciągle gdzieś się wzruszamy. I to działa teraz tak, prawda? Holokaust, jesteśmy wzruszeni. To nam knebluje usta.
3: Stosunek do Holokaustu empatyczny.
2: Empatyczny, tak, ale nie zawsze w tych gniotach, które powstają na ten temat.
0: Jest to też opowieść o rodzinie, nieprawdopodobnie okrutnej, mizoginicznej, patriarchalnej rodzinie, w której córka jest po prostu popychadłem, jest jednym ze zwierząt roboczych, którą przy okazji jeszcze można zgwałcić. Ale zarazem jest to opowieść o przemianie i tutaj dochodzimy do ostatniego już chyba kluczowego aspektu twórczości Karpowicza. Jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć. Kiedy nie ma już nieba, kiedy bogowie zeszli na ziemię, Karpowicz pyta, czy jest możliwa przemiana, ponieważ oczywiście w dalszym ciągu ludzie mogą żyć, ale istnieje niebezpieczeństwo, że byłoby to życie schematyczne, pozbawione jakichś zasadniczych celów, wartości. Więc Karpowicz pyta o to, czy możliwa jest metamorfoza. To jest właściwie kluczowa kategoria jego twórczości. Gdyby ktoś kiedykolwiek pisał książkę o Karpowiczu, a mam nadzieję, że to się stanie, że do tego dojdzie, to tam kategoria metamorfozy powinna być na pozycji centralnej, ponieważ w tej powieści, o której teraz mówimy, czyli w Sońce, wszyscy bohaterowie doznają owego cudu przemiany. Jest to przemiana oczywiście w granicach świata ludzkiego, ale zarazem to jest taka przemiana, która polega na wyjściu ze swojego dotychczasowego wcielenia, na wykroczeniu poza swoje dotychczasowe

0: ograniczenia. Brat Sońki ginie za nią, ginie w jej obronie. Oczywiście także przemianie podlega sama Sońka, więc to jest ta kategoria, to jest ten motyw fabularny, który dla Karpowicza w każdej powieści zachowywał najważniejsze znaczenie.
1: W 2014 roku podówczas jeszcze Narodowy Instytut Audiowizualny i program Trzeci Polskiego Radia zrobili z Sońki audiobook, a nawet coś więcej. Tekst jest czytany przez Teresę Budzisz-Krzyżanowską i Rafała Maćkowiaka pod kierownictwem Barbary Marcinik. Towarzyszy mu muzyka Piotra Zakrockiego. Nagranie jest dostępne w Ninatece. Posłuchajmy fragmentu.
2: Przez 2 tygodnie prawie nie jadłam, nie spałam. Dniem pracowałam, nocą widywałam Joachima. Nigdy później tak nie pachniała krapiwa na bagnach, nie piszczały nietoperze, nie oślepiały skrzydła ciem. Świat, chociaż oglądany nocą, był ostry i wyraźny. Czasami Wasyl odprowadzał mnie aż do mostu. Słyszałam, jak uważnie przestawia łapki. Czekał ze mną na Joachima. Patrzył zielonymi oczyma, by gdzieś zniknąć. Po 2 tygodniach tego pracowania i niejedzenia, po 2 tygodniach stało się dla ojca, dla braci, dla Janka i Witka i dla sąsiadów jasne, że coś się ze mną dzieje. Stawałam się półprzejrzysta, prześwitująca, z topolowego puchu i ze szwami po wierzchu. Skazi, jak można palubić tak druhoho człowieka? Czam, paszto?
3: Zapytała Sonia. Igor leżał na kolorowym szmatniku. Nie odpowiedział, bo Sonia nie oczekiwała odpowiedzi. To nie było pytanie, tylko jasno wyrażone zdziwienie i szacunek dla tego, co przeżyła z Joachimem dawno, dawno temu. Dla wszystkich ludzi, którzy doświadczyli czegoś podobnego, czegoś wykraczającego poza rozumienie, a nawet odczuwanie.
1: Zostały nam jeszcze 3 książki do co najmniej wspomnienia. Bardzo różne, dlatego że miłość wydaje się być może najbardziej taką wymyśloną. Ja przynajmniej tak odczułam ją. Być może po Sońce, która jest zbudowana z czystej materii literackiej. Po 3 latach autor postanowił bardziej otwarcie wyłożyć swoją myśl.
0: Może tak, może tak. Ja muszę przyznać, że nie jestem bardzo do tej powieści przywiązany. To jest powieść, w której Karpowicz znowu, zgodnie ze swoją predylekcją, bardzo starannie opisuje relacje międzyludzkie w 3 różnych epokach, a jedną z tych epok jest taka plus minus teraźniejszość, to znaczy rzeczywistość, w której rządzi jakaś prawicowa partia, prawicowo-ortodoksyjno-religijno-nacjonalistyczna partia.
1: To chyba najbardziej polityczna powieść Ignacego Karpowicza.
0: Tak, i może dlatego jakby dla mnie nie do końca jego, to znaczy nadmiernie wyrazista, ironista pozostaje sobą dopóki trzyma karty przy orderach, dopóki nie zdradza swojego planu. Tymczasem tutaj w tej powieści Karpowicz zdaje się zagrał troszkę bardziej w otwarte karty. Tak czy owak stworzył antyutopię, pokazał taki świat, w którym rządząca partia nie ma właściwie społeczeństwu nic do zaoferowania poza restrykcyjnym programem kontroli nad porządkiem płciowym. Czyli to jest taka partia, która pod względem kapitalistycznym, gospodarczym nie ma nic nowego do powiedzenia. Pod względem cywilizacyjnym nic nowego do powiedzenia. Nie ma żadnego programu, ale apeluje do społeczeństwa o kontrolę nad ludzką seksualnością i jakaś część społeczeństwa tę partię popiera. W pewnym sensie ten taki centralny zamysł polityczny jest ciekawy właśnie dlatego, że wyrazisty, tak? Bo wydawałoby nam się, że we współczesnym świecie partie polityczne dzielą się na prokapitalistyczne i bardziej prosocjalne, bardziej proeuropejskie albo pronacjonalistyczne. Tymczasem tutaj wszystko się właściwie koncentruje na bardzo tradycjonalistycznej kwestii dotyczącej ludzkiego ciała i jego seksualności. I na tym się opiera cały plan rządowy.
1: Miłość to książka z 2017 roku. Być może data jej publikacji tłumaczy jakoś to specyficzne podejście i formę, i jej przekaz. Natomiast kolejna, Cicho, cichutko, jest jakby na antypodach, bo jest ulepiona z samej intymności. Jest w zasadzie chyba najbardziej taką jednoznacznie osobistą książką Ignacego Karpowicza poświęconą umierającemu przyjacielowi.
0: Jest też i taką spowiedzią, jakimś rodzajem wyznania, wyjścia, coming outu, nie pod względem tożsamości,

0: ale pod względem swojego wcześniejszego postępowania. To jest chyba jedyna powieść w dorobku Karpowicza, w której autor tak bardzo wychodzi naprzód sceny, ponieważ mówi o sobie jako o osobie, która kiedyś zaraziła się taką społeczną niechęcią, nienawiścią do homoseksualizmu, w związku z czym on byłby wśród takich funkcjonariuszy tego reżimu opisanego w Miłości, byłby prawdopodobnie kimś, kto gotów byłby prześladować innych tylko dlatego, żeby ukryć swoją własną tożsamość. Więc w tym sensie Cicho, cichutko jest takim wyznaniem, przyznaniem się do pewnego błędu życiowego, do pewnej postawy życiowej z przeszłości i zarazem jakby stwierdzeniem takim powieściowym czy narracyjnym wyłożeniem znowu tej podstawowej prawidłowości przedmiotu wiary samego Karpowicza. Metamorfoza jest możliwa. Człowiek nawet bez Boga może się zmienić, może być kimś innym niż był, nie musi być konsekwentny względem zła, które do tej pory popełniał.
1: A ta ostatnia powieść, Ludzie z nieba, opowieść o życiu legendarnych lotników pilota Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury.
0: To jest powieść w gruncie rzeczy nieprzewidywalna. Tutaj właściwie moglibyśmy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, że każdą książkę właściwie Karpowicz pisał jakby w innej poetyce. Każda jego kolejna książka, następna, była nieprzewidywalna w kontekście wcześniejszych. Czyli cały ten jego dorobek nie jest jak regularny wiersz, w którym nawet jeśli nie znamy zawartości poszczególnego wersu, to wiemy, że będzie miał określony rytm i że będzie miał określony rym na końcu. Twórczość Karpowicza była pod tym względem nieprzewidywalna. Nie dawało się wywnioskować, jaką to książkę Karpowicz napisze na podstawie tego, co już stworzył. Tak trochę jest z tą powieścią Ludzie z nieba. Jest to powieść w dalszym ciągu o tych kluczowych wątkach dla Karpowicza, to znaczy męskie, kobiece. Cofamy się do schyłku XIX wieku. U schyłku XIX wieku jesteśmy w takiej kresowej rodzinie. W tej kresowej rodzinie chłopcy są wychowywani do śmiałego, odważnego życia, do przygód, do tego, żeby wychodzili ku światu. Natomiast dziewczynki są wychowywane w takiej atmosferze lękliwej duszności. Pozostańcie tu, gdzie jesteście. Przygotujcie się do ról matek, opiekunek, sanitariuszy. I to jest rodzina szlachecko-małoziemiańska, w której matka rodzi 6 córek, jeśli dobrze pamiętam. Dzięki temu Karpowicz może przedstawić właśnie ten patriarchalno-konserwatywny model życia, który w gruncie rzeczy już w dzieciństwie predestynuje, przygotowuje chłopców do innego zupełnie postępowania, a dziewczynki do takiego domowego, do przebywania w zaciszu, czekania na to, co się w świecie dzieje. I przeciwko temu powstaje ta powieść, ponieważ Ludzie z nieba zaczynają się co prawda jak opowieść o kresowym dworku czy kresowym domku, ale potem zamieniają się w historię wojenną, historię o transgresji płciowej i transgresji tożsamościowej. Czyli znowu mamy to samo. Okazuje się, że ten wspaniały pilot Franciszek Żwirko miał jakąś siostrę, a może to właśnie ta siostra była tym wspaniałym pilotem. Tak czy owak jest to taka niemalże szekspirowska gra w zamaskowane tożsamości, a odkrywanie tej gry, reguł tej gry odsłania przed nami również reguły, według którego ten świat jest skrojony.
1: Jak Państwo słyszą, przebogata jest twórczość Ignacego Karpowicza i myślę, że zdecydowanie zasługuje na ponowne odczytanie, zwłaszcza, że to też jest taka literacka przyjemność dzięki finezji językowej i wielkiej erudycji autora. I to takiej erudycji nie bardzo zarozumiałej, przystępnej, która pozwala różne nawiązania, różne tropy odnaleźć nawet dość płytko pod powierzchnią tekstu. Także no, myślę, że to jest literatura, która nie powinna nas zbyt długo trafiać do literackiego czyśćca.
0: Ja jestem przekonany, że ona tam nie jest, że to są książki, zwłaszcza te, o których mówiliśmy, Baladyny i romanse, Ości, Ludzie z nieba, Sońka, to są książki, które są czytane nadal. Pozostają w żywszej komunikacji, w żywszej wymianie. Może nawet od czasu do czasu jeszcze będą się pojawiały jakieś adaptacje sceniczne, bo to są w gruncie rzeczy bardzo bogate i półgotowe opowieści filmowe.
1: Ignacy Karpowicz, nie tylko świetny prozaik, ale też podróżnik i tłumacz, przez 20 lat aktywności literackiej napisał i opublikował 10 książek. Przyniosły mu one m.in. Paszport Polityki, Nikę Czytelników, Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy i 4-krotnie Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku imienia Wiesława Kazaneckiego.

0: Wspólnie z profesorem Przemysławem Czaplińskim przekonywaliśmy państwa, żeby nie pozostawiać ich w literackim czyśćcu. Tym bardziej, że autor w czyściec przecież nie wierzył, jak państwo słyszeli. Warto więc wracać do nich i odczytywać na nowo. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Autopromocja.
2: Mediewanna zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie w soboty o 23, ale w poniedziałki o 22. Zapraszam państwa co dwa tygodnie do programu o średniowieczu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia zatem, Łukasz Modelski.
3: Superbohater jest kimś innym, skrajnie zdeterminowanym, obdarzonym mocą, której nie mają zwykli ludzie. Ale czy ta wyjątkowość jest źródłem siły, czy raczej samotności? W finałowym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum porozmawiamy o obcości, przynależności, wykluczeniu i potrzebie akceptacji. Zapraszam dziś o 14.30. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
4: Program drugi, minęła 12.
1: Quodlibet niedzielny.

studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa w niedzielne południe i zapraszam na ostatnie już wakacyjne spotkanie w dwójkowym kwodlibecie. Od przyszłego tygodnia program pozostanie w tym samym miejscu, choć jego czas troszkę się skróci, a że wciąż mamy dla siebie jeszcze 2 godziny, jest okazja, by posłuchać nieco dłuższych utworów. Dziś będzie to Symfonia Alpejska Ryszarda Strausa w nowym nagraniu Królewskich Filharmoników z Londynu pod batutą szefa zespołu Wasilija Pietrenki. A żeby było prawdziwie po królewsku, zabrzmi też drugi koncert fortepianowy G-moll Camilla Saint-Saënsa z pianistą Simonem Trpczewskim i Królewską Narodową Orkiestrą Szkocji. Pojawi się też Królowa Skrzypiec, czyli Anne-Sophie Mutter z przyjaciółmi w nowym nagraniu nienowego tria fortepianowego André Previna. Ale zaczynamy dziś od Mozarta i płyty, która ukazała się pod koniec sierpnia. Jej bohaterka Anna Besson to znakomita flecistka związana z czołowymi francuskimi orkiestrami i zespołami muzyki dawnej. Sama założyła kwartet Nevermind i grupę A Nocte Temporis, barokowy zespół, który towarzyszy jej tu w 4 kwartetach Mozarta i jego sonacie fortepianowej w transkrypcji Antona Hofmeistera. Kwartet fletowy, gatunek, który słusznie kojarzą Państwo z salonem i domowym muzykowaniem. Takie było też przeznaczenie kwartetu A-dur Kehl 298, powstałego z myślą o wieczorach muzycznych u słynnej wiedeńskiej rodziny von Jacquin. Tej, dla której córki, Franciszki, Mozart skomponował m.in. sonatę C-dur na duet fortepianowy, zaś dla jej utalentowanego brata, śpiewaka i flecisty, napisał wspomniany kwartet. Utwór z 1787 roku w modnym w Wiedniu wówczas gatunku tzw. arii dialogowej ma nie tylko wiele wdzięku, ale charakter towarzyskiej konwersacji, w której solista nieustannie dialoguje z pozostałymi instrumentami. Na początek w salonowym temacie, który poddaje Mozart kilku wariacyjnym opracowaniom. Potem w menuecie z triem i wreszcie w pełnym uroku rondzie. Gra zespół A Nocte Temporis w składzie Anna Besson flet, Louis Creac skrzypce, Manuela Boucher altówka i Ronan Kernoa violoncella.

a Nocte Temporis, czyli Anna Besson Flet, Louis Creac skrzypce, Manuela Luce altówka i Ronan Kernoa wiolonczela. W tym składzie zabrzmiał pełen bezpretensjonalnego wdzięku kwartet fletowy A-dur w katalogu Kechla, pozycja 298 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Utwór z nowej płyty barokowego zespołu założonego przez Annę Besson z muzyką Mozarta, czterema kwartetami fletowymi i sonatą fortepianową Kechel 311 w opracowaniu Antona Hofmeistra. Tak otworzyliśmy dzisiejszy Quodlibet. Teraz przed nami muzyka Camilla Saint-Saënsa, kompozytora erudyty, którego Alfred Einstein nazwał najbardziej oświeconym muzykiem od czasów Mendelssohna. Sam Saint-Saëns, ceniony przecież za mistrzostwo instrumentacji, elegancję brzmienia i piękno harmonii, był zarazem traktowany, jak wiemy, nieco pobłażliwie, jako ten, któremu wszystko przychodziło zbyt łatwo. No i nie inaczej było z drugim koncertem fortepianowym G-moll, tym najpopularniejszym z pięciu koncertów fortepianowych Saint-Saënsa. Prawdziwym przebojem, który, jak głosi anegdota, powstał w zaledwie 17 dni. Tyle właśnie czasu potrzebował kompozytor, by napisać koncert na dyrygencki debiut w Paryżu wielkiego pianisty Antona Rubinsteina. 13 maja 1868 roku przy fortepianie zasiadł sam Saint-Saëns, wirtuoz kosmopolita, którego wejście musiało robić wrażenie na słuchaczach. Stąd też fantazyjna solowa introdukcja w stylu przypominającym Bacha, stąd temat pierwszej części Andante Sostenuto, zaczerpnięty z religijnego motetu ucznia Saint-Saënsa Gabriela Forego. Podczas paryskiej premiery najbardziej podobała się jednak słuchaczom błyskotliwa część druga, Allegretto Scherzando. Ta, której drugi temat skojarzył się komuś z Offenbachem, ale której charakter nawiązuje raczej do czwartego koncertu symfonicznego Henry Litolfa. Finałowe presto to już zaś popis pianistycznej wirtuozerii w rytmie włoskiej tarantelli. To wszystko dziś w nowym nagraniu Simona Trybczeskiego, świetnego macedońskiego pianisty słynącego z oryginalnego podejścia do znanych partytur. Tak właśnie przynajmniej zapamiętałam go z występów na Wielkanocnym Festiwalu imienia Beethovena, gdzie, przyznam, budził czasem polemiki swoimi interpretacjami. Być może będzie je budził także i teraz z tym najnowszym nagraniem drugiego koncertu fortepianowego G-moll op. 22, utrwalonym na żywo w Glasgow ze Szkocką Królewską Orkiestrą Narodową, którą prowadzi tu Thomas Zondergaard.

Tak kończy się drugi koncert fortepianowy G-moll op. 22 Camilla Saint-Saensa w nowym nagraniu, które zarejestrowali 47-letni macedoński pianista Simon Trybczewski, grający tu, jak słyszeliśmy, z zaskakującą powagą, ale też spodziewaną wirtuozerią, oraz Szkocka Królewska Orkiestra Narodowa pod dyrekcją Tomasa Sondergorda. Nowe nagranie, do którego pewnie będziemy powracać. To jest audycja Quodlibet Dwójki, której słuchają Państwo w niedzielę 13 września. No a skoro wrzesień to czas wędrówek po górach, pomyślałam więc sobie, że to najlepsza pora, by przedstawić Państwu nowe nagranie Symfonii Alpejskiej Ryszarda Strausa. Dzieła bardzo szczególnego, bo to, jak wiemy, rodzaj potężnego poematu symfonicznego. Monumentalny utwór ukończony w 1915 roku, w którym Strauss za pomocą olbrzymiego aparatu orkiestrowego opisuje swoje bardzo osobiste doświadczenia kontaktu z górską przyrodą. Treścią poematu jest 11-godzinna wędrówka po Alpach Bawarskich, ale 22 jego połączone ogniwa to nie tylko zapis wrażeń z górskich spacerów, to także świadectwo zmagań bohatera z żywiołem gór, a w sensie filozoficznym także wędrówki człowieka przez życie. Klamrą symfonii są majestatyczne obrazy nocy, nacht. Potem czeka nas triumfalny wschód słońca, Sonnenaufgang, rozjarzony słonecznym blaskiem. Następuje marszowe podejście, Der Anstieg, z myśliwskimi sygnałami w tle. Potem wejście do lasu, Eintritt in den Wald, pastoralne intermezzo, którego dalszym ciągiem jest wędrówka brzegiem strumienia, Wanderung neben dem Bache. Sugestywne kaskady dźwięków przenoszą nas nad wodospad, am Wasserfall. Tam następuje olśnienie, Erscheinung i nagle znajdujemy się na kwiecistych łąkach, auf blumigen Wiesen. Łąka zamienia się w górską halę, auf der Alm, z fanfarami alpejskich trąbitów i odgłosami krowich dzwonków, ale nieoczekiwanie bohater zbacza z drogi i musi przedzierać się przez chaszcze i zarośla, durch Dickicht und Gestrüpp auf ihr Wegen. No i wreszcie znajdujemy się na lodowcu, auf dem Gletscher, gdzie oślepiają nas niebezpieczne błyski, gefahrvolle Augenblicke. Nagroda czeka jednak na szczycie, auf dem Gipfel. To wspaniała kulminacja dzieła z olśniewającą wizją przyrody, kiedy mgła idzie do góry. Nebel steigen auf. Nagle słońce chowa się za chmurami. Die Sonne verdüstert sich allmählich. Muzyka ciemnieje. Dźwięk rożka w elegii przypomina o niedawnej śmierci Gustawa Malera. Zapada groźna cisza przed burzą. Stille vor dem Sturm. A w oddali słychać nadchodzące pomruki żywiołu. Wkrótce na tle grzmotów i wycia wiatru niebo rozświetlają błyskawice.

te Gewitter und Sturm, ale szalejąca burza wreszcie się uspokaja. Abstieg. Następuje przepiękny zachód słońca, Sonnenuntergang i epilog, Ausklang, po którym ponownie zapada noc. Przed nami to niezwykle malownicze, pyszniące się wspaniałymi orkiestrowymi barwami dzieło. Utwór niezwykle rzadko nagrywany, rzadko też wykonywany, bo wymaga ponad 120-osobowej orkiestry, wzbogaconej dodatkowo o organy, czy też różne urządzenia do imitacji wiatru i grzmotów. Cieszmy się, że w tym przypadku jest to świetny zespół królewskich filharmoników z Londynu w nagraniu utrwalonym na żywo pod batutą Wasilija Pietrenki.

Zapadają ciemności, powracają mroczne motywy, no i tak domyka się ta pełna wrażeń wędrówka po górach. Symfonia Alpejska, op. 64, czyli seria 22 muzycznych obrazów górskiej przyrody, w której genialny kolorysta Ryszard Strauss zawarł także swoje osobiste doświadczenia. Za nami znakomite nowe nagranie dzieła, nagranie live, które 20 maja ubiegłego roku zarejestrowali w Royal Albert Hall królewscy filharmonicy pod dyrekcją swego szefa muzycznego Wasilija Pietrenki. Oficjalna premiera płyty dopiero za jakiś czas, ale myślę, że może to być dla Państwa piękne zwieńczenie wakacji lub też zachęta do górskich wędrówek, które we wrześniu smakują chyba najbardziej. Tymczasem nasz dwójkowy kwodlibet pomału dobiega końca. Na zakończenie jeszcze jedna premiera. Anne-Sophie Mutter świętuje bowiem półwiecze swojej kariery artystycznej i z tej okazji wydaje...

nową, drugą już płytę pod własną banderą. Na początku roku słynna skrzypaczka zainicjowała jubileuszową serię albumem East Meets West. Teraz dla odmiany nagrała American Tunes One z utworami bliskich jej sercu kompozytorów amerykańskich. Głównym bohaterem płyty jest Andre Previn, nieżyjący już legendarny pianista, dyrygent, jazzman i kompozytor. Były partner artystyczny i mąż, który napisał dla Anne Sophie między innymi koncert skrzypcowy zawarty na tej płycie i trio fortepianowe. W trzyczęściowym utworze z 2009 roku skrzypaczce towarzyszą zaprzyjaźnieni muzycy. Znakomity wiolonczelista Daniel Müller-Schott oraz stały pianista, Amerykanin Lambert Orkis.

0: Lambert Orkis przy fortepianie, Daniel Müller-Schott na wiolonczeli i Anne-Sophie Mutter na skrzypcach. To wykonawcy tria fortepianowego André Previna, utworu dedykowanego sławnej skrzypaczce, ówczesnej małżonce kompozytora, dzieła którego premiera miała miejsce 22 kwietnia 2009 roku z udziałem wiolonczelisty Lina Harela i samego André Previna przy fortepianie. Ten właśnie utwór domyka jubileuszowy album skrzypaczki zatytułowany American Tunes One, płytę, która ukazała się 21 sierpnia, a zawiera także drugi koncert skrzypcowy Previna, nagrany z zespołem Mutter z Virtuosi i wariacje na skrzypce i kontrabas Sebastiana Couriera, gdzie na kontrabasie gra Roman Patkolo. I to już wszystko dziś ode mnie w Kwodli Becie Dwójki. Róża Świadczyńska, dziękuję. Dobrej niedzieli.
1: Autopromocja.
2: Mediewanna zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie w soboty o 23, ale w poniedziałki o 22. Zapraszam Państwa co dwa tygodnie do programu o średniowieczu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia zatem, Łukasz Modelski.
3: Dni muzyki ukraińskiej w Warszawie to już długa, piękna historia i szansa doświadczania fascynującego bogactwa muzycznej kultury Ukrainy. Repertuar fortepianowy, dawna polifonia religijna, tradycja ukraińskich lirników i wreszcie wielki finał, który usłyszą Państwo w Dwójce. Koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie poprowadzi Teodor Kuchar, solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W programie utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego dzisiaj o 19:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
1: Autopromocja.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz Nachorny.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu w Krakowie jest Monika Piątkowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.

0: Autorka biografii Aleksandra Głowackiego zatytułowanej Prus, śledztwo biograficzne, i dziś już tym dorosłym Prusem będziemy się zajmować, dorosłym mężczyzną. Mówiliśmy tutaj o dziecku, o takim pretendującym do dorosłości młodym mężczyźnie. Teraz jest już to mężczyzna dojrzały. No i właśnie dążymy do tego wątku, w którym to Bolesław Prus z dziennikarza staje się pisarzem, chociaż chyba warto powiedzieć, jak bardzo naturalnym było przechodzenie z dziennikarstwa do pisarstwa, albowiem też po prostu proza była publikowana w odcinkach właśnie w gazetach.
1: To było nieuniknione, że dziennikarze zaczynali pisać, a to dlatego, że w ten sposób zarabiali więcej. I każdy wtedy pisał. Tych powieści pokazywało się mnóstwo w odcinkach. Czytelnicy je lubili i dzięki temu gazeta też mogła ich przywiązać do siebie, a potrzeba było coraz to nowych tytułów, więc na łamach się pojawiały dzieła wybitne, takie jak Ogniem i Mieczem Sienkiewicza i też jakieś takie zapomniane, dzisiaj kompletnie nieważne opowiastki na modne tematy, a to o jakiejś biedzie, a to jakiejś kobiecie, rzadziej romanse, bo to miało być wszystko, bo pozytywizm, czyli mieliśmy takie społeczne, powiedzmy, tematy. Oczywiście Bolesław Prus no, też pisał. Ale my tutaj mówimy bardziej o takim człowieku, który jest pisarzem, niż o pisarzu, który jest człowiekiem. Więc u niego to rzeczywiście było o tyle jeszcze naturalniejsze, że on nie mógłby nie pisać. To nie było zarobkowe tylko. Mając takie doświadczenia, jakie miał, będąc człowiekiem o bardzo takiej podzielonej, neurotycznej osobowości, który no, z cudem radzi sobie z kilkoma jakby postaciami samego siebie, jakie w sobie nosi. Sam uważał, że jest ich trzech bądź czterech. No dziś wiemy, że psychika nie jest takim monolitem, tylko że my mamy jakby takie podosobowości. No kurze u niego było one takie bardzo silne i sprzeczne. Mając jakby to takie głębokie doświadczenie w sobie i jakieś takie napięcie wewnętrzne, no musiał pisać. To było tak po prostu w związku z tymi doświadczeniami stał się urodzonym pisarzem, a że miał talent, no to tym bardziej ta ścieżka była dla niego naturalna i w tekstach dziennikarskich, ale też jakby w pierwszych utworach, no on po prostu wracał do swoich doświadczeń i jakby się tam sobie je porządkował. Kiedy wydał Kłopoty babuni i różne tam drobne opowiastki przy nich, to jakby pożegnał się w ten sposób z rolą ofiary i dzieciństwem, kiedy to był bity i lekceważony. A potem przez długi czas pisał drobne opowiadania, a to dlatego, że nie miał czasu po prostu, żeby napisać nic innego, bo miał felieton w Kurierze Warszawskim, ale współpracował też z innymi pismami. On jakby szukał pieniędzy wszędzie. Natomiast te opowiadania były bardzo ciekawe dla biografa, bo na bieżąco opowiada w nich to, co działo się w jego życiu. I z nich na przykład możemy się dowiedzieć, jak się czuł, kiedy wychodził, kiedy się żenił ze swoją kuzynką Oktawią i dopowiedzieć sobie jakąś taką dziwnie przerwaną historię ich relacji. Z tych opowiadań możemy odtworzyć historię tak zwanej bankierowej Welt, czyli kobiety, która zawróciła w głowie Aleksandrowi Głowackiemu i Bolesławowi Prusowi i stała się połową Izabeli Łęckiej, tą
0: Alina Sacewicz.
1: Zmysłową. Nie, Alina Sacewicz była kobietą, którą on poznał już jako dojrzały człowiek i miał z nią dziecko. Natomiast w latach 70. on był w takiej sytuacji życiowej, że był od lat narzeczonym Oktawii Krębińskiej, która była taką jakby narzeczoną nie do końca romantyczną. Bardziej on tak potrzebował mamy, niż się w niej podkochiwał. Ale kiedy stał się popularnym dziennikarzem i humorystą, to zaczął bywać na salonach i tam poznał kobietę, którą w jednym z opowiadań opisał potem jako bankierową Welt, a w innym jej mężowi dał na imię Karol, którą poznał gdzieś w teatrze, jak to opisywał, w której się zakochał, która była Izabelą Łęcką, tą taką seksualną i piękną. To była bardzo zmysłowa kobieta, gwiazda salonu, stojąca na szczycie socjety. W tym samym czasie poprosił swoją narzeczoną o kilkumiesięczną przerwę albo odsunięcie małżeństwa i romans się rozwijał. Ja nie stawiam tezy, któż to mógł być tą bankierową Welt. Tam różni ludzie próbowali różne nazwiska. Gdybym miała tak, powiedzmy, strzelać, to bym powiedziała, że Helena Modrzejewska, i że to była raczej Helena Modrzejewska, bo to jakby z dalszych opowieści i nienawiści z Sienkiewiczem jakby tak to zaczynało wynikać, ale nie mam na to podparcia dużego, poza pewną intuicją i

0: poszlakami, więc nie napisałam tego w książce, ale tak po cichu myślę. Mhm. No i to oczywiście nic z tego nie wyszło, bo jeśli była to Helena Modrzyjewska, czy ktoś jej pokroju, kto miał w miarę zamożne życie też ułożone, no to taki humorysta naprawdę nie był dla niej partnerem. Więc to się musiało skończyć i Aleksander Głowacki ożenił się grzecznie ze swoją kuzynką i został Bolesławem Prusem. I potem po latach twierdził, że to właśnie ten ożenek sprawił, że on musiał tak zarabiać ciężko, że nie mógł pisać, że po tych redakcjach, tak, tam produkował te produkcyjniaki. No nie było to prawdą. Oktawia Tnębińska-Głowacka nie miała żadnych pieniędzy, a co gorsza, Prus nie uważał, że należy żonę trzymać w luksusach, więc żyli bardzo skromnie. On większość tej swoich pieniędzy przejadał na swoje, czyli na kawiarnie, które uwielbiał absolutnie. Tak czuł się kochany, kiedy był najedzony, zwłaszcza jakimiś słodkimi, tłustymi rzeczami. Więc on przesiadywał po tych knajpach, pił i jadł. Natomiast Oktawia i wtedy, i później stała się posiadaczką tam jednej czy dwóch sukien i była traktowana bardziej jako taka gospodyni niż żona. Potem stało się zwyczajem, że jak chodzili na imprezy, to mówię językiem już potocznym, współczesnym imprezy, to on wychodził bez niej. Nie towarzyszył jej na tych salonach. Ona musiała sobie sama radzić. Do niej się tak trochę nie przyznawał. I taką jej też łatkę zrobił osoby trudnej, czepliwej. To prawdopodobnie pozwalało mu łatwiej adorować liczne panie, bo zawsze był wrażliwy na wdzięki. To on był autorem słynnego powiedzenia, że kobieta ma dębowy tors. Zachwycił się tym po latach Raymond. Ten dębowy tors wydał mu się takim idealnym odzwierciedleniem jakiegoś pięknego, jak rozumiem, umięśnionego trochę biustu. On był lwem salonowym, a biedna Oktawia była taką szarą myszą, która potem zamieniła się w osobę robiącą obiady, przetwory i tym podobne rzeczy. I to był ten początek pisarstwa. Natomiast prawdziwe pisarstwo, moim zdaniem, oczywiście pojawiały się jakieś tam utwory wcześniej, czyli on napisał opowiadania, pisał dłuższe i krótsze, pisał takie powieści, napisał w końcu Placówkę, napisał tą Omyłkę, to już były jakieś duże rzeczy, ale one były trochę moim zdaniem pisane jako reakcja. Omyłka miała być antidotum na Ogniem i Mieczem, Placówka była takim trochę skokiem na kasę, trochę takim próbą znalezienia się w temacie wiejskim, który wbrew pozorom wcale nie był mu aż tak bliski. Natomiast uważam, że prawdziwe pisarstwo, ja tak uważam, to nie jest jakaś uwaga powszechna, mi się wydaje, że pisarz to narodził się razem z lalką. On wcześniej pisał, ale on wtedy rozkwitł i ten moment, kiedy w 88 roku siadał do pisania tej lalki, 87, to był momentem, w którym pojawił się prawdziwy Bolesław Prus, bo wcześniej to jego, wszystko to, co on robił, mieściło się też w kanonie tego, czym się zajmowali jego koledzy po fachu. Oni też pisali najróżniejsze rzeczy, opowiadania i powieści i takie i śmakie, trochę żeby zarobić i tak dalej. Natomiast no, mam wrażenie, że on sobie tutaj jakoś próbował swoje wnętrze uporządkować, zwłaszcza w tych opowiadaniach. One były absolutnym bogactwem dla mnie jako biografa materiału. Dopowiadały w sposób fenomenalny po prostu różne białe plamy w jego życiu. Mhm. Natomiast takie pisarstwo, taka erupcja, tak jakby się zebrało to wszystko w nim i ten Prus, i ten Głowacki, i te żony trzecie, narzeczone, kochanka, wojsko, wojna, wszystko pojawiło się w lalce. I mam wrażenie, że Aleksander Świętochowski, czy taki bardzo kiedyś kolega Prusa z liceum, a potem jego absolutny wróg,
1: no, który bardzo krytykował też lalkę, dodajmy.
0: No, powiedzmy sobie szczerze, że jakby był takim fajnym papierkiem lakmusowym, bo kiedy ta lalka wyszła i stała się takim, no, przebojem, to Świętochowski rzucił się do pisania recenzji, ale właściwie recenzji i Prusa, i jego twórczości, właśnie takiej po całości go pojechał, że tak powiem. To miało 8 części i rozbierało na czynniki pierwsze 8 odcinków i Prusa, i jego twórczość. I moim zdaniem no, po prostu było taką erupcją zazdrości, że wreszcie się temu Prusowi udało i że ta lalka jest naprawdę dobra. Aczkolwiek, powiedzmy sobie to szczerze, krytycy nie byli nią zachwyceni i kobiety, owszem, recenzentki jak najbardziej. Natomiast koledzy po fachu Bolesława Prusa, którzy mieli z nim na pieńku za mnóstwo rzeczy, które działy się wcześniej, no starali się jakby dojechać go mimo wszystko, ale to i tak nie zmieniło faktu, że ta właśnie powieść po prostu rozbłysła i sława, o której marzył, naprawdę przyszła. To był naprawdę sukces.

0: Zastanawiam się właśnie, czy już wtedy w rozmowach, które tutaj na naszej antenie pojawiały się z profesorem Koziołkiem, trochę mówiliśmy o tym, że właściwie sława Prusa i samej lalki jako powieści wybuchła w gruncie rzeczy dopiero w XX wieku. To znaczy z lekkim, na początku oczywiście, z lekkim oddaleniem można było stwierdzić, że to jest wielka rzecz. Inna sprawa, że lalka ukazywała się w odcinkach, więc też nie było oglądu całości od początku. Też trudno oceniać coś, co nie jest zamknięte. Być może to też mogło mieć wpływ na pierwsze oceny lalki.
1: Mogłoby, gdyby nie to, że był taki zwyczaj w XIX wieku, że książkę oceniano dopiero jak wtedy, jak wyjdzie w wersji książkowej. A tak. To dlatego, że łatwiej ją można było przeczytać, a po drugie, no była to jakaś tam nobilitacja tegoż utworu. Więc oceny lalki pojawiły się, kiedy już ta lalka została wydana w wersji książkowej. A kiedy szła w odcinkach, to jedyne, co jakby salony mogły zauważyć, to, że jest no szalenie popularna. Uważano, że to jest powieść z kluczem, że on opowiada o konkretnych postaciach. Uważano, że Wokulskim jest Cronenberg, bardzo słynny, ówczesny finansista, właściciel przepięknego pałacu, posiadacz przeogromnej fortuny. Oczywiście przyjaciele Aleksandra uważali, że Wokulski to jest po prostu Aleksander Głowacki 1:1. W Nałęczowie, gdzie tą książkę zaczął pisać, uważano, że właściwie zjadł cały Nałęczów. I rzeczywiście początek lalki to jest opowieść o tym, jak on siedzi w Nałęczowie, zamknięty w małym pokoiku i pisze. I tutaj to zaczynamy od wprawdzie Rzeckiego, który jak sugerowałam w biografii, miał chyba na początku sam być najpierw bohaterem, a potem się to zmieniła koncepcja. Ale jakby wygląd tego pokoju, jakiś tam kulawy piesek bez oka, który mu towarzyszył, wszystko to jakby zostało przez tą lalkę zjedzone. Natomiast lalkę rzeczywiście, to nie jest tak, że uważano, że to jest powieść wielka, tak jak uważano o tym, że dzieła Henryka Sienkiewicza są, powiedzmy, wielkie, antologia jest wielka. Natomiast niewątpliwie była ona powieścią popularną, ale nie spodziewali się recenzenci, krytycy, że aż tak. Myślano, że ona tak rozbłysła i zgasła, i że jest taka powieść obyczajowa, bardzo dobra, dobrze napisana, ale że zniknęła. Natomiast jakież było ich zdumienie, kiedy na początku kolejnego wieku zrobiono plebiscyt na tam twórczość, którą zapamiętano, no popularną, na jakieś takie najlepsze dzieła poprzedniego wieku, i okazało się, że lalka jest w czołówce absolutnej. I to był szok. Ludzie tą książkę zapamiętali. Mam wrażenie, że Prus stał się królem ludzkich serc, a właściwie królem czytelniczych dusz, że to było też dość niesamowite swoją drogą, że książka, która no jakoś tam istniała w pamięci czytelników, ale no nie była jakimś gorącym tematem już tam 20 lat po wydaniu jej, wciąż w nich żyła, czyli ona musiała zrobić to, co zawsze zarzucano Prusowi, że on tego nie umie zrobić, a mianowicie, że jest człowiekiem, który nie potrafi należycie oddawać stanów ducha, te jego utwory są płaskie, emocje są źle osadzone i źle wprowadzone. No, lalka pokazywała coś wręcz odwrotnego, okazywało się, że czytelnikom zapadła w pamięć, że oni ją przeżyli, i że oni do niej wracają, a to była bardzo rzadko spotykana czynność u czytelnika XIX-wiecznego, żeby on wracał do lektury czegoś, co nie jest kanonem, a lalka żadnym kanonem nie była. Więc w tym sensie uważam, że naszego Bolesława Prusa i jego sławę stworzyli jednak czytelnicy, a nie krytyka. Gdyby to od krytyki zależało, w życiu byśmy o lalce nie usłyszeli.
0: Pani mówiła o tym, że lalka stała się powieścią z kluczem, no ale to było coś oczywistego dla mieszkańców Warszawy, no i dla pewnej części społeczeństwa. Tymczasem Bolesław Prus zadbał tam o wszystkie grupy społeczne, w pewnym sensie też czyniąc ze swojej książki trochę też powieścią o klasowości, ale nie w takim marksistowskim wymiarze, nie to chcę powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Natomiast, co na końcu pani zwróciła uwagę na to, Bolesław Prus chyba, no i użyję tego sformułowania, chociaż oczywiście złe doświadczenia nie budują czegoś dobrego, ale te osobiste doświadczenia Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego sprawiły, że on miał znakomitą wiedzę psychologiczną, przynajmniej miał wgląd w siebie prawdopodobnie w związku ze swoimi rozlicznymi problemami, i takie pierwsze wątki

0: i psychologiczne pojawiły się właśnie w jego powieści. W innych powieściach tego czasu chyba nie było to tak popularne, aby psychologizować, a Proust zaczyna to robić.
1: On nie tyle psychologizował, ile zrobił rzecz, która była rzeczywiście niezwykła jak na tamte czasy, a mianowicie oddał też głos kobiecie. Pamiętajmy, że Izabela Łęcka była postacią z krwi i kości w tej książce. Ona miała swoje przepiękne sceny, była pełnokrwista, żadna postać z utworów Henryka Sienkiewicza jej nie dorównuje, one wszystkie tam były dobre i dzielne. Jest też osobą, która ma własne poglądy na życie, która nie godzi się łatwo na to, co los jej daje, próbuje ugrać coś dla siebie, która próbuje kierować swoim życiem. I to na pewno było coś nowego i to pewnie sprawiło, że kobiety chętniej po tą książkę sięgały. Natomiast jeśli chodzi o tą klasowość, o której pani wspomina, to był ogromny zarzut, który czyniono Prusowi i słusznie. Dlatego, że współcześni dobrze wiedzieli, że Wokulski i cała ta historia jest jednak mocno literacka. Bo gdyby tą główną oś fabularną przyłożyć do życia Aleksandra Głowackiego, to ona by sięgała do lat powiedzmy 72-75, kiedy on był młodym człowiekiem, biednym człowiekiem i kiedy bankierowa Welt, czyli ta salonowa miłość była poza jego zasięgiem i kiedy on dopiero próbował jakichkolwiek się pieniędzy dorobić, kiedy ta jego żona Oktawia była jeszcze powiedzmy w planach. I wtedy, wracając po tych wszystkich perypetiach i nieudanych studiach do Warszawy, zobaczywszy, że wszyscy koledzy już świetnie sobie radzą w redakcjach, Proust poczuł się oszukany, tak jak to mówił Wokulski potem, że on tutaj był w powstaniu, przeżył co przeżył i jeszcze potem za to pokutował, a teraz nie ma dla niego miejsca, wszystkie miejsca w redakcjach zajęte i nikt mu nie chce, że tak powiem, pomóc. I to była jedna rzecz, którą krytykowano. Uważano mianowicie, że w latach 80., a do takich tutaj ta powieść sięgała, kapitalista z takim majątkiem to raczej byłby wyszarpywany sobie przez arystokrację, która chciałaby go czym prędzej przy swoich stołach umieścić, bo po pierwsze był doskonałym kandydatem na męża, po drugie miał finanse, więc mógł tam tą rodzinę podreperować i nikt już wtedy nie zwracał uwagi na to, ileż tam szlacheckiej krwi w nim płynie. Jeden z recenzentów nawet się śmiał z autora lalki, że zachowuje się ten Wokulski jak Sztubak i to prawda, bo pisząc tą książkę, Proust sięgał do doświadczeń młodego człowieka. Człowieka, który dla Katarzyny Trębińskiej, czyli swojej przyszłej teściowej, był nikim i ona nie pozwalała mu się związać z Oktawią, bo ona liczyła na bogatego zięcia, a on był wtedy chłopaczkiem, który nie miał do końca zawodu, coś tam pisał, coś tam zarabiał, ale niekoniecznie było tego dużo. Nie miał wykształcenia, nie znał żadnych języków, nie miał żadnych koneksji, no nic nie miał, więc jako ewentualny kandydat na męża to się w ogóle nie nadawał. I dopiero kiedy Proust zrobił to samo co Wokulski, czyli uderzył do Katarzyny Trębińskiej, przedstawił jej, czy przyszłej teściowej, jak to on się zaopiekuje rodziną, pomoże w sprzedaży kamienicy, zaopiekuje się rodzeństwem Oktawii, no i ogólnie stanie się takim dobroczyńcą domu, czy takim mężczyzną, którego Katarzynie po prostu brakowało po śmierci męża, jakiegoś opiekuna, no to wtedy ona się zgodziła oddać mu Oktawię. I dokładnie takie same zakusy czyni Wokulski, który próbuje zdobyć Izabelę. Znaczy próbuje ją zdobyć przez jej ojca Tomasza hrabiego. Ale w latach, w których jakby to miało się dziać, jak fabuła się dzieje, było to nieprawdopodobne. I pod tym względem nam się to bardzo podoba i my chętnie tak myślimy o XIX wieku. Ale współcześnie absolutnie tak na to nie patrzyli.
0: Już nastąpił mariaż arystokracji z finansjerą.
1: Przede wszystkim nie było już prawie arystokracji, za to była finansjera. Pamiętajmy, że to są już czasy po rewolucji przemysłowej, kiedy nikt już nie patrzył na szlacheckie tytuły, bo można je było sobie, że tak powiem, kupić. Przede wszystkim to już był czas pieniądza. W tym sensie romantyczny Wokulski, który gdzieś tam się snuje po bokach, żeby to na tą Izabelę spojrzeć, budził po prostu straszliwy śmiech w kolegach po piórze i we współczesnych, bo oni dobrze wiedzieli, że Izabela by tam na wycieraczce u niego siedziała, czekając, aż on ją po prostu łaskawie raczy obdarzyć tym swoim strasznie wielkim majątkiem. Oczywiście wyrzucano też Prusowi, że nic nie wie o finansjerze i że ten Wokulski to zdobył pieniądze nie wiadomo z czego. Więc nie tyle klasowy był Plus, ile on opowiadał tutaj historię siebie samego, który czuł się gorszy w momencie startu swojego życia. Czyli był tym Wokulskim, któremu tata

0: odmawiał pieniędzy na studia, a tu Klemens mu odmawiał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co było absolutnie niesamowite w tej powieści, to to, że będąc dziennikarzem, miał rzeczywiście taki absolutny słuch do dialogu. Potrafił wychwytywać absurdy, śmiesznostki, jakieś charakterystyczne cechy człowieka w tym, w jaki sposób on się wyraża. Ale też bardzo specyczna forma narracji. Tam już nie mówię o tych wszystkich postaciach typu jakiś dozorca, tam służąca i tym podobne rzeczy. Ale rzeczywiście świat przedstawiony w lalce był światem bogatym, tak po balzakowsku, po prostu szeroką panoramą, która nie miała wcześniej konkurencji. I nikt właściwie po nim nie stworzył tak wspaniałej wielkiej bitwy pod Grunwaldem w literaturze. To na pewno była jego ogromna zasługa. I jeszcze, myślę, taka rzecz, która mnie dotknęła, o czym dotknęła, poruszyła mnie jako biografa. Ja pomyślałam sobie, mój Boże, jakie to jest współczesne, jak on był nowoczesny w tej książce. Tam jest bardzo dużo psychologicznych wpadunków. My pamiętamy dobrze przede wszystkim seriale, zwłaszcza z panem Jerzym Kamasem. Ale w powieści znajdują się takie różne drobiazgi, które na przykład wizerunek tego Wokulskiego, który miał być raczej masywny, z czerwonymi dłońmi, raczej niezbyt ładny i wzorowany na pierwszym mężu pierwszej żony Stefana Żeromskiego, czyli Oktawii Rotkiewiczowej. W powieści to nie jest takie, jakby to nie jest takie gładkie, jak my to widzimy w serialu. Ale to, co mnie niesamowicie ujęło w lalce, to to, że ona była szalenie nowoczesna w takim spojrzeniu na świat jako taką całość i pełnię, w takim przenikaniu się tych światów. Ta książka mogłaby powstać spokojnie 100 lat później i też byłaby dobrą książką i byłaby czytana przez współczesnych. I zresztą jest czytana przez współczesnych przez to, że jest nowoczesna. I moim zdaniem pobił absolutnie konkurencję na kilka długości tym właśnie dziełem. Ja mam wrażenie, że on się po prostu wtedy nie cenzurował. To był też czas, kiedy przeszedł z Kuriera Warszawskiego do Codziennego i tam właściciele bardzo zachęcali go, żeby napisał coś większego. Pokazali mu, że w niego wierzą. On się poczuł, czuł się taki zwycięski i podkochiwał się trochę w drugiej Oktawie, czyli przyszłej żonie Żeromskiego. To był dobry czas taki trochę dla niego psychicznie i tak nagle wybuchło w nim coś pięknego. Wybuchła w nim nowoczesność moim zdaniem. I to uważam jest takie trochę niedocenione, albo nie za bardzo naświetlone zwycięstwo Bolesława Prusa. Że on po prostu przeskoczył swoich współczesnych o kilkadziesiąt lat.
1: Tutaj odnosi wielki sukces literacki, ale to jego życie osobiste jest wciąż skomplikowane. Myślę tutaj o dwóch wątkach, które się pojawiają. Po pierwsze jest przysposobiony syn Emil Trębiński, czyli syn brata jego żony Oktawii. To jest jedna taka postać dziecięca, a druga to nieślubne dziecko Jan Bogusz, narodzony ze związku, z romansu z Aliną Sacewicz. To są bardzo pokomplikowane historie, w których jakoś odbija się sama biografia i samo dzieciństwo, właśnie to emocjonalne sieroctwo Aleksandra Głowackiego.
0: To życie prywatne Bolesława Prusa jest smutne, ale nie dlatego jest smutne, że zdarzały mu się smutne rzeczy, tylko on był jednak bardzo trudnym człowiekiem. Dziś powiedzielibyśmy, że był toksycznym mężem i toksycznym ojczymem, ponieważ on nie ożenił się z kobietą, która go pociągała, którą by podziwiał. Kiedy umierał, spisał testament pozbawiający ją większej części majątku, zupełnie o nią nie zadbał, jeśli chodzi o jakieś tam doposażenie jej emerytury, że tak powiem, przekazał te pieniądze dla dobra ludzkości na stypendium, ale ona potem musiała jeszcze żyć wiele, wiele lat, często na takiej granicy, może nie ubóstwa, no ale no, takiej emeryckiej bidy, bo tak bym to nazwała. Zgodził się przygarnąć tego biednego chłopczyka Emilka Trębińskiego, miał wtedy 3 lata, pewnie żeby żona miała się czym zająć. Ale się tym chłopcem nie zajmował, ten chłopiec go irytował, drażnił, upokarzał go, nazywał psujakiem. Tam, potem się ten psujak pojawił w Faraonie w takiej scenie, jak mama woła psujak do domu. Ale było to bardzo upokarzające określenie psujak. Zresztą w ogóle jakoś nie dbał o uczucia swoich bliskich. Kiedy ten chłopiec chciał poświęcić się zupełnie czemu innemu, no to on go jednak zapisał do jakiejś tam szkoły zbliżonej bardziej do ścisłych. Emilek znalazł takiego opiekuna.

0: opiekuna w kolejnym bracie Oktawii i tam gdzieś się u wuja próbował znaleźć jakieś dobro. W pewnym momencie zakochał się i kiedy poczuł się odrzucony, wziął pistolet, poszedł na klatkę schodową i przed drzwiami swojej ukochanej strzelił do siebie i się zabił. Prusa to zmiotło. Natomiast nie uważał, że... Znaczy, czasami przychodziło mu do głowy, że go źle traktował, a czasami podziwiał jego odwagę, bo sam nigdy nie miał siły sam popełnić samobójstwa, ale nie do końca to przepracował, mówiąc szczerze. To była przede wszystkim tragedia dla jego żony, która tego Emilka potwornie kochała. Z mojej dzisiejszej perspektywy, no dość surowo oceniłabym Aleksandra jako ojca, czy ojczyma. Takim dopełnieniem był ten niestety romans, który nie był zapewne pierwszym romansem Bolesława Prusa, bo on w ogóle lubił kobiety i jeśli tam do jakiejś mógł pójść, to poszedł. I myślę, że była to tajemnica Poliszynela w Warszawie. Ale tutaj się zakochał, bo no przede wszystkim dziecko, a po drugie ona była też inna od tych kobiet. Ona była wdową po naukowcu, była człowiekiem o własnych wyrazistych poglądach, silnych takich rodzinnych predylekcjach do socjalizmu, która miała swój punkt widzenia świata, która nie była środką. I on się nią zafascynował. Mówimy tutaj już o latach, powiedzmy, pierwszej połowie, pierwszym dziesięcioleciu nowego wieku, czyli tam 1905, 6, 7, 8. Była całe życie bezdzietna, nie miała dzieci z poprzednim mężem, a tu nagle jest dziecko. Zrobiono to, co się zwykle robi, czyli Alina Sacewicz wyjechała. Urodziła dziecko za granicą, potem przywiozła jako swojego dziecko Polaków, osierocone, które ona przygarnęła i została jego mamą chrzestną. Na chrzcie biednego Janka Bogusza jego rodzice występowali w roli rodziców chrzestnych. Potem zrobił coś, co dla mnie jest niewyobrażalne jako kobiety. Zmusił mianowicie swoją żonę, żeby została w jakimś sensie babcią tego dziecka. Prus nie miał żadnego problemu z tym, żeby, nie pytając żonę, jak ona się czuje z tym wszystkim, no zmusić ją do tego, żeby dowód zdrady został jej wsadzony na kolana, który ma teraz tam ten dowód zdrady niańczyć. Historia skończyła się tak, że Aleksander był obecny w życiu chłopca, jeździł na wakacje z nim. Niedługo później Aleksander zachorował, zresztą już od dłuższego czasu w zasadzie wszystko go pobolewało i chorował. Prawdopodobnie były to też skutki przyjmowania najróżniejszych leków, w tym bromu, które na uspokojenie przez lata brał. Stało się to, co się stało, czyli w pewnym momencie ta choroba okazała się śmiertelna i odszedł. A kobiety, które po sobie pozostawił, musiały dalej ze sobą żyć i żyły. No ja mówię o tym z ogromnym smutkiem, dlatego że często się niestety zdarza, że prywatne życie pisarza czy artysty no, nie współgra, powiedzmy, z jego takim oficjalnym wizerunkiem i z tym, jak my sobie go wyobrażamy przez pryzmat tego, co on pisze. Prus wydawałby się człowiekiem, który jest takim wesołym mężem. Wraca do domu, gdzieś tam się śmieje, zagaduje tą swoją żonę o dębowym torsie. Jest taki trochę lekki, nie przejmujący się, może nawet taki krotochwilny. Nic podobnego.
1: Konkludując, bardziej osobą do lubienia byłby Bolesław Prus niż Aleksander Głowacki. Bardzo dziękuję za tę opowieść o pisarzu, o człowieku. No i taki prawdziwy człowiek, nieposągowy wychodzi z tej opowieści.
0: Prus też ciągnął posągi, tworząc lalkę. To była powieść, której nie było ani jednego posągu. I jeśli nie ma posągu, to my wtedy jesteśmy w stanie to coś przeżyć i lubić. Jeśli Prus nie będzie posągowy, zostanie z nami na dłużej jako człowiek, bo jako pisarz zawsze będzie miał swoje miejsce. Natomiast jako człowiek może stać się nam dużo bliższy właśnie dlatego, że przestał być posągiem.
1: Monika Piątkowska, biografka Bolesława Prusa, wkrótce wznowienie jej książki Prus, śledztwo biograficzne. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść.
0: Ja również dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam wszystkich.
1: I ja się z państwem żegnam i mówię do usłyszenia. Małgorzata Szymankiewicz.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 14:30.
3: "79 dni dookoła multiversum".
2: Michał Nowak,
4: Jakub Dymiańczuk.
2: Dzień dobry. Być może od początku tego cyklu pytaliśmy o niewłaściwą rzecz. Zastanawialiśmy się, skąd bierze się superbohater, kto daje mu prawo do władzy, kim jest

0: człowiek pod maską, jak rodzi się mit i co dzieje się ze zwykłymi ludźmi, kiedy obok nich pojawiają się istoty niezwykłe. Być może wszystkie te pytania prowadziły od początku do jednego. Co właściwie robimy z człowiekiem, który różni się od nas? Superbohater jest przecież przede wszystkim figurą inności. Ma coś, czego my nie mamy. Jest silniejszy, szybszy, bardziej odporny, bardziej niezwykły. Czasem jego odmienność jest darem, czasem przekleństwem, czasem źródłem lęku. Bywa powodem zachwytu, ale równie często powodem wykluczenia. Czy zatem wyjątkowość jest błogosławieństwem czy ciężarem, a może jedno i drugie? I właśnie dlatego finał cyklu nie będzie opowieścią wyłącznie o supermocach. Będzie opowieścią o obcości, przynależności, wykluczeniu i potrzebie bycia rozpoznanym. Czasami największą supermocą nie jest możliwość bycia kimś innym, lecz odwaga, by powiedzieć: jestem inny i nadal jestem jednym z was.
1: Inność w komiksach superbohaterskich jest obecna oczywiście od samego początku, natomiast we wczesnych latach to była inność trochę inna niż ta, o której dzisiaj, myślę, będziemy rozmawiać, bo superbohater był częścią elity. Superbohaterstwo było w pewnym sensie manifestacją ich poczucia wyższości. Nawet jeśli jako te postaci komiksowe stawiały na równość, broniły słabszych, stawały w obronie każdego niezależnie od klasy społecznej, pochodzenia czy rasy. W latach 60. ta inność pojawiła się w komiksach także dlatego, że potrzebowali tego czytelnicy. Czytelnicy, którzy nie mogli się już identyfikować z tą superbohaterską elitą, potrzebowali przedstawicieli innych klas społecznych, przedstawicieli innych narodowości. To się bardzo długo rozwijało i zaczynało się od prostych przykładów. Już kiedyś o tym mówiliśmy, jak Peter Parker, czyli Spider-Man, który jest po prostu uczniem, klepiącym raczej biedę, mieszkającym z niezbyt zamożną ciotką, dorabiającym po nauce i po zajęciach superbohaterskich, dorabiającym jako fotograf w lokalnym dzienniku nowojorskim. Wreszcie zaczęła się w tych komiksach pojawiać ta inność, z którą czytelnicy i czytelniczki mogli się identyfikować. Na początku bardzo skrupulatnie zakamuflowana. Nie ma chyba przypadku, że komiksy o X-Menach, czyli o tej drużynie mutantów, każdy obdarzony innymi mocami, oni byli podopiecznymi profesora Xaviera, chronili się przed światem w szkole dla utalentowanej młodzieży, jakoś tak to się nazywało wtedy, byli odczytywani jako metafora inności codziennej, powiedziałbym, odmiennej orientacji seksualnej, odmiennego pochodzenia, czasami odmiennej narodowości, bo tam wreszcie zaczęli się pojawiać bohaterowie, którzy nie byli Amerykanami. Nie byli białymi Amerykanami, którzy nawet z klasy niższej społecznej i tak byli uprzywilejowani w stosunku do czarnych Amerykanów, do przedstawicieli społeczności LGBT, do przybyszów z innych krajów. I tutaj rzeczywiście ta inność, o której chyba dzisiaj będziemy najwięcej rozmawiać, się pojawiła po raz pierwszy. I to jest połowa lat 60. dopiero. 30 lat istnienia komiksów superbohaterskich. A dopiero wtedy twórcy stwierdzili, że są na tyle odważni, że mogą przynajmniej ukryć tę inność na razie pod metaforą mutantów, odrzuconych przez społeczeństwo, za to dobrze czujących się i silnych we własnym środowisku.
0: No to skoro mowa o mutantach, pierwsza nasza lektura to film pod tytułem Nowi Mutanci z roku 2020. I tutaj niezwykłość nie jest fascynującym darem, tak jak to często bywało w opowieściach superbohaterskich. Staje się czymś, czego można się bać, ale też czymś, co izoluje, czego trzeba się też nauczyć się obsługiwać. Chodzi o takie rozpoznanie własnej prawdziwej natury, własnej tożsamości. W filmie Nowi Mutanci dokładnie tak się dzieje. Te osoby, które zostają obdarzone tymi nadnaturalnymi mocami, dowiadują się dopiero z czasem, jak je używać, ale nawet dowiadują się, co właściwie je odróżnia, bo główna bohaterka nie wie, jaki ma dar i dopiero w trakcie pobytu w bardzo dziwnym ośrodku, niby szkole, ale tak na dobrą sprawę w więzieniu, jest w stanie dojść do tego, co ją odróżnia od innych. Bardziej nawet niż źródłem siły, ta moc staje się doświadczeniem wyobcowania. Te osoby, które przebywają w tym ośrodku, no właśnie są takie trochę zamknięte, trudna młodzież, chciałoby się powiedzieć, która przez to, że została tym obdarzona, musi sobie poradzić z większą liczbą problemów.

0: problemów niż jego rówieśnicy.
1: I na dodatek przez to, że ci młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są inni, chociaż niektórzy nie do końca jeszcze wiedzą, jak to wykorzystać i na czym ta inność polega, też są podatniejsi na manipulacje. Bo cała piątka bohaterów myśli i marzy o tym, że kiedyś zostanie członkami drużyny X-Menów. Tak naprawdę są badani czy szkoleni w zupełnie innym

0: wel manifestują się często dopiero w okresie dojrzewania. Przez kilkanaście lat jesteś człowiekiem, który nie odróżnia się od innych, a w pewnym momencie zaczynasz sobie zdawać sprawę z tego, że potrafisz coś więcej. Bardzo często jest tak, że dojrzewając zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednak inni niż nasi rówieśnicy. I tutaj to jest bardzo ciekawie wykorzystane i bardzo dobrze ograne, niezależnie od jakości niezbyt wysokiej samego filmu. Natomiast rzadko się to rzeczywiście w tych opowieściach superbohaterskich, poza może komiksami i filmami o Spider-Manie, pojawia. Ten moment przełomu, ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że ty, że twoje ciało, twoja osobowość może być inna niż ogólnie przyjęte normy.
1: Tutaj słowem kluczem jest transformacja, ale jeśli by tak spojrzeć z boku na to, co się dzieje z tymi bohaterami, no to niezwykłość nie jest fantazją o potędze tutaj. Jest raczej źródłem właśnie strachu, izolacji i cierpienia. Nie każdy właściwie chce być wyjątkowy. Jest silna pokusa tego, żeby jednak pozbyć się tego daru, żeby stać się taką osobą jak wszyscy inni, jak wszyscy dookoła. Wydaje się, że w wypadku mutantów oni nie mają wyboru. Po prostu zostali obdarzeni i koniec. To jest piętno, z którym muszą sobie poradzić. Ale można jednocześnie marzyć o tym, żeby próbować pogodzić to z obcowaniem z pozostałymi ludźmi. To jest właściwie to zadanie, które stoi przed superbohaterami. Jak żyć pośród normalnej większości? Mówiliśmy ostatnio o tej normalnej większości, która się przegląda superbohaterskim wyczynom. Czy można z nimi skonstruować poprawne, a może nawet bliskie relacje? Ułożyć się z nimi jako osoba, która jednak jest odmienna, jednocześnie wykraczając poza logikę segregacji i logikę strachu. Jak tego dokonać? To jest coś, z czym obdarzeni niezwykłością muszą sobie poradzić.
0: I to jest wątek, który się przewija przez całe lata publikacji komiksów o X-Menach. To poczucie z jednej strony misji, z drugiej strony wyobcowania, z trzeciej strony wyższości, bo jednak co akurat tutaj w Nowych Mutantach filmowych się nie pojawia, często w komiksach o mutantach mówi się jako homo superior, czyli czymś wyższym niż homo sapiens, doskonalszym. Natomiast to jest też pytanie, które można odwrócić i zapytać, jak tak zwana normalna większość traktować może tych, którzy są inni. Znowu wrócę do początków komiksów o X-Menach. Ci mutanci komiksowi byli spychani do getta. Jedynym bezpiecznym schronieniem była dla nich szkoła profesora Xaviera. A jedynym sposobem na zaistnienie w społeczeństwie było po prostu nieustanne czynienie dobra. A i tak nie byli wciąż akceptowani. Mogli ratować świat, ratować ludzkie życia, ale wciąż byli uważani za coś obcego, coś, co właściwie nie powinno istnieć. I dlatego wszelkie mniejszości, właśnie mniejszości seksualne, też mniejszości etniczne przyjęły komiks o X-Menach jako swoje. I dlatego w kolejnych latach ten świat się rozwijał i pojawiali się mutanci z innych krajów, o innych mocach, o innym kolorze skóry. I ta reprezentacja inności zaczęła być bardzo, bardzo szeroka. Później jakby przeszła z tej pozycji metafory już na pewną dosłowność, wtedy kiedy można było takie tematy w komiksach poruszać bez narażenia się na ingerencję cenzury.
1: Mówiłeś o tym czynieniu dobra. Tutaj akurat w wypadku filmu Nowi Mutanci ona jest dość naiwnie zdefiniowana. Zresztą zaczyna się i kończy ten film od właśnie próby takiej definicji. No więc dobre jest współczucie, miłość i zaufanie. Najpewniej wobec nas, mutantów. A zły jest lęk, wstyd i chęć samozniszczenia. Taka etyka całkowicie wsobna, egocentryczna, nastawiona na relacje z samym sobą się tutaj rysuje. Ale to pytanie, kto decyduje, co jest normą, jest rzeczywiście istotne. No i teraz przejdźmy do komiksu Miss Marvel Niezwykła Willow Wilson i Adriana Alfona. Do osoby, która rzeczywiście jest niezwykła. Po pierwsze jest dziewczyną, a po drugie jest muzułmanką. Kamala Khan, tak się nazywa ta główna bohaterka. Taka dziewczyna z sąsiedztwa, ale pakistańska dziewczyna z sąsiedztwa. Bohaterka odkrywa swoją wyjątkowość w momencie, w którym dopiero próbuje zrozumieć własne miejsce pomiędzy różnymi światami, pomiędzy dzieciństwem i dorosłością, prywatnym ja i społecznymi oczekiwaniami, pomiędzy własną historią i kulturą, w której dorasta, i ta kultura stawia jej bardzo wyraźne ograniczenia, przeciwko którym trochę się buntuje, ale jednak jest w gruncie rzeczy taką grzeczną dziewczynką. No i okazuje się, że supermoc, którą zostaje nagle obdarzona, nie rozwiązuje tego tego kryzysu tożsamości, ale przeciwnie, czyni go jeszcze bardziej widocznym. Jest w tym jakiś taki smrodek

0: dydaktyczny, który się nad tym komiksem unosi, ale ta supermoc to nie jest rozwiązanie problemów. To nie jest tak, że jeśli ktoś zyska większą siłę, sprawność i będzie mógł skakać pomiędzy wieżowcami, to nagle okaże się, że wszystkie jego problemy związane z tym, kim jest i kim powinien być, nie tylko we własnych oczach, ale również w oczach bliskich sobie, one nie zostaną dzięki temu rozwiązane.
1: Nie, ale ta supermoc, przynajmniej w przypadku Kamali Khan, pozwala jej właśnie to zrozumieć. To znaczy ona potrzebowała tej supermocy, żeby przekonać się, że supermoc nie rozwiązuje wciąż kwestii przynależności społecznej, etnicznej, kulturowej, bo rzeczywiście ta nastoletnia bohaterka jest rozdarta między tymi wszystkimi światami. Żyje w zgodzie z pewnymi normami narzucanymi przez islam, a jednocześnie chciałaby być taką stereotypową amerykańską nastolatką, która chodzi na imprezy.
0: Można powiedzieć, że flirtuje z tymi zakazami, bo cały komiks zaczyna się od sceny w sklepie spożywczym i ona wącha wieprzowinę. Nie kosztuje, ale wącha.
1: Tak, nie jest gotowa, żeby łamać te normy obyczajowe narzucane jej przez religię, ale jednocześnie nie potrafi zrozumieć, dlaczego, nawet jeśli będzie trzymać się z daleka od alkoholu i chłopaków, to nie może iść na imprezę i nawiązywać normalnych relacji z kolegami i koleżankami, których codziennie widuje w szkole i z którymi rozmawia, tylko w zupełnie innej sytuacji. I ona też jednocześnie jest przez tych swoich rówieśników marginalizowana, może nie odrzucana od grupy, ale jednak niektórzy z nich bardzo niewybrednie z niej żartują. Ona jest raczej dziewczyną do bicia niż do kumplowania się. Chciałaby przynależeć i tu, i tu, i tu, a w związku z tym nie przynależy nigdzie.
0: Punkt wyjścia jest też bardzo ciekawy i znaczący. Pierwsze pokolenie, czyli pokolenie ojca głównej bohaterki, walczy o byt za cenę porzucenia własnych tradycji i duchowości. Może nie ostateczne, ale takie zliberalizowanie rozmaitych przepisów. Natomiast pokolenie dzieci, być może nawet trochę ucieczkowo, ale wybiera tę kulturę i tę ścieżkę duchowości. Brat głównej bohaterki przebiera się za wędrownego mułę i jest, chciałoby się powiedzieć, językiem innej religii, świętszy niż papież. Główna bohaterka czuje, że być może to jej pochodzenie jest przeszkodą w lepszej integracji, w próbie uzyskania akceptacji. Tu się pojawia ta pokusa. Wyprzeć się swojego pochodzenia za cenę zyskania akceptacji środowiska. Ale ona wtedy straciłaby siebie po prostu. Supermoc sprawia, że ona nie pasuje do tego swojego wcześniejszego życia. Także ona jeszcze bardziej staje się rozdarta przez to, że zostaje wybrana, że zostaje obdarzona czymś niezwykłym.
1: To marzenie o tym, żeby zostać zaakceptowaną, które manifestuje się u Kamali w marzeniu o tym, by być częścią Avengersów. Ona bawi się figurkami superbohaterów, pisze fanfiki o Avengersach, jest zafascynowana tym światem i chciałaby być częścią tego świata. I rzeczywiście, gdy to marzenie się spełnia, ona staje się jeszcze bardziej obca niż była.
0: No i jeszcze jeden przykład. Film Czarna Pantera Raya Kuglera z 2018 roku. Tutaj podmiot jest zbiorowy. To już nie jednostka jest odmienna. To już cała wspólnota Wakandy, czyli tego mitycznego miejsca, jest czymś innym w stosunku do świata zewnętrznego. Czy można zbudować własny świat w izolacji? Główna oś napięcia, która się rysuje w tym filmie. Tradycja okazuje się podstawą systemu, podstawą funkcjonowania tego mitycznego świata. Z drugiej strony zastanawiające jest to, że ten rozwój cywilizacyjny jest mierzony europejską miarą, to znaczy jak wysoko jest rozwinięta technologia. A technologia w Wakandzie to jest kosmiczna, chciałoby się powiedzieć, chociaż rozwiązania architektoniczne przypominają skrzyżowanie Ameryki z Azją daleką. Nie ma tutaj takiego świata jak na przykład u Tolkiena, zakorzenionego gdzieś w naturze, jakieś małe domki. Tam musi być rozmach. Wiadomo, że jeśli oni są rozwinięci, to znaczy, że muszą budować wieżowce, w których człowiek czuje się zagubiony. Jest tutaj ten sam amerykański mit. To przewaga militarna ma zapewnić światu pokój, bezpieczeństwo i dostatek, a także czystą planetę, bo oczywiście Wakanda też musi być ekologicznie dobrze urządzona. To jest świat i amerykański, i alternatywny. On nie jest aż tak inny, jakby się pierwotnie wydawało.
1: Nie jest aż tak inny, ale myślę, że to wynika z samych źródeł Wakandy. Tu trzeba się cofnąć do lat 70. do pierwszych komiksów o Czarnej Panterze. Czarni czytelnicy potrzebowali bohatera, który z jednej strony dawałby im poczucie przynależności etnicznej,

0: Ale z drugiej strony on nie mógł być chyba w tamtym czasie takim zwykłym Afroamerykaninem z ulic Nowego Jorku, ponieważ ten komiks służył też odzyskiwaniu sprawczości. On jest obrazem afrykańskiej cywilizacji zgoła odmiennym od tego, który był ugruntowany w kulturze masowej, w powszechnym wyobrażeniu. Nie tylko w latach 70., ale myślę, że do dzisiaj, gdy się używa jakichś takich paternalistycznych określeń w stylu czarny ląd.
1: Bieda, przemoc.
0: Tak, tak. Mamy bardzo konkretne skojarzenia, które często są oparte na stereotypach i na jakichś obrazach, które wtłacza nam do głowy kultura masowa również. Czarna Pantera była próbą przełamania tego stereotypu, próbą pokazania czarnej Afryki jako miejsca potężnego, rzeczywiście opartego na sile, tak jak mówisz, ale także na majątku, bo potęga Wakandy została zbudowana dzięki, o ile pamiętam, Vibranium, czyli jednemu z tych mitycznych marvelowskich pierwiastków, które mają bardzo duże możliwości, a tam znajdują się złoża Vibranium i Wakandyjczycy bardzo ściśle ich pilnują i to jest ich karta przetargowa również w świecie komiksowej geopolityki i stosunków międzynarodowych. To podobieństwo jednocześnie do Ameryki, a jak o tym opowiadałeś, to rzeczywiście Wakanda, zwłaszcza w filmie Kuglera, jest taką, nie wiem jak to nawet określić, bo nie lustrzanym odbiciem, nie w krzywym zwierciadle,
1: lepszą
0: nie
1: negatywem,
0: jest po prostu lepszą wersją Ameryki. To jest Ameryka pozbawiona nierówności społecznych, wzbogacona technologicznym know-howem Japonii, Chin, Korei Południowej. Raj na ziemi.
1: Pytanie złośliwe, które powstaje, jak się patrzy na Wakandę, jest takie, jak w tym świecie możliwe jest zło? Albo skąd się bierze zło? I bardzo ciekawą odpowiedź akurat ten film podsuwa. Może nie bierze się z samej inności, ale z reakcji na nią. Jest w tym jakiś rodzaj lęku przed tym, czego nie rozumiemy. Takiego lęku, który bardzo łatwo zamienia się w przemoc. W Czarnej Panterze doświadczenie wykluczenia właśnie może prowadzić do pragnienia odwetu. Tu się pojawia ta rysa, nawet wśród tych ludzi, którzy niby są tak bardzo pokojowo nastawieni do siebie. Ta rysa się przeradza też w pewien projekt geopolityczny czy projekt dyplomacji. Widzimy, że są potężniejsi mieszkańcy Wakandy od innych, ale nie chcą się ujawnić. Czy nie są egocentryczni? Jak to się godzi z przykazaniami świata superbohaterskiego, gdy ktoś obdarzony właśnie czymś niezwykłym powinien spieszyć na pomoc tym, którzy mają gorzej. Może się okazuje tak, że ta polityka izolacjonistyczna mieszkańców Wakandy to jest polityka ściśle egocentryczna, że oni są samolubni i wcale ten świat nie jest aż takim rajem, albo jest rajem tylko dla tych wybranych, którzy są wewnątrz. No ale jaka jest alternatywa podsuwana przez kogoś, kto jest skrzywdzony? Że mają się stać imperium, odwrócić role społeczne i teraz czarni będą rządzić białymi i cała sprawa prowadzi ostatecznie do tego, że Wakanda ma się stać takim dobrym, światowym policjantem w stylu Stanów Zjednoczonych. Kimś, kto dysponując niesłychaną technologią, będzie w umiarkowany sposób pewnie i pod kontrolą ścisłą, ale jednak dzielił się tymi rozwiązaniami, które mają pomóc całemu światu.
0: Jest to jeden z kolejnych utopijnych projektów, które w rzeczywistym świecie no nie miałyby szans zaistnienia, no bo doskonale wiemy, co się dzieje, gdy na czele tego państwa, które jest światowym policjantem, staje ktoś, kto ma ego większe niż cokolwiek. Główny bohater, T'Challa, nie może dopuścić do tego, żeby Wakanda była imperium, właśnie dlatego, żeby nie iść w ślady kraju, który nie wolił jego przodków. Fakt, że w tych komiksach i w tym filmie ta pokusa jakiegoś rodzaju odwetu jest obecna.
1: Tak jak mówiliśmy o rządze odwetu, która drzemie w superbohaterach, tak tutaj jest ta rządza, tylko ona jest zbiorowa, tak jak zbiorowym bohaterem, który przywdziewa maskę, no bo kryje się ostatecznie Wakanda właśnie za tymi stereotypami dotyczącymi czarnego lądu. Oni mają taką samą wewnętrzną dynamikę. Wziąć rewanż, czy nie wziąć rewanżu? Wróćmy do komiksu i przyjrzyjmy się szczegółom.
2: Plansza odcinka.
1: Sięgamy do komiksu Miss Marvel Niezwykła. Plansza, która nie pokazuje narodzin superbohaterki jako triumfu, lecz jako rozczarowania własnym wyobrażeniem o wyjątkowości. I tutaj już pierwsze słowa są znaczące. Coś niemal nieludzkiego. Bohaterka dotyka własnego ciała i odkrywa w nim coś obcego, inność. Nie jest jeszcze supermocą, jest najpierw doświadczeniem własnego ciała jako czegoś nie do końca swojego. Superbohaterska opowieść spotyka się z doświadczeniem dorastania,

0: Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku. Momentem, w którym człowiek orientuje się, że jego ciało, wygląd i możliwości nie są już czymś oczywistym.
1: Jest to podwójnie trudne doświadczenie dla Kamali Khan, ponieważ ona dzięki temu przypadkowemu nabyciu supermocy zmienia się w swoją idolkę, którą jest Kapitan Marvel. I zmienia się właśnie również fizycznie. Jest bardzo tutaj wielopoziomowa metafora tego dorastania i zmieniania się fizycznego również ciała nastoletniej kobiety, ponieważ ona z pakistańskiej nastolatki staje się dorosłą, białą blondynką, taką właśnie, jaką jest Kapitan Marvel.
0: W skąpym odzieniu.
1: Takie było też jej marzenie i to skąpe odzienie również okazuje się czymś, co jej przeszkadza, uwiera, okazuje się niewygodne. Może dopasowane do jej sylwetki, natomiast niedopasowane do jej wewnętrznych potrzeb. I ta supermoc sprawia, że ona przestaje być sobą na każdym możliwym poziomie. Nagle potrafi robić rzeczy, których nie potrafiła robić wcześniej, nie potrafi jeszcze nad nimi zapanować, będzie się dopiero tego uczyć. Ale przede wszystkim zostaje całkowicie wypchnięta z każdej strefy, w której się czuje sobą. Później to się zmieni, ona się nauczy być sobą i troszkę tutaj zaspoileruję, nie będzie jako Miss Marvel białą blondynką, będzie sobą tylko w superbohaterskim kostiumie. Natomiast ta pierwsza gwałtowna, zaskakująca przemiana uświadamia jej naprawdę bardzo wiele problemów związanych z dorastaniem, z wchodzeniem w relacje rówieśnicze, z buntem przeciwko rodzinie. Te wszystkie wątki się tutaj pojawiają.
0: Pojawia się też taki wątek, który pewnie jest udziałem większości z nas, mianowicie, że nawet jeśli czegoś pragniemy i to pragnienie się zrealizuje, to zwykle przybiera inną formę niż oczekiwaliśmy. Dokładnie tak się dzieje z Kamalą. Ona podsumowuje to w dwóch zdaniach. Bycie kimś innym wcale nie daje wolności, tylko męczy. Zwykle opowieść superbohaterska mówi: jesteś inny, jesteś wyjątkowy, jesteś wolny. A tutaj pojawia się korekta tego sposobu patrzenia. Jesteś inny, musisz nauczyć się żyć z własną innością, a to może być po prostu bardzo męczące. Supermoc okazuje się więc nie tyle wyzwoleniem, ile rodzajem nowego obowiązku. Władza zawsze rodzi odpowiedzialność. Mówiliśmy o tym głównym haśle ze Spidermana, ale ta odpowiedzialność może dotyczyć nawet własnego ciała, próby opanowania tego, co się z ciałem dzieje.
1: A nawet jak się okazuje, to już jest plansze dalej, to nowe ciało, które Kamala Khan ma tylko na chwilę, ale jest nowe, jest dla niej obce, naraża ją nawet na zaczepki po prostu ze strony obcych mężczyzn. Dziewczyna, która do pewnego stopnia pozostawała niewidoczna. Rówieśnicy nie traktowali jej jako atrakcyjnej partnerki, tylko właśnie jako przedmiot żartów. Staje się atrakcyjną kobietą i pierwsze słowa, które słyszy, dotyczą właśnie jej wyglądu. Więc to jest kolejna rzecz, która sprawia, że ta supermoc jest bardzo niewygodna.
0: To jest bardzo ciekawe, bo pokazuje doświadczenie, jak to jest stać się superbohaterem, ale od strony ciała i od strony fizjologii. Kamala mówi: zawsze sądziłem, że świetne włosy, kozaki, umiejętność latania uczyniłyby mnie silną i szczęśliwą. No i to jest właśnie taka ironiczna demitologizacja superbohaterstwa. Ta dziewczynka marzy o byciu superbohaterką jako o pewnym ideale. Piękne włosy, kostium, buty, latanie, a kiedy sama staje się taką postacią, która wiele może, okazuje się, że włosy wpadają jej do oczu, że buty piją, a niezwykłość jest zwyczajnie niewygodna. Superbohaterstwo zaczyna się jako estetyka, a kończy jako fizjologia, jako doświadczenie niewygody w kostiumie i w tej cielesnej postaci, którą się dostaje.
1: Całe to doświadczenie było jej potrzebne po to, żeby przekonać się, że jej marzenie o tym, by być inną niż jest, prowadzi ją na manowce. Gdy staje się inna niż jest na co dzień, to już chce być z powrotem sobą i dopiero to doświadczenie niewygody i poczucia obcości we własnym ciele sprawia, że ona jest w stanie zaakceptować siebie, jako po prostu nastoletnią dziewczynę o pakistańskich korzeniach, inną niż większość rówieśników, ale jednocześnie w tej inności jest prawdziwą sobą i to, co jej przeszkadzało, przestaje jej przeszkadzać, gdy przekonuje się, że ten wymarzony ideał jest jeszcze gorszy.
0: Żeby nie popadać tutaj w skrajność, trzeba powiedzieć, że pojawia się tutaj też tekst: poczułam szczęście, a więc to nie jest tylko tak, że cierpienie wiąże się z tym nowym stanem, ale zastanawiający jest też dolny, duży kadr. Bohaterka stoi samotnie w krajobrazie spowitym mgłą. To taki obraz inicjacyjny. Ona nie wie jeszcze, dokąd idzie, nie widzi dokładnie miasta, nie widzi przyszłości, która ma być jej udziałem, ale idzie.

0: idzie. Mgła może więc oznaczać tutaj nie tylko zagrożenie, ale również niepewność własnej tożsamości i niepewność tego, co się ma dopiero wydarzyć. Człowiek, który odkrywa swoją inność, nie otrzymuje instrukcji własnego życia. Musi nauczyć się żyć ze świadomością własnej niezwykłości, ale też nie stracić więzi z innymi. I to jest to zadanie główne, które Kamala ma przed sobą. A właściwie te wszystkie potyczki, mniej brutalne niż zazwyczaj w świecie superbohaterskim, są tylko dodatkiem do tego, co ona przeżywa.
1: To prawda, i ta mgła, dzięki której ona zyskuje tę supermoc, jest tutaj symbolem tego rytuału przejścia, znowu na wielu poziomach, przejścia ze zwykłości w niezwykłość, z jakiegoś etapu dojrzewania w pierwszy etap dorosłości. Ta mgła, która przysłoniła na krótką chwilę świat, zmieniła wszystko i tutaj na tym kadrze, gdy się rozwiewa ten świat, który Kamala widzi, niby wydaje się znajomy, ale nie wie, czego się spodziewać. Nie wie, jak bardzo ten świat, który znała, się zmieni przez to, że ona się zmieniła. Zresztą kilka stron później jest taka scena, gdy ona jest wciąż przekonana, że jest w tym ciele białej blondynki, zakrada się już do własnego domu i przypadkiem spotyka swojego brata i zaczyna mu tłumaczyć, że to, co widzi, to jest tylko projekcja umysłu i że to tak naprawdę jak Kamala, ale on widzi swoją siostrę i dziwi się temu, co ona mówi, więc ten świat się zmienił i się nie zmienił, ale Kamala już po tym krótkim doświadczeniu musi nauczyć się na nowo w nim nawigować.
0: Z perspektywy tego dzisiejszego odcinka tak myślałem o tym, jakby podsumować ten nasz cykl, no bo to ostatnia audycja i wydaje mi się, że można byłoby powiedzieć tak, superbohater rodzi się z inności, zyskuje dzięki niej władzę. Musi zbudować wokół niej tożsamość. Staje się dzięki opowieści mitem. Opowieści tych wszystkich innych ludzi, którzy się przyglądają jego wyczynom. A następnie musi odpowiedzieć przed tymi zwykłymi ludźmi, których ta inność oddziela od niego. Pytanie, czy wyjątkowość jest w ogóle możliwa bez tej wspólnoty, wobec której można być wyjątkowym. Być może superbohater nie jest więc przeciwieństwem zwykłego człowieka, być może jest jego ekstremalnym dopełnieniem, a zarazem swoistym problemem. Pod wszystkimi pelerynami, maskami, zbrojami i nadludzkimi mocami kryje się arcyludzka potrzeba, żeby nasza inność nie oddzielała nas od tych, którzy są wokół nas, lecz pozwalała nam znaleźć swoje miejsce pośród nich. I zwykły człowiek, i superbohater chcą tego samego. Być rozpoznani i w tej swojej odmienności zostać przez tych innych zaakceptowani.
1: I jednocześnie wykorzystać tę swoją inność na korzyść społeczności, czasami siebie samego. I tutaj wracamy do tego, co dzisiaj już sygnalizowałeś. Często superłotrzy biorą się właśnie z odrzucenia. To jest ten moment, w którym ta inność nie została rozpoznana, w związku z czym ten wektor obraca się w drugą stronę i chęć współistnienia ze światem zmienia się w nienawiść wobec tego świata, w nienawiść wobec tych, którzy cię odrzucili, w chęć zemsty, w chęć odwetu, w chęć pokazania, że jeśli nie chcecie mnie zaakceptować, to musicie się mnie bać. Bardzo wiele wątków można wyciągnąć z tych superbohaterskich komiksów, co mam nadzieję udało nam się tutaj przez te kilka spotkań udowodnić, ale to wciąż, mam wrażenie, jest powierzchnia. Ledwie dotknęliśmy tych tematów.
0: Bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Nowak.
1: Jakub Demiańczuk.
0: Do usłyszenia.
2: Słuchają Państwo Dwójki. Jest 15:00.
3: Dwójka

0: Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonami
1: Grzegorz Dąbrowski
0: i Mariusz Gradowski. Zapraszamy na nasz ostatni letni rejs. Od jutra wraca jesienna ramówka programu drugiego, ale jeszcze dziś jesteśmy z Państwem.
1: A skoro to nasze ostatnie spotkanie w tej odsłonie, no to chyba możemy sobie pozwolić na temat tyleż kontrowersyjny, co prowokacyjny. Dziś będziemy słuchali opracowań utworów znanych, lepiej lub gorzej, opracowań, które z angielska nazywamy coverami, a w jazzie standardami. Zaś prowokacja w temacie naszego spotkania polega na tym, że będziemy słuchali coverów lepszych od oryginałów.
0: To się jeszcze okaże, temat prowokacyjny, ale i prowokacyjny, bo jeszcze jesteśmy w letnim nastroju. A skoro rejs, to przypomina się inżynier

Mamoń, ten słynny cytat o filmach, które lubimy, bo znamy. Covery nam to dają. Są i znane, ale i też są no, trochę nieznane, nowe, innowacyjne. Zacznijmy więc od samych wyżyn. Najpierw śpiewał to Michael Jackson, a potem zagrał to Miles Davis. Human Nature.

0: czy to wersja lepsza od oryginału. Jeden powie tak, druga powie nie. Trzecia osoba powie pomidor. Ja muszę powiedzieć, że często wracam do tej wersji. Miles Davis i jego zespół gwiazd w kompozycji Steve'a Porcaro Human Nature, spopularyzowanej przez Michaela Jacksona.
1: Jackson w oryginale śpiewał słowa Johna Bettisa o naturze ludzkiej. No i tak się składa, że w ludzkiej naturze

jest też przemijanie. Wielu poetów, wielu artystów w sposób bardzo sugestywny, przejmujący podejmowało ten temat. Zresztą, jakby się nad tym zastanowić, czy przemijanie nie jest tym toposem, który chcąc nie chcąc wkrada się w niemal każdy tekst kultury. Ja postanowiłem zaprezentować dziś Państwu opowieść snutą oryginalnie przez członków zespołu Noir Désir. Le vent nous portera. Poniesie nas wiatr. I choć ich wersja jest świetna, jest na nim między innymi gościnnie Manu Chao, to ja jednak wybieram opracowanie, które zdecydowanie mocniej do mnie przemawia. W roku 2010 szwajcarska artystka Sophie Hunger wydała swój trzeci album zatytułowany 1983, a na nim znalazło się jej odczytanie utworu Le vent nous portera.

0: 1983. Rok urodzenia Sophie Hunger, a także tytuł jej płyty, na której znalazł się ten właśnie cover piosenki zespołu Noir Désir. Le vent nous portera. Poniesie nas wiatr.
1: Może o przemijaniu, ale może o dobrym żeglowaniu. Tak to pozytywnie też możemy zinterpretować, szczególnie w rytm dwójki na fali. Cover badacza

że tego zagadnienia rozumieją co najmniej dwojako. To może być po prostu nowa wersja jakiegoś utworu i do tego rozumienia wrócimy później, albo, i to jest częstsze rozumienie, nowa wersja nagranej piosenki, piosenki utrwalonej w jakimś kanonicznym nagraniu. I kanoniczne nagrania utworów to jedna z ważniejszych spuścizn, jakie pozostawili po sobie Beatlesi. Ale ponieważ nie tylko nagrania ich piosenek były popularne w tych właśnie oryginalnych wersjach, ale i same utwory, i same piosenki, no to nic dziwnego, że od razu od lat 60. pojawiło się wiele nowych wersji piosenek Beatlesów i oto dwa przykłady tego, jak ich czytano. Najpierw trochę parodystycznie, a la Shakespeare, to Peter Sellers, a zaraz potem tanecznie, żywiołowo, soulowo i to już będzie Quincy Jones, ale jednak najpierw Beatlesi a la Shakespeare.

0: A Hard Day's Night. Oczywiście Beatlesi, John Lennon, Paul McCartney w dwóch wersjach. Przed chwilą orkiestra Quincy'ego Jonesa z albumu Golden Boy, rok 1964, a wcześniej Peter Sellers i orkiestra pod dyrekcją George'a Martina. To już rok 1965.
1: Jeżeli możemy mówić o autocoverach, to w sposób bardzo interesujący podszedł do tego tematu Brian Ferry. Lider Roxy Music w 2012 roku skrzyknął do współpracy 15 muzyków, którzy później uformowali The Brian Ferry Orchestra. Założenie było z gruntu proste i moim zdaniem w swej prostocie genialne. Piosenki z repertuaru Briana Ferry'ego, przede wszystkim te późniejsze już spoza Roxy Music, zostały opracowane na orkiestrę jazzową i nagrane archaicznymi metodami, tak by brzmiały, jakby były nagrane ponad 70 lat wcześniej. I tak powstała płyta The Jazz Age, na której piosenki Briana Ferry'ego brzmią, jakby były grane na salonach czy w salach tanecznych Nowego Jorku na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Przed nami The Brian Ferry Orchestra w utworze Reason or Rhyme.

0: Jeśli tak się złożyło, że ktoś z Państwa włączył radio dopiero teraz, to zaskoczę Państwa informacją, że to nagranie pochodzi z roku 2012. Pierwotnie Reason or Rhyme Briana Ferry'ego ukazał się na płycie Olympia z roku 2010, no ale właśnie dwa lata później doczekał się takiego retro opracowania w interpretacji The Briana Ferry Orchestra.
1: O autokowerach będziemy jeszcze chwilkę mówić, ale teraz, skoro skręciłeś w stronę jazzu, to ja też tam podążę, choć będzie to dla odmiany jazz współczesny. Jeśli myślimy o zaletach coverów, to dają one między innymi szansę na nowe spojrzenie na oryginał, na ujęcie melodii, harmonii, tekstu w ramy innego stylu, innego wyrazu. W efekcie czasem jest tak, że oryginału się nie cierpi, a cover kocha. Tak może być chyba w przypadku tego utworu tanecznego, swego czasu popularnego. A ta wersja, no proszę sprawdzić, to jest coś zupełnie odmiennego.

0: Ja specjalnie nie zapowiadałem, bo gdybym powiedział Britney Spears Toxic, że w jej wykonaniu ten utwór państwo znają, to część z państwa może by się skrzywiła. A tak, taki rytmiczny jazz, trio fortepianowe, preparowany fortepian, budowanie nastroju, ten żartobliwy syntezator na koniec. Może tak, może to państwu przypadło do gustu. Dodajmy tylko, że grało trio pianisty Jarona Hermana.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia, audycji Dwójka na Fali, już prawie 29 minut po 15. Ja nie będę ukrywał i nie będę udawał, że jest inaczej. Powiem wprost, że piosenka, której teraz posłuchamy, w wykonaniu oryginalnym zespołu The Police mi się osobiście nie podoba. Natomiast opracowanie, które dla państwa przygotowałem, podoba mi się zdecydowanie bardziej, podoba mi się bardzo. Chodzi o utwór Walking on the Moon, oryginalnie z płyty Regatta de Blanc z roku 1979, tu w wersji francuskiej grupy Roseau i gościnnym udziałem amerykańskiego piosenkarza Ello Blacka. W tej wersji piosenka Stinga zyskuje dzięki większemu skupieniu na tekście. Subtelny wokal nadaje opowieści podmiotu lirycznego bardziej intymny wymiar, który, no, znowu moim zdaniem, w oryginale zupełnie ginie w rytmach reggae. A to przecież historia o tym, że gdy ktoś jest zakochany, to grawitacja się go nie ima, przemieszcza się, unosząc nad ziemią, tak jakby chodził po powierzchni księżyca. Walking on the Moon.

0: No i jak się Państwu podobała taka wersja, takie odczytanie piosenki Stinga, Walking on the Moon? Ja przyznam szczerze, że mam nadzieję, że słuchacze Wieczoru Płytowego nie znienawidzą mnie za to osobiste wyznanie, ale no, faktycznie to odczytanie utworu z płyty The Police zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. Śpiewał Allo Black, a towarzyszył mu zespół Rozo. To z płyty wydanej w 2012 roku.
1: Jak to pięknie, że możemy się cudownie różnić, ale dalej płyniemy w tym samym kierunku. Ja myślę, że w tej wersji muzycy stracili szansę i skoro tak usilnie powtarzali przez ostatnie dwie minuty Giant Steps, mogli tam dać cytat z Johna Coltrane'a.
0: Na usprawiedliwienie tylko powiem, że Sting i The Police również nie dodali cytatu z Giant Steps, mimo że jest to w tekście.
1: No ale nie powtarzali Stinga. Tak w kółko Giant Steps w oryginale, no,

0: sobie powtarza. Poza tym już, wiesz, są, ten cover powstał nieco później, już byli muzycy może mądrzejsi.
1: Być może, tak. No ale no dobrze, tonacja, możemy, tonacja się tak, nie zgadzała.
0: No możemy się nie zgadzać, ale płyniemy razem dalej w Dwójce na Fali. Przed nami utwór, który część z Państwa zna doskonale. To jest utwór Gasa Khana.

I w nagraniach takich wersji z lat 20. i 30. rzadko mówi się o coverach, bo po prostu oryginały to były nuty, to były utwory w partyturach. Ale w końcu przyszło takie jedno nagranie, które zamroziło piosenkę, o której myślę, właśnie w jakimś takim dźwiękowym krysztale. I od tamtej pory to nagranie staje się punktem odniesienia dla późniejszych coverów. Bo dziś, kiedy słyszymy My Baby Just Cares For Me, raczej nie myślimy o Edim Cantorze. Myślimy raczej o Ninie Simone, prawda?

0: My Baby Just Cares For Me Gus'a Kahna i Waltera Donaldsona śpiewała Nina Simone w tym kanonicznym opracowaniu, w tej kanonicznej wersji, która jest podstawą dla wielu późniejszych, chociaż i wcześniejsze były.
1: Mm-hmm, to prawda. Wcześniej ja z kolei proponowałem państwu utwór zespołu The Police, który w oryginale utrzymany był w stylistyce reggae, a przynajmniej do tej stylistyki nawiązywał. Teraz natomiast mam dla państwa przebój artysty, którego nazwisko pojawia się po znaku równości ze słowem reggae. To oczywiście Bob Marley, a utwór to Is This Love, którego bezpretensjonalne, wręcz naiwne wyznanie miłości do dziś wzbudza we mnie pewien rodzaj rozczulenia. Mariusz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba jeszcze w Dwójce na Fali nie gościliśmy artystów z Litwy.

0: Masz rację. Jeszcze nie grali u nas żadni Litwini.
1: A więc no, na zakończenie, już na ten powrót z naszej letniej wycieczki, zagra litewski zespół The Swings, założony przez saksofonistę i kompozytora Remisa Rancisa. Zespół specjalizujący się w jazzie tradycyjnym i który swoją karierę zbudował grając na potańcówkach i festiwalach tanecznych, tańców takich jak Lindy Hop czy Collegiate Shack, krótko mówiąc tańców amerykańskiej złotej ery swingu. W tym nagraniu gościnnie z The Swings śpiewa również pochodząca z Litwy i dysponująca niezwykłą barwą głosu, trochę jak Nina Simone, artystka, której pseudonim to Migloko.

0: Migloko i The Swings Band w takim jazzowym opracowaniu piosenki Boba Marleya Is This Love. To nagranie ma już 10 lat.
1: A ja wracam do wątku autokowerów, bo czy w ogóle jest coś takiego? Bo oczywiście, tak jak słuchaliśmy w przypadku Briana Ferry'ego, autor podchodzi do piosenki, do utworu po raz kolejny, odświeża ją i ktoś powie, że to cover, ale ktoś powie, że to jednak jest prawo autora, żeby na nowo jakiś utwór opracować. A cover to jednak efekt pracy kogoś innego, kogoś, kto autorem nie jest. I może tak być. Mam dla państwa jeszcze inny, moim zdaniem bardzo ciekawy przypadek. Oto Frank Zappa przygotował tę kompozycję, której za chwilę posłuchamy, na syntezatorze. Syntezatorze synklawier, wszystko było zaprogramowane i wykonane przez tenże instrument, właśnie za sprawą programującego go Franka Zappy. Ale potem kompozycja G-Spot Tornado zaczęła brzmieć na estradach w wersjach orkiestrowych. No i takie wersje brzmią zupełnie inaczej od oryginału, chociaż tekst pozostaje bez zmian. Które wersje lepsze? Pojęcia nie mam, ale dziś wybieram tę, od której to wszystko się zaczęło. Mam na myśli koncertowe, estradowe życie kompozycji G-Spot Tornado. Oto ensemble modern pod dyrekcją Franka Zappy.

0: G-Spot Tornado Franka Zappy w wykonaniu Ensemble Modern pod dyrekcją samego kompozytora.
1: A ja mam jeszcze dla Państwa jeden amerykański klasyk w wersji, która sama stała się kanoniczną. California Dreamin' to oczywiście przebój z repertuaru zespołu The Mamas and The Papas. To utwór autorstwa Johna i Michelle Phillipsów. No i ponieważ wcześniej zdarzyło mi się krytycznie odnieść do pierwowzoru, to teraz powiem wprost, że wersję oryginalną uwielbiam. No, ale to, co z tym utworem zrobił Bobby Womack, też zasługuje na pełne uznanie. Z hymnu kalifornijskiego brzmienia i też no, z hymnu amerykańskiej kontrkultury lat 60. Womack ledwie 3 lata po premierze singla umieścił swoją wersję na płycie Fly Me to the Moon i uczynił z tego utworu no, dzieło zdecydowanie bardziej soulowe, refleksyjne, kontrastujące z rozświetloną typowo kalifornijską wersją The Mamas and The Papas. Proszę posłuchać.

0: California Dreamin' w wykonaniu Bobby'ego Womacka i jego zespołu, rok 1968.
1: Covery to też możliwość poznania oryginalnych tekstów w tłumaczeniu. I tak jest w przypadku piosenek Paolo Conte w tłumaczeniu Jerzego Menela i interpretacji Mariusza Lubomskiego. Wiszące ogrody już się przeżyły.

0: Coś odeszło hen, to na pewno był sen. Paolo Conte, Wiszące ogrody już się przeżyły. Piosenka w tłumaczeniu Jerzego Menela w interpretacji Mariusza Lubąskiego.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za te wspólne wakacyjne popołudnia. Dziękujemy także za dziś. Za sterami naszego dwójkowego okrętu była Magdalena Wojtulanisa. Przy wiosłach po raz ostatni w tym sezonie
0: Mariusz Gradowski
1: i Grzegorz Dąbrowski. A żegnamy się utworem, który towarzyszył nam przez całe lato. Cerca de ti, duetu Hermanos Gutierrez.

0: Δβούικα, Γιέστες, Να Μίξτου, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος.
1: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęła 16.
2: Słuchowisko.
1: W tym cyklu historia poety Torquata Tassa w adaptacji powieści Leszka Lektorowicza pod tytułem W lochu Ferrary. W roli głównej Mariusz Bonaszewski. Jest to realizacja z 2009 roku.
3: Teatr Polskiego Radia.
4: W tym szpitalu świętej Anny od marca 1579 do lipca 1586 Alfons II, piąty książę Ferrary, otoczył miłosierną opieką Torquata Tassa. Ciemność wielkiego umysłu rozświetlały cudowne błyskawice, aby najsmutniejsze karty mogły zajaśnić chwałą. Bardzo proszę, przechodzimy dalej.
3: W lochu Ferrary. Słuchowisko według powieści Leszka Elektorowicza.
5: Gdybym stanąć miał przed trybunałem dziś, kiedy uwięziony cierpie niewinnie i beznadziejnie, oskarżyłbym ciebie, książę, którego czciłem jako opiekuna, bowiem to ty,

0: i twoje panowanie stworzyło ich prześladowców, sykofantów, chodzących mi po piętach, śledzących każdy mój krok, każde słowo opisane czy mówione. Odwieczne władztwo strachu i pochlebstw, krwi i wina, obżarstwa, rozpusty i mordu. To ponure dziedzictwo, które przyjąłeś ochoczo, z całym jego złem i przepychem sreber, szmaragdów, aksamitów, koronek przetykanych złotem jedwabiów. Wdzięczne przegięcia ramion twoich dam, ich powłóczyste spojrzenia i nęcące uśmiechy, gibkość smukłonogich młodzieńców, śpiew, poezja, dowcip zdobią ów świat świetności i sławy, bogactw i blasków. Świat, który wielbiłem, w którym pławiłem się jak nieświadome dziecię w pienistych wodach morza głaszczącego piaski, nim go nie wchłonie nurt czarnej i bezpowrotnej toni. Dziś jednak wołam z lochów, który mnie wtrąciłeś. Nie jesteś dobrym władcą, panie, bo dobry władca dba o dobro swoich poddanych, a nie o własną chwałę. Zakułeś mnie w kajdany, aby mnie leczyć? Oddzieliłeś od ludzi, od świata, od słońca, od powietrza murami, aby mnie leczyć? Obłudny tyranie, panie mój, dla ciebie pisałem sonety. Dedykacja dla ciebie już na zawsze otwierać będzie największe dzieło mego życia. A skoro dokonałem już swego dzieła i niczego większego ode mnie nie oczekujesz, wolisz wydać mnie na pośmiewisko, na szyderstwo gawiedzi. To już nie poeta, to obłąkany, to już nie filozof, to szaleniec, niebezpieczny wariat, furiat. Trzeba go odosobnić i leczyć. Tak, leczyć głodem, ciemnicą, strachem i rozpaczą. Ale ja nie jestem wariatem i nie masz mnie prawa, książę, więzić i trzymać pod strażą.
1: A jednak sprzedałeś się Alfonsowi.
0: Nie sprzedałem się. Nawet nie sprzedałem swoich wierszy. Oddawałem je prawie darmo. Cóż to za zapłata 15 złotych skudów miesięcznie za pieśni, sonety, a osobliwie za dzieło, które uświetni jego imię, bo mówić będą Alfons, ten, któremu Tasso Jerozolimę zadedykował, nie zaś Tasso, ten, który żył za czasów Alfonsa.
2: Sprzedałeś się, sprzedałeś. Ja ci to mówię, ja, Franciszek. Choć nie znasz mnie, ja znam cię. Znałem cię zawsze. Lepiej niż ty znasz sam siebie. Byłeś dworakiem, poetą na każde zawołanie, na każdą okoliczność. Niechby książę wiatrami smrodliwymi sobie ulżył, a już byś o tym kansonę napisał.
3: Księżniczką markizą dawałeś wersze miłosne. Do byle dworki, służebnej panny wzdychałeś. Zapach ich perfum cię odurzał. Ale czy umiałbyś z nimi tedy? A może chłopców wolałeś, co? Powiedz to mnie, Jackowi, teraz, kiedy płacisz za swe bezeceństwa.
2: Słuchaj ty mnie, Jeremiasza. Nie wyjdziesz nigdy z tej nory. W rozpaczy i ciemności ducha łzy będziesz na darmo wylewał bez końca. Bo byłeś heretykiem. Sam wiesz o tym najlepiej. Choć obłudnie na siebie i na innych skargi inkwizytorowi składałeś, porzuć wszelką nadzieję. Powie ci pan, pójdź w ogień wieczny, potępieńczy.
3: Nosiłeś się jak paw pyszny, wywyższający się nad innych we dworze i na ulicach Ferrari, z jaką dumą, z jak wyzywająco demonstrowanym poczuciem godności kroczyłeś z dziedzińca pałacowego poprzez Volto del Cavallo do katedry i dalej, centralną nawą pośrodku wszystkich 40 brunatnych kolumn, aby stanąć przed ołtarzem i patrzeć na sklepienie absydy z sądem ostatecznym Bastianina, jeszcze nieukończonym, i uzupełniać go w wyobraźni, szukając na nim miejsca dla własnej nikczemnej postaci.
0: Był we mnie wielki smutek i trwoga.
2: Nikt tego nie widzi. Bracie, jak Flawiusz. A twoje pochlebstwa wobec księcia, jego sióstr, magnatów, znane były wszystkim. Zawsze miałeś ich pełne usta.

0: Ścigałeś się w nich ze sporą pomniejszych niesmaków.
1: W duchu szydziłem z tych wielkości i sam z siebie.
2: O, tym gorzej. Miałeś więc janusowe oblicze.
1: Przeszłe to dzieje. Dziś mi tylko pokuta i modlitwa. Dzisiaj rozpusta, rozwiązłość napełniają mnie wstrętem. Ale w czymże zgrzeszyłem? Czy w tym, że chciałem ukazać triumf chrześcijańskiego ducha nad pogańskim światem?
0: A może pozazdrościłeś sławy innym, którzy swe eposy tu w Ferrarze pisali i okryli się nieśmiertelną chwałą? Może zapragnąłeś użyć wojny świętej o Jerozolimę nie dla chwały Bożej, ale dla własnej ziemskiej sławy i łaski książęcej? Może pyszałkiem jesteś głodnym ziemskich rozkoszy, a wojna święta miała ci służyć tylko dla ich zdobycia?
1: Kto mówi?
0: Jeremia!
1: Zły duchu, idź precz. Nie znam cię, nie jesteś prorokiem Jeremiaszem.
0: Nie jestem nim, ale jestem. Dlaczego nazywasz mnie złym duchem? Nazwij mnie druhem.
1: Tyś mój wróg, nie druh. Idź precz. Przybądź mi na pomoc.
0: Daremnie wzywasz anioła. Jeśli kto przyjdzie tu na twe wołanie, będzie to twój dozorca więzienny, najemny zbir z tych, których nosi ziemia, odkąd pokalał ją grzech pierworodny i których śmierć Jezusa rozmnożyła jeszcze i mnożyć będzie po kres tego świata. Ani wołania, ani modlitwy na nic się nie zdadzą.
1: Nie bluźnij, idź precz, demonie.
0: Daremnie. Nie wołasz! Lepiej odpowiedz! Odpowiedz mnie i sobie!
1: Nie wypieram się, że miałem ambicje do równania wielkim, jeśli nie prześcignięcia ich. I ta myśl pchała mnie ku pracy nad dziełem, ale nieprawdą jest, abym dla sławy posłużył się tym tematem. Już jako młodzik 16-letni napisałem 116 zwrotek Jerozolimy, myśląc wtedy o współczesnym nam pogańskim imperium Turków, którzy najechali Sorrento i splądrowali je, mordując i porywając ludzi. Byłem wtedy w Wenecji, tam powstał pierwszy szkic.
2: Kręcisz? Ja, Jacek, tobie mówię teraz. Nie bądź drobiazgowy, Torquato. Nie zaprzeczysz chyba, ale wcale nie uważam tego za karygodne. Przeciwnie, pochwalam cię za to, żeś rozkoszy ciała tak zręcznie opisał, a zwłaszcza, żeś w nich nurza cię kazał rycerzom chrześcijańskim.
1: Patanie, milcz!
0: Cóż to za patos? Chłopcze, tak! Chłopcze, mówię, bo jeszcze chłopcem będąc napisałeś sonety o swoich kochankach. Płatnych, nieprawdaż? Z twoich doświadczeń sprytnie uczyniłeś użytek w poemacie, aby dziewczęta czytały z wypiekami na policzkach mężczyzn. Powtarzali sobie ze śmiechem, jak to wiodąc rycerzy do ogrodu Armidy, rusałki grały, ukazując im pełne piersi i pod piersiami inne zakątki nisko. A to, co wzrokowi miło, dalsze swym rąbkiem jezioro zakryło. Brawo, tasco, brawo!
1: Tyś jest demon! Twoje pochwały palą mnie jak ogień.
2: Jak ogień wiekuisty, który cię nie ominie.
1: Zamilcz na miłość boską, zamilcz.
2: Gdzie by ci tak dobrze było, Tasso, jak tutaj, na moim dworze? Obowiązków innych nie masz, oprócz pisania dzieła swego o krucjacie. No i tej reszty okolicznościowych dworskich rymowanek i pogadanek na uniwersytecie, za które dostajesz pensję.
1: I ty, książę, w mojej epopei się mieścisz w postaci Goffreda. A orły esteńskie wznoszą się wśród strofy.
2: No, abyś się sam nad to orłem

0: Orkwa to nie poczuł i wyfrunąć nie próbował daleko.
1: Nie jest, że orłem poeta książę, kiedy fantazja skrzydeł mu przydaje i rydwanowi konnemu w obłoki każe wzlatywać? Setki mil pokonywać w sekundzie, przenosząc się duchem z miejsca na miejsce? Czy też jak Dantemu stępować do piekieł, zaznawać czyśćca, albo w najwyższe kręgi raju się unosić?
0: Masz słuszność, Tasso. Wiedz jednak, że czyśćca i na ziemi zaznać można.
1: I w przedsionku piekła przebywać, które nam złość ludzka stwarza. Wiem, książę, że mnie oczerniają przed tobą, intrygują, zawistni o każde twoje łaskawsze dla mnie słowo.
0: Nie sądź, abyś nie był sądzony, mój drogi. Bacz, abyś sam czyste miał sumienie.
1: Otóż i pójdę, pomyślałem wtedy, sam do inkwizytora i sam siebie w spowiedzi świętej oskarżę, skoro donieśli już na mnie wrogowie i wyznam mu, że w sercu wielką nienawiść do nich odczuwam za wszystkie ich wymysły i fałszerstwa, bo sam wiem, w czym grzesznym bywałem i w czym się dopuszczałem odstępstw od naszej wiary świętej.

Wiele było tych podszeptów szatańskich, którym dawałem posłuch, myśli grzesznych, zaniedbań i zwątpień głębokich. Wątpiłem, ojcze, bywało, w nieśmiertelność duszy ludzkiej, o której mówi święty Tomasz, iż jest prawdziwie i absolutnie nieśmiertelna. Ale czymże ona jest? Nie jest odczuwaniem, bo pochodzi ono z serca, które bić ustanie. Nie jest postrzeganiem, bo pochodzi ze świadectwa zmysłów, które rozpadną się po śmierci ciała. Jestże więc myślą rozumną, lotną, poznającą pierwsze zasady będące ponad wszelką materią? Ale czy umysł i dusza to jedno? Czy raczej umysł umiera, a dusza żyje wiecznie? Czymże jest jednak dusza, jeśli nie myślą? Czy jest czymś wyższym od myśli? A czy dusze nasze po śmierci ciała zachowują te przymioty, które nas różnią od siebie tu na ziemi? Z wszelkich miar duchowych najwięcej waży u chrześcijanina proporcja między dobrem a złem. Według niej odmierzana będzie nam sprawiedliwość na sądzie ostatecznym. Ale i ta relacja przeminie, bo kiedy dusza po śmierci ciała i może po przejściu przez czyściec zostanie oczyszczona ze zła, będzie już samym dobrem. Czymś innym zatem niż była w swoim związku z ciałem. Jakże zachowam ciągłość mojej duszy, jak odrębność? Czy dusza moja stanowić będzie inny rodzaj dobra od dobra nieśmiertelnej duszy? Czy też jako dobro cząstkowe zespoli się z wszechdobrem, a jako świadomość cząstkowa z wszechświadomością? Czy można więc myśleć o osobowej nieśmiertelności duszy? Nieśmiertelnymi będą może tylko wszechdobro i wszechświadomość, ale nie dusza. No to znów herezja. Każdy człowiek jest podobny Bogu przez duszę nieśmiertelną, która jest jak Boża iskra, cząstka jednej wielkiej światłości. Bóg miłościwy, ofiarujący nam swą miłość i gotowy ją od nas przyjąć, kiedy Eros przeobrazi się w Caritas, wskazuje nam drogę zbawienia. Miłość jest łaską Bożą, która spływa jak natchnienie. A jeśli jest miłością prawdziwą, choćby zaczęła się od miłowania istoty śmiertelnej, ogarnia wszechświat i sięga do Boga, do boskiego światła. I sama jest światłem żyjącym w ludzkiej duszy. Miłość Boga daje zarazem i życie, i mądrość. Wyraża się zaś poprzez piękno świata, które rzadko widzimy naprawdę. Zaślepieni ambicją, chciwością, rządzą władzy albo zajęci tylko dreptaniną małoduszną wokół naszych codziennych spraw. I ja tego piękna, szczególnie tego piękna duchowego, nie dostrzegałem, ojcze. Żyłem w grzesznej pysze rozsądku, która mnie wiodła do zwątpienia nawet i w to, że świat nasz jest dziełem boskiego Stwórcy. I tak powstała moja herezja, ojcze. Wyznaję to w pokorze serca. Jednak ci, którzy mnie przed tobą jako inkwizytorem oskarżyli, sami są heretykami, chociaż uchodzą za wzór cnoty, bo się maskują zręcznie, obłudnicy. Oni nie wierzą naprawdę w nic innego, ojcze, niż

siłę, nie oręża nawet, lecz politycznych intryg, kłamstw i wreszcie w siłę pieniądza, tę nieodpartą pokusę dusz sprzedajnych. Nie mów, ojcze, że ogarnął mnie obłęd, że się poddaję urojeniu. Dzięki ci za absolucję, ale jeśli udzieliłeś mi jej jako szalonemu, nie pragnę jej. Sądź mnie jako grzesznika, ukaż jako heretyka, ale wiedz, że jestem przy zdrowych zmysłach i świadom jestem w pełni tego, co mówię. Heretykami są owi mędrkowie dworscy i rozpustnicy, i kłamcy i bałwochwalcy. Kimkolwiek są moi oskarżyciele, a mogę się ich tylko domyślać, bo się ukrywają tchórzliwie, a ty, ojcze i książę, w delikatności uczuć swoich twierdzicie uparcie, że żadnych oskarżeń nie było. Otóż kimkolwiek są, pragną mojej zguby, rzucają we mnie kamieniem nienawiści, wiedzeni nie troską o wiarę, ale niskimi pobudkami zemsty i zawiści, działając w potajemnym spisku i grzeszą w ten sposób przeciw największemu przykazaniu, miłości bliźniego i przeciw piątemu przykazaniu, bo chcieliby zabić we mnie ducha. I tego tylko dopieli, że klęczę tu oto przy tym konfesjonale i oskarżam sam siebie. Wszelkie moje wątpliwości i niedowiarstwo stąd płynęły, że nazbyt żyłem ziemskim życiem, żądny zmysłowego pokarmu świata, blasków dworu, odurzającego napoju sławy. Wielbiłem Chrystusa, Zbawiciela, ale nie rozumiałem, albo tylko odczuć do głębi nie potrafiłem, że Królestwo Jego nie jest z tego świata, bo jest to Królestwo Boże i że mogłoby ono trwać w każdym z nas, gdybyśmy tylko Jego prawom byli posłuszni. Oddać cesarzowi co cesarskie, to nie oznacza wcale, że trzeba poskromić niepodległego ducha i oddać jego owoce. Poemat jest owocem mego ducha, przecież księciu mam go ofiarować, a nie panu memu. Grzeszyłem i w samej intencji, bo pisząc epos o krucjacie, bardziej o poklasku dworów myślałem niż o świętej idei, która wiodła krzyżowców. Bardziej o uśmiechach i łaskach dam niż o przypodobaniu się panu. Ale i oni też, ojcze duchowny, krzyżowi rycerze, świętymi nie zawsze bywali. Ani doskonałymi, ani bezgrzesznymi. Jak to ludzie, a wojna, choćby święta, jest zawsze wojną.

0: Podobno szykujesz się, Tasso, do wyjazdu.
1: Chcę jechać do Rzymu, księżniczko. Przemówić za sobą, za swoim poematem.
0: Może to być bardzo niebezpieczne dla ciebie.
1: A przecież nie raz wyjeżdżałem i do Rzymu także.
0: Aleś wtedy poematu gotowego nie miał.
1: Rok święty teraz, księżniczko, wiesz o tym. Chciałbym więc w pielgrzymkę do stolicy apostolskiej się udać. A poemat jeszcze nie gotów. Kończę ostatnią pieśń. Poprawiam.
0: Książę, brat mój myśli, że z drukowaniem zwlekasz, aby gdzie indziej go wydać, innemu zadedykować patronowi i że po to do Rzymu jedziesz.
1: Wie wszakże i ty wiesz, księżniczko, że nie dlatego zwlekam. Robię korekty, przyjaciół i krytyków się radzę.
0: 10 lat ciebie, Tasso, tu mamy i teraz dopiero książę, no i my także, chcielibyśmy te lata ukoronować twoim poematem. My chcemy poematu, on dedykacji twojej, która by jemu i dworowi dodała splendoru. A wiesz, że książę ma długie ramię. Strzeż się gniewu Alfonsa i strzeż się też sług jego, Tasso. To ci powiem jeszcze, że śledzony jesteś. Tylko pamiętaj, ani słowa, żem ci o tym mówiła. A jeśli chcesz zmienić na jakiś czas powietrze, mógłbyś mi towarzyszyć w wyjeździe do wód?
1: Wielka by to radość była dla mnie, księżniczko, i honor, ale naprawdę czuję potrzebę pielgrzymki i modlitwy w świątyniach wielkiego miasta. No i krytyków pospieszę.
0: Tymczasem książę jeszcze i to ci przypiszę, że do inkwizycji świętej w Rzymie ze skargami chcesz jechać.
1: Niech się nie obawia, kto ma duszę czystą.
0: Wiesz, Torquato, że Rzym od dawna patrzy na Ferrarę nieuchronnie.

0: Ufnym okiem. Dlatego konfliktu jakiegoś ze stolicą apostolską Alfons lęka się najbardziej. Wszelkie pomówienia o herezję szczególnie byłyby tu niebezpieczne, bo mogłyby dać papiestwu powód do jakiejś ingerencji.
1: Salwując więc siebie, na mnie całą winę zwalić zechce.
0: Tak, ale bojąc się inkwizycji, sam jednocześnie przed nią się oskarżasz. Napomknąłeś nawet kiedyś o najwyższym trybunale w Rzymie.
1: Z tobą, pani, ani z nikim o tym nie mówiłem tutaj.
0: A może przecież w liście jakimś wspomniałeś?
1: Łotry, czytają moje listy. Wiem to od dawna.
0: Ach, poeto. Poeto, czy zawsze będziesz zapominał o tym, że nie pośród idei, lecz wśród żywych ludzi przebywasz? No a co do Rzymu? Księcia sobie tym na pewno nie pozyskasz. A jeśli ci chodzi o świadectwo prawdy, czystości swoich idei...
1: I skarcenie moich prześladowców. Już nie mogę dłużej żyć w niepewności. Dojadły mi te lęki, intrygi. Wiem, że są tacy, którzy mnie zniszczyć postanowili, zniszczyć za wszelką cenę. Dlatego może lepiej byłoby zamieszkać na jakim innym dworze. Na florenckim choćby. Podsłuchują nas. Dobyłem noża, z którym od niedawna się nie rozstawałem. Za kotarą stał sługa księżniczki. Chyba nie skaleczyłem go nawet, a liści nieborak takiego gwałtu narobił, że zbiegli się inni, wskazując mnie jako winowajcę. I zapewne pouczeni wcześniej odstawili mnie do pokoiku stanowiącego wewnętrzne więzienie pałacowe. I oto po raz pierwszy zostałem formalnym więźniem na dworze w Ferrarze. Uwięziony miałem się na baczności, aby mi trucizny nie dodali do posiłku albo i draba jakiegoś nie nasłali na mnie. Oczywiście i te moje obawy próbowano wyśmiać i złożyć na karb mojego szaleństwa, podobnie jak próbę ukarania podsłuchującego szpiega. Przekonywano mnie usilnie, żebym księciu wyraził ubolewanie z powodu moich wykroczeń i wdzięczność za troskę za moje zdrowie. Abym gotów był poddać się kuracji, jaką mi lekarze przypiszą. Owszem, zgodziłem się i na to, ale pod jednym warunkiem. Aby mnie wypuszczono z więzienia i pozwolono zamieszkać w zajmowanych przeze mnie dotąd pokojach. Zgodziłem się na więcej. Abym był pod strażą. Ale już wkrótce znieść nie mogłem niewoli, której poddany zostałem we własnym domu. Wyswobodź mnie, książę, spod władzy pachołków. Własny mój dom zmieniłeś mi w więzienie. Chcę wierzyć w to, co mówią, że memu zdrowiu to ma służyć. Lecz nie masz, książę, lepszego lekarstwa dla duszy jak wolność. Dla każdej duszy, tym bardziej dla schorowanej jak moja. Przyrzekam ci, że nie poniecham leczenia, bo sam być zdrów pragnę. Drakwie, krew oczyszczające będę pić i syropy. Krew upuszczać sobie dla lepszego zdrowia pozwolę i poddam się opiece lekarskiej. Tylko pozwól, bym pokoje swe za dom prawdziwy uważał, a nie za więzienie, w którym oczu nie spuszczano by ze mnie. Proszę cię o przebaczenie i wierzę, że ściągniesz mnie do Bel Riguardo, gdzie bawisz z dworem i przywitasz słowami: wybaczam ci, Tasso, w dobrej wierze rycerskiej i jako rycerzowi. Tak.
2: Nad czym się zadumałeś, Tasso?
1: Nad zawiścią ludzką, która tyle zła wyrządza.
2: Myślisz o złych siostrach psych?
1: Nie tylko, mój przyjacielu. Myślę też o tobie.
2: Znowu szalejesz.
1: A więc nie dość, że na mnie inkwizycję sprowadzasz. Chcesz ze mnie jeszcze szaleńca uczynić.
3: Ty nie chcesz dać sobie pomóc, Torquato.
1: Wielką pomocą byłaby dla mnie możliwość spojrzenia na siebie samego od zewnątrz, ale nieuprzedzonym wzrokiem.
3: Obraz twój mógłby ci się odbić, jak w krzywym zwierciadle. Ale może właśnie ten obraz byłby prawdziwy?

0: Ale wyobraźcie sobie, że Tasso zarzuca mi po pierwsze to, że potajemnie oskarżyłem go przed inkwizycją o herezję, a po drugie, on sam oskarża mnie przed inkwizycją o herezję. To ale figle ci w głowie, Tasso.
1: Gdybyś nawet nie złożył na mnie skargi, to dlatego, że wolisz pozostać w cieniu i tylko podawać drewno na stos dla mnie wznoszony. Chciałbyś na tym stosie widzieć płonące tomy mojego poematu, jeśli już nie mnie samego.
2: Więc nie jesteś heretykiem, mój Tasso?
1: Wszyscy tutaj jesteśmy heretykami. I ty, i on, i ja. Demony, szatan większy mają wpływ na dusze nasze niż Słowo Boże. Zdaje się wam, że wystarczy się ubrać w piękne, bogato haftowane stroje, aby już nie być poganinem? Nie, po stokroć nie. Kto z was mógłby powiedzieć uczciwie, że jest uczniem Jezusa, że naśladuje go? Czy choćby tylko pragnie tego usilnie?
0: Nie, ale nie jesteśmy zakonnikami.
1: Nie sami zakonnicy naśladują Jezusa. Zresztą on szedł między ludzi ze swą nauką. Naśladować go to po prostu być chrześcijaninem. Proste to są rzeczy w rozumieniu, trudniejsze w wykonaniu. Czy przestrzegacie przykazań? Czy nie służycie fałszywym bogom? Nie cudzołożycie? Nie zabijacie? Muszę poskarżyć się, książę. Kilka dni temu podano mi zatrute wino do stołu.
3: Może ci dali gorsze, nie z tej beczki. To dla służących. Kto by tam cię chciał otruć, Tasso?
1: Na to jego wysokości odpowiedzieć nie mogę, ale dalibóg chciałbym. Mogę rzec tylko z całą pewnością, nie był moim przyjacielem ten, kto to uczynił.
3: Nadal widzisz wokół siebie samych prześladowców?
1: Zaczęli od oskarżenia mnie przed inkwizycją.
3: Znowu wracasz do tego.
1: Ależ tak, wasza wysokość. Pragnę, abyś mi uwierzył, abyś znał prawdę. Zostałem zadenuncjowany przed inkwizycją, a kiedy urządzono parodię procesu, okazałem się niewinny. Lecz ja nie mogę przyjąć tej absolucji, bo ją uważam za nieważną. Udzielono mi jej pośpiesznie, aby uniknąć problemu o wielkiej wadze dla świętego oficjum i salwować moich oskarżycieli przed karą, którą by otrzymali, gdyby wasza wysokość ujrzał ich nazwiska i ich oskarżenia. Ja ich wciąż nie znam. Tylko mogę się domyślać, a domysł rozszerza się jak plama krwi coraz dalej. Dlatego proszę cię, książę, abyś kazał sobie przedstawić te akta i te świadectwa przeciw mnie skierowane i abyś wyjawił mi moich oskarżycieli, bym stanąć mógł z nimi oko w oko i przeprowadzić swoją obronę, zaś inkwizytora, abyś zmusił do wyjawienia całej prawdy. Nie odmawiaj mi tej łaski, książę. Jeśli bowiem to, co mówię, okaże się nieprawdą, możesz mnie rozćwiartować jak zdrajcę.
3: No, spokój się, mój niesforny poeto. Zajmij się, Tasso, poezją. Inne sprawy pozostaw na uboczu. Niech cię nie rozpraszają. Pamiętaj, że prawdziwa wolność istnieje tylko we dworze. Nie ma wolności tam, gdzie musisz bronić się przed głodem, zbójcami, dzikimi zwierzętami. Dwór daje ochronę, zapewnia wygodne i dostatnie życie, zabawy, ale i spokój do pracy, dostęp do ksiąg. Tyś swego wyboru dokonał. Wybrałeś życie na dworze Estów.
1: Czy chcesz przez to powiedzieć, książę, że raz dokonawszy wyboru, straciłem wolność na zawsze?
3: Jeszcze jej nie straciłeś.
1: A jakże pogodzić tę wolność człowieka, o której pisze Pico della Mirandola, z władzą księcia, który ją może odebrać?
3: Książę mógłby swoją wolność realizować innym ją odbierając.
1: Byłby to zatem tyran. Wolność każdego, w tym i władcy, także musi być ograniczona prawem drugiego człowieka do wolności, do życia. Ale też tylko tym.
3: Uważasz mnie więc za tyrana?
1: Mówiłem ogólnie, książę. O władcach, którzy uciskają poddanych i pozbawiają wolności, kiedy posłusznie, jak pokojowe pieski, nie wypełniają ich woli, albo kiedy trzymani na uwięzi zerwą się z łańcucha jak psy podwórzowe i pognają w pole. Zaprawdę nie masz gorszej katorgi nad utratę wolności, która jest największym

0: darem Bożym. Być zamkniętym w celi to cierpienie nadmiarę. To gorsze niż choroba. Wtedy dopiero można oszaleć. Wiem, bo doświadczyłem tego.
1: Dość! Tak być musiało. Uspokój się.
0: Dokładnie przemyślałem plan ucieczki. Jak się jednak rychło przekonałem, Rzym zignorował mnie jako wariata, który niegdyś był zdolnym poetą, ale dziś stanowi ruiny. W zachowaniu najżyczliwszych dostrzegałem więcej litości wobec mnie niż poważania, więcej obawy przed jakimś ekscesem temperamentu niż wiary w możliwość pokierowania przeze mnie własnym losem. A więc i Rzym był dla mnie stracony. Cóż zresztą znaczyłem w nim bez mojej Jerozolimy? Kilka pieśni w posiadaniu Gonzagi, jednego czy dwóch krytyków, to było wszystko, co znajdowało się w Rzymie. Alfons, mimo listów słanych przeze mnie i moich protektorów, nie przysyłał poematu. Więc muszę, myślałem, wrócić do Ferrary, zabrać moje lekkomyślnie pozostawione pisma i z nimi odjechać albo postarać się o druk Jerozolimy, a wtedy i książę zapewni mi dobre życie u dworu bez męczącej troski o jadło, o mieszkanie, ubranie. Wtedy wierzyłem, że muszę powrócić. Wmawiałem zatem sam sobie, że niczego bardziej nie pragnę niż powrotu i spotkania z tymi wszystkimi, od których uciekałem raz po raz. Raz po raz bowiem marzyłem o ucieczce i uciekałem. A potem marzyłem o powrocie i powracałem, aby zatęsknić znów za innym krajem, innym dworem. A kiedy zakosztowałem odmiany, znów było mi źle i tęskno do ludzi, przez których cierpiałem, do których się odwoływałem w myślach, nawet będąc od nich z dala, jak do mojego sumienia, choć nimi, kiedy sądzili mnie i oceniali niesprawiedliwie, pragnąłem gardzić. A jednak na nich właśnie, na ich pochwalnym słowie, którego w drżeniu wyczekiwałem daremnie, najbardziej mi zależało. Pozostawiając więc ziemię macierzystą, wpierw moje skalne nadmorskie gniazdo Sorrento, potem niespokojne piękno Neapolu, połyski dalekich wód, jego zatoki, powracałem do miejsca, w którym cierpiałem, więc które było moją ojczyzną. Daremne są ucieczki od niej, zawsze niesiesz ją w sobie, choćbyś uciekł na drugi kraniec świata i będziesz tęsknił do niej dlatego, że tęsknisz najbardziej za tym miejscem, w którym wycierpiałeś wiele. Dlatego przyjąłem warunki księcia, abym, uznając, iż stan mego zdrowia, szczególnie zaś moja melancholia, wymaga leczenia, oddał się w opiekę lekarzy. Tak długo czekałem na przyzwolenie przyjazdu. Tak się cieszyłem na powrót do łask książęcych, których oczekiwałem szczególnie z okazji jego nowego małżeństwa z 15-letnią Małgorzatą, siostrą Vincenza Gonzagi, księcia Mantui. Kancony moje, sonety, które napisałem z tej okazji, mogły uświetnić podniosły i radosny nastrój chwili. Lecz ledwie z łaski je przyjmowano, gardzono moim talentem, a moją osobę ignorowano. Cała szlachta brała udział w uroczystościach, turniejach, zawodach, maskaradach, w bankietach i balach, w polowaniach i wycieczkach. Tasso nie był jednak upragnionym gościem. I choć tu i ówdzie się pokazywałem, czułem się jak intruz, nieomal niezauważony. Nie zostawałem jednak dłużny za to krzywdzące mnie traktowanie i nie szczędziłem gorzkich uwag i skarg pełnych gniewu. Już nie wytrzymywała moja dworskość i wierność mojego języka i głośno wymawiałem estom, że nie spełniają swoich obietnic. Ogólne rozbawienie złościło mnie jeszcze bardziej poprzez kontrast z moją mizerią i opuszczeniem. A któż to ja jestem, aby mną pomiatać? Czy mnie jest ze szlacheckiego rodu? Czy ojciec mój nie był poetą znamienitym i dworskim dyplomatą? A ja sam, czym nieuczony, na profesora ferraryjskiego uniwersytetu powołany? Mało to mam zasług jako poeta? Jakie zaś zasługi ma książę? Czy to matki nie wygnał, aby o sprzyjanie herezji nie być posądzony, gwałtownik i despota? A co usprawiedliwia jego

wobec mnie poczynania. To, że za cenę mojego życia pragnie dzieło mojego życia przywłaszczyć, że mnie szaleńcem obwołał po to, by mnie każdy mógł wyśmiać, wyzwiskami obrzucić i wzgardzić. O perfidio tyrańska, zagarniająca nie tylko moje księgi, rękopisy, przedmioty, ale i wszelki spokój ducha i moje dobre imię. O, perfidio.

0: odrzucany od społeczności żywych, odbierająca mi prawo do życia takiego, jakim żyją inni. Idę z księżną rozmawiać, idę! Do ciebie przybył pani, najjaśniejsza księżno. Młódko, nie lepiej ci było u dobrych Gonzagów w Mantui na lepszy los jeszcze parę lat poczekać? Masz lat 15 mało, aby umrzeć światu dość, aby rozkosz przewrotną dać zachceniom kozła.
1: Zważ, co mówisz, poeto.
0: Słyszysz, Małgorzato, poetą mnie zowią. Nie pouczył was książę czy dworacy, żem wariat zwykły, nie poeta żaden? Owszem, był taki, ale już go nie ma wśród zdrowych, więc i wśród żywych niejako. Tasso się nazywał. Odarto go ze skarbów największych, z wergiliańskich wierszy, którymi sławił wyprawę krzyżową, z ksiąg własnych, z mieszkania i wszelkiego srebra. Wiesz, kto grabieżcą tym jest? Twój mąż, Alfons właśnie, czy też jego ludzie, ale on wie o tym i pozwala na to. Wokół mnie wrogowie, prześladowcy moi. Los się sprzysiągł na mnie, wygnał mnie z dzieciństwa. Matkę zabrał młodo, rzucał mnie po świecie i w niewolę zakuł. W poddaństwie przez życie szedłem sługa dworu, by czynić mi wolno, do czegom stworzony. Rzucać pokarm swych myśli i słów jak siewca Boży. Lecz ziarno moje na złą padło glebę i po stokroć przeklęty przyniosło mi plon. Czemu mi książę odmawia praw ludzkich, domienia, wolności i własności słów moich? Czemu szpiegami mnie swymi otoczył? Czemu sprzymierzył się z mymi wrogami? Niczego więcej nie pragnę od niego, jak tylko zwrotu dzieł moich, praw moich, honoru. Dość już służalstwa, dość upokorzeń. Nie będę już więcej płaszczyć się i skamleć. Żądam teraz, by książę godność mą szanował. Godność człowieka, godność poety. Zasłużyłem na to.
2: Uspokój się, Tasso, nie obrażaj księcia.
1: Przecież sprzyjał tobie. Lecz uraziłeś go swoimi ucieczkami.
2: Bądź cierpliwy zatem i księciu posłuszny.
0: Cierpliwość moja na nazbyt długą już wydana próbę. Nazbyt długo tkwiłem w ferraryjskiej klatce. Chciałem się z niej wyrwać do innego kraju, do innego władcy, do innego miasta. Uciekałem zatem wciąż na inne dwory i byłem tam obcy. I mnie było obco. Mogłem tam być wolny, ale niepotrzebny. W obojętnym powietrzu obojętni ludzie. Więc wracałem znękany, bym znów był wśród swoich i był jak w więzieniu, czuł się jak ścigany. Niedobry to władca, co nie dba o słowo, a jeśli je ceni, to dla własnej chwały, sądząc w swej pysze, że tylko dla państwa winny być tworzone arcydzieła czasu, że tylko o tyle warto sztukę wspierać, o ile najpiękniej kraj ona ukaże. Choćby to piękno kłamstwem tylko stało, choćby pochwałę obłuda żywiła, oślepiając prawdę, biczując ją, dławiąc, i oto despota z nieludzkiego władcy przepięknej urody herosem się staje, walecznym w boju, łaskawym dla ludzi, sprawiedliwie dzielącym kaźnie i nagrody, że kaźń dla sprawiedliwych, nagroda dla podróżnych. A jego niewiasta pokraczna i szpetna w boginie Dianę w samą Wenus rośnie. Dwór cały w pochlebczym ukłonie się schyla. Kochanki szeregiem rozchylają nogi. Kiedy on się śmieje, pałac drży w posadach. Kiedy wina próbuje, oddechy wstrzymane. Wszyscy wkoło krążą, aby mu dogodzić. Muzycy, poeci, mędrcy, mistrze, błazny. On pośród nich pierwszy łobuz i dręczyciel. On, sługą szatana, przeklęty ród Estów, przeklęty na wieki. Jeśli nie chce mi zwrócić, co moje, szacunek u ludzi, wolność, wszystkie pisma, żądam tego zbóje. Na rany Chrystusa zaklinam, przeklinam!
3: Lecz dopuścił się obrazy majestatu!
4: Oprawcy, puśćcie mnie!
3: Lecz!
4: Wypuśćcie mnie! Łotry! Bezprawie czynicie!
3: Z rozkazu księcia będziesz tu! Panie wariacie!

0: Dziś, pozostając w lochu, który zwą szpitalem, pozbawiony zostałem wszystkiego. Ludzkiego mieszkania, mebli, rękopisów, towarzystwa ludzi, a przede wszystkim przestrzeni, wolności. Brakło mi swobody i dawniej, kiedy byłem na dworze książęcym, ale braku tego nie odczuwałem wtedy, bom przywykł tak do owych złoconych pęt, które mnie krępowały, że nie czułem ich prawie, tak jakby należały do mojej garderoby. Dopiero kiedy się z nich zapragnąłem uwolnić, poczułem, jak uwierają i dziś w więzieniu, w szatach, które w chwili rozpaczy drę na sobie, tak jakbym rozedrzeć chciał pęta, mury, kraty, bramy żelazne, dziś widzę, jak bardzo błądziłem, nie chcąc czy nie umiejąc wyrzec się chwały świata.
1: Nie chcąc czy nie umiejąc? A właśnie.
0: Odejdź, sługo szatana, znowu mnie nawiedzasz, znowu prześladujesz, nie chcąc, więc i nie umiejąc. Kto nie chce wiedzieć, nie widzi, nie słyszy, nie czuje, jest ślepy i głuchy, bo wiedza o nieszczęściu bliźniego nie zakłóca błogiej harmonii jego zmysłów, jego otrawienia, jego odpoczynku i uciechy, jest też niemy. Nie krzyczy przeciw krzywdzie bliźniego, nie broni go, nie protestuje. Zgoda na krzywdę i ucisk władz nie jest oddawaniem cesarzowi, co cesarskie. Kiedy bowiem cesarz gwałci boskie prawo, my sprzeciwiając się cesarzowi, oddajemy Bogu, co boskie.
1: A ty? Ty? Czemu o sobie samym nie mówisz? A twoje uciechy, namiętności? Pisywałeś wszak nawet sprośne wierszyki. Pamiętasz małą Olimpię, pokojową twojej przyjaciółki, do której zresztą też płonąłeś afektem. Nic jednak nie przeszkadzało ci uwodzić tej szelmy Olimpii, tej diablicy ciemnookiej, czarnowłosej o smagłym ciele, którego parzący dotyk poznałeś i gorące jamy i czarne gniazda, jej pach i łona i dwa nabrzmiałe wulkany jej pierś.
0: Zamilcz, kusicielu, sługo szatana.
2: Ty nie chciałbyś, aby tu, teraz, na tej twardej, brudnej pryczy leżała, aby z tobą tu była?
0: Co? Aby ze mną była? Aby była? Z nabrzmiałymi wulkanami piersi, by była tutaj, by tutaj, by była, była. Zniknij, szatańskie nasienie. Przebacz mi, Boże Wszechmocny, przebacz. Przebacz grzesznemu i zwątpienie moje. I menderkowanie przebacz, kiedykolwiek było ono ku herezji skłonne, jeżeli tym obraziłem ciebie i za to, że nie umiałem wyrzec się pokus świata i dawałem się uwodzić jego kłamstwom.

O dziewico, matko, o niebios królowo, niechaj szloch odkupi me grzech, bym doznał od ciebie pociech. Podniósł z ziemi błotem pokalane słowo, wysoko do blasku twego przebaczenia, gdzie twą chwałę nocą na pogodnym niebie wydzwaniają gwiazdy w lśni.

Il Goffredo diem torquato tasso, wydano w Wenecji 1580 roku. Przeklęci buje. Ile błędów opuszczę. Oto zniszczona ostatnia nadzieja mojego życia, poemat w

wrzucony w błoto, skradziony, okaleczony. Stało się to, czego obawiałem się najbardziej. Niepoprawiony poemat mój będzie teraz orężem mych wrogów i oskarżycieli. Wystarczyło mnie zamknąć w tym lochu, abym bezsilny nie mógł przeciwdziałać grabieży. Lecz bez zgody mojej wydany poemat nie może stanowić formalnie przyczyny oskarżenia mnie przed inkwizycją. Ach, wystarczy to, co uczynią zawistni i złośliwi krytycy. Jakże byłem nieostrożny, posyłając wszystkim doradcom i opiniodawcom i przyjaciołom pieśni mojego poematu, zostałem ograbiony. Naiwny myślałem, za Jerozolimę, którą przyjęliby bez zgorszenia wszyscy, dostanę tyle, że nie będę już musiał żebrać łaski u dworów, że mi starczy majątku na skromne życie w Rzymie. Tymczasem poemat w fatalnej postaci wydany komu innemu dziś pieniądze niesie, gdy ja czekać będę w tym lochu sądu nad mym dziełem, przez innych zepsutym. Co jednak może mnie spotkać gorszego? Bodaj i śmierć nie jest gorsza. Bo cóż mi po życiu tu w lochu, lecz i poza lochem, w niewoli, w którą sam siebie sprzedaję? Przy całej swej nędzy życie na tyle jest znośne, na ile jest wolne. A wolne jest tak długo, jak długo można rozporządzać swą wolnością. Wolność sprawdza się zatem możliwością rezygnacji z niej. Lecz jest ona darem Boga. Czy można się jej pozbawiać? Nie. Tak jak nie można samemu pozbawiać się życia. Kto zatem pozbawia mnie mojej wolności, przeciw Bogu działa.

Kiedy po długotrwałych staraniach przyjaciół w lipcu 1586 roku Tasso został uwolniony z więzienia, miał już plan ułożenia nowego poematu. Napisał go jednak dopiero w latach 1590-1591, a do druku przygotował w 1593. Tytuł był taki, jakiego Tasso pragnął wcześniej dla swego poematu: Jerozolima zdobyta. Tym razem dzieło to odpowiadało całkowicie duchowi kontrreformacji i śmiało mogło stanowić lekturę dla najbardziej niewyrobionych poczciwców. No, lecz był to cień wcześniejszego arcydzieła. Powstała rzecz oschła, bez polotu, prawdziwe auto da fe autora Jerozolimy Wyzwolonej. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Wiadomo, gdzie się stało. Tutaj, w lochu więziennym Ferrary.

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko W lochu Ferrary według powieści Leszka Elektorowicza w adaptacji Wacława Tkaczuka. Wystąpili Mariusz Bonaszewski jako Torquato Tasso oraz Julia Kijowska, Agnieszka Judycka, Henryk Talar, Aleksander Bednarz i Krzysztof Wakuliński. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Macieja Kubery. Reżyseria Jana Warenyci.

0: Autopromocja.
1: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
2: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19:00. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
0: Słuchaj świata.
3: Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Borysiak, witamy Państwa bardzo serdecznie.

Trio da Cali, czyli Awa Kasemadi Diabat Śpiew, Lasana Diabat Balafon, no i Mamadu Kujate Basowe Ngoni. To zespół z Mali, który dzisiaj wystąpi w Warszawie o godzinie 19 na koncercie finałowym tegorocznego festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Ten koncert odbędzie się w Teatrze Dramatycznym. A tuż po Trio da Cali pojawi się wielka gwiazda muzyki kubańskiej, czyli Eliades Ochoa. Wokalista, gitarzysta, no i współzałożyciel Buena Vista Social Club. Dzisiaj, proszę Państwa, w audycji Słuchaj Świata także retransmisja koncertu Duo Rut z Estonii, czyli Katarina Kiwi i Anlise Trebane. To jest z kolei koncert, który odbył się w tym roku podczas festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku. Dzisiaj także moja rozmowa z artystkami, z którymi spotkałem się w kwietniu w Tallinie. A oprócz tego fragment występu Kase Madi Diabate, czyli ojca Ały, wraz z jego zespołem, a to z kolei był, proszę Państwa, koncert, który odbył się podczas nowej tradycji w roku 2015. To będzie oczywiście zaledwie fragment tego niezwykłego występu. Teraz jeszcze na chwilę powracamy do Trio da Cali. Sięgam po ich pierwszą płytę, którą nagrali wspólnie z Kronos Quartet.

Trio da Cali, a także Kronos Quartet. To były ich wspólne nagrania z albumu La Dilacan, który ukazał się w roku 2019. No, jeszcze raz Państwu przypomnę, że dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Dramatycznym właśnie Trio da Cali na festiwalu Skrzyżowanie Kultur. A już teraz, proszę Państwa, duo Rut z Estonii. Za chwilę moja rozmowa z artystkami, czyli z Kateriną Kiwi i Anne-Lise Trebane. Spotkałem się z nimi w tym roku na Tallinn Music Week w kwietniu. Będzie między innymi o procesie tworzenia, będzie o wyzwaniach, które niesie gra w duecie na jednym instrumencie, czyli cytrze kanel. Będzie także o tradycji i bardzo specyficznym rozumieniu tego pojęcia przez artystki. To już za chwilę, natomiast teraz jeszcze nagranie duo Rut wspólnie z innym znanym zespołem z Estonii, czyli grupą Pulup.

0: Jak tam wasze wrażenia po koncercie? Czy było wiele reakcji, opinii?
1: Tak, bardzo dużo. Myślę, że ogólnie wszystkim podobało się to chyba równie silnie jak nam, a to dobrze.
0: Być może tego nie pamiętacie, ale rozmawialiśmy już kiedyś przy okazji Womexu po wydaniu waszej pierwszej płyty. Pamiętam więc kilka historii o waszych początkach, choćby o tym, jak znalazłyście Kanel, jak to wszystko się rozpoczęło. Dzisiaj, na początku, chciałbym was jednak zapytać o waszą tożsamość i korzenie. Jak przez te wszystkie lata zmieniało się wasze rozumienie estońskiej tradycji? Czy na początku tradycja była punktem wyjścia do eksperymentowania czy stworzenia czegoś nowego, czy może wręcz odwrotnie?
1: Myślę, że nasza droga rozwijała się bardzo organicznie i mam poczucie, że wszystko przychodziło do nas dokładnie w odpowiednim momencie. Sam fakt, że zaczęłyśmy grać muzykę folkową i zainteresowałyśmy się tradycją, był właściwie w dużej mierze dziełem przypadku. Ale im dłużej się tym zajmujemy, tym wyraźniej widzimy, jak wielki jest ten świat i jak wiele możemy odnaleźć dla siebie choćby w tradycyjnych tekstach. Na początku mogą się wydawać bardzo stare, odległe, można mieć poczucie, że trudno się z nimi utożsamić. Ale kiedy zaczyna się w nie naprawdę zagłębiać, okazuje się, że ludzie śpiewali wtedy dokładnie o tych samych sprawach, o których myślimy i mówimy dzisiaj. Trzeba je tylko umieścić w nowym kontekście.
0: Jeśli dobrze rozumiem, na początku tradycja była dla was trochę okazją, pretekstem do przeżycia jakiejś ciekawej przygody, a dopiero z czasem zaczęła nabierać większego znaczenia.
1: Tak, myślę, że zakochiwałyśmy się w niej bardzo powoli. Tworzenie muzyki tradycyjnej nigdy nie było naszym celem, a przynajmniej nie na początku. Zaczęłyśmy grać muzykę tradycyjną.

0: kolejną, dlatego że festiwal, na którym chciałyśmy wystąpić, był festiwalem muzyki tradycyjnej. Gdyby to był festiwal hip-hopowy, być może dzisiaj grałybyśmy hip-hop.
1: To ciekawe.
0: Tak, ale chyba podobnie jest ze wszystkim, czym można się zajmować. Im głębiej w coś wchodzisz, im więcej się o tym dowiadujesz, tym bardziej zaczynasz to kochać. I w naszym przypadku dokładnie tak było z tradycją, z estońską tradycją i muzyką.
2: And Estonian traditions and the music, and that we started from a very like random.
0: Zaczęłyśmy właściwie zupełnie przypadkowo od bardzo przypadkowego miejsca. Ale im więcej się uczyłyśmy, tym bardziej zaczynałyśmy tę tradycję kochać.
1: Kiedy zaczynałyście, pamiętam wasze pierwsze nagrania, zakochałem się w nich właściwie od razu. No i później oczywiście wsłuchiwałem się w album Il Matteade, który jest już jednak trochę inny. Mam wrażenie, że także wy same trochę inaczej zaczęłyście rozumieć tradycję. Co właściwie zmieniło się w waszym myśleniu, jeśli mogę zapytać tak wprost?
0: Myślę, że stało się przede wszystkim to, że kiedy tworzyłyśmy pierwszy album, a później epkę, byłyśmy jeszcze bardzo młode. Dopiero odkrywałyśmy, co właściwie chcemy robić, czym w ogóle jest dla nas muzyka. W dużej mierze po prostu podążałyśmy za tym, co przychodziło. Kiedy zaczęłyśmy pisać materiał na najnowszy album, Il Matteade, prognoza pogody, początkowo myślałyśmy, że będzie to płyta o dorastaniu. Wydawało się nam, że to bardzo aktualny, bardzo bliski nam temat, żeby opowiedzieć właśnie o dorastaniu. Ostatecznie jednak album otrzymał tytuł Prognoza pogody. Nie opowiadamy więc na nim dosłownie o dorastaniu, ale sam proces dorastania jako ludzi, jako muzyków, mimo wszystko się pojawia i jest obecny na tej płycie. My sami również to słyszymy. Dojrzewanie, stawanie się muzykami, lepszymi muzykami, stawanie się dorosłymi, może także lepszymi ludźmi. Więc tak, dla nas te wszystkie lata są w pewnym sensie skondensowane na tej płycie. I wydaje mi się, że można to usłyszeć również w jej brzmieniu.
1: Chciałbym też zapytać o teksty. Czy tworzycie je same, czy składacie je z materiałów zaczerpniętych z tradycji? To nie są współczesne teksty, prawda? Nie jest to współczesna poezja.
0: Nie, podobnie jak na pierwszej płycie i na epce, wszystkie teksty pochodzą z tradycji. Są całkowicie tradycyjne. Nie piszemy własnych tekstów. Muzyka czasami również jest tradycyjna, ale w większości tworzymy ją same. Oczywiście pozostając pod wpływem tradycyjnych melodii i tradycyjnego sposobu muzykowania. Czyli teksty są tradycyjne, natomiast muzyka jest nasza. Powiedziałabym jednak, że ponieważ korzystamy z tradycyjnych tekstów, one także wpływają na sposób, w jaki możemy budować melodię czy prowadzić rytm. Te teksty są bardzo repetytywne, mają w sobie coś z medytacji. Tak więc ich wpływ na muzykę, na melodię i harmonię jest bardzo wyraźny.
1: Wasze podejście do tradycyjnego kanonu jest oczywiście dość niekonwencjonalne. Na początku z pewnością była to bardzo ekscytująca przygoda, ale czy po tylu latach nie czujecie się czasami ograniczone? Nadal siedzicie naprzeciwko siebie i gracie na jednym instrumencie. Czy nie pojawia się czasami potrzeba, by rozszerzyć skład, stworzyć większy zespół?
0: My traktujemy to raczej jako wyzwanie. Oczywiście ramy, w których się poruszamy, są bardzo wąskie. Mamy instrument nastrojony w A-dur, mamy właściwie trzy akordy i to się nie zmieni. Ale w pewnym sensie lubimy tę torturę.
1: Nazywacie to torturą?
0: Nie, może to zbyt mocne słowo, chociaż czasami rzeczywiście tak się czujemy.
1: Może sięgnąć po prostu po inne instrumenty.
0: Ale to byłoby najłatwiejsze wyjście, a my nie chcemy iść tą drogą. Chcemy same stawiać się w sytuacji, w której jest trudno. I myślę, że kiedy trochę utrudniamy sobie proces pisania muzyki,

0: Efekt końcowy staje się dzięki temu znacznie ciekawszy. Nie zadowalamy się wieloma rozwiązaniami tylko dlatego, że jakoś działają. Jeśli coś nam nie odpowiada, szukamy dalej. Mam poczucie, że ta droga musi być trochę trudna, żebyśmy ostatecznie mogły dojść do czegoś, z czego naprawdę będziemy zadowolone. Tak, właśnie to, że jesteśmy zmuszone same znajdować rozwiązania.
1: No tak, na przykład jeśli akurat nie jesteście wobec siebie szczególnie serdecznie nastawione, to i tak musicie wyjść wspólnie na scenę i zagrać koncert.
0: Tak, i samo wspólne pisanie muzyki w taki sposób jest trudne. Czasami naprawdę zaczynamy się nawzajem irytować, ale doświadczenie pokazało nam, że właśnie w takich warunkach powstaje dobra muzyka. Doszłyśmy do momentu, w którym miałyśmy gotowy album, który naprawdę nam się podoba i z którego jesteśmy dumne. Nie wybierałyśmy żadnej drogi na skróty, ale myślę też, że w przypadku tego instrumentu i tego, że z czasem zaczyna nam brakować oczywistych możliwości, bardzo ważne jest jeszcze coś innego. Z każdym kolejnym rokiem, kiedy na nim gramy, stajemy się coraz lepsze w graniu po swojemu. A to z kolei otwiera przed nami nowe techniki, nowe możliwości, rzeczy, których wcześniej po prostu nie potrafiłyśmy zrobić. I to jest bardzo ciekawe. To trochę taki instrument, na którym właściwie nikt nie może się nauczyć grać dokładnie w ten sam sposób. Wszystko musisz odkrywać samemu, a potem stopniowo stajesz się w tym coraz lepszy.
1: To rzeczywiście bardzo ciekawe, bo okazuje się, że właściwie dzięki ograniczeniom, które sobie narzucałyście, odkryłyście dla siebie zupełnie nową przestrzeń. No i przy okazji chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem płyta ta jest świetnie wyprodukowana. Bardzo dobrze także brzmi. Wielką ciekawością czekam więc na ciąg dalszy. Jakie są wasze najbliższe plany? Czy macie już jakiś kolejny pomysł? Czy myślicie o pisaniu nowej muzyki, o nowym projekcie?
0: Ponieważ poprzedni album wydałyśmy niecały rok temu, wciąż jesteśmy trochę na tej samej fali i patrzymy, dokąd ta płyta nas zaprowadzi. Bo tak jak już mówiłyśmy, pisanie muzyki nie jest dla nas najłatwiejszym procesem, także ze względów logistycznych.
1: Przepraszam, że ci przerywam, ale powiedzcie, jak właściwie wygląda u was ten proces tworzenia muzyki? Czy nadal siadacie naprzeciwko siebie przy tym samym instrumencie, czy czasem możecie usiąść gdzieś wygodniej, na przykład na kanapie?
0: Siedzimy trochę inaczej niż na scenie. Możemy sobie pozwolić na nieco wygodniejszą pozycję na krzesłach.
1: A czy zanim zaczniecie grać, zapisujecie jakieś pomysły, czy na początku jest to bardziej improwizacja?
0: Czasami mamy jakiś pierwszy pomysł, może coś pojawiło się podczas próby dźwiękowej, a czasem mamy po prostu bardzo ogólną ideę tego, o czym chciałybyśmy stworzyć utwór. Ale powodem, dla którego logistycznie jest to dość trudne, jest fakt, że naprawdę musimy znajdować się w tym samym pomieszczeniu. Komponując muzykę na jednym instrumencie, nie możemy tego robić osobno. Musimy być razem. A całą muzykę tworzymy wspólnie. Obie uczestniczymy w powstawaniu każdego utworu dokładnie po połowie. Obie musimy więc być z efektu bardzo zadowolone. Nie ma takiego utworu, który byłby bardziej mój albo bardziej jej. W tym procesie naprawdę wszystko robimy razem.
1: Czy to jest dla was trudne?
0: Czasami tak. Jeśli chodzi o zapisywanie nut, to powiedziałabym, że ten moment pojawia się gdzieś w środku procesu tworzenia utworu. Nie da się przecież wymyślić nowych brzmień na naszym instrumencie za pomocą kartki i długopisu. Musimy najpierw naprawdę na nim grać, próbować różnych rzeczy, eksperymentować. Dopiero kiedy mamy już jakiś ogólny pomysł, możemy przejść do komputera, otworzyć program do zapisu nutowego i zacząć coś notować, zastanawiać się, dokąd chcemy pójść dalej. Ale cały proces musi zacząć się i zakończyć przy instrumencie. I musimy w nim uczestniczyć razem, w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Więc tak, czasami jest to trudne. Ale wydaje mi się, że ostatecznie dzięki temu efekt jest lepszy.

To Dworut z albumu Tule Sonat, kompozycja tytułowa. To był, proszę Państwa, album, który ukazał się w roku 2019. Płyta debiutancka artystek. Wcześniej wysłuchaliśmy mojej rozmowy z Kateriną Kiwi i Annelise Trebane, czyli artystkami, które tworzą ten duet, a z którymi spotkałem się w Tallinie w Estonii podczas kwietniowego Tallinn Music Week. Już za chwilę, proszę Państwa, koncert, który nagraliśmy 11 lipca tego roku w Centrum Świętego Jana, we wspaniałym kościele, w którym Nadbałtyckie Centrum Kultury prowadzi najróżniejsze wydarzenia, no i między innymi odbywa się tam co dwa lata festiwal Dźwięki Północy. Dzisiejszymi bohaterkami są zatem Katerina i Annelise, które z powodzeniem udowadniają, że do stworzenia pełnego, hipnotyzującego brzmienia wystarczy tak naprawdę jeden instrument i dwa głosy. Znakiem rozpoznawczym Dworut jest wspólna gra na jednym tradycyjnym estońskim instrumencie, czyli cytrze zwanej kannel. To dość popularny i w gruncie rzeczy dość prosty, pierwotny instrument. Deska z naciągniętymi strunami, które trąca się palcami, aby wydobywać dźwięki. Instrument ten występuje w wielu krajach północy, północnej Europy, w praktycznie identycznej formie. Na przykład w Finlandii mówi się na niego kantele, na Litwie to kankles. Występuje także w bardzo różnych wersjach, od najprostszych, kilkustrunowych, do takich większych, na których być może grał waleczny Wainamoinen z Kalevali. Tamto kantele zbudował zresztą z ości ryby. Są też instrumenty koncertowe, które posiadają praktycznie całą współczesną skalę chromatyczną. Kanel, na którym grają artystki Dworut, to właśnie już taki dosyć rozwinięty i profesjonalny instrument współczesny. Wszystko zaczęło się od przypadku, bo podczas poszukiwań pomysłów, co zrobić, jak Państwo słyszeli, podczas wywiadu chodziło o jakiś konkurs, żeby wystąpić. Kanel znalazł się na strychu, no a że dziewczyny nie wiedziały specjalnie, jak na nim grać, to stanęły.

stanęły naprzeciwko siebie i zaczęły eksperymentować. Nikt nie mówił im, że nie można grać smyczkiem, ani traktować go jak perkusję. No i właśnie ta niecodzienna technika, oryginalne i w gruncie rzeczy bardzo nowatorskie podejście do gry przyniosły artystkom uznanie na najważniejszych festiwalach world music w Europie. No i tak rozpoczęła się ich kariera. Ich twórczość wyrasta z estońskiej tradycji, nie jest jednak próbą rekonstrukcji. Jak państwo słyszeli, Duo Rut sięga po dawne pieśni, lokalne melodie i poezję, łączy je z minimalistyczną estetyką, dodając subtelną elektronikę, łączy to wszystko współczesnym językiem kompozytorskim. Efekt jest bardzo oszczędny w środkach, ale pełny emocji, takiej niezwykłej przestrzeni i napięcia. Teksty są zawsze oryginalne i pochodzą z tradycji, natomiast muzyka to już kompozycje autorskie, najczęściej tworzone przez artystki czasami pod wpływem tradycji, ale jest to już, myślę, nowa muzyka ludowa. Powtórzę raz jeszcze, album debiutancki rok 2019, Thule Sonat, świetnie przyjęty, później taka trochę covidowa epka w 2021 roku. No i w roku ubiegłym pojawiła się ich ostatnia płyta Il Mateade, czyli prognoza pogody. Za chwilę zatem, proszę państwa, już muzyka, która udowadnia, że tradycja nie potrzebuje rozbudowanych aranżacji, aby wybrzmieć współcześnie. Wystarczy tak naprawdę jeden instrument, kanel, dwa głosy, no i niezwykła muzyczna wyobraźnia. Przed państwem zatem Duo Rut, i retransmisja koncertu, który odbył się 11 lipca w Centrum Świętego Jana w Gdańsku.

0: Thank you so, so much. And good evening.
1: Dziękujemy bardzo i dobry wieczór. Jesteśmy Duo Root i przyjechałyśmy z Estonii. Ogromnie się cieszymy, że możemy być tu dzisiaj z wami. Dla mnie to pierwsza wizyta w Gdańsku, ale Katarina była tu już chyba kilka razy. Dla mnie to już trzeci raz. Miałyśmy dziś może godzinę, żeby trochę pospacerować po mieście i od razu pomyślałyśmy, że to jedno

tych miejsc, do których warto wracać. Nie o każdym mieście można to powiedzieć, ale Gdańsk zdecydowanie do takich należy. To, czym się zajmujemy, to tworzenie własnych aranżacji estońskich tradycyjnych pieśni i tekstów. Mamy też ze sobą ten dość osobliwy instrument, estońską cytrę. To jeden z najstarszych tradycyjnych instrumentów Estonii, choć my bynajmniej nie gramy na nim w sposób tradycyjny. Po raz pierwszy wzięłyśmy go do ręki jakieś 9 lat temu. Tradycyjnie gra na nim jedna osoba, szarpiąc struny i wygrywając akordy. My natomiast zaczęłyśmy grać na nim dla żartu. Dlaczego dla żartu? Bo w Estonii nie jest to szczególnie fajny instrument. Powiedziałabym nawet, że akurat ten rodzaj cytry jest chyba najmniej fajny ze wszystkich instrumentów, jakie można sobie wybrać. Ale miałyśmy wtedy po 16 lat, więc oczywiście bycie niefajnym zupełnie nie wchodziło w grę, ale musiałyśmy szybko dokończyć pewien utwór, więc po prostu wzięłyśmy instrument i zaczęłyśmy eksperymentować. Grać na nim razem, używać różnych przedmiotów, uderzać w struny. I tak zostało do dziś. Wszystkie dźwięki, które słyszycie, powstają akustycznie, bezpośrednio na tym instrumencie. Nie korzystamy z looperów ani wcześniej nagranych ścieżek. Następny utwór jest pierwszą kompozycją, którą stworzyłyśmy w ten sposób, razem na jednej estońskiej cytrze. I tytuł to Kust laulut saadut.

0: Thank you so much.
1: Bardzo dziękujemy. Po napisaniu pierwszego utworu, tego, którego właśnie wysłuchaliśmy, odstawiłyśmy instrument z powrotem do kąta, aby spokojnie

nie zbierał kurz. To miał być jednorazowy eksperyment. Napisałyśmy tę aranżację na konkurs, podczas którego trzeba było opracować tradycyjną pieśń. I na tym właściwie miało się skończyć. Minął prawie rok, kiedy z jakiegoś powodu zgłosiłyśmy się do kolejnego konkursu. Byłyśmy wtedy w liceum i z jakiegoś powodu brałyśmy udział w najróżniejszych konkursach. Ten akurat odbywał się w innym mieście, a żadna z nas nie miała jeszcze prawa jazdy. A w tamtym czasie eksperymentowałyśmy też z innymi instrumentami. Ja grałam na wiolonczeli, Anliset na fortepianie. Próbowałyśmy także instrumentów, na których właściwie nigdy się nie uczyłyśmy. A wszystko to trzeba byłoby zabrać ze sobą do pociągu albo autobusu. Uznałyśmy, że to zdecydowanie zbyt dużo zachodu. Postanowiłyśmy więc zrobić jeszcze kilka utworów na tej jednej cytrze, żeby mieć do noszenia już tylko jeden instrument. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czasami lenistwo naprawdę się opłaca. I teraz do Polski też przyjechałyśmy już tylko z jednym instrumentem. Ten żart zaszedł już zdecydowanie za daleko, ale wciąż trwa. No dobrze, jesteśmy tutaj. Następna pieśń, podobnie jak wiele dzisiejszych, opowiada o pogodzie. I jest to jedyny utwór, który mówi o dobrej pogodzie. A o pozostałych, no cóż, przekonacie się sami.

0: Dziękujemy bardzo.
1: I think one thing that kind of describes Estonians.
0: Myślę, że jedną z rzeczy dobrze opisujących Estończyków jest to, że właściwie nigdy nie mówią niczego wprost. Nie wiem, czy jesteśmy po prostu tchórzliwi, czy może pozbawieni emocji, ale kolejna pieśń jest pieśnią miłosną. I w niej również nic nie zostaje powiedziane bezpośrednio. Jak wspomniała Katarina, Estończycy bardzo lubią śpiewać o pogodzie. Nawet pieśń miłosna okazuje się więc jednocześnie pieśnią o pogodzie. Osoba, która śpiewa, pragnie jedynie, żeby ogień trzaskał bardzo cicho, tak by nie obudzić ukochanej osoby, a wiatr był ciepły i delikatnie muskał jej twarz. To utwór Pulmateks.

0: songs talking about the weather or almost all the songs.
1: Skoro już mówimy o pogodzie, a mówi o niej niemal każda z naszych pieśni, powiedziałabym, że większość utworów w naszej tradycji jest smutna. Jeżeli zaczynają się wesoło, to koniecznie muszą zakończyć się smutno. Zazwyczaj wszystko psują ostatnie dwa wersy. Ktoś zawsze umiera. W następnej pieśni jest troszkę łatwiej. Ktoś umiera już w pierwszych wersach. Nie ma więc od początku żadnej nadziei. Takie chyba lubię najbardziej.
2: Sad straight away. Mm-hmm. Then you don't, yeah, you don't have to kind of.
0: Then you know what to expect. Yeah,
1: przynajmniej od razu wiadomo, czego się spodziewać. Można zacząć płakać już od pierwszej chwili.
0: But it's still not very straightforward because Estonians like to describe things.
1: Ale nawet tutaj niczego nie mówi się wprost, bo Estończycy chętnie opisują wszystko poprzez naturę. W tej pieśni umierają czyjś rodzice, ale dowiadujemy się o tym wyłącznie dzięki obrazowi lasu. Liście i gałęzie opłakują powalone drzewa. Ale tekst był jednak tak piękny, że musiałyśmy zrobić z tego utwór. To Kuusekot.

0: Thank you so, so much.
1: Dziękujemy bardzo.
0: It's quite often while talking about the weather.
1: Kiedy rozmawiamy o pogodzie,
0: we would like to be able to change.
1: Często chcielibyśmy móc ją zmieniać. Ale choć narzekamy i bardzo chcemy coś z tym zrobić, niestety nie mamy na to wpływu. Chyba że wierzycie w zaklęcia pogodowe, które zaśpiewamy później. Choć skuteczność tych zaklęć jest sprawą dyskusyjną. Jeżeli na przykład wypowiecie zaklęcie, które ma sprowadzić śnieg, ono prawdopodobnie zadziała, tylko bardzo powoli, powiedzmy po 5 miesiącach. Wtedy możecie powiedzieć, że to właśnie wasze zaklęcie sprowadziło śnieg. Trzeba być bardzo konsekwentnym. Tak, i trzeba próbować. Następna pieśń mówi właśnie o tym, że pogody zmienić się nie da. Czasami pada i nawet jeśli bardzo nam się to nie podoba, trzeba po prostu pozwolić deszczowi padać.

0: Thank you so much.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Another thing that we have in our traditions are different games.
1: W naszej tradycji istnieją także rozmaite zabawy, w które bawili się nie tylko dzieci, ale również dorośli. A czasem przede wszystkim właśnie dorośli. Każda z tych zabaw miała określony cel. Następny utwór, a właściwie pieśń zabawa, to Hobusemang, co można przetłumaczyć jako zabawa w konia. Jej celem było oszukanie losu. W pieśni ginie koń. Wszyscy wyruszają na jego poszukiwanie. Po czym przychodzą wilki i go zjadają. No i tak właśnie kończy się ten utwór. Wierzono jednak, że w ten sposób można oszukać przeznaczenie. Jeżeli coś strasznego wydarzyło się już podczas zabawy albo zostało wypowiedziane na głos, to nie wydarzy się po raz drugi, tym razem naprawdę. Nie mamy koni, więc trudno nam powiedzieć, czy to działa. Ale dla wszystkich tych z Państwa, którzy posiadają konie, to właśnie dla Was jest ta pieśń. Być może za późno zaczęłyśmy śpiewać tę pieśń i wszystkie konie, które mogłyśmy mieć, już nie żyją. Swoją drogą to dosyć dziwny pomysł na zabawę. Zwykle przebieg tej gry może prowadzić do różnych zakończeń, zależnie od tego, jak się gra. Tutaj koń umiera za każdym razem. To właściwie nie jest gra, tylko pieśń, opowieść o umierającym koniu.

0: Thank you so much.
1: Dziękujemy bardzo.
0: In the next song, while it sounds like a very, very happy song.
1: Następna pieśń brzmi bardzo, bardzo radośnie. Ale w rzeczywistości jest zwyczajną pieśnią pracy. Śpiewano ją na polu podczas upalnego dnia. Kiedy człowiek był już zmęczony, było za gorąco, a pole wydawało się nie mieć końca. Być może właśnie dlatego brzmi tak wesoło. Jeśli i tak jesteś na polu, i tak jesteś zmęczony, masz właściwie dwa wyjścia. Możesz śpiewać bardzo smutną pieśń i wtedy wszystko wokół staje się jeszcze bardziej ponure, albo zaśpiewać coś pogodnego i przynajmniej usłyszeć coś wesołego. Wygląda więc na to, że Estończycy śpiewali dokładnie odwrotnie do tego, jak się czuli. Choć powiedziałabym, że jest w tej pieśni również sporo złości. Osoba, która ją śpiewa, grozi własnemu polu, że jeśli szybko się ono nie skończy, sprowadzi ptaki, żeby zjadły plony, własne plony, te, nad którymi właśnie pracuje. To dosyć dziwne i niespecjalnie logiczne, ale przynajmniej melodia jest radosna. Mamy nadzieję, że dzięki niej wszystkim, którzy kiedyś śpiewali ją podczas pracy w polu, robiło się choć trochę lżej.
0: That's the rule.

0: Dziękujemy bardzo. Teraz znowu trochę pośpiewamy o pogodzie. Następna pieśń nie pochodzi z naszej najnowszej płyty. Ale kiedy zebrałyśmy cały materiał na album, który ukazał się mniej więcej rok temu, musiałyśmy wymyślić dla niego tytuł. I jak zwykle wszystko zaczęło się od żartu. Zauważyłyśmy, że niemal wszystkie utwory mówią w taki czy inny sposób o pogodzie. Więc powiedziałyśmy, nazwijmy tę płytę Prognoza Pogody. To był żart. Minęło jednak kilka tygodni i zorientowałyśmy się, że naprawdę musimy wreszcie jakoś zatytułować album. A innego pomysłu nie było. No i została prognoza pogody, ale o pogodzie śpiewałyśmy już dużo wcześniej. Teraz wykonamy zaklęcie, które ma odpędzić zimny wiatr, a zaraz potem kolejne nazywane słowami krwi. Zaklęcie lecznicze mające powstrzymać krwawienie.
1: So tuulesõnad and veresõnad.

0: Thank you so, so much.
1: Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Teraz nadszedł czas już na nasz ostatni dzisiejszy utwór. Tym razem będzie to pieśń taneczna. Kiedy tworzymy muzykę, bardzo dużo bawimy się rytmem. Ale postanowiłyśmy zrobić jeden utwór, który naprawdę będzie przeznaczony do tańca. A po czym to wiadomo? Właśnie, bo w drugiej części pojawia się takie pukanie. No i właśnie wtedy wiadomo. Chociaż być może po prostu jesteście lepszymi tancerzami niż Estończycy i nie potrzebujecie aż tak wyraźnych podpowiedzi. Jeżeli macie ochotę się poruszać, macie nasze pozwolenie. Bardzo estońskie byłoby natomiast siedzieć zupełnie nieruchomo i tylko ukradkiem wystukiwać rytm stopą, tak aby nikt nie zauważył. Na szczęście tutaj jest kamienna podłoga, więc nawet niczego nie słychać.

0: Thank you so, so much.
1: Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy.
0: Thank you. We do have one more song for you.
1: Mamy jednak dla Was jeszcze jedną pieśń. Nosi tytuł Koju Minna i opowiada o powrocie do domu. Ale proszę, nie traktujcie tego jako sugestii. Wieczór jeszcze się nie kończy. Zachowajcie natomiast to uczucie na później, na moment, kiedy sami będziecie już wracać do domu. Pieśń opowiada o tym ciepłym, trochę magicznym uczuciu, które czasami pojawia się, kiedy wracamy z dobrego koncertu, imprezy czy spotkania, kiedy wiemy, że wyszliśmy dokładnie w odpowiedniej chwili, że nasze łóżko już na nas czeka i że rano zacznie się nowy dzień. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękujemy.

Duo Rut, czyli Anlisy Trebany i Kateryna Kiwi, to był, proszę Państwa, koncert, który odbył się w tym roku na festiwalu Dźwięki Północy 11 lipca w Centrum Świętego Jana. Artystki grały na cytrze Kanel, a to oczywiście była muzyka estońska. Dzisiaj, jak już Państwu także mówiłem, kończy się wspaniały festiwal Skrzyżowanie Kultur. Dzisiaj jeszcze trio Dakali o godzinie 19, a tuż po tym zespole Eliades Ochoa. Serdecznie Państwu polecamy. No i teraz chciałbym przypomnieć jeszcze występ Kassema Di Diabaté, czyli artysty, który jest ojcem Ały Diabaté z Triada Kali. A to jest, proszę Państwa, koncert, który odbył się podczas festiwalu Nowa Tradycja 17 maja 2015 roku, oczywiście w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. A wystąpili wówczas Kassema Di Diabaté śpiew, Balaké Sissoko na korze, Lansine Kouyaté na balafonie i Badje Tunkara na ngoni.

0: Merci. Thank you.
1: A to, proszę Państwa, fragment koncertu Kase Madi Diabaté wraz ze swoim zespołem, który współtworzyli Balaké Sissoko na korze, Lansine Kouyaté na balafonie, a także Makantunka, nazwany Badzie, który grał na ngoni. To był koncert, który odbył się w roku 2015 podczas festiwalu Nowa Tradycja. Kase Madi Diabaté to oczywiście jeden z ostatnich mistrzów starego i tradycyjnego śpiewu ludu mandingo. Niestety już nieżyjący. Dzisiaj natomiast, już za chwilę, bo o godzinie 19 na festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie, na scenie Teatru Dramatycznego wystąpi Trio da Cali, w którym śpiewa Awa Kase Madi Diabaté, czyli jego córka. A tuż po wspaniałym zespole Trio da Cali kolejna legenda, czyli Eliades Ochoa, jeden z wielkich mistrzów kubańskiego son. Gitarzysta, śpiewak i kompozytor, urodzony w roku 1946 w okolicach Santiago de Cuba. Przez lata kierował swoim zespołem Quarteto Patria, no ale oczywiście światową sławę przyniósł mu udział w Buena Vista Social Club. I to jego głos, jego gitara współtworzą między innymi te niezapomniane przeboje jak Chan Chan czy Candela. Charakterystyczny czarny kapelusz i zamiłowanie do czarnych strojów sprawiły, że bywa czasem nazywany kubańskim Johnnym Cashem. To właśnie z jego muzyką Państwa już pozostawiam. No a tym szczęśliwcom, którym udało się zdobyć bilet, polecam jego dzisiejszy koncert w Warszawie. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Prywatność wydaje się czymś oczywistym. Mamy swoje mieszkania, listy, rozmowy, myśli, sekrety. Są rzeczy, którymi dzielimy się z nielicznymi, albo wręcz nie dzielimy się z nikim. Część naszego życia może pozostać dla innych niedostępna, niewyjaśniona i nieprzejrzysta. O prawie do sfery zakrytej przed oczyma ogółu porozmawiamy w czwartek o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Bez kotar.
3: Bez kurzu.
2: Za to nowoczesny.
3: Dziwny.
2: Kontrowersyjny.
3: Teatr Teraz.
2: To nowa audycja w dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
3: Startujemy 14 września.
2: Maria Czok
3: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 19.
5: Letni Festiwal Muzyczny.
4: Łączymy się już z naszym radiowym studiem koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie czeka na Państwa Magdalena Łoś.
6: Witam Państwa, publiczność w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego oraz słuchaczy Polskiego Radia Dwójki Radiowej, którzy dzięki transmisji uczestniczą razem z nami w tym dzisiejszym koncercie, a jest to finałowe wydarzenie 12. Festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie, na którym doświadczamy w tym roku nie tylko bogactwa, ale też wspaniałej różnorodności muzyki ukraińskiej. Od inauguracyjnego recitalu pianisty Danyły Sajenko, który przed tygodniem w tym miejscu wykonywał muzykę 6 kompozytorów. To repertuar XIX i XX wieku, o 200 lat ukraińskiej muzyki fortepianowej. Przez koncert churalny kijowskiego zespołu Partes, to był śpiew partesny i dawna polifonia ukraińska, polifonia religijna. Wreszcie była tu i tak istotna dla przetrwania ukraińskiej tożsamości narodowej tradycja wędrownych lirników, którą prezentował tu w piątek Andrii Laszuk. I od razu uspokajam słuchaczy radiowej dwójki, że nic ich nie ominie. Koncerty są nagrane i na radiowej antenie do Państwa dotrą. A przed nami wielki finał festiwalu, utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat, czyli będzie to panorama ukraińskiej muzyki orkiestrowej. To będzie koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie, którą poprowadzi za chwilę Teodor Kuchar. Solistą w drugiej części dzisiejszego wieczoru będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W przerwie dzisiejszego koncertu na antenie dwójki, ale także tutaj w studiu naszym koncertowym Polskiego Radia usłyszą Państwo rozmowę z dyrygentem Teodorem Kucharem i kompozytorem Iwanem Nebesnym, którego suita orkiestrowa z baletu Cienie Zapomnianych Przodków zamknie program koncertu. W wywiadzie, który nagrała z nimi Mariana Krill, opowiadają o przedstawianym programie, to oczywiste, ale też o pracy muzyków i znaczeniu muzyki w czasie wojny i o samej wojnie, której rzeczywistość jest straszniejsza niż obraz znany z mediów. Jak mówią, większość osób od dawna nie pamięta, kiedy dobrze przespało noc, a jednak, chociaż ludzie boją się wychodzić z domu, sale koncertowe i teatry są w Ukrainie pełne. Filharmonie i teatry pomagają zachować psychiczną równowagę i poczucie normalnego życia. Muzyka podtrzymuje i wzmacnia także poczucie narodowej wspólnoty. To jest ten kod kulturowej tożsamości, bezustanne przypominanie sobie i innym ludziom, innym krajom, że istniejemy, że walczymy i w każdy możliwy sposób bronimy naszej tożsamości, opowiada Iwan Nebesny. Muzyka ukraińska tworzona w kraju i na migracji jest też ważnym elementem, częścią zachowania ciągłości ukraińskiej kultury i pokazuje to w bardzo ciekawy

sposób program dzisiejszego koncertu. Tworzę zarazem opowieść o kompozytorskiej sztafecie pokoleń. Autorów trzech wykonywanych utworów łączyła relacja pedagogiczna. Szczegółowo opisuję to w komentarzu w festiwalowej książce programowej Paweł Markuszewski. Stankowicz trafił do klasy Latoszyńskiego w połowie lat 60. XX wieku, niedługo po tym jak ten ukończył wykonywaną dziś jeszcze w pierwszej części czwartą symfonię. To będzie drugi utwór. Po śmierci Latoszyńskiego w 1968 roku rolę głównego pedagoga kompozycji w Kijowie i w Ukrainie przejął Mirosław Skoryk, u którego z kolei Stankowicz ukończył edukację. A kilkanaście lat później już we Lwowie Skoryk kształcił z kolei Iwana Nebesnego. A jego muzyki, i to jakże ciekawej, będziemy dziś słuchać i jego opowieści również. Tematu dziedziczenia muzyki i tradycji dotykamy także dziś w wymiarze bardziej osobistym. Koncert rozpocznie już za chwilę poemat symfoniczny Z gór w doliny, utwór ukończony w 1937 roku, poemat Romana Prydatkiewicza, najstarszy utwór programu dzisiejszego koncertu, napisany przez dziadka dyrygenta Teodora Kuchara, o którym on opowie bardzo też poruszająco w zapowiadanej rozmowie w przerwie. Roman Prydatkiewicz, ukraińsko-amerykański skrzypek, kompozytor, muzykolog i pedagog, urodził się w Polsce w Żywcu w 1895 roku. Jego rodzina przeniosła się wkrótce do Lwowa. Tu się kształcił muzycznie, kontynuując dalej naukę w Wiedniu i Berlinie. Pracował potem jako nauczyciel w Odessie, ale został zmuszony do emigracji. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam właśnie rozpoczął swoją karierę kompozytorską. Koncertował, uczył i oczywiście propagował muzykę ukraińską wśród amerykańskiej publiczności. I tego fenomenu też dotkniemy za chwilę w pierwszym utworze otwierającym program. Ten poemat symfoniczny Z gór w doliny to w istocie jest pierwsza część jego pierwszej symfonii Ukraina Wyzwolenie, znanej także pod tytułem Legenda o wolności. Ona zaczęła żyć własnym, samodzielnym życiem, ta część, gdy w 1951 roku wykonał ją osobno jeden z największych dyrygentów amerykańskich, w ogóle światowych, Leopold Stokowski. Drugi utwór w tej części koncertu przed przerwą to będzie czwarta symfonia op. 63 Borysa Latoszyńskiego, napisana w 1963 roku w czasie politycznej odwilży po kilkunastu latach regularnej walki kompozytora, oczywiście walki z radziecką cenzurą, by móc mówić własnym głosem. Utwór pełen powagi, wręcz mroczny. Przed Państwem Narodowa Orkiestra Filharmoniczna Ukrainy w Kijowie, którą już za chwilę poprowadzi Teodor Kuchar. Zaczynamy. Życzę pięknego wieczoru.

Za nami pierwszy utwór, który otwiera ten finałowy koncert 12 dni muzyki ukraińskiej w Warszawie. Orkiestra Symfoniczna Narodowej Filharmonii Ukrainy z Kijowa pod batutą Teodora Kuchara wykonała poemat symfoniczny Z gór w doliny Romana Prydatkiewicza. To zarazem dziadek dyrygenta i o tej relacji i inspiracji płynącej ze strony kompozytora będzie w przerwie opowiadał. Drugi utwór w tej pierwszej części dzisiejszego wieczoru to czwarta symfonia bemol op. 63, napisana przez Borysa Latoszyńskiego w 1963 roku. Andante sostenuto maestoso, allegro moderato ma risoluto assai, lento tenebroso andante i finał allegro morto risoluto.

0: Orkiestra Symfoniczna Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie wykonała przed chwilą czwartą symfonię bemol op. 63 Borysa Latoszyńskiego. To kompozycja z 1963 roku. Jej części to andante sostenuto e maestoso, allegro moderato ma risoluto assai, lento tenebroso andante i finał allegro molto risoluto. Kompozycja napisana przez Borysa Latoszyńskiego w takim momencie odwilży politycznej po kilkunastu latach walki z radziecką cenzurą. Jego drugą symfonię napiętnowano jako formalistyczną, objęto zakazem wykonywania. Trzecią kompozytor musiał między 1951 a 1955 rokiem wielokrotnie przepracowywać, tworzyć nowe wersje, usuwając z tego dzieła tragiczny wydział finału na żądanie władz oskarżających kompozytora o nieuzasadniony pesymizm. Kijowskie prawykonanie utworu, który usłyszeliśmy właśnie w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu Polskiego Radia w Warszawie, przyjęte zostało z ogromnym uznaniem krytyków i publiczności. Przypomnę, to był rok 1963. Teraz zapowiadana rozmowa z dyrygentem Teodorem Kucharem i kompozytorem Iwanem Nebesnym, z którymi spotkała się Marianna Krill.
1: Panie Teodorze, witam Pana bardzo serdecznie w Warszawie. Bardzo miło jest z Panem tutaj się spotkać. To już ostatni dzień 12 dni muzyki ukraińskiej. Program zaprezentowany podczas tego koncertu przedstawia niemal 100 lat muzyki ukraińskiej. Rozpoczyna się od utworu, który ma dla Pana szczególne znaczenie.
2: Для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
3: Останні 100 років ви праві. Я думаю, найстарший твір.
4: Так, ма пані рацію. Мисля, що найстаршим утвором в тим програмі є поемат симфонічний Романа Придаткевича. Ta część została skomponowana w latach 30. Początkowo utwór ten powstał jako poemat symfoniczny i pod takim tytułem go wykonujemy. Jednak pierwotna koncepcja kompozytora zakładała, że utwór ten miał być i stał się pierwszą częścią jego pierwszej symfonii. Roman Prydatkiewicz urodził się w Polsce w Żywcu w 1895 roku. Jednak gdy miał 2 lata, jego rodzina przeniosła się do Lwowa. Tak więc zasadniczo jego edukacja muzyczna, a konkretnie nauka gry na skrzypcach, rozpoczęła się we Lwowie. Po opuszczeniu Lwowa kontynuował naukę w renomowanych europejskich szkołach skrzypcowych. Studiował w Wiedniu, a później w Berlinie, u najwybitniejszych pedagogów skrzypcowych pierwszej połowy XX wieku. Z czasem Prydatkiewicz został zmuszony do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie rozpoczął swoją karierę jako kompozytor. Występował jako bardzo znany skrzypek, był drugim koncertmistrzem w orkiestrze symfonicznej w Nowym Jorku. Jednak skupił się na działalności kompozytorskiej. Uważał to za ważniejsze niż swoją karierę zawodową jako skrzypka. Studiował w Curtis Institute of Music, jest to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni muzycznych w Stanach. Następnie studiował i ukończył studia magisterskie.

0: Wistman School of Music. Utworem, który wykonujemy, dyrygowali niektórzy z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku, na przykład Leopold Stokowski, Walter Suskind, wybitny czeski dyrygent, oraz Frederik Fanel. Pridatkiewicz jako skrzypek był autorem utworów, które sam wykonywał, które w zasadzie napisał dla siebie. 3 sonaty skrzypcowe, wiele krótszych utworów skrzypcowych, suity, rapsodie oraz wiele utworów kameralnych. Uważam go za jednego z najważniejszych ukraińskich kompozytorów, ale nie w Ukrainie, a poza jej granicami. Wśród tych, którzy wyemigrowali do Europy, a następnie do Ameryki w pierwszej połowie XX wieku. Bardzo cieszę się, że mamy okazję zaprezentować jego muzykę.
1: Do Europy i wtedy w Ameryce i w pierwszej połowie XX stulecia. Ja bardzo rady, że my mamy możliwość pokazać jego muzykę.
2: A czy miał on wpływ na pański wybór ścieżki muzycznej? To był pański dziadek, prawda? Czy w jakiś sposób wpłynął na pańską decyzję o zostaniu muzykiem?
3: Dalszy muzyczny wybór.
1: Moje dzieciństwo to zupełnie inne pytanie. To komplikowane pytanie. Ja nie chciałbym na skrypcji grać, ale...
0: Moje dzieciństwo to zupełnie inna sprawa, bardzo złożona kwestia. Nie chciałem grać na skrzypcach, ale rodzice wysłali mnie do dziadka, gdy miałem 11, 12, 13 lat i byłem zmuszony grać na skrzypcach 5-6 godzin dziennie. Były to 3 godziny przed obiadem, potem obiad, odpoczynek, po obiedzie trzeba było przez godzinę słuchać kwartetów smyczkowych i sonat skrzypcowych, a potem znów grać przez kolejne 2 godziny. Codziennie 2 lekcje i to było dla mnie zupełnie normalne dzieciństwo. Inne dzieci biegały po plażach, grały w baseball lub piłkę nożną. Ja też chodziłem po plażach, też grałem w piłkę nożną oraz baseball, ale skrzypce miały na mnie swój wpływ. Oczywiście, gdyby nie Prydatkiewicz, wybrałbym zupełnie inny zawód. Uważam, że to prawdziwa strata, że nie byłem odrobinę mądrzejszy i nie rozumiałem jego niezwykle bogatej szkoły. Bardzo często o tym myślę. Jako student, kompozytor skrzypek przeżył tyle dobrego i ciekawego. Miał fenomenalną szkołę i jasne jest, że starał się mi wiele przekazać. Niestety, mając 12-13 lat, nie wszystko rozumiemy. Być może dopiero mając 20-40 lat zrozumiałem, o czym mówił. Ciekawe jest jednak to, że bardzo wiele z tych lekcji i rozmów pozostało w mojej pamięci. Uważam, że wywarł on ogromny wpływ na moje dorosłe życie.
1: Ale ciekawe, że dużo bardzo i z tych uroków, i z tych rozmów zostało się. I ja uważam, że on miał dużo wielki wpływ na moje dorosłe życie.
2: Obecnie pańska działalność koncentruje się głównie wokół kilku orkiestr w Ukrainie. Co najbardziej robi na panu wrażenie w kraju, który się nie poddaje i walczy?
1: Ja dużo hordyj za jeden fakt. Ja jedyny dyrygent, jaki stał...
0: Jestem jedynym dyrygentem, który został głównym dyrygentem 3 najwybitniejszych ukraińskich orkiestr. Rozpocząłem współpracę z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy w 1994 roku. Od 2018 roku współpracuję z Filharmonią Lwowską, a teraz w ostatnim roku zakończyłem swój pierwszy sezon z Orkiestrą Symfoniczną Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie. Życie w Kijowie wygląda dziś zupełnie inaczej niż we Lwowie. To, co widzicie w wiadomościach, to, co dzieje się obecnie w centrum Ukrainy, na wschodzie Ukrainy, w Kijowie, w Odessie czy Charkowie, w Dnieprze, w Doniecku, wszystko to jest prawdą, a rzeczywistość jest 100 razy gorsza. To, co widzicie w telewizji, nie jest porównywalne z tym, co widzicie, gdy siedzicie w swoim mieszkaniu, stoicie na ulicy lub jesteście w pracy, a panuje atmosfera niepokoju, co 5 sekund słychać wybuchy, podłoga pod wami się trzęsie, a w budynkach pękają szyby. Schodzicie do piwnicy lub do metra i to wszystko słyszycie. Trudno to mówić, ale ludzie jakoś już do tego się przyzwyczaili. Większość nie pamięta, kiedy ostatnio dobrze wyspała się w nocy. Większość ludzi przychodzi do pracy, a głównym tematem rozmów jest to, ile godzin spali. Tak wygląda obecnie normalne życie w Kijowie. Ale kiedy ja lub ktokolwiek inny zaczyna pracę orkiestry o 10:00, orkiestra gra. Ludzie idą do pracy i życie jakoś toczy się dalej. Zaskakuje mnie to, że to, co teraz widzimy przed sobą, to, co wszyscy widzą, to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, stało się normą, a życie toczy się dalej. Życie we Lwowie jest nieco bezpieczniejsze.

0: Oczywiście zdarzają się niepokojące sytuacje, chwile, w których ludzie czują się bardzo zagrożeni, niepewnie. Ale mimo wszystko jest tu nieco spokojniej. Filharmonia Lwowska i Lwowska Opera Narodowa działają, ludzie chodzą na spektakle i koncerty, a co najciekawsze, pracuję na Ukrainie od ponad 30 lat. Nie pamiętam, abym w ciągu tych 33 lat widział tyle wyprzedanych sal, tyle ludzi na koncertach i przedstawieniach, jak w ostatnich latach. Życie jest bardzo niebezpieczne. Ludzie boją się wychodzić na ulicę, nawet wieczorem, ale sale koncertowe i teatry operowe są po prostu pełne. Nasz zawód i fakt, że filharmonie nawet w najgorszych czasach, kiedy wszystko inne może być zamknięte, a filharmonie i teatry w jakiś sposób utrzymują psychiczny porządek w życiu normalnych ludzi, jest niezwykłe. I to jest być może nasz najważniejszy obowiązek jako profesjonalistów w obecnej sytuacji.
1: Normalnych ludzi. I to możliwe, to nasz najważniejszy obowiązek jak profesjonalistów.
2: Wysłuchaliśmy rozmowy z ukraińskim dyrygentem Teodorem Kucharem, a w kolejnej części przerwy moim i Państwa gościem będzie ukraiński kompozytor Iwan Nebesny. Chcę rozpocząć od Waszego... Panie Iwanie, chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od Pana doświadczenia związanego z Polską. Uczył się Pan m.in. u Bogusława Szefera i Marka Hołoniewskiego. Dzisiaj jest Pan tutaj, w Warszawie. Zostanie wykonana Pańska suita orkiestrowa z baletu Cienie Zapomnianych Przodków. Dzieło o ogromnym znaczeniu w dzisiejszym kontekście. Jakie są Pana odczucia, o czym Pan dzisiaj myśli, przybywając tutaj w pokojowym mieście?
3: Przybywając tutaj w odnośno mirnym mieście.
4: Wszystkich witam. Dzisno, przybywając tutaj, no to przynajmniej na...
5: Rzeczywiście. Przebywając tutaj odczuwa się pewien spokój. Mam na myśli spokój wewnętrzny, ponieważ kiedy jesteśmy w Ukrainie, nieustannie odczuwamy pewne napięcie, nawet gdy nie ma zagrożenia i potencjalnie zawsze jesteśmy gotowi na niebezpieczeństwo oraz na podjęcie określonych działań w zależności od sytuacji. Oczywiście przebywając w spokojnym kraju odczuwa się pewną ulgę, dlatego bez wątpienia pod tym względem rzeczywiście odczuwamy ulgę, przynajmniej przez te kilka dni, kiedy tu jesteśmy. Zawsze przyjeżdżam do Polski z pewną wdzięcznością wobec moich nauczycieli, którzy w swoim czasie wiele mnie nauczyli. Jestem wdzięczny zarówno Bogusławowi Szeferowi, który pokazał mi wiele rzeczy związanych z kompozycją, jak i Markowi Hołoniewskiemu, z którym spędziliśmy sporo czasu, kiedy był moim nauczycielem muzyki elektronicznej, ale potem wszystko to przerodziło się w przyjaźń i współpracę. Zorganizowaliśmy wiele różnych koncertów, w tym również z Markiem i panem Bogusławem w tamtych czasach. Dlatego bez wątpienia mam bardzo bliskie więzi z Polską jeszcze z czasów studenckich. Często tu bywałem, a obecnie mieszka tu moja rodzina. I właśnie Warszawa jest mi bardzo bliska, podobnie jak cała Polska.
4: Moja семья і мені дуже, як кажуть, та саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
2: Твір, власне, який є... Утвор, який за хвіле зостане виконаний через Оркестр симфонічну Народової філхармонії України, як я вже вспомняла, ма символічне значення, принаймні в контексті вінжі з панським научителем, композитором Мирославом Скориким. Та, власне, он, бендонс іще студентом, скомпонував музики до фільму Сергія Параджанова Cienie Zapomnianych Przodków. Ciekawi mnie, czy nawiązała się jakaś wymiana, kiedy to pan tworzył muzykę do baletu Cienie Zapomnianych Przodków dla Opery Lwowskiej. Jak rozważał pan to w kontekście swoich studiów?
3: W kontekście też waszych studii.
4: Zwyczajnie na samym początku, kiedy...
5: Oczywiście na samym początku, kiedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi nowego utworu pod tytułem Cienie Zapomnianych Przodków, pytanie brzmiało, co to właściwie ma być. Czy da się wymyślić coś jeszcze, żeby to nie był Skoryk? Z całym szacunkiem dla pana Mirosława, był moim wykładowcą i spędziliśmy razem sporo czasu. Jednak wraz z zespołem Opery Lwowskiej udało nam się stworzyć zupełnie inne dzieło, które prowadzi samodzielne życie, całkowicie odrębne od tego, co stworzyli Skoryk i Paradżanow, a raczej Paradżanow i Skoryk, ponieważ główna idea wyszła wówczas od Serhija Paradżanowa, a Skoryk był, jak to się teraz mówi, w zespole twórców tego filmu. Podobnie było z naszym zespołem. Stworzyliśmy to w nieco innym gatunku, w gatunku baletu. Zaprezentowaliśmy

0: Zaproponowaliśmy nieco inne spojrzenie na cienie zapomnianych przodków, na tę historię. I bardzo się cieszę, że te dwa projekty idą równolegle, jeden obok drugiego, po prostu w różny sposób odzwierciedlając tę samą historię. I w tym, moim zdaniem, tkwi wielki sukces tego, co stworzyliśmy wraz z Operą Lwowską. Cieszę się, że powstała muzyka do baletu, że ona brzmi i jest wykonywana przez różne zespoły ukraińskie. Teraz po raz pierwszy zabrzmi ona poza granicami Ukrainy i jest mi bardzo miło, że pierwszym miejscem jest Warszawa.
1: Mnie dużo przyjemne, że pierwszym miejscem to jest Warszawa.
2: Ciekawe jest również, na ile ważne jest dla pana źródło związane z muzyką tradycyjną, motywy, które są wplatywane do utworu oraz techniki, z których pan korzystał.
3: Jakie wy wplitajete, jakie przyjomy wykorzystujete?
1: Bezumowno, jest wyczucie, że to jest ukraińska muzyka, to dla nas niby...
0: Zdecydowanie odczuwa się, że jest to muzyka ukraińska. Było to dla nas jednym z zadań podczas tworzenia tego utworu. Istnieją trzy sposoby wykorzystania materiału ludowego, czyli interpretacji folkloru w muzyce klasycznej. Można po prostu zacytować melodię, można ją nieco ozdobić, a można sprawić, by muzyka autorska została skomponowana w taki sposób, aby poczuć określonego ducha związanego z konkretnym narodem. Wydaje mi się, że w tym przypadku udało nam się wykorzystać wszystkie te sposoby. I dlatego przynajmniej w Ukrainie budzi on pewne naturalne emocje. To rzeczywiście jest nasza muzyka. Mam nadzieję, że również za granicą będzie ona odbierana w podobny sposób, że ta muzyka ma pewną tożsamość narodową, w tym wypadku ukraińską.
3: Identyczność?
1: Tak, właśnie to słowo, że to dzisiaj wyobrażaje właśnie tę identyczność. Що це дійсно такий власний український продукт.
3: Чи війна на певну скалу вплинула на пана діяльність заводову як композитора і в який спосіб? Діяльність як композитора і що саме?
1: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не...
0: Wojna nie wpłynęła znacząco na moją działalność zawodową, ponieważ nadal zajmuję się tworzeniem muzyki, przynajmniej na razie. Jedyne, co się zmieniło, to sam sposób postrzegania świata. Bardzo trudno jest po prostu pisać tak jak wcześniej. Trudno jest tworzyć wesołą muzykę. To taki czas, kiedy wokół panuje niepokój. Każdego dnia pojawiają się wiadomości o śmierci wielu ludzi, znajomych. W ogóle codziennie ktoś ginie z powodu wojny. To wszystko stopniowo staje się nie tyle codziennością, ale czymś, od czego ludzie już się odcinają. Jeśli wcześniej pojawiały się wiadomości, które szokowały ludzi, to teraz wszystko to jest coraz częściej odbierane mniej więcej spokojnie. No cóż, w końcu trwa wojna i bez tego się nie obejdzie. Ale takiego zwykłego, beztroskiego życia i opisu tego beztroskiego życia nie to, że w ogóle nie ma, ale jest go bardzo mało. Dlatego bardzo trudno jest tworzyć utwory, które można by nazwać wesołymi, beztroskimi. One co do zasady zniknęły z naszego życia.
1: Ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
3: Ale wy bardzo pracujecie.
2: Ale dzisiaj jednak pan dużo pracuje, dużo pisze. To jest dla pana ważne, żeby właśnie w tym czasie dzielić się tym wszystkim z ludźmi.
3: Dawać też tak. Z ludziom.
1: Tak, ważne, żeby ludzie wyczuwali, że...
0: Tak, ważne jest, aby ludzie czuli, że bez względu na wszystko musimy zachować naszą tożsamość, nasze państwo. A do tego potrzebne jest ciągłe podtrzymywanie naszego kodu kulturowego, tożsamości kulturowej. Ciągłe przypominanie zarówno sobie, jak i innym ludziom, innym krajom, że istniejemy, że walczymy i w każdy możliwy sposób bronimy naszej tożsamości.
1: My istnujemy, my boramy się i my budykimy sposobem, my odstojemy swoją identyczność.
2: Dziękuję wam dużo. Bardzo dziękuję. Iwan Nebesny, ukraiński kompozytor, był gościem programu Drugiego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Z bohaterami dzisiejszego wieczoru rozmawiała Mariana Krill. Przed nami druga część tego finałowego koncertu 12 Festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie na estradzie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Są już muzycy Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie. Solistą w pierwszym utworze, a będzie to drugi koncert z

Szybcowie Jevhena Stankowicza z 2006 roku będzie Andrii Czajkowski, ukraiński skrzypek, pedagog i koncertmistrz związany przede wszystkim z Lwowem. Jest solistą, koncertmistrzem orkiestry Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu imienia Salomei Kruszelnickiej. Jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym Orkiestry Kameralnej Opery Lwowskiej. Koncertuje w Ukrainie, w wielu krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Łacińskiej. Drugi koncert skrzypcowy napisany przez Stankowicza jest utworem jednoczęściowym, a jego powstanie związane było z trudnym w życiu autora okresem, śmiercią kilku bliskich mu osób i według jego słów jest to zapis refleksji nad sensem istnienia i krótkim czasem życia na tym świecie. W tej współczesnej kompozycji również pojawią się motywy ukraińskiej muzyki tradycyjnej, które pobrzmiewały już na początku dzisiejszego wieczoru. Tradycyjna muzyka huculska będzie z kolei inspiracją, której mogą Państwo szukać i nie będzie trudno i się doszukać, bo to zaczyn ostatniego utworu programu to właśnie ta suita orkiestrowa z baletu Cienie Zapomnianych Przodków, utworu napisanego przez Iwana Nebesnego 2 lata temu, o którym sam przed chwilą nam tu w przerwie opowiadał. Wiemy więc, że ta suita nie jest kopią muzyki Mirosława Skoryka napisanej do słynnego filmu Serhija Paradżanowa z 1965 roku, lecz własną interpretacją tego literackiego dzieła. Film Paradżanowa powstał na podstawie powieści Michaiła Kociubińskiego. Jest to jeden z najważniejszych filmów ukraińskich XX wieku. Opowieść o miłości Iwana i Mariczki w dalekim świecie huculów jest nierozerwalnie oczywiście związana z ich muzyką i z ich obrzędami. Także dlatego więc film Paradżanowa, który nakręcony jest w języku ukraińskim, miał wielkie znaczenie dla ukraińskiego odrodzenia kulturalnego lat 60. Ten film jest dostępny, jeśli ktoś chce go sobie przypomnieć albo poznać, to jest to bardzo łatwe i możliwe w internecie. Iwan Nebesny powiedział, że podejmując temat obciążony tak ważnym i słynnym dziedzictwem artystycznym, jakim jest dzieło Paradżanowa z muzyką Skoryka, podejmuje się rzeczywiście trudnego zadania, ale celem było napisanie muzyki osobnej, stworzenie baletu niezależnie od tego słynnego dzieła. No i zapewniam Państwa, byłam na próbie, jest to genialne i udało się absolutnie. To jest fantastyczny finał całego festiwalu. Ważne, że suita baletowa po raz pierwszy jest dzisiaj wykonywana poza Ukrainą, właśnie w Warszawie, co autor także podkreślał. No i suita orkiestrowa z baletu Cienie Zapomnianych Przodków Iwana Nebesnego zamknie ten dobiegający powoli końca festiwal 12 dni ukraińskiej muzyki w Warszawie. Dyrektor festiwalu Roman Rywakowicz, zapraszając nas do poznawania świata muzyki ukraińskiej, tej kultury, zapraszał do zanurzenia się w świat, za który dziś Ukraińcy oddają życie. Niech to się skończy jak najszybciej, niech Ukraina wygra. Narodowa Orkiestra Filharmoniczna Ukrainy w Kijowie siedzi i czeka na swego szefa Teodora Kuchara. Życzę Państwu pięknego dalszego ciągu tego koncertu.

Za nami trzeci utwór dzisiejszego koncertu zamykającego 12 dni muzyki ukraińskiej w Warszawie. To był drugi koncert skrzypcowy Jewgena Stankowicza, napisany w 2006 roku. Solistą był Andrii Czajkowski, ukraiński skrzypek, pedagog, kameralista, koncertmistrz, działający przede wszystkim we Lwowie. To jednoczęściowa kompozycja napisana w trudnym momencie życia Jewgena Stankowicza. To czas, gdy żegnał wiele bliskich osób, a według jego słów ten koncert jest zapisem refleksji nad sensem istnienia i krótkim czasem życia na tym świecie. Słyszą Państwo oklaski w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Skrzypek powraca, dziękując publiczności teraz za to przyjęcie. Andrii Czajkowski i koncert Jewgena Stankowicza. No i przed nami ostatni utwór, to będzie kompozycja, o której opowiadał autor w przerwie w rozmowie z Marianą Krill, Iwan Nebesny, i pierwsze poza Ukrainą wykonanie jego suity orkiestrowej z baletu Cienie zapomnianych przodków. Ta suita, ten balet powstały we Lwowie w 2024 roku, dwa lata temu. Oczywiście ten tytuł kojarzą Państwo z filmem Serhiera Parajanowa. Tam muzykę pisał Mirosław Skoryk, ale to jest niezależna od tej znanej muzyki filmowej z 1965 roku. Kompozycja niezależna, podejście do tematu literackiego noweli Michała Kociubińskiego. Jest teraz na estradzie Teodor Puchar. Orkiestra dziękuję na stojąco za te oklaski. No i przed nami właśnie ten finał, pierwsze wykonanie

Pierwsze wykonanie poza Ukrainą suity orkiestrowej z baletu Cienie zapomnianych przodków to kompozycja Iwana Nebesnego napisana 2 lata temu. Stworzona we Lwowie w balecie tamtejszym, o czym opowiadał w rozmowie z Marianą Kriu w przerwie dzisiejszego koncertu. Części tej suity orkiestrowej z baletu Cienie zapomnianych przodków to, no może pamiętają Państwo treść tej opowieści z filmu Serhija Paradzianowa. Tu to jest mniej więcej zachowane. Prolog, temat śmierci. Później Czuchaj, styl zaczarowuje Iwana. Jarmark, Huteniukowie i Paliczukowie. Walka Huteniuków i z Paliczukami. Iwan i Mariczka, Dadzio miłości. Włości Czuchajstyra. Czuchajsty sprawia, że woda spływa z góry. Wesele, uczta, taniec weselny palachny. Palachna i Czuchajstyr zgadzają się pozbyć Iwana. Konfrontacja Iwana z mieszkańcami wioski i przed chwilą. Adagio dusz Iwana i Mariczki. Orkiestra Symfoniczna Narodowej Filharmonii Ukrainy. Kijowska orkiestra, którą prowadził Teodor Kuchar. Także gość Państwa w przerwie dzisiejszej transmisji. A teraz na estradzie kompozytor, który również z kwiatami dziękuję publiczności. Słuchaliśmy jego opowieści. To oczywiście Iwan Nebesny, urodzony w 1971 roku.

0: związane z Polską, przez edukację, też no, liczne kontakty kulturalne, o czym również opowiadał, jest dzisiaj z nami podczas tego tak ważnego, jak sam mówił, dla niego pierwszego wykonania suity poza Ukrainą i to właśnie w Warszawie. Sergiej Baradzianow, Cienie zapomnianych przodków, ta wielka, fantastyczna kompozycja filmowa, bo to jest dzieło przekraczające absolutnie ramy wszelkich gatunków, kojarzy się pewnie Państwu z muzyką Mirosława Skoryka, tak? Tam w oryginalnej tej prezentacji jest ta muzyka, ale Iwan Nebesny tworzył coś absolutnie odrębnego. Inspiracje te same i literackie, i folklor huculski, co doskonale też mogli Państwo tu docenić w tym wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie. Podziękowania publiczności na stojąco i tak właściwie zakończy się ten kolejny, 12 już festiwal Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. On odbywał się w całości od zeszłej niedzieli w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, w którym dziś także gościliśmy. Wszystkie koncerty tu się odbywają. Festiwal po raz pierwszy Roman Rybakowicz zorganizował w 1999 roku. To naprawdę już jest długa i piękna historia tej obecności muzyki ukraińskiej regularnie przedstawianej w Warszawie. No ale początkowo on odbywał się co jakiś czas, co kilka lat. Ta dwunastka, ten numer porządkowy oczywiście to właśnie uzasadnia i blisko 30 lat historii. Ale od 2019 roku ta prezentacja muzyki ukraińskiej w Warszawie odbywa się już co roku. Nasze mikrofony rejestrują te wydarzenia, więc i te pozostałe koncerty do Państwa dotrą. To jest, myślę, bardzo dobra wiadomość. Dzisiejszy koncert finałowy odbył się przy szczelnie wypełnionej sali. Właściwie wszystkie bilety wyprzedane i to jest też bardzo dobry znak i prognozy na przyszłość. I tak zamykamy 12 Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. Narodową Orkiestrę Filharmoniczną Ukrainy w Kijowie, przypomnę, prowadził Teodor Kuchar. Reżyseria dźwięku to Gabriela Blicharz i Ewa Guziołek-Tubelewicz przy współpracy technicznej Roberta Rzychlińskiego, Artura Awka i Jonatana Jargiełło. Nad przebiegiem całości czuwała Magdalena Jamroży. Dziękujemy, oddajemy głos do studia misyjnego programu drugiego.
1: Dziękujemy Magdalenie Łoś za tę transmisję i przeprowadzenie nas przez ten koncert. A Państwo nadal słuchają programu drugiego. Jest 8 minut po 21.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam dziś Państwa ponownie i zapraszam jeszcze do godziny 22 na wspólne słuchanie muzyki. Po pełnych symfonicznego brzmienia kompozycjach twórców ukraińskich chciałbym teraz zaproponować znaczące zmniejszenie składu wykonawczego. Proponuję Państwu ostatnią sonatę fortepianową skomponowaną przez Franza Schuberta w kanonicznym nagraniu Marii João Pires. Schubert ukończył sonatę B-dur, oznaczoną w katalogu Deutsche numerem 960 w ostatnich miesiącach życia, w roku 1828. Zaś Maria João Pires zarejestrowała ją dokładnie 160 lat od powstania, w roku 1888. 21. sonata B-dur Franza Schuberta ma 4 części. Molto moderato, andante sostenuto, scherzo allegro vivace con delicatezza i finałowe allegro ma non troppo.

W nagraniu z 1988 roku Maria João Pires wykonała ostatnią, 21. sonatę fortepianową B-dur Franza Schuberta. Molto moderato, andante sostenuto, scherzo, allegro, vivace con delicatezza i finałowe allegro ma non troppo. Korzystając z okazji, że słuchaliśmy dziś w programie drugim transmisji koncertu Dni Muzyki Ukraińskiej, chciałbym jeszcze pozostać przy muzyce fortepianowej i zaproponować nagranie jednego z najwybitniejszych ukraińskich pianistów, Wadima Hołodenki, w jego wykonaniu czwarta część monumentalnego cyklu etiud transcendentalnych Ferenca Lista, Mazepa.

0: Mazepa, czwartą część etiud transcendentalnych Ferenca Lista grał Vadim Hołodenko. I tak kończymy ostatni w tym sezonie letni festiwal muzyczny. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego wieczoru z dwójką.
1: To promocja.
2: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością, ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
3: Mediewanna zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie w soboty o 23:00, ale w poniedziałki o 22:00. Zapraszam Państwa co dwa tygodnie do programu o średniowieczu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek.

0: Do usłyszenia zatem, Łukasz Modelski.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy. Dochodzi minuta po godzinie 22:00.

0: Dawno nie witaliśmy Państwa w tym składzie, w studiu.
1: Przemek Psikuta.
0: I Tomasz Szachowski. A to znaczy, że będą płyty wyjątkowe, że będzie bardzo silny akcent jazzowy. Będzie o czym podyskutować i będzie czego posłuchać. Dwie postaci, które nieprzypadkowo pojawiają się właśnie teraz. Pierwsza płyta to nasz ukłon, nasz hołd w kierunku bardzo wspaniałej wokalistki, która odeszła niedawno. To Cassandra Wilson. Zapewne wielu słuchaczy miało okazję być na koncertach. Z pewnością Państwo znają jej niektóre płyty. To jest postać, to była postać absolutnie wyjątkowa i dziś będziemy słuchać jej nagrań, z jakiej płyty, o tym za chwilę powiemy i mamy nadzieję na taką szerszą refleksję sumującą czy podkreślającą nie tylko walory nagrania, którego będziemy słuchać, ale również całej twórczości. Zmarła mając 70 lat, jednak wiele, wiele lat kariery za sobą. Druga płyta i druga postać łączy się z wielką rocznicą, drugą wielką rocznicą roku 2026.
1: Tak, z setnymi urodzinami Johna Coltrane'a. Dokładnie za 10 dni, 23 września, obchodzić będziemy stulecie urodzin jednego z najważniejszych muzyków współczesnego jazzu. Zajmujemy się, jak Państwo wiedzą, Coltrane'em w tym roku w dwójce. W każdą środę mam przyjemność spotykać się ze słuchaczami i prezentować kolejne karty z tej przebogatej, krótkiej, bardzo zwartej kariery Coltrane'a, ale wielowątkowej. I tu też dziś oczywiście liczymy na Państwa komentarz, na Państwa zdanie na temat Trane'a, nie tylko oczywiście tej płyty, której dziś będziemy słuchali, a wybraliśmy album Africa Brass, czyli jedna z tych ikonicznych, jedna z tych najważniejszych płyt saksofonisty. Jego debiut w katalogu wytwórni Impulse, rok 1961. Wtedy ruszyła ta fantastyczna, progresywna oficyna zajmująca się muzyką jazzową. No i Creed Taylor, który powołał ją do życia, zaoferował Coltrane'owi całkowitą swobodę artystyczną, możliwość pełnego doboru muzyków. Coltrane z tego skrzętnie skorzystał.
0: Można
1: i powstała...
0: Można powiedzieć, że go wykupił, prawda? Bo tak, tam doszło do transakcji z Columbią.
1: Doszło do transakcji z Columbią, tak, dokładnie. I szósta płyta w katalogu wytwórni Impulse to właśnie był album Africa Brass, o niespotykanym dotąd rozmachu, jeśli chodzi o Coltrane'a. Dziś ta płyta w całości, w części drugiej, w poszerzonym kształcie, ponieważ chcemy uzupełnić ten podstawowy long play utworami, które zostały zarejestrowane wtedy w 1961 roku w studiu Rudiego van Geldera przez ten duży skład, który już później nigdy więcej razem nie zagrał. Zatem dwa światy, jazzowe, improwizowane, ale też bardzo mocno odnoszące się zarówno w przypadku Coltrane'a, jak i w przypadku szczególnie tej płyty Cassandry Wilson do bluesa, do amerykańskiej tradycji, do korzeni także jazzu.
0: Proszę Państwa, mamy pewien problem formalny, ponieważ nie jesteśmy pewni do końca, jak sprawna będzie poczta. W związku z tym myślę, że jednak podejmiemy taką decyzję, żeby przynajmniej

0: jeden z naszych adresów, który jest adresem radiowym, czytelnym, był do Państwa dyspozycji dzisiaj. Ja proponuję swój adres. Proszę zapisać, jeśli ktoś chce do nas napisać. Bardzo prosty i czytelny. Małe litery. tomasz.szachowski@polskieradio.pl tomasz.szachowski@polskieradio.pl Jak trzeba będzie, uruchomimy również drugi, twój, bo nie jesteśmy pewni, dlatego nie przypominamy tego adresu Wieczór Płytowy, bo może nie zadziałać.
1: Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwo również pod ten adres pisali, bo te listy, te maile kiedyś tam do nas spłyną, ale jest dobra informacja, Facebook Wieczoru Płytowego.
0: No tak.
1: Cały czas działa i tu już otrzymaliśmy od państwa wiele bardzo ciekawych uwag, spostrzeżeń, refleksji. Zatem no, jesteśmy w kontakcie, bo to jest dla nas bardzo ważne, abyśmy wspólnie słuchali, wspólnie przeżywali, wspólnie reagowali na wszystko to, co tutaj się u nas dzieje.
0: No i w tym momencie przechodzimy do Cassandry Wilson, której kariera jest bardzo ciekawa. Jest postacią wybijającą się, powiedziałbym, w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Z wielu powodów. Pierwszy atut Cassandry to jest wspaniały głos. Niski, głęboki alt, prawda? Który może operować w sposób bardzo osobisty, powiedziałbym. To znaczy, tam się pojawia melodeklamacja. Tam się pojawia taki, nie wiem jak to nazwać, autodialog. No po prostu jej, powiedziałbym, taka projekcja myśli bardzo osobista. Oczywiście także repertuar, powiedzielibyśmy, czysto jazzowy, czy piosenki. Jest kilka płyt, które poświęcone są może nie w całości. Jedna na pewno standardom, prawda? Czystym jazzowym standardom. Była wielkim miłośnikiem Milesa Davisa. Jedna z jej płyt poświęcona jest Davisowi. Występowała przed jego koncertami. To jest ciekawe, dlatego że Davis inspirował głównie jednak instrumentalistów. Natomiast próba przełożenia poetyki Davisowskiej, prawda, na głos ludzki i tekst jeszcze jest wyzwaniem, powiedziałbym, wspaniałym, ale nie każdy by podołał. Cassandra Wilson wydaje się była predestynowana do tego i ta płyta na pewno jest ważna w jej dorobku. No i jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że połączyła gatunki, które rzadko wcześniej były łączone, czyli blues i country, raczej muzyka country. Mieliśmy wyjątek w postaci Raya Charlesa, prawda, który utorował jakby drogę połączenia jazzu i tego gatunku. Na płycie, której dziś będziemy słuchać, bardzo ważne są gitary, brzmienia gitar, styl gitar, prawda, gitara pedałowa, która ma to brzmienie wspaniałe, płynące. Często jest tak, tam jest taki efekt, że uderza się akord, i w tym momencie jest cisza, on brzmi wirtualnie, natomiast potem grający uruchamia pedałem brzmienie i on się wynurza. To jest nie do osiągnięcia na normalnej gitarze. Te brzmienia u Cassandry Wilson, country, brzmienia country są bardzo charakterystyczne na tym właśnie albumie.
1: Tak, to bardzo ważne, o czym mówisz, bo rzeczywiście Cassandra Wilson, jak chyba żadna inna wokalistka, artystka potrafiła połączyć, właśnie taką miksturę zrobić z tych bardzo różnych światów i bardzo chętnie sięgała także po muzykę białych, prawda? Właśnie po country, po folk, po wielkie songi Neila Younga, U2. Potrafiła to wszystko pokazać.
0: Joni Mitchell.
1: Joni Mitchell, no. Tak.
0: W ten sposób docierała do znacznie szerszego grona odbiorców.
1: Zdecydowanie tak. Wyszła, jak wiemy, z muzyki czarnej. No, zdobywała szlify w ruchu M-Bass. Była taką wirtuozką. Później trochę uciekała od popisu technicznego. Skupiła się na emocjach,
0: Wirtuozerką?
1: Wirtuozerką.
0: Tak się zastanawiam.
1: Wirtuozerką, przepraszam.
0: Jej spotkania
1: z tym światem awangardowym, prawda, z Henrym Fred Gillem, ze Steve'em Colemanem, były niezwykle

0: ważne, a my dzisiaj posłuchamy Cassandry Wilson z albumu na swój sposób przełomowego, którym ona weszła na swoją własną drogę. Ja odnalazłem bardzo ciekawy wywiad, rozmowę Pawła Brodowskiego z Cassandrą Wilson. Cały ten wywiad polecamy Państwu. Można go znaleźć w Jazz Forum czerwcowym z roku 2008. Jest tu kilka słów właśnie o tej płycie, o tym okresie, którym dzisiaj się zajmiemy. Cassandra Wilson mówi: podpisałam kontrakt z wytwórnią Blue Note. Współtwórcą mojego nowego wizerunku został wtedy Craig Street, niezależny producent, który, tak się jakoś złożyło, mieszkał w tym samym apartamentowcu co ja. Obracaliśmy się w tych samych kręgach i pewnego dnia zaczęłam z nim rozmawiać o nowym projekcie, właśnie dla Blue Note'u. On zapytał mnie, na jakiej muzyce się wychowałam. Wtedy zasugerował, żeby powrócić do moich korzeni, do muzyki folk, do bluesa. Częścią ciebie, mówi Paweł Brodowski, jest pewien rodzaj muzyki, ale częścią ciebie jest też inny rodzaj muzyki. Czujesz się z tego powodu zakłopotana. Na płycie Blue Light Till Dawn przezwyciężyłaś to wszystko, to rozkojarzenie, tworząc z tej syntezy nowy rodzaj wypowiedzi. Cassandra odpowiada: myślę, że musiałam tak zrobić. Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Nowego Jorku, nikt nie wiedział, że grałam na gitarze. Przypuszczam, że zaszokowałam tym wiele osób. Przy gitarze, tak naprawdę przy gitarze, stworzyłam szkice wielu aranżacji, które pojawiają się na płycie Blue Light Till Dawn, a także na płycie New Moon Daughter. Na płycie, której w wieczorze płytowym już słuchaliśmy nie tak dawno. No właśnie, i Cassandra Wilson zwierza się, że słuchała nagrań Betty Carter przede wszystkim. Chciałam osiągnąć ten rodzaj elastyczności, jaką mają muzycy. Chciałam umieć improwizować na funkcjach harmonicznych, rozumieć ten język. Podziwiałam Betty Carter, dużo jej słuchałam. Tak dużo, że musiałam w końcu przestać. Największą radość odczuwam wtedy, gdy sięgam do emocjonalnych pokładów śpiewanych pieśni. To jest moja silna strona, to jest moje forte. Kilka słów od Cassandry Wilson, które też myślę bardzo klarownie pokazują nam, jak długą drogę przeszła, jak analizowała, studiowała muzykę Charlie'ego Parkera, Milesa Davisa. Później sięgnęła po repertuar ludowy, po piosenki z repertuaru Joni Mitchell. To wszystko przetrawiła przez całe lata, żyła z tymi utworami. I właśnie w czasie, o którym dziś powiemy, od tego momentu zaczęła te wielkie, to nawet nie są covery, prawda? To są przeżyte przez nią, pokazane przez nią w bardzo indywidualny sposób słynne utwory, zaczęła po nie sięgać, zaczęła umieszczać je na swoich płytach.
1: Ja jeszcze bym słowo powiedział o tej stronie wokalnej, jakby dodając tylko niewiele do tego, co powiedziałeś, że ona bardzo oszczędnie gospodaruje swoim głosem. Ona nie epatuje nim, prawda? Ona nie, mimo że ma świetny background, bo czytając jej życiorys, no, pobierała, powiedziałbym, nauki, czy wzorowała się na takich postaciach, że tu wiadomo, że ona dysponuje aparatem i możliwościami najwyższej klasy. Ale ona chwilami sprawia wrażenie takie minimalistyczne. Ona się trochę cofa. Ona jest, powiedziałbym, w takim sensie emocjonalnym. Jest trochę zamknięta w sobie. Zmierza w kierunku właśnie chwilami, jeśli melodeklamacji, zawieszenia głosu, skrótów. To jest coś, co rzadko spotykamy u wokalistów, który, jeżeli ktoś dobrze śpiewa, to śpiewa, prawda? Jakby to jest jego atut. No, mówię, oczywiście to głównie należy do czasów jazzu bardziej swingowego, tradycyjnego.

0: tradycyjnego, standardowego, czyli bardziej lata 50., 60., 70., ale tutaj ona jest natychmiast rozpoznawalna po sposobie bycia na scenie, po sobie prezentacji, prawda, sposobie prezentacji tekstu. Te teksty też są tutaj bardzo ważne.
1: Tak, tak, na pewno. Poprzez to też ona nie mieści się w żadnym takim gatunku, który łatwo zaszufladkować. Szła do przodu, każda jej płyta była nieco inna. Oczywiście wspólnym mianownikiem zawsze była ona, jej głos, jej poszukiwanie emocji w tych utworach. Proszę Państwa, słuchamy albumu, który należy do tych najważniejszych w całym dorobku Cassandry Wilson. Debiut dla wytwórni Blue Note. Płyta ukazała się 2 listopada 1993 roku. Wyprodukowana właśnie przez wspomnianego Craiga Streeta. 12 utworów. Dzielimy album na dwie części. W części pierwszej 6 kompozycji. You Don't Know What Love Is, czyli zaczynamy od razu od wielkiego, znanego tematu, standardu. Potem blues Roberta Johnsona, Come On In My Kitchen, Tell Me You'll Wait For Me, Children Of The Night, następnie znów Robert Johnson, Hellhound On My Trail, i Black Crow, Joni Mitchell. Joni Mitchell, jej song zamyka część pierwszą. No i zwróćmy uwagę na muzyków, z którymi nagrała ten album. Album bardzo kameralny, w sporej części akustyczny, właśnie gitarowy. Tutaj Brandon Ross jest tym głównym gitarzystą. Taki mag, prawda, improwizowanej gitary i hawajskiej, i akustycznej, i klasycznej nawet. On czasami sięga nawet po struny nylonowe. Na skrzypcach zagra Charlie Burnham, na kontrabasie Kenny Davis, na bębnach Lance Carter. Dodatkowo pojawiają się gościnnie tutaj na pierwszej stronie w utworze przedostatnim Oludara na kornecie, a w interpretacji Black Crow Joni Mitchell mamy cały powiększony skład instrumentarium perkusyjnego. Tutaj aranżerem tych perkusjonaliów, tej całej siatki jest Ciro Baptista, słynny Brazylijczyk, którego znamy z wielu jazzowych płyt. I właśnie w utworze Black Crow na klarnecie pojawia się Don Byron. Cassandra Wilson, Blue Light Till Dawn, część pierwsza.

0: Cassandra Wilson i jej album z 1993 roku Blue Light Till Dawn. Cassandra Wilson i towarzyszący jej muzycy, bardzo kameralna obsada, jak słyszymy, dostosowana w każdym utworze do klimatu, do pomysłu, do wymogów artystki. Jesteśmy w połowie tego albumu, który ukazał się nakładem wydawnictwa oficyny Blue Note. You Don't Know What Love Is, Come On In My Kitchen, Tell Me You'll Wait For Me, Children of the Night, Hellhound On My Trail, no i przed chwilą wyjątkowa interpretacja Black Crow Joni Mitchell z Donem Byronem grającym na klarnecie.
1: Przydał się mój adres, bardzo się cieszę. Będziemy korzystać z takich możliwości. Jak będzie ten główny nasz wieczoru płytowego adres zawodził? No, powiedziałbym, osoby, które się na tym znają, pracują nad tym, więc być może będzie dobra wiadomość, ale najważniejsze, że państwo piszą. Pan Ari. Przy różnych ciekawych propozycjach wieczoru płytowego doprawdy rzadko zdarza się tak wyjątkowe zestawienie. Obie wyjątkowe postacie świata jazzu poznałem już na początku mojego zainteresowania tą muzyką kilka dekad temu. Cassandra Wilson była moją pierwszą żyjącą wokalną miłością, której głęboka barwa głosu urzekła mnie i oczarowała, powodując, że jakikolwiek utwór w jej wykonaniu stawał się dla mnie szczególny i bliski. Może to właśnie dzięki niej muzyka wokalna nabrała dla mnie większego znaczenia. John Coltrane, no wyprzedzamy oczywiście, ale ponieważ to jest jeden tekst, jedna myśl, dlatego kontynuuję. John Coltrane, pomimo kilku innych wówczas fascynacji, stał się moją miłością duchową i swego rodzaju nauczycielem prowadzącym mnie przez różne odcienie jazzu i różne perspektywy.

0: perspektywy na muzykę w szerokim jej rozumieniu. Jest przewodnikiem do dziś i nie tylko ze względu na jego 100. rocznicę urodzin i bliższe przyglądanie się jego dyskografii. To postać i twórczość, która nieustająco rezonuje ze mną na wielu poziomach i mam nadzieję, że nigdy nie przestanie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za taki zestaw. Pisze pan Ari. Jeszcze jeden. Jest kilka w kolejce maili, bo później chyba przejdziemy do Facebooka, prawda? Też mamy trochę głosów. Pan Andrzej pisze tak. Natura obdarzyła Cassandrę Wilson zmysłową, niską barwą głosu. Dodatkowo umie ona ten Boży dar wykorzystać, śpiewając nietrywialne melodie. Jeśli dołoży się do tego skomplikowaną rytmikę niektórych utworów, poprzeplataną z utworami, utworów poprzeplatanych z utworami nastrojowymi, to słucha się tego znakomicie. Całość tworzy niepowtarzalny klimat, który tylko ona potrafi wykreować. Zaryzykuję twierdzenie, pisze nasz słuchacz, że chyba od tej płyty Cassandra Wilson stworzyła unikalny styl, z którym obecnie ją kojarzymy. Podjęła ryzyko odejścia od śpiewania typowych jazzowych standardów i wejście w sytuacje, których wcześniej muzycznie unikała. Czas pokazać, że była to udana próba, zresztą kontynuowała już ten styl na kolejnych płytach. Ten styl, w cudzysłowie, to jest bardziej bluesowa opowieść niż pokaz muzycznej wirtuozerii. Jej muzyka ma działać przede wszystkim nastrojem i brzmieniem, ale ze specyficzną dla Cassandry unikalną harmonią. I konkluduje pan Andrzej, do tej płyty najbardziej pasuje słuchanie właśnie w taki późny, niedzielny wieczór jak dziś. Telefon trzeba koniecznie wynieść do drugiego pokoju. Tak nawiasem dodam, chyba że ktoś słucha nas z telefonu. Tak też bywa przecież. Aby internet nas nie rozpraszał, pisze słuchacz. Dodatkowo należy wyobrazić sobie prawie puste pomieszczenie, kilka akustycznych instrumentów i kobietę z jednym z najbardziej niezwykłych, niskich głosów, jakie można usłyszeć. Satysfakcja z odbioru muzyki Cassandry Wilson gwarantowana.
1: Warto też zwrócić uwagę na moment, kiedy ta płyta się ukazała, 93 rok i 2 lata później New Moon Daughter. Te dwie takie ikoniczne płyty Cassandry Wilson, tytuły, które najczęściej pojawiają się w państwa listach, płyty bardzo akustyczne, bardzo osadzone właśnie w bluesie. To był charakterystyczny moment w historii muzyki, nie tylko jazzowej, ale też popularnej, rockowej, powrót do źródeł, prawda? Mm-hmm. Po zachłyśnięciu się w latach 80. elektroniką, brzmieniami sztucznymi, syntetycznymi, syntezatorowymi, w latach 90. wielu wykonawców sięgało właśnie po granie takie rootsowe, prawdziwe, akustyczne. Stąd też płyta Blue Light Till Dawn zyskała ogromny poklask, ogromną popularność także wśród słuchaczy, nie tylko jazzowych. To jest,
0: co jest
1: to
0: ciekawe
1: jest
0: i zastanawiające, bo to nie jest taki album, który byśmy powiedzieli przebojowy, który zdobywa tysiące słuchaczy, prawda? On wymaga wsłuchania, on wymaga, powiedziałbym, no, takiego bardzo intymnego kontaktu trochę z tą muzyką. Wymieniłeś tytuł płyty, która pojawia się w mailu od kolejnego słuchacza, pana Bogdana z Wrocławia. W przypadku wokalistów i wokalistek, jak dla mnie, tkwiła zawsze szczególna trudność, bo tu nie wystarczą, nazwijmy to tak, techniczne kompetencje. No, to w jazzie jest przecież oczywiste, ale też nie wystarczą ani oryginalność podejścia, ani nawet posiadanie własnego stylu, bo głos wokalisty czy wokalistki musi się zwyczajnie podobać. Dlatego też moja kolekcja płyt wokalnych jest bardzo skromna, ale miejsce dla Cassandry Wilson jak najbardziej jest. Oprócz głosu, zaletą tych nagrań, jak dla mnie, jest to, że są to świetni instrumentaliści i, co niezmiernie ważne, głosy poszczególnych instrumentów. Powiedziałbym, że każdego z nich są. Jeszcze anegdotka. Kiedy kupowałem swój egzemplarz New Moon Daughter, właśnie obok mnie stał nieco starszy ode mnie człowiek, który najwyraźniej bardzo chciał jakąś płytę kupić, ale nie był zdecydowany. Widząc mój zakup, zadał mi jakieś ogólnikowe pytanie, a ja gorąco potwierdziłem swój wybór tej płyty. Osobnik poprosił o włączenie płyty, a po kilku sekundach stwierdził:

0: że tak niski żeński głos to nie to, tak rozumiem, bo to jest wielokropek. Pan Bogdan tak pisze z Wrocławia.
1: Pani Martyna napisała: ukochana, nieodżałowana Cassandra. Moim ulubionym jej albumem jest New Moon Daughter, ale Blue Light Till Dawn depcze mu po piętach. Zaczęliśmy dziś ucztę. Pan Szymon: mój ulubiony album pani Cassandry. Sankofa to znakomity utwór rozpisany na głos ludzki. Po nim następuje prawdziwa jazda na perkusjonaliach Estrella, z której autorem jest Ciro Baptista, współpracownik, pamiętajmy, między innymi Johna Zorna. Jest tu też świetna, moim zdaniem, wersja Tupelo Honey Vana Morrisona. Bardzo fajna, ciekawa płyta. Jak robiłem czystki w swojej płytotece, to był jedyny album Cassandry Wilson, jaki zostawiłem na półce i mam go do dziś. I pan Szymon jeszcze zapytuje, czy ktoś jeszcze pamięta występ Cassandry Wilson w filmie o Arnoldzie, który był w ciąży. Film Junior z 1994 roku. No właśnie, lata 90. Cassandra wypływa na szersze wody. Swoją drogą, panie Szymonie, dosyć radykalnych cięć dokonał pan w swojej płytotece, jeśli podczas tych czystek została tylko jedna Cassandra na półce. No ale za to jaka?
0: Myślę, że czas na prezentację drugiej części płyty. Zachęcamy państwa do refleksji. Dziś ja proponuję swój adres mailowy, radiowy: tomasz.szachowski@polskieradio.pl, z małych liter.
1: I przed nami część druga, druga strona, na której znajdą się właśnie utwory, o których państwo piszą. No ta słynna Sankofa, trwająca zaledwie 2 minuty, rodzaj takiej miniatury na głosy ponakładane, głos Cassandry Wilson w kilku obszarach tutaj działający, zaaranżowany także przez Chrisa Whiteleya. Później Estrella z Baptisty, z Jeffem Hainesem, z Ciro Baptistą na instrumentach perkusyjnych i tutaj Gibb Wharton, gitara hawajska. Redbone, temat Cassandry Wilson. Tupelo Honey, wspaniała wersja Vana Morrisona z dodanym, tutaj to jest bardzo ciekawe, bo tu jest dodany tekst z utworu Hendrixa, Angel. Cassandra słynęła z tego na tych płytach swoich awangardowych, wcześniejszych, że w niektórych utworach pojawiały się wyłącznie jej wokalizy, a także pisała teksty bardzo spontanicznie do improwizowanych partii Steve'a Colemana, Fred Gilla, a później żonglowała właśnie także tekstami z utworów zapożyczonych. I tutaj w Tupelo Honey Vana Morrisona mamy, powraca Brandon Ross, Lonnie Plaxico na kontrabasie, wracają skrzypce Charlie'ego Burnhama. Utwór przedostatni to utwór tytułowy Blue Light Till Dawn, z rozbudowanym składem. Wharton tutaj powraca na gitarze i w finale I Can't Stand the Rain. Bardzo kameralna wersja Cassandry Wilson. Słuchamy. Część druga przed nami.

0: Feel Down. Płyta... W trakcie jej nagrywania odszedł ojciec Cassandry Wilson i zaważyło to także na charakterze, na klimacie, na tym nastroju całego albumu. Druga część za nami tej płyty, 6 utworów, Sankofa, Estrellas, Redbone, Tupelo Honey, Blue Light Till Dawn i przed chwilą I Can't Stand the Rain. Utwór podejmowany przez bardzo różne głosy, w tym głos Tiny Turner, prawda? Mm-hmm. Pamiętamy. Mm-hmm. A tutaj Cassandra Wilson w bardzo kameralnym brzmieniu. No i fantastyczni muzycy, którymi zawsze od samego początku otaczała się. Początkowo to ona dołączała do wielkich, a później już wybierała poszczególnych instrumentalistów, poszczególnych artystów, z którymi często się przyjaźniła, współpracowała, budowała pomysły na swoje płyty, grając, jak wspominaliśmy na początku, także na gitarze. No tutaj gitarę Cassandra Wilson odłożyła na bok, bo jeśli miała takich współpracowników jak Brandon Ross czy Gibb Wharton, to jest to oczywiście zrozumiałe. Craig Street album wyprodukował, wytwórnia Blue Note, pierwsza płyta dla Blue Note'u, która otworzyła drzwi do sławy, większe sceny, większe estrady, większe festiwale. To wszystko przyjdzie już za chwilę. New Moon Daughter to płyta, która ukazała się w 1995 roku. No i o Cassandrze Wilson mówili wtedy wszyscy. Mhm.
1: Mówią także nasi słuchacze, pan Piotr. Są tacy artyści, których muzyka staje się ścieżką dźwiękową naszego życia. U mnie jest tak między innymi z Cassandrą, bo dobrze pamiętam, skąd mam tę czy tamtą jej płytę. Jako pierwsza trafiła do mnie płyta Days Away w drodze wymiany, jeśli dobrze czytam, takie były czasy, z innym jazz fanem pod koniec lat 80. jako płyta zupełnie nieznanej wokalistki. Płytę mam do dziś i nie ukrywam, że jest to moja ulubiona, bo jest z okresu, kiedy bardzo eksperymentowała z brzmieniem i muzykami z kręgu M-Bass. Natomiast dzisiejsza płyta kojarzy mi się ze spacerem z wózkiem po parku z moim nowonarodzonym synem. Ja w słuchawkach kasetowego Walkmana. Mógłbym tak dalej, bo na półce naliczyłem 16 płyt Cassandry. Udało mi się jej posłuchać na żywo raz w sali kongresowej. Szkoda, że jej już nie ma. Pozdrowienia, pan Piotr od nas również i jeszcze z oceanu nasz stały słuchacz, pan Mariusz z Toluki w Meksyku, który często jest, powiedziałbym, podąża taką swoją drogą słuchacza, miłośnika muzyki i jest często krytyczny. I tutaj też jest krytyczny, ale ja przeczytam, nie całkowicie, częściowo, ale ja przeczytam zdanie, które mi się bardzo podoba. Dzień dobry panom redaktorom. Cassandra ma bardzo dobry głos i wrażliwość muzyczną, ale ta muzyka nie zaprasza mnie do słuchania innych płyt, ale ta muzyka jest natomiast bardzo dobra do odpoczynku. Wyobrażam sobie, że leżę sobie na plaży w cieniu liście palmy i słucham sobie. To pewnie byłoby fajne. No a skoro jeszcze dodamy i przypomnimy, że to jest słuchacz, który do nas depeszuje z Meksyku, no to te palmy i ta plaża nabierają zupełnie innych kolorów. Dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Cassandra Wilson sporo bardzo ciekawych, takich prywatnych, ważnych głosów napłynęło po śmierci Cassandry Wilson do nas, do naszych kolegów. W dwójce Cassandrę żegnamy od kilku dni. I tak rozmawiamy poza anteną i planujemy nasze spotkania. Album Traveling Miles Cassandry Wilson postanowiliśmy, powinien zabrzmieć w tym roku.

0: Milesa w tym roku, Cassandry, płyta, o której też sporo osób do nas napisało. Płyta przy okazji jej ukazania się, Cassandra powiedziała coś takiego: moim zdaniem nie możesz grać jazzu, jeśli nie jesteś sobą. Możesz grać coś, co brzmi jak jazz, ale jeśli nie znajdziesz własnej tożsamości, własnego brzmienia, własnego głosu, to nie nawiążesz do wielkiej tradycji jazzu. A tradycja wymaga, by tworzyć swój własny, niepowtarzalny ton, niepowtarzalny tembr. I myślę, że te słowa można też odnieść do wszystkiego, co robił John Coltrane.
1: Ja jeszcze na zasadzie zupełnego podskryptum przeczytam państwu zdanie, które napłynęło przed chwilą. Jest, powiedziałbym, zastanawiające. Pan Paweł z Łodzi, nasz stały słuchacz, pisze tak. Bardzo dobrze spaceruje się przy tej muzyce. Ja właśnie wróciłem z lasu i suszę się przy kaloryferze. Grzyby są z wykrzyknikiem. O tej godzinie? To zastanawiające.
0: To dobrze, że grzyby są. Jesteśmy dokładnie na półmetku, proszę państwa, naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wieczoru płytowego. Za 28 minut wybije północ. Coltrane w dwójce. I może dla zachęty kilka słów od pana Piotra, naszego stałego słuchacza, który na Facebooku napisał tak. Africa Brass, album, do którego mam szczególny sentyment. Choć muzyki słucham namiętnie od ponad 4 dekad, to jednak przez wiele lat z jazzem było mi kompletnie nie po drodze. Owszem, zdarzały się sporadyczne próby zaprzyjaźnienia, jednak bezskutecznie. Punktem zwrotnym była wiosna 2019 roku, narodziny mojej córki. Stwierdziłem, że skoro opieluszkowana latorośl daje jazzu w łóżeczku, to tatuś da jazzu w chwilach odpoczynku od latorośli. Sporządziłem sobie w Excelu tabelkę, w której wpisałem całą znaną mi dyskografię Coltrane'a, zarówno jego płyty autorskie, jak i projekty, w których był sidemanem. Tabelkę na bieżąco uzupełniałem i uzupełniam do dziś. W oparciu o ten zapis zacząłem poszukiwania poszczególnych wydawnictw, nie metodycznie, zgodnie z kalendarium, ale raczej na zasadzie loterii. Pierwszymi albumami, jakie wybrałem, były Impressions i właśnie Africa Brass. Dlaczego właśnie te? Ano dlatego, że na te albumy jako niezwykle inspirujące wskazywali muzycy grup rocka psychodelicznego z The Byrds na czele. Africa Brass zaskoczył mnie big bandowym rozmachem, dużym składem. Utwór tytułowy to mój pierwszy kontakt z jazzową jazdą na dwa kontrabasy i z myśleniem modalnym. Zaskoczyło mnie wspaniałe wykonanie Greensleeves. Wydawałoby się utworu z zupełnie innego kodu kulturowego. Skąd u Coltrane'a zainteresowanie renesansem? Jak bardzo otwartym umysłem był geniusz saksofonu? I te po prostu piękne solówki lidera Erika Dolfiego, Tynera. Zdumiewające, jaką drogę przeszedł Coltrane w czasie raptem 10 lat aktywności. Jak wielka przemiana, ewolucja się w nim dokonała. Jak bardzo on sam odmienił muzykę jazzową i muzykę w ogóle. I zdumiewające, że moja córka, 7-latka, po wejściu do samochodu każe mi zapuszczać Coltrane'a albo Namysłowskiego.
1: No to
0: pięknie powiedziane.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe i może to jest jakiś pomysł na dotarcie w zupełnie inny, nowatorski sposób do młodego pokolenia, bo takie dźwięki zostają już na całe życie, prawda? Więc to cenna uwaga, powiedziałbym, cenna wskazówka. Dla mnie płyta, o której mówimy dzisiaj, jest takim błyskiem minimalistycznym u Coltrane'a, który był no, wskazał kilka absolutnie genialnych rozwiązań, jeśli chodzi o harmonię. No, wspomnijmy chociażby jego kompozycje, prawda? Giant Steps czy Countdown to są takie etiudy. Obowiązkowa jazda dla wszystkich saksofonistów tenorowych. Nie tylko zresztą saksofonistów, pianistów i tak dalej. Przypomnijmy jego sola i jego kreacje w sekstecie, prawda? Płyta Milestones, Kind of Blue i tak dalej. Coltrane był bardzo pracowity, na co Davis zwraca uwagę, że on godzinami ćwiczył, był świetnym uczniem, powiedziałbym,

0: tego wszystkiego, co się dzieje, pogłębiał znajomość technikaliów muzycznych od każdej strony. Ale w jakimś momencie zaczyna zawężać pole widzenia, powiedziałbym. Przykładem jest od razu Afryka, która zabrzmi za chwilę. Praktycznie jest to utwór zbudowany na jednym akordzie mol septymowym na skali bluesowej, czy powiedzieliśmy pentatonicznej, molowej. I to jest wyzwanie dla Tainera, bo Coltrane idzie w tym kierunku świadomie i chce, żeby tak właśnie było. Prawda? Natomiast improwizowanie dla pianisty, który zawsze był wspaniałym erudytą, jeśli chodzi o harmonię, fakturę, poszerzanie pola widzenia dźwiękowego, no to był rodzaj takiego ograniczenia. No ale świetnie z tego, powiedziałbym, z tego się wywiązał. Jeszcze jedna rzecz, bo mówimy, że tutaj jest brzmienie orkiestrowe. No, nie używam słowa big bandu, prawda? Bo to nie jest muzyka rozpisana na big band, tylko to jest właściwie kwartet i tam od czasu do czasu ta orkiestra się pokazuje, której zresztą nie aranżował Coltrane, tylko Dolphy i tak. McCoy Tyner również, prawda? Mhm. Natomiast znów, żeby skończyć ten wątek, mówię to najprościej, jak potrafię. Greensleeves jest już standardem. Melodia tradycyjna, znana z bardzo różnych wykonań, różnych gatunków muzyki. W muzyce klasycznej również Greensleeves się wykonuje, prawda? W muzyce ludowej rzecz jasna też. I tu już są akordy i tutaj zwróćmy uwagę, że Coltrane podąża dalej w taką wąską ścieżką, idzie sam sobie to narzuca, prawda? Natomiast Tyner już tutaj czuje się, jest bardziej tradycyjny, jest bardziej standardowy. Blues minor z kolei, czyli blues w tonacji molowej, znów się pojawia ów kluczowy mol septymowy akord, na którym zbudowany jest utwór. To jest też, powiedziałbym, znak czasu. U Davisa też pojawia się na przykład All Blues, prawda? Na 6/8 bluesy nieoczywiste. I to jest taki blues właśnie, który tutaj, powiedziałbym, jest ważnym punktem tej płyty. No ale ja mówię o zestawie utworów, które tworzyły ten pierwszy album, prawda? Pierwszy wydany. Ale potem komplet się ukazał.
1: Potem się ukazał komplet i otrzymaliśmy kolejne bluesy, kolejne podejścia do tradycji, bo jak wiemy, Coltrane nigdy nie zerwał z tradycją w tym sensie, że później podpierał się nawet motywami, nawet strzępami bluesowych tematów. Zresztą to, o czym mówisz, to, co podkreślają muzycy. Joe Lovano niedawno napisał piękny esej w tym roku, przypomina nam, że Coltrane do 4, do 3 nad ranem po koncertach ćwiczył, grał w hotelu, w jakichś miejscach dziwnych i grał bluesy. Kochał tradycję, no mamy tego przykłady na wielu, wielu płytach. I to, o czym mówisz, to, o czym napisał pan Piotr, Giant Steps, to jest płyta, która ukazuje się na przełomie 59 i 60 roku. My jesteśmy w roku 61, nagrania w maju i czerwcu 61. Półtora roku Coltrane przechodzi taką drogę. Coltrane nagrywa w tym czasie 8 albumów dla wytwórni Atlantic, z którą rozstaje się, prawda, aby przejść do wytwórni Impulse, która powstaje, która otwiera drzwi. Creed Taylor, mówiliśmy o tym, podpisuje kontrakt, wymyśla hasło The House That Train Built, dom, który, prawda, świątynia, którą Train postawił na nogi, zbudował. I 6 long play to jest właśnie Africa Brass. A Impulse pokazuje jazz bardzo szeroko, bo na pierwszych płytach jest J.J. Johnson, jest Ray Charles, jest Gil Evans, jest Oliver Nelson i pośród nich właśnie Coltrane z tym albumem. Pierwsza strona tego longplaya to jest tylko utwór Afrika, ten najbardziej wyjątkowy, wypełnia całą stronę A na jednym akordzie z tym basowym burdonem, prawda? Art Davis i Reggie Workman, dwa kontrabasy, potem wielu liderów, także sceny free jazzowej będzie naśladowało ten patent.
0: Jeśli mówimy jeszcze

0: wpływach i o komentarzach, to Steve Reich, który no jest prawda, symbolem dla nas, synonimem muzyki minimalistycznej, on zwrócił uwagę właśnie na to, że Coltrane poszedł w tę stronę zdecydowanie.
1: Tak. Do tego dęciaki. Nietypowy skład, nietypowa instrumentacja. Euphonium, cztery rogi, puzon, tuba,

12 osób biorących udział w tym nagraniu. To się już nigdy później u Coltrane'a nie powtórzy. No i filarem tej sesji jest Eric Dolphy. Gra tu na saksofonie altowym, na flecie, na klarnecie basowym. Powiemy może w dalszej części kilka słów o Dolphym, o jego zaangażowaniu akurat w te nagrania. Dolphy był zagadką dla Coltrane'a, to podkreślają wszyscy. Reprezentował nową wiedzę, tak o nim mówił Coltrane, nową wiedzę, która pchała nas naprzód. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Po śmierci Dolphy'ego Coltrane zabierał w trasy jego fotografię, wieszał ją w pokojach hotelowych, ustawiał ją na scenie, kiedy grali. Proszę Państwa, Africa Brass, strona pierwsza, czyli tytułowa Afryka. Posłuchajmy tej pierwszej strony. Czekamy na Państwa listy. Afryka nagrana dokładnie 7 czerwca 1961 roku przez Rudiego Van Geldera w słynnym Inglewood Cliffs w New Jersey.

0: 7 czerwca 1961 roku. A u nas dokładnie północ. Wieczór płytowy w dwójce. Africa Brass Johna Coltrane'a. No i za nami kompozycja tytułowa Africa, właśnie obudowana całym arsenałem instrumentów dętych.
1: Mm-hmm. Dodajmy jeszcze, że Coltrane tu na płycie gra i na saksofonie tenorowym, którego słuchaliśmy, i na saksofonie sopranowym, prawda? On przechodzi tę, powiedziałbym, metamorfozę brzmieniową, podobnie jak Wayne i Shorter, prawda? Troszkę później. O Shorter ostatecznie został przy sopranie, zdecydowanie, choć wracał czasem, prawda, do tenoru. Ja tego dokładnie nie śledziłem, ale to ma pewne znaczenie, bo Coltrane na sopranie, to on jest taki, jeszcze dalej odjeżdża, prawda?
0: To ma ogromne znaczenie. I sopran był wtedy jego świeżym nabytkiem, bo to było w marcu 1960 roku. Trasa koncertowa w Europie i Miles Davis kupuje Coltrane'owi sopran, bo rozmawiali wcześniej i on podarował Coltrane'owi saksofon sopranowy, który był przecież wtedy niezbyt popularnym instrumentem, szczególnie w modern jazzie.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: Bo królował tenor w okresie swingu, no potem nagle się pojawiło kilku alcistów znakomitych. Jeszcze dodajmy, że wśród band liderów dominował na początku klarnet, prawda, Benny Goodman jest świetnym przykładem, czy Woody Herman, ale potem to byli saksofoniści, również saksofoniści altowi. I ten alt stał się, powiedziałbym, prawie równoprawny. A sopran jeszcze nie. O, sopran był sopran taki niepoznany.
0: Nie. Steve Lacy był wtedy, który szalał na sopranie, ale on był wyjątkiem. No i jak wiemy...
1: Soprano, prawda?
0: Soprano,
1: także mamy tutaj całą gamę.
0: No i jak wiemy...

0: My Favorite Things, prawda? To jest ten wybuch Coltrane'a na sopranie, ikoniczna okładka, gdzie on na okładce właśnie zostaje pokazany z saksofonem sopranowym, a ta płyta przyszła tuż po. Wymieńmy może skład zespołu, skład taki bazowy, który gra we wszystkich trzech utworach, to Coltrane na sopranie i tenorze, Booker Little na trąbce, na waltorniach Julius Watkins, Bob Norvern, Robert Swisshelm, Bill Barber na tubie, Pat Patrick, saksofon barytonowy, Eric Dolphy, saksofon altowy, klarnet basowy oraz flat, McCoy Tyner, fortepian, Reginald Workman, kontrabas i Elvin Jones, bębny. W utworze Afrika i Blues Minor dodatkowo Art Davis na drugim kontrabasie, Britt Woodman na puzonie, Donald Corrado, dodatkowo waltornia i Carl Baumann Euphonium, a w Greensleeves, który zabrzmi już za chwilę, Greensleeves nagrany kilka dni wcześniej, bo 23 maja, Freddie Hubbard na trąbce, Julian Priester i Charles Greenlee Euphonium, Jim Battington waltornia, Gerwin Bushell flat piccolo i Paul Chambers na kontrabasie. No niezwykle szeroka paleta muzyków, którzy wzięli udział w tych nagraniach.
1: Tak, no i sam pomysł zbudowania brzmienia z udziałem tak wielu instrumentów nisko brzmiących, prawda?
0: Właśnie.
1: I takich, które niekoniecznie zawsze wchodzą w skład orkiestry jazzowej. Tutaj Coltrane chyba nie krył, że on trochę nawiązywał do Gil Evansa. Tak. On nawet chciał, żeby Gil Evans zaaranżował mu, prawda?
0: Tak.
1: To on chyba słuchał tych eksperymentów Milesa, prawda, z Gilem Evansem. Spodobało mu się to i myślał, że będzie dobre pójście w tę stronę, skojarzenie czystego kwartetu z McCoy Tynerem i muzykami, których wymieniłeś, właśnie z takim akompaniamentem, czy z taką aurą. Bo tutaj nie ma skomplikowanej aranżacji, prawda? Oni nie grają trudnych fraz. Raczej jest to taki blok brzmienia, który się wyłania, ale bardzo specyficzny.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo często czytamy, nie znając materiału, właśnie takie opisy, że big band, że orkiestra, a tu właśnie, tak jak powiedziałeś, to nie jest klasyczny big band, to jest pomysł na brzmienie, bo bazą tej płyty jest kwartet, zresztą symboliczna jest okładka albumu, może nieco myląca, bo mamy tytuł Afryka łamane na brass, więc to wprowadza pewne zamieszanie, nie wiadomo o co chodzi. I no, później The John Coltrane Quartet. A tutaj przecież ten kwartet oczywiście jest cały czas tym korem, tym fundamentem brzmienia, ale nie mamy utworów na czysty kwartet. Tutaj.
1: Zastanawiam się nad samą Afryką, prawda? Jaka jest relacja tytułu Afryka właśnie do tego brzmienia? Bo pójście w kierunku prostoty, takiego minimalizmu, to być może jest zabieg bardzo świadomy. Nie czytałem nigdy teorii na ten temat i
0: tego burdonowego basu.
1: Skąd się wzięła Afryka jako tytuł, prawda? Mm-hmm. Bo jakieś skojarzenia tutaj są. Część perkusyjna, powiedziałbym, też by sugerowała może, że to jest pójście jakby w tym kierunku, który zaczyna być coraz mocniejszy, prawda? On przybrał na sile w następnych latach i dziesięcioleciach. To świadome nawiązanie do korzeni, prawda? Afrykańskich, no to wszystko wiemy, ASM i tak dalej.
0: I u samego Coltrane'a,
1: tak,
0: przecież dołączy Rashid Ali,
1: tak.
0: Będą dwie perkusje.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście. A skoro padł tytuł Greensleeves, nie kryję, że mam przed sobą otwartą informację, to może warto przypomnieć, bo to jest tytuł, który pojawia się we wszystkich gatunkach muzyki. Angielska pieśń ludowa. Pieśń pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy XVI wieku. Pierwsza znana wersja drukowana została wymieniona w roku 1580 w London Stationers Company pod tytułem A New Northern The Tie of the Lady Green Sleeves, ale żaden jej egzemplarz nie zachował się. W komedii Wesołe Kumoszki z Windsoru autorstwa Williama Shakespeare'a, wydrukowanej po raz pierwszy w 1602 roku, znajduje się kilka

0: odwołań do melodii Green Sleeves, mającej swoje korzenie w walijskiej kołysance, bez żadnych dodatkowych komentarzy ze strony autora, co wskazuje na to, że melodia ta na przełomie XVI i XVII wieku była już powszechnie znana. Green Sleeves zainspirowała Rolfa Vaughana Williamsa do stworzenia fantazji, słynnej fantazji na temat Green Sleeves. No i ciekawe, w jaki sposób ten motyw, ten temat trafił do jazzu, prawda? Na 6/8. Znów zawsze to podkreślam, bo to nie jest taki częsty podział w muzyce jazzowej. Dziś specjalnie przywołałem All Blues Davisa, który jest takim bluesem i takim bardzo charakterystycznym, no, 6/8 utworem, który u Coltrane'a się pojawia też, prawda? 6/8 to rozkołysanie, które rozpędza muzykę. No a tutaj w wykonaniu rzeczywiście niezwykłym.
1: I aura brzmieniowa tej płyty z naturalnym pogłosem, taki wielki format u Coltrane'a. Taki był slogan charakterystyczny na czarno-pomarańczowych okładkach, na plecach tych winyli: The New Wave of Jazz on Impulse. No i dodajmy, to była pierwsza płyta Coltrane'a, która powstała w New Jersey, w studiu Rudiego Vangeldera w Hackensack, gdzie Coltrane uwielbiał później nagrywać niemal wszystko do śmierci. No oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo wiemy, że nagrywał też w San Francisco, ale do Geldera, do Hackensack regularnie powracał. Proszę Państwa, druga część, druga strona 6 analogowej płyty wydanej przez Impulse, Greensleeves, a potem Blues Minor. Przy Greensleeves aranżacją zajął się McCoy Tyner właśnie. Mm-hmm. To usłyszymy.
0: No, który gra tutaj, powiedziałbym, tutaj on ma bardziej rozkłada skrzydła, powiedziałbym. Idzie zdecydowanie w stronę, powiedziałbym, już tych swoich rozwiązań harmonicznych, ponieważ ma do tego okazję. Greensleeves to jest jak standard, prawda? On już ma swoją budowę harmoniczną, ma swoją formę, nie ma tego ograniczenia, które Coltrane narzuca w pierwszym utworze, poprzez ten właśnie minimalizm, że jeden akord praktycznie zostaje.

0: Minor. Blues Minor, temat Johna Coltrane'a, ale mocno odwołujący się do tradycji muzyki amerykańskiej. Ta druga strona albumu Africa Brass zdecydowanie bardziej tradycyjna, prawda? Z mocno zabierającym głos McCoy Tynerem.
1: Bardzo ciekawy czas. Pierwsza połowa lat 60. Jeszcze silnie obecny hard bop na pewno, ale już dający bardzo mocny sygnał i mający już dużą grupę odbiorców free jazz, który raczkował od Ornette Coleman'a, miał swoje odgałęzienia w Europie i tak dalej. No, wielokrotnie mieliśmy o tym okazję mówić, ale to są te czasy. No i powiedziałbym takie wydarzenia związane już z konkretnymi postaciami. I tutaj już nawet niekoniecznie silimy się na to, żeby zdefiniować jazz coltrane'owski, tylko po prostu mówimy jazz Coltrane'a, prawda? To nazwisko definiuje już pewien kierunek. Tak jak w przypadku Davisa.
0: Tak.
1: Innych przyporządkowujemy do pewnych nurtów, pewnych odłamów stylistycznych, a tutaj jest odwrotnie. Trochę on sam wytacza, czy on zmusza, powiedziałbym, komentujących do tego, żeby spróbowali to interpretować w ten czy w inny sposób. Ale rzeczywiście racja, że finał płyty jest taki no, jazzowy, swingujący. Tyner jest, no, powiedziałbym, w najlepszym okresie swojej działalności, choć tutaj nie można zapominać o jego autorskich nagraniach, prawda? Gdzie ten fortepian się wysuwa zdecydowanie na pierwszy plan. Niemniej być pianistą Coltrane'a, pianistą numer jeden, no to to było nawet coś więcej niż być wybitnym pianistą w ogóle, prawda? Tyner, o którym mieliśmy okazję niejednokrotnie pisać i mówić, sam kiedyś stwierdził, bo pytano go, a dlaczego nigdy nie grał z Davisem, skoro Davis wszystkich wykorzystał najlepszych pianistów, jacy byli w zasięgu, mówi. Nie byłem dedykowany do Davisa, tylko do Coltrane'a.
0: Tylko do Coltrane'a. Tak. Ben Ratliff w swojej słynnej książce o Coltrane'ie, Opowieść o brzmieniu, podkreśla zaangażowanie Tynera i oczywiście Dolphiego w kształt płyty Africa Brass. Cytuję: Dolphy gra tu na alcie, flecie i klarnecie basowym. Aranżował materiał na sekcję dętą, opierając się na voicingu akordów Tynera. Rozmawiał z Coltrane'em o muzyce już od 1954 roku, kiedy ten zjechał do Los Angeles z zespołem Johnny'ego Hodgesa. Bardzo zbliżyli się do siebie w roku 1960 po przeprowadzce Dolphiego z Kalifornii do Nowego Jorku. Coltrane marzył o wzięciu go do swojego zespołu, ale miał świadomość, że sam najlepiej aranżuje dla siebie i dla swojego zespołu, dla swojego kwartetu. Starał się znaleźć sposób na stworzenie muzyki na kwintet, która nie brzmiałaby jak zagracony kwartet. Dolphy miał podobną obsesję na punkcie muzyki, zarówno jako twórca, jak i słuchacz. Roy Haynes wspominał, jak to w połowie lat 50. zajrzał w Los Angeles do Dolphiego i zobaczył u niego mnóstwo bootlegów Charlie'ego Parkera, a były one wówczas bardzo trudne do zdobycia. Dolphy nie miał takiej jak Coltrane kontroli nad czasem. Zresztą Tyner kiedyś wyznał, że w kwartecie muzycy Coltrane'a znaleźli niezwykły i na pewno optymalny format. Niemniej Dolphy stanowił dla Coltrane'a inne wyzwanie. Podobnie jak Ornette Coleman reprezentował nową wiedzę, która pchała go naprzód. Nową zagwostkę, nowe wyznania. Tak pisze Ben Ratliff o tym no, niezwykle twórczym okresie, kiedy właśnie kwartet, jak wiemy, idealne środowisko, prawda, dla Coltrane'a, jednak w formacie kwartetowym pokazał najwięcej swoich przełomowych rzeczy. To jednak, jak wiemy, dopuszczał także innych instrumentalistów, saksofonistów. No,

0: później Forrest Sanders, ale Dolphy był dla niego, byli jak bracia w pewnym czasie. No, została ta przygoda przerwana. Dolphy zmarł w 64 roku w wieku 36 lat. W bezsensownej, prawda, sytuacji niezdiagnozowanej cukrzycy, błędnie zaordynowanych, podanych leków. W wieku 36 lat odszedł Dolphy.
1: Natomiast jeszcze też na zasadzie tylko takiego dodatku postscriptum, skoro mówimy o Tynerze, to zespołem poprzednim, przed Coltrane'em, był Jested. Wspaniała formacja hardbopowa, z Rotem Farmerem, no po prostu taki wzorcowy jazz, który mieścił się pomiędzy Parkerem a Coltrane'em, można powiedzieć, prawda? No i tam stamtąd go próbował zabrać Coltrane, ale też powiedziałbym, kontrakt czy umowa musiała dobiec końca. Troszkę tak jak z Wayne Shorterem i Art Blakey and the Jazz Messenger.
0: Wszystko w swoim czasie.
1: Wszystko,
0: prawda?
1: W swoim czasie, tak.
0: Proszę Państwa, uzupełniamy album Africa Brass o nagrania, które ukazały się dopiero po latach, już wiele lat po śmierci Coltrane'a, w tym wydawnictwie zbierającym całość chronologicznie. Rozpoczęli tę sesję 23 maja 1961 roku od grania standardów Greensleeves w dwóch wersjach oraz utwory, które teraz pokażemy, właśnie nawiązujące do tradycji. Song of the Underground Railroad to jest utwór, który zabrzmi jako pierwszy. Później Greensleeves w wersji, która nie została wybrana na płytę, i Calvina Masseya, temat The Damned Don't Cry. Dopiero później, 7 czerwca, nagrali Afrykę w trzech wersjach, w trzech ujęciach oraz jedną oryginalną wersję blues minor, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Zatem trzy dodatki teraz zarejestrowane 23 maja 1961 roku.

Green Sleeves. Po raz drugi dziś w wieczorze płytowym nieco inna wersja, nieco inne ujęcie tego tematu przed chwilą, a zaczęliśmy od utworu, który został zarejestrowany jako drugi 23 maja 1961

0: roku Song of the Underground Railroad. No i pod nami finał dzisiejszego spotkania. Jeszcze jeden tradycyjny temat, tym razem Calvina Massey'a, The Damned Don't Cry. Również powstały podczas sesji do albumu Africa Brass, który, przypomnijmy, ukazał się nakładem Impulsu w 1961 roku jako szósta płyta tej oficyny 1 września 1961 roku. Ta płyta pojawiła się na sklepowych półkach.
1: I to będzie już ostatnia pozycja naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Państwu za maile. Program dzisiejszego wieczoru płytowego realizował Marek Dalba, a ze studia w Warszawie żegnają się
0: Przemek Psikuta
1: i Tomasz Szachowski.

Program Drugi Polskiego Radia minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie muzyka Karola Szymanowskiego. Najpierw posłuchamy niedokończonej, składającej się z dwóch ogniw, pierwszej symfonii F-moll op. 15, a następnie uwertury koncertowej E-dur op. 12. Potem sięgnę po muzykę bliższą naszym czasom. Przypomnę Gigi Concerto na klawesyn i orkiestrę smyczkową Hanny Kulenty. Już mam w szkicu pierwszą część symfonii, pisał w lipcu 1906 roku do kompozytorki Marii Klechniowskiej Karol Szymanowski. I jutro zabieram się do orkiestrowania. Będzie to jakieś monstrum kontrapunktyczno-harmoniczno-orkiestrowe i z góry już się cieszę na myśl, jak krytycy berlińscy na naszym koncercie w czasie grania tej symfonii będą się wynosić z sali z przekleństwem na posiniałych ustach. Premiera dwóch spośród planowanych trzech ogniw odbyła się 26 marca 1909 roku w Warszawie pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Część pierwsza, Allegro Pathétique, realizuje zasadę Allegra sonatowego z dwoma wyrazistymi tematami. Druga, finałowa, Allegro con molto grazioso, jest swobodnym szeregowaniem wielu myśli. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda.

niekompletną, składającą się z dwóch ogniw. Pierwszą symfonię F-moll, op. 15 Karola Szymanowskiego grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda. W tym samym wykonaniu zabrzmi teraz uwertura koncertowa E-dur op. 12 najwybitniejszego przedstawiciela ugrupowania Młoda Polska w muzyce. Premiera dzieła pod batutą Grzegorza Fitelberga odbyła się 6 lutego 1906 roku w Filharmonii Warszawskiej na pierwszym koncercie założonej w 1905 roku w Berlinie spółki nakładowej młodych kompozytorów polskich.

Uwerturę koncertową E-dur, op. 12 Karola Szymanowskiego grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda. Nocne wydanie Fantazji Polskiej zakończy napisane w 2009 roku Gigi Concerto na klawesyn i orkiestrę smyczkową Hanny Kulenty. Premiera utworu odbyła się z udziałem Gośki Isfording na koncercie inaugurującym sezon Filharmonii Wrocławskiej w 2010 roku. Dwie litery G w tytule oddają dominującą w utworze tonację G-dur oraz pierwszą literę imienia klawesynistki, adresatki dedykacji. Grają Gośka Isfording i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kowacicza.

Gigi Concerto na klawesyn i orkiestrę smyczkową Hanny Kulenty wykonali Gośka Isfording i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Ernsta Kowacicza. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Dziś w muzycznej nocy Euroradia odwiedzimy Baltic Sea Festival. Wydarzenie, które co roku gromadzi w Sztokholmie świetnych muzyków i orkiestry. Podczas ubiegłorocznej odsłony tego festiwalu do stolicy Szwecji przyjechał zespół La Fonte Musica. Formacja specjalizująca się w wykonywaniu muzyki dawnej, założona przez Michele Passottiego. W ich repertuarze znajdują się przede wszystkim utwory, które powstawały od XIV do XVII stulecia, głównie na terenie Półwyspu Apenińskiego. A takim utworem bez wątpienia są Nieszpory Maryi Panny Claudia Monteverdiego. I właśnie to słynne dzieło zespół La Fonte Musica wykonał w Sztokholmie.